0: Też przypominam sobie, że no chciałem dobrze, chciałem dla siebie podwyższyć swoją inteligencję, bo też miałem niską samoocenę. Pomagać innym, leczyć siebie. Czy te ćwiczenia w jakiś...
1: Miały jakiś efekt nadzwyczajny, czy...
0: To za chwilę powiem. W pierwszym okresie nie, ale jeszcze pamiętam, że sam wprowadziłem się, ponieważ mam problemy ze stawami kolanowymi. Ja się wprowadziłem w stan właśnie alfa i to właśnie było dziwne, bo wprowadziłem się w stan alfa, ale też i myślałem o Bogu, o Jezusie. Jakoś tak bardzo, pomimo tego, że dziękowałem Bogu za takie wspaniałe narzędzie, jakim jest mózg, że obdarzył człowieka takim instrumentem, mimo to i miałem ogromną wdzięczność do niego, tak mniemałem, mimo to zaczęła się rodzić we mnie pycha, że ja mogę wchodzić w stan alfa, że mogę leczyć.
1: A co z tymi kolanami było?
0: Z kolanami wyobraziłem sobie właśnie, po wprowadzaniu się w stan alfa, po prostu wprowadziłem się, wysyłałem światło do tych stawów kolanowych, żeby je uleczyć i tak dalej, te ścięgna, chrząstki i tym podobne. Zapadłem w jakiś dziwny stan. Wiem, że coś jak gdyby na mnie przyszło. Wiem, że z tego co kojarzę, to trwało to około godziny, czy tam jakiegoś dłuższego czasu. Potem wybudziłem się z tego stanu, ale w pewnym momencie byłem zupełnie zdezorientowany. Miałem wrażenie też, że ja wyszedłem jak gdyby z tego ciała. Nie, przez parę godzin nie mogłem dojść do siebie. Nie mogłem, po prostu rozglądałem się, czy ja jestem rzeczywiście u siebie w pokoju, czy nie gdzieś indziej. I no, byłem zdezorientowany. Co prawda nie pojawiły się żadne jakieś stany od razu lękowe, czy coś takiego. Następnym krokiem, takim wchodzenia po prostu już w tą sferę New Age'u, było pójście na kurs Silwy, już standardowy.

0: co było efektem tego kursu, w którym mówi się o energiach, częstotliwościach, synchronizacjach, całkowicie racjonalistycznym niby językiem.
1: Co było efektem i jakie skutki? Po pierwsze tak, rzeczywiście te techniki działają. To nie można powiedzieć, że nie działają. I byłem tym zafascynowany, bo mogłem się budzić o tej godzinie, o której chciałem. Początkowo nie miałem problemu z nauką. Bardzo szybko się uczyłem.
0: Jest technika taka, że układa się palce w pewien sposób, programuje się. Mam się obudzić o takiej i takiej i budzę się o takiej.
1: Tak,
0: takiej.
1: To było dosłownie co do minuty. Także nie było z tym problemu. Wstawałem wyspany, nawet jak byłem zmęczony, bo też taka technika jest. Wprowadzałem się chwilowo w jakiś stan. Po paru minutach się wybudzałem i było wszystko w porządku. I byłem tym bardzo zafascynowany, bo w końcu tam po tamtej książeczce miałem niedosyt, którą ćwiczyłem i testowałem, a tutaj dostałem w końcu narzędzia, że mogę sobie pomagać innym, leczyć innych zwierzęta. Co jeszcze? No wchodzić po prostu, wychodzić z ciała w jakiś sposób. Wchodzić w materiały, leczyć na odległość. W pewien sposób przewidywać przyszłość. To mnie wciągnęło, zafascynowało.
0: Przynajmniej tworzy się bardzo mocne złudzenie, że jest to możliwe.
1: Tak.
0: I się sprawdza, tak się człowiekowi wydaje, subiektywnie.
1: Subiektywnie tak, ale też miałem parę przypadków takich, że tam jest też po drugim stopniu i ja przeszedłem podstawowy stopień, drugi stopień ultraseminarium. Miałem parę takich efektów, że wprowadzałem osoby tam w różne stany, tudzież ich znieczulałem, to działało. Ale potem, to też może za chwilę dojdę do tego i powiem, jakie były efekty i skutki tych moich działań. Też oprócz tej silwy wszedłem w inne rzeczy, w czarną magię, białą magię. To jest taka pseudowiara, czy wiara bez Boga.
0: To jest polinezyjska magia.
1: Tak, z Polinezji. Wtedy to się wydawało, że jest to też rozwijanie po prostu ludzkiego potencjału i tak dalej. Mało tego, w tych książeczkach to było tak opisane, że to jest ma dużo wspólnego z wiarą katolicką, że nie ma żadnego zagrożenia. I te moje wszystkie działania, wchodzenie w to wszystko, doprowadziło do tego, że przestałem chodzić do kościoła. Zdjąłem krzyżyk, medalik, przestałem go nosić. Miałem takie pojęcie, że przez astrologię mogę poznawać swój charakter, też przyszłość w jakiś sposób rozwijać się. Dla mnie ważniejsze było działanie gwiazd na mnie, w cudzysłowie, niż opatrzność Boża, o której zapomniałem. Także odchodziłem zupełnie od Boga, przestałem się modlić, czytać Pismo Święte. Wracając do Silwy, to jak się potem też dowiedziałem, te moje znieczulania, czy jakoś tak, one działały, nie wiem, może na minutę, dwie, a potem te osoby jeszcze bardziej cierpiały. Na przykład, jeżeli chciałem kogoś znieczulić od bólu głowy, to ten ból po prostu potem kilkukrotnie narastał. Do tego stopnia, że te osoby miały mdłości, jakieś torsje, tego typu rzeczy. I to mnie w jakiś sposób coś mnie zaczęło zastanawiać, ale to jeszcze nie był ten etap wychodzenia. Zresztą w dalszym ciągu wychodzę. I w początkowym okresie, wtedy kiedy stosowałem te różne techniki, rzeczywiście szybko czytałem, uczyłem się i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, też przestałem nosić medaling. Potem poznałem swoją obecną żonę, która też, dzięki Bogu, i to jest ta opatrzność, kolejny taki krok, który znak od Pana Boga, że On dba o mnie i się opiekuje, to właśnie, że postawi ją na mojej drodze. Bo dzięki niej po prostu z tego całego zaślepienia, bo wcześniej do mnie nie trafiały żadne argumenty, nic. A dzięki niej, przez jej modlitwę za mnie, zaczęły mi się otwierać pomału oczy. Ja wcześniej nosiłem jakieś amulety, tego typu rzeczy na sobie zamiast krzyżyka. Bo i nawet potem z tego zrezygnowałem, bo tłumaczyłem, że po co mam nosić krzyżyk, jak ja mam Boga w sercu, bo to jest... traktowałem, wtedy to się tak przewartościowało, że traktowałem krzyżyk jako amulet, a nie znak i przynależność do wiary. I tego, z czym się identyfikuję. I w momencie, kiedy zacząłem wychodzić z tego wszystkiego, zaczęły się problemy z nauką, z pamięcią, z koncentracją. Na przykład do tej pory, jeżeli czegoś się muszę nauczyć, czy nawet chcę się czegoś nauczyć, to ja bardzo dużo muszę poświęcić na to czasu. Ja czytając, było tak, że jest, że czytam pół strony, przechodzę do następnej strony i ja nie pamiętam, co było wcześniej. Po prostu totalna blokada. Co jeszcze? Przez te techniki różne uzdrawiania i leczenia ludzi na odległość miałem taki przypadek właśnie, że leczyłem, dostałem osobę z imienia i nazwiska, z imienia tak naprawdę i miejsca, tylko miasta. Ja miałem wykryć, co tej osobie jest i tak dalej. Pamiętam, że ta osoba, jak się okazało potem, miała guza mózgu. Ja podczas tego wejścia stanu i badania, ponoć jest stan relaksacyjny i wszystko jest cacy pięknie, ja poczułem straszny, ogromny strach, lęk, ból, jakiś ucisk właśnie z tyłu głowy i w pewnym momencie zacząłem się bać, jeszcze potem inną osobę diagnozowałem znowu też z migreną. I strasznie bałem się tego, że te bóle, to wszystko po prostu przejdzie na mnie. No i tak jest, że do tej pory miewam bóle migrenowe. Czasami leki pomagają, czasami nie. Byłem u lekarzy różnych, żeby sprawdzić, co się dzieje. Oni twierdzą, że wszystko jest w porządku. Także... To nie jest tak. W momencie, kiedy zacząłem odchodzić od tego wszystkiego, to zaczęły się te wszystkie problemy. I tak naprawdę mój odwrót od tych wszystkich rzeczy, od otwarcie się znowu na Pana Boga, zaczęło się od tego, że zacząłem nosić krzyżyk poświęcony. Wtedy po prostu pomału, małymi krokami zacząłem poznawać inne osoby, które są bliżej Boga. No i zacząłem się angażować znowu na powrót w całą działalność anty-New Age'ową i tak dalej.
0: Co było takim najbardziej dla ciebie utwierdzającym w wartości tej metody Sylwy wydarzeniem? Co takiego było, co najmocniej jakby pokazywało ci, że tam jest siła, prawda, w tym?
1: Znaczy, jakie doświadczenie w Sylwie?
0: Tak. Co było takiego najmocniejszego?
1: No właśnie chyba otwarcie, leczenie innych osób, że to działało w jakiś sposób. Że mogę ich wprowadzać w te stany, w jakiś sposób znieczulać siebie i to, że na podstawie imienia i miejsca tylko zamieszkania, mogłem dotrzeć do tej osoby i powiedzieć, co jej dolega, co się z nią dzieje, w jakim stanie psychicznym jest. To było jakoś takim pozazmysłowym zupełnie poznaniem tej osoby.
0: A co jest największą stratą, jaką widzisz dzisiaj z tego zaangażowania?
1: Jaką największą stratą? Właśnie to, że oddaliłem się od Pana Boga, to jest pierwsza rzecz. I o mały włos i tak naprawdę w ogóle bym przestał wierzyć, bo poszedłbym, mało tego, pojawiły się kiedyś takie myśli, żeby wyjechać do Indii, żeby tam się szkolić i rozwijać u jakiegoś guru. I to było, to jest kolejna rzecz. I to, że do tej pory ponoszę konsekwencje takie fizyczne, różnych bóli, braku koncentracji, pamięci. I tego, że przez moje działanie, mając teraz świadomość, czym jest ta metoda, no po prostu otwierałem ludzi na działanie po prostu złych duchów.

0: wychodzenie to nie jest prosta sprawa i trwa. Jakie są kroki na tej drodze do dnia dzisiejszego?
1: Jakie są kroki do dnia dzisiejszego? Ten proces w dalszym ciągu to wciąż trwa. Pierwszym krokiem właśnie było założenie krzyżyka na i noszenie poświęconego krzyżyka, gdzie dopiero wtedy zaczęły mi się otwierać oczy na wiele nieścisłości dotyczących astrologii, numerologii. Dopiero wtedy w jakiś sposób docierały do mnie argumenty racjonalne. Ja je dopiero zaczynałem widzieć. Też dowiadywałem się właśnie o tych osobach, które po prostu, którym zrobiłem krzywdę. Mało tego, wtedy nie widziałem jeszcze, jak tkwiłem w tym wszystkim. Próbowałem znieczulić taką dziewczynę, strasznie ją bolał ząb. To było na jakimś zlocie, wspólnocie oazowej. I to nie działało. Po prostu nic. Tak jak ja wyczuwałem jakiś blok w tej dziewczynie, totalnie. I ja wtedy nie wiązałem żadnego, nie widziałem żadnego związku z tym, co robi, a z tym, że jest to akurat takie miejsce, że ludzie się modlą, że ta dziewczyna się modli. Dopiero potem właśnie uświadomiłem sobie, że ta siła, te różne zdolności odgadywania różnych rzeczy, budzenia się, programowania i tak dalej, że to nie pochodzi od Boga. I też przestałem mieć takie zdolności właśnie, w cudzysłowie, jasnowidzenia, że to, co wspominałem wcześniej, że wiedziałem, że kogoś spotkam, ale tą osobę nie widziałem przez ileś czasu i że spotkam ją dzisiaj bądź następnego dnia. Przestałem mieć takie zdolności. Ale pojawiły się problemy, właśnie problemy, powtórzę się, z zapamiętywaniem, koncentracją, coraz częściej bóle głowy, problemy z modlitwą, bo próbowałem się modlić i do tej pory często jest tak, że nie mam ochoty się modlić, nie mam ochoty iść do kościoła pod różnym pretekstem. Będąc na mszy świętej podczas przeistoczenia pojawiają się różne myśli bluźniercze. To było, ja od tego odszedłem jakieś 7-8 lat temu, a w dalszym ciągu odczuwam po prostu tego typu skutki. Jak ten proces wychodzi, polegał. Polegało to na tym, że z moją żoną już potem chodziliśmy do kościoła. Starałem się i staram się w miarę regularnie uczęszczać do spowiedzi świętej. Chodzimy razem na msze święte, nie tylko w niedzielę. I dzięki temu też przestały pojawiać się jakieś takie różne myśli samobójcze, depresje. To wszystko zaczęło mnie opuszczać, bo w momencie, kiedy wychodziłem z tego wszystkiego, zostawiałem to wszystko, to takie myśli się pojawiały. Że jestem do niczego, żeby to wszystko skończyć, znaczy zabić, zniszczyć. I mało tego jeszcze, będąc tam nastolatkiem, popadłem tam w nałogi, jakieś palenie, tego typu rzeczy. Na szczęście w narkotyki nie. I próbowałem tą metodą Silwy po prostu, bo też tam jest taka technika wychodzenia z tych nałogów i nie skutkowało. nie działało. Także jedynie co pomaga, to właśnie modlitwa, odmawianie różańca z żoną, chodzenie do kościoła, to pomaga. I czytanie, znowu czytanie literatury o zagrożeniach, o świętych, o tego typu rzeczach, osobach.

0: Witam Pani Joanno.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ja przysłuchując się tej audycji, mogę stwierdzić, że ja również interesowałam się Silwą, Reiki, transcendentalną medytacją, no nie wiem, różnymi wschodnimi tam,
0: no,
1: yoga, nawet zen. Już nie wspomnę o wróżbiarstwie, czy oczywiście nie tarota, to ja sama nie stosowałam właściwie, ale czy chiromancji, ale ciągnęło mnie. Bardzo mnie ciągnęło i miałam problemy ze snem, znaczy chodziło o to, że kiedyś tam miałam właśnie takie sny beznadziejne i nie wiem, czy jakieś wychodzenie nawet z ciała miałam, chyba coś takiego miałam. Przy czym nie zdawałam sobie sprawy, że to powinnam z egzorcystą skonsultować, ale miałam taki przypadek, nawet w ogóle to miałam problemy z nauką, bo dostałam się na studia tam zaoczne i chciałam się uczyć, oczywiście wieczorami się uczyłam i miałam problemy, jakieś tam przypomnienia, jakieś tam zaszłości, jakichś przykrych rzeczy z życia i nawet jak miałam takie warunki do nauki, to w tym momencie miałam takie myśli. Chciałam powiedzieć o takim niesamowitej rzeczy pewnego razu, gdy takie miałam bardzo dobre warunki do nauki, a zaczęłam popadać w takie myśli, nie najlepsze i godzinę zmarnowałam. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. I w tym momencie zwróciłam się do swojego anioła stróża z prośbą, żeby mi pomógł. I dokładnie wyczułam, jakby do mnie mówił, tylko to było takie jak gdyby telepatyczne. Dał mi po prostu to zrozumienie, przypomniał mi, bo mi ktoś w kościele podarował cudowny medalik. Ja go tak gdzieś schowałam. No i zaczęłam go szukać, ponieważ on powiedział, żebym go znalazła. Znalazłam cudowny medalik. Może to powiem coś takiego dziwnego, może dla niektórych to, co powiem. Ale autentycznie przeżyłam coś takiego, że miałam wrażenie, że wtedy ten zły duch ujawnił się, który mi, no nie wiem, jak gdyby to wszystko było na zasadzie telepatii. Oczywiście ja to nie słyszałam uszami. I jak gdyby słyszałam, jakby jak go zakładałam ten medalik, to słyszałam wrzask tego złego ducha, że ja to założyłam i jakieś potworne przekleństwa, tylko że ja nie chciałam tego słyszeć, także nie wiem jakie, bo w ogóle tutaj na ziemi chyba takiego nie ma, ale takie miałam przeżycie autentycznie. I chciałam tylko powiedzieć, że jak właśnie pan, który jest i mówi o tych właśnie przeżyciach, o tym, że migrenę ma i tak dalej, jakieś bluźniercze myśli, to właśnie ja na przykład w czasie medytacji transcendentalnej zaczęłam mieć bluźniercze myśli w pewnym momencie i następnie ja po prostu wyszłam z tej medytacji. Natychmiast wyskoczyłam jak gdyby z tego. Ale chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ja dalej, czy ja po prostu wyrzucałam to, nie chciałam dalej kontynuować tych wszystkich metod, to i tak to się za mną wlokło. Do momentu, kiedy właśnie przyszła mi myśl do wyjazdu do Medjugorja i właśnie po Medjugorje wszystkie te rzeczy, stany i tak dalej, prześladowania przeszły. No i także jeszcze miałam taką, właśnie nie miałam żadnego krzyża w domu i zrozumiałam, bo też mi się kiedyś przyśniło. Prosiłam znowu anioła stróża, żeby mi dał znać, co ja powinnam zrobić, żeby właśnie, co mi może pomóc. I przyśnił mi się krzyż. Przyśniły mi się te duchy, które mnie prześladują i ten krzyż, który mnie uratował. I następnego dnia zobaczyłam ten krzyż stojący na wystawie. Przechodziłam i zobaczyłam taki sam krzyż, jak mi się przyśnił, stał na wystawie z dewocjonaliami. Ja nie wchodziłam, ale weszłam do tego sklepu. Okazało się, że już jest poświęcony. Nie wiem, kupiłam go od razu i mam do dzisiaj. No, taki dosyć staroświecki, a ja lubię wszystko, co jest nowoczesne, więc bym nie kupiła, ale ponieważ mi się przyśnił i że taki ważny, więc zaczęłam od tej pory kupować i mam tych krzyży sporo, a co jeszcze jedno, że tak mi się skojarzyło odnośnie tych bóli głowy i jakichś tam myśli i tak dalej, że może potrzebna jest modlitwa o uzdrowienie. Właśnie, bo ja wiem, że dużo ludzi, ja też, już nie będę tam za dużo przedłużać, ale doznałam niesamowitego nawet fizycznego uzdrowienia i również duchowego, ponieważ to jak gdyby wraca po jakimś czasie, chociaż nie z takim tempem i z taką mocą, ale Ale odnośnie tych reinkarnacji, które też mi się śniły, że niby miałam i tak dalej, jakieś zauroczenia, już nie powiem kim, znaną osobą jakąś tam, też niebezpieczną, poprzez swoje oddziaływanie. I wszystko przeszło właśnie, gdy znalazłam się na przykład w Toruniu na... Była taka modlitwa o uzdrowienie prowadzona przez księdza Baszobore na przykład. Miałam tam dolegliwości fizyczne dosyć znaczne i to właściwie to jest prawdziwy cud, dlatego że ja uważam, że jestem rehabilitantką, także wiem, jeżeli jest tego typu jakieś tam schorzenie właśnie układzie nerwowym, to po prostu nie pomaga w kręgosłupie, a żadne tam metody lecznicze, medycyna nie jest tak wysoko rozwinięta, chyba że bardzo, bardzo drogie jakieś tam zachodnie leczenia, ale również duchowo zostałam uzdrowiona. Właśnie to wszystko przeszło. I gdzieś ktoś, właśnie chyba ksiądz Baszobora mówił na ten temat, że właśnie również dolegliwości fizyczne są takim nieraz przykładem na to, że dana osoba ma do czynienia ze złym duchem. Może być nawet nie wiedzieć o tym, może być opętana, ale może to być jakieś lżejsze, prawda? Niekoniecznie, nie mówię, żebyśmy się od razu bali. Ale jest to, może być to opętanie i właśnie trzeba się modlić. Trzeba się modlić. Tam też były osoby właśnie opętane, uzdrawiane. I właśnie te bóle migrenowe mogą być, ponieważ nie wiadomo podłoże jest i medycyna nic nie może na to zadziałać. Może by spróbować. Też są inni, może ojcowie czy księża, którzy przyjeżdżają do nas. Czy u nas też są takie modlitwy o uzdrowienie w różnych kościołach. Chociażby na Rakowieckiej u jezuitów i może właśnie poprosić Pana Jezusa o uzdrowienie i na pewno pomoże.
0: Dzięki za telefon.
1: No, cześć Boże.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Jagoda.
2: Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy leczenie metodą doktora Jonasza ma coś wspólnego z
0: doktora
2: Jonasza? I na czym polega i czy Kościół katolicki dopuszcza? Ja nawet dokładnie nie wiem, ale ktoś zaproponował. Właśnie.
0: Niestety nic na ten temat nie wiem i pierwszy raz słyszę to nazwisko.
2: Aha, doktor Jonasz. Pierwszy, tak?
0: Pierwszy raz nic na ten temat nie wiem. Jeśli pani będzie miała jakieś bliższe informacje, więcej, to prosimy napisać do nas partyzant.prawdy@gmail.com. Partyzant prawdy, no proste, prawda, na Gmailu. Tak. I wtedy spróbujemy znaleźć stronę, może jakieś informacje w internecie, wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, bo na razie...
2: Dobrze.
0: To nie dwie...
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: I tak jak w tym telefonie długim, dłuższym, no, widać wyraźnie, w jaki sposób odbywa się wyzwalanie człowieka z tej sytuacji, zwrócenie się ku Bogu, prawda? To jest ten pierwszy i najważniejszy element. Tutaj w przypadku słuchaczki to było związane z pielgrzymką, czyli z jakimś dużym wysiłkiem, prawda? Jazda do Medjugorje to nie jest w kij dmuchał, to jest poważny już jakby akt. No i w związku z tym następują, no Pan Bóg po prostu obdarowuje człowieka. I już konkretnymi darami, w tym modlitwą o uwolnienie i modlitwami już później wysłanie modlitw o uzdrowienie. Halo?
3: Halo?
0: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ja przysłuchuję się tej audycji. Z wielkim zainteresowaniem słucham wypowiedzi Pana, który mówił o metodzie Silwy. Jestem trochę poddenerwowana, ponieważ... sama uczestniczyłam w takich kursach Silwy. A ponieważ, dlaczego? Ponieważ byłam w takim stresowym momencie. Miałam takie przeżycia domowe, rodzinne. I ktoś mi właśnie polecił taką metodę. Takie kursy tej metody. Ponieważ byłam ciekawa jej i zgłosiłam się na te kursy. To one odbywały się w Warszawie. To był 95 rok. Na pierwszym spotkaniu pan, który prowadził kursy, od razu nas zapowiedział wszystkim, że wszystko to, o czym się mówi na kursach, zostawiamy tylko dla siebie i nie wynosimy tego na zewnątrz. Nikomu o tym nie mówimy. No, już mnie to w jakiś sposób zainteresowało. Dlaczego? Dlaczego mam to trzymać dla siebie? Dlaczego mam nie podzielić się z kimś? No, ale potem jeszcze były inne ćwiczenia i wprowadzanie w stan alfa, wizualizacje. I było takie ćwiczenie, w którym mieliśmy zamknąć oczy, wyobrazić sobie warsztat pracy, w którym będziemy pracować, jakieś narzędzia pracy, no i wyobrazić sobie osobę, którą chcielibyśmy czy wyleczyć, już nie pamiętam, w każdym razie jakąś osobę w tym warsztacie. No więc z zamkniętymi oczami, tak jak mówił pan prowadzący, ja też się wprowadziłam w taki stan, powiedzmy. Miałam zamknięte oczy i wyobraziłam sobie, nie bardzo jakoś tak mogłam się skupić, ale w końcu jakiś tam sobie wyobraziłam pokoik, jakieś tam stoliczki, no i osobę. I w tym momencie ukazała mi się twarz Pana Jezusa. I otworzyłam oczy, spojrzałam w koło obok na osoby siedzące. Widziałam, że były bardzo skupione, oczy miały zamknięte, to była cisza. No i ja jakoś wyszłam z tego. I nie mogłam tego tak prowadzić i wyobrażać sobie. Jakoś taka wewnętrznie czułam jakiś taki niepokój, ale taką... Nie byłam do końca może taka wierna temu, co on mówi. To było pierwsze takie przeżycie. Na następne spotkanie, na następny dzień, bo to były chyba 3 dni, na następny dzień było ćwiczenie, gdzie 3-osobowe grupki dostały, każda z tych osób dostała karteczkę. Na tej karteczce była narysowana postać i każda z tych osób w grupie miała zaznaczyć, napisać imię osoby, wiek tej osoby i na tej postaci zaznaczyć punkcikiem, co tej osobie dolega. No, wcześniej jeszcze żeśmy przechodzili jakieś tam ćwiczenia, właśnie pan tutaj przede mną opowiadał, w jaki sposób można było uleczyć, jak gdyby poprzez wizualizację, poprzez wchodzenie właśnie w te warsztaty i w jaki sposób można tego człowieka uleczyć. I ja znalazłam się w grupie też 3 osób, młode to były dziewczyny, nie znałyśmy się, nawet nie pamiętam ich imion, to było bardzo dawno, ale w każdym razie osoba, która miała jak gdyby odgadnąć, co tej osobie jest, miała wejść właśnie w ten stan alfa, wiedziała tylko, że jest, ile ma lat ta osoba i czy to jest mężczyzna i czy kobieta. I przypadło to na mnie. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie weszłam w ten stan alfa, wyobraziłam sobie tego człowieka, już wiedziałam, ile ma lat i w pewnym momencie zauważyłam kłębek takich drutów, zwinięty kłębek drutów. Strasznie się przestraszyłam, ale czułam wewnętrznie, że jestem strasznie poddenerwowana przy tym. I otworzyłam oczy i powiedziałam, przepraszam bardzo, ale ja dalej nie mogę. I co się okazało, że ten pan, którego mi właśnie te panie poleciły, one mi potem powiedziały, że ten pan był chory psychicznie, nerwowo chory. I ja to w tym momencie odczułam. I już mnie coś zaniepokoiło, ale ciekawość była większa, ode mnie, więc skończyłam ten pierwszy stopień, a po jakimś czasie jeszcze był następny stopień, więc też poszłam na ten następny stopień. Przyjechała pani chyba ze Stanów, w tej grupie pań, które prowadzących była osoba, halo, nie wiem, czy
0: słuchacie, tak.
3: Była ze Stanów pani prowadząca, więc były osoby oczywiście z różnych stron Polski, ja też byłam jeszcze z koleżanką, która dołączyła do mnie. No i też nam najpierw była teoria, opowiadali, prawda, o różnych punktach na ciele człowieka, już nie bardzo do tego pamiętam, bo nie bardzo, po prostu poszłam z ciekawości, nie dlatego, żeby nauczyć się, czy dowiedzieć, no też oczywiście dowiedzieć się i poznać, ale w pewnym momencie tak poczułam, że to chyba nie jest to, co ja, o czym bym chciała się dowiedzieć. No ale wysłuchałam tego wykładu, a potem były ćwiczenia. I były ćwiczenia i strasznie mnie zabolała głowa. I taka pani siedziała obok mnie i mówi, ona jest rehabilitantką, bioenergoterapeutką, ona mi pomoże. I zaczęła mnie masować z tyłu głowy. Ale to mnie nie pomogło. I przeszliśmy potem w grupach, znów mieliśmy ćwiczenia, jakieś takie na dotyki, no to w każdym razie no i ja byłam osobą, na której ćwiczyła koleżanka, bo to były grupy dwuosobowe i w pewnym momencie poczułam jakby coś ściskało mnie w pasie i zaczęły mi ręce, palce się wykręcać i traciłam świadomość, jak gdyby. I zaczęłam głośno mówić, że za chwilę ja przestanę mówić, ale ten głos mój wydobywał się z mojego wnętrza w taki sposób, że ja właściwie swojego głosu nie poznawałam. To był głęboki, taki i tubalny głos, jak mi koleżanka potem opowiadała, tubalny głos i ja cały czas mówiłam, za chwilę przestanę mówić. W tej chwili wykręcają mi się ręce, wykręcają mi się nogi, tu w pasie mi się, zaciska mi tutaj się w pasie i ja przestałam kontaktować. I wtedy wszyscy do mnie podbiegli, a szczególnie ci instruktorzy, nawet koleżanka potem, jak mi opowiadała, mówi, że trzeba wezwać pogotowie, bo coś tu się dzieje nie takiego. Więc oni powiedzieli, że absolutnie nie. I wtedy nałożyli mi torebkę plastikową na twarz, żebym oddychała i powoli doszłam do siebie. Ale po tym właśnie doświadczeniu byłam tak zmęczona, jeszcze przepraszam, wtedy kiedy przez tą torebkę foliową oddychałam, to i doszłam do siebie, to ona mnie zapytała, jedna z tych instruktorek, jak się teraz czujesz? Czy chcesz coś jeść? Ja mówię nie. A czy coś pić chcesz? Nie. A czy ci się chce płakać? Ja mówię, że tak. No to płacz. I wtedy się strasznie rozszlochałam, strasznie się byłam roztrzęsiona. A ponieważ to była sala gimnastyczna, był materac, więc położyli mnie na materacu w kącie sali, sami przeszli do dalszych ćwiczeń, a ja tam usnęłam. Usnęłam i po jakimś czasie koleżanka do mnie przyszła i mówi, i obudziła mnie, mówi, jak ty się czujesz? Byłam bardzo rozżalona, bardzo mi było ciężko, strasznie mi się chciało płakać. I już nie poszłam, już nie ćwiczyłam razem z nimi. I wtedy przeszłam jeszcze korytarzami i mówię, słuchaj, do tej koleżanki, mówię, słuchaj, ja tu słyszę jakąś melodię, chodźmy, pójdziemy tam. Przepraszam za płacz. I wtedy poszłyśmy korytarzem wysoko na górę, jeszcze na drugie piętro chyba, gdzie ta melodia mnie gdzieś tam prowadziła. I rzeczywiście tam się jeszcze wypłakałam. I to wszystko ze mnie zeszło. Do dzisiaj o tym pamiętam. Ja nigdy tej metody Sylwy nie stosowałam. Zawsze chodzę do kościoła. Zawsze odmawiam różaniec i zawsze różaniec mam przy sobie. To było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie.
0: Pani Ewo?
3: Tak, słucham.
0: Czy była modlitwa o uwolnienie nad panią?
3: Nie, nie było żadnej modlitwy, ale po jakimś czasie spotkałam znów koleżankę, która mi powiedziała, że są takie msze uzdrawiające w kościele świętego na Żoliborzu u
0: Stanisława.
3: Tak. I powiedziała mi kiedy. I ja tam poszłam. Tam prowadził tę mszę młody ksiądz, chyba z Podlasia przyjeżdżał, jak z tego co pamiętam. I on właśnie mówił tam takie słowa. I ja wtedy poczułam takie dreszcze od czubka głowy aż po końce palców nóg. Przeszedł przeze mnie taki dreszcz. I wtedy zaczęłam płakać strasznie. No i tak to było. Także Sylwę pamiętam z tej przykrej strony i poszłam z ciekawości, bo mnie o tym powiedziała pani profesor, która sama była.
0: Tak, pani Ewo, proszę powiedzieć, od tego czasu, po tym doświadczeniu tej modlitwy w kościele na Żoliborzu, tak. Czy ma pani jakieś takie stany lękowe, jakieś problemy z modlitwą?
3: Nie. Nie, nigdy nie mam. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zawsze różaniec trzymam. Może
0: jakieś
3: dlatego, że się
0: takie
3: modlę.
0: Stany rozpaczy.
3: To wszystko, proszę księdza, jak gdyby.
0: Jestem osobą świecką.
3: Słucham?
0: Jestem osobą świecką.
3: Nie. Nie, ja jestem osobą wierzącą.
0: Tak, ale mówisz o tym, że ja nie jestem kapłanem, jestem osobą świecką.
3: Aha, to przepraszam bardzo.
0: Ojciec rodziny.
3: Aha, ojciec rodziny, dobrze. No, przepraszam.
0: Dlaczego o to pytam?
3: Włączyłam się.
0: Tak, dlaczego o to pytam? Bo myślę, że warto by było, żeby pani trafiła na taką modlitwę. Nie twierdzę, że cokolwiek jakby ciągnie się za panią, bo tego nie sposób stwierdzić tak po trzech, czterech minutach.
3: Tak, ale to, co pan mu opowiadał przedtem, że właśnie ma problemy na przykład z pamięcią, że czyta jakiś tam fragment i zapomina, co jest na początku.
0: Właśnie. Pani Ewo, ja proszę.
3: Proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie mam takie problemy.
0: Tak, pani Ewo,
3: teraz
0: proszę.
3: Teraz jesteś mi te w chórze i mam problemy z zapamiętaniem słów.
0: Jeśli może pani kiedyś przyjść na Zakroczymską.
3: A tak, będę na Zakroczymskiej u Franciszkanów.
0: Tak, my jesteśmy tam w środy. My jesteśmy natomiast w środy tam.
3: Tak.
0: Od 15 do 17. Czasami
3: od 15 trochę dłużej. Do 17.
0: Tak, czasami trochę dłużej.
3: Tak.
0: I proszę pytać o Roberta albo o Ulę i wtedy jakoś doprowadzimy do tego, żeby pani trafiła na modlitwę. Nie mogę być pewien, bo my mamy w pierwsze soboty takie modlitwy, ale teraz nie wiem, bo chyba będą ferie w czasie tego pierwszej soboty, więc być może tego nie będzie. Mhm. Natomiast w te środy to jest pewne i tam po prostu trzeba...
3: A czy to są spotkania?
0: Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a my w trakcie część z tej grupy naszej się modli, a część po prostu rozmawia z ludźmi, którzy jakoś tam właśnie mają jakieś pytania, wątpliwości i przygotowujemy do takiej modlitwy o uwolnienie. Dobrze?
3: Dobrze, a ja jeszcze jedno słowo chciałam powiedzieć, że po jakimś czasie zadzwoniła do mnie właśnie pani, która poleciła mi tę metodę. Po jakimś czasie zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, żebym zerwała z tą metodą. Dlaczego? Dlatego, że ona w nocy ma takie objawienia, czy no w każdym razie wstaje rano i jest strasznie obita. Ktoś ją w nocy bije.
0: To i proszę sobie wyobrazić, pani Ewo, jeśli ona pani będzie miała z nią kontakt, to też ją proszę.
3: Nie mam z nią kontaktu. W każdym razie ona miała taką jak one się nazywają, takie, no, wyrzucanie diabła, przepraszam.
0: Egzorcyzmy.
3: Tak. Była na takich, miała już takie egzorcyzmy, także podejrzewam, że już z tego wyszła, ale właśnie po takim doświadczeniu ona zadzwoniła do mnie, żebym przestała już, wyrzuciła wszystko, co jest związane z Sylwą.
0: Dzięki.
3: Także tyle chciałam powiedzieć.
0: Dzięki za telefon, dzięki za to świadectwo.
3: Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, no, z Panem Bogiem.
3: Z Panem.
0: Halo? Pewnie już nie miał nikt cierpliwości, żeby się doczekać na tak długi. No ale musieliśmy posłuchać, bo świadectwo bardzo, bardzo ważne i też no, tak potwierdzające wiele aspektów.
4: Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że to wychodzenie, te etapy też wiązały się właśnie z wyrzuceniem wszelkich rzeczy związanych z Sylwą, tego typu książek, jakichś wahadełek, tego typu akcesoriów. Po prostu pozbyłem się tego wszystkiego z domu.
0: Witam.
5: Halo?
0: Udało się. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Dobry wieczór. Jestem na tak?
0: Tak, już na antenie.
5: Świetnie.
0: Trzeba tylko zrobić jedną rzecz.
5: Tak.
0: Wyłączyć radio.
5: Już wyłączyłam.
0: O.
5: Świetnie. Ja mam jedną... Chciałam jedną trudnością się podzielić. Ja niestety z powodu nieznajomości spraw tego innego świata mojej mamy, mając kilkanaście lat, zaledwie tam około 15, zaczęłam wkraczać we wszystko, co teraz już wiem, jak bardzo jest złe, zaczęło się od okultyzmu. I tak jak słyszę to z przerażeniem, to ja chyba przez wszystko po trochu przeszłam. Natomiast chciałam wszystkim powiedzieć, że Boże, broń, żeby nie ruszali tych rzeczy, ponieważ naprawdę wyzwolić się od tego tak całą swoją podświadomością nawet, chociaż serce nie chce się w tym dalej, przepraszam, nurzać, to jakoś to... Ta plama zostaje i w najdziwniejszych momentach, zupełnie niespodziewanych, przychodzą jakieś myśli o właśnie obrazoburcze na Pana Jezusa, na naszą religię. Jakieś przerażające to jest i na pewno się zgłoszę na Zakroczyńską. To jest na Starym Mieście, prawda?
0: To jest chyba Nowe Miasto już.
5: A tak, to już wiem dokładnie. Także bardzo dziękuję Panu za te informacje. No i dla innych naprawdę efekty są wieloletnie. U mnie to się ciągnie już kilkadziesiąt lat. Dopiero teraz zaczęłam rozumieć, że można coś z tym zrobić, bo zaczęłam słuchać Państwa radia od kilku miesięcy i Bogu dziękuję za to, że go znalazłam przypadkiem, bo wyłączyłam telewizor, całkiem odłączyłam. I właśnie no dzięki temu mam nadzieję, że się z tego wyzwolę.
0: Na pewno.
5: Ale rzecz jest bardzo uciążliwa, bardzo bolesna dla nas wierzących i naprawdę straszne są efekty.
0: Do zobaczenia w takim razie. Z Panem Bogiem.
5: Bóg zapłać serdeczne.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Ten przypadek nazywa się opatrzność. Halo?
6: Dobry wieczór. Ja mam pytanie takie. Kiedyś chodziłam do... To było w Łodzi na takie kursy psychotroniki. Ja właściwie jest stosunkowo mało o niej informacji. Chciałabym się dowiedzieć, jak ona jest jakby toksyczna, na ile ona jest zakaźna.
0: To też psychotronika to jest takie słowo worek. Tak jak kiedyś była parapsychologia, ośmieszona już później i kojarząca się z takimi jakimiś starodawnymi sytuacjami, więc wymyślono nowe słowo. I psychotronika jakby zawiera w sobie absolutnie wszystko.
6: Aha. I to była szkoła pana Onoszko,
0: tak,
6: ile to coś pokazuje.
0: Tak, no oczywiście. Ale czy brała pani udział w jakichś ćwiczeniach oddechowych, wizualizacyjnych?
6: To znaczy na pewno było to, co mówiła tutaj jedna z pań. Niestety nie miałam całej możliwości słuchania całej audycji bez przerwy. Mieliśmy, z czym myśmy robili to akurat na piesku, trzeba było rozpoznać, co temu pieskowi dolega. No.
0: Mm-hmm.
6: Właśnie się wprowadzaliśmy w taki stan rozluźnienia i potem właśnie diagnoza pieska była.
0: A czy Czy doświadczała pani jakichś rzeczy dziwnych po tych warsztatach, czy nie wiem, co to było?
7: Wie pan co, to było trochę dawno temu. To znaczy, no tak, no nie wiem, czy zdolność plątania sobie życia jest tą rzeczą dziwną.
0: Jest.
7: No ja jak już, no powiedzmy, 6 lat temu, no nie, 5. Dobra, około 5 lat temu, jak już powróciłam do kościoła, to wcale narzekam na trudności w modlitwie i jeszcze, no mam takie bardzo, prawda, kłopot w mówieniu Królestwo Boże, to zawsze jakoś tak, szczególnie jak jestem w kościele, mam ochotę to bardzo brzydko przekręcić, albo to cały czas mi w głowie pulsuje.
0: To ciekawe.
7: Nieodpowiednie słowo.
0: Widocznie za tą dziedziną stoją w Polsce bardzo konkretne zoduchy, które mają prymitywne dowcipy. Bo to nie jest jedyna, pani nie jest jedynie pani doświadczenie. Jeśli pani w okolicy Warszawy jest, bądź w Warszawie, to zapraszamy na Zakroczymską.
7: Może poza
0: feriami, prawda? Mhm. Ale środy 15-17 trochę dłużej. I wtedy jest możliwość spokojniejszej rozmowy i też jakby zaplanowania działań dalszych. Dzięki za telefon.
7: Dobranoc.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam.
8: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
8: Ja mam pytanie do Pana, bo wysłuchałam już kilku audycji i jestem pewna, że osoby z mojej rodziny potrzebują pomocy. I teraz mam pytanie, czy ja mogę w jakiś sposób pomóc?
0: Im.
8: Im.
0: A one nie chcą szukać pomocy, nie widzą jeszcze
8: w tej
0: problemu.
8: Chwili, no powiedzmy tak, że ja jestem takim ostatnim ogniwem, które jest przy kościele. Mm-hmm. To znaczy jestem mocno, że tak powiem, tak mi się wydaje, że się nawracam. I byłam już na takich mszach o uzdrowienie u ojców dominikanów na Służewiu i... Ja jestem przekonana na 100%, że zarówno tutaj, no osoby z najbliższej tak. mojej rodziny, mąż, synowie.
0: Może pani zrobić kilka rzeczy.
8: Co ja mogę zrobić?
0: Pierwszą, najważniejszą to jest taka rozpoczęcie modlitwy połączonej z postem.
8: Robię. Postu nie robię, natomiast modlitwę tak.
0: Ale post jest niezbędny.
8: Dobrze.
0: Nie musi to być post od jedzenia.
8: Wiem.
0: Może,
8: wiem.
0: Ale nie musi.
8: Wiem.
0: Warto jest poszukać czegoś naprawdę dolegliwego. Takiego, z czym tak. będzie trudno. Uh-huh. Druga rzecz. Może pani chodzić na tę mszę z modlitwą o uzdrowienie z intencji konkretnej osoby. Uh-huh. To znaczy, że idzie tam pani w intencji męża albo kogoś innego, uh-huh, prawda?
8: Uh-huh, rozumiem.
0: Ponieważ zresztą nawet jakiś czas temu było tutaj świadectwo osoby, która tak właśnie dostąpiła łaski uzdrowienia syna. Uh-huh. Mimo, że to ona była na tej mszy.
8: Mogę panu przerwać na chwilę?
0: Oczywiście.
8: Powiem panu tak, że ja już widzę dary i łaskę. Już są zmiany. Bardzo takie mnie cieszące. Oczywiście no takie małe kroczki, ale są.
0: No tak, i tak będzie dalej.
8: Tak. Tak jest, tak jest. To jest. Znaczy ja już to widzę. Ale, no,
0: ale bardzo polecam post, bardzo polecam post, tak. bo to jest podjęcie walki duchowej, dlatego że...
8: Uh-huh. Ja nawet się zaangażowałam we wspólnotę taką modlitewną też właśnie.
0: Bardzo dobrze, wszystko to jest dla pani,
8: bo ale to, post... Bo tam są im msze co miesiąc za rodziny.

0: na te wszystkie sprawy i to nie jest bez powodu, że ja akurat słucham Radia Józef, czy teraz już Radia Warszawa, że zaangażowałam się w tą modlitwę i rozumiem, że jeszcze post i takie...
1: Post jest absolutnie taką bronią bardzo ważną. Ja niestety nie pamiętam, u którego z ewangelistów, czy też w listach, którego z autorów listów w Biblii jest taki piękny obraz, z tym, że on jest bardzo trudny. Tam mówi się o tym właśnie, żeby przyjąć hełm zbawienia, zbroję prawdy, ale to warto jest poszukać w Biblii. Czasami w tych internetowych można jakieś kluczowe słowa tak wrzucić, prawda? I ten fragment chcę czytać co jakiś czas i takie zrozumienie tego przychodzi, no chyba można bez końca jakby ten fragment czytać, bo tam jest właśnie mowa o osobie, która rozpoczyna taką walkę, którą pani rozpoczyna.
0: Ale dokładnie gdzie ma tego szukać? Zaraz.
1: Myślę, że to jest w listach.
0: W listach, tak?
1: I to jest mowa o tym, że przywdziej hełm zbawienia. Jest tam fragment o, na przykład niesamowity fragment o emocjach, gdzie mówi się o właśnie rozpalonych pociskach złego. A to właśnie chodzi o emocje, o żar emocji, o pożądania, prawda? Bo to jest też kolejne miejsce, w które uderza zły duch. No i tam to jest w ogóle niesamowity fragment, który...
0: Znaczy ja wiem, że mąż akurat oddał się, nawet byliśmy na takim balu charytatywnym i on poszedł do wróżki i karty jakieś mu stawiała, no w ogóle jakieś maski z całego świata zwoził, nawet awanturował się, jak ja nie chciałam. Teraz dorzuciłam to wszystko. W każdym razie wiem, że właśnie w tym kierunku poszedł i zaczęły się te złe rzeczy dziać.
1: Tak, proszę się tym nie przejmować, no po prostu trzeba walczyć.
0: No tak, trzeba walczyć, ja wiem, że trzeba walczyć, chociaż pewne, no tak, już są takie nieodwracalne różne rzeczy, ale można jeszcze dużo. I mogłabym też dać świadectwo o wielkiej łasce Pana Boga.
1: Proszę w takim razie nie odkładać słuchawki. Za chwileczkę ktoś poprosi o numer telefonu. Mamy naszego słuchacza jeszcze. Witam Pani Aniu.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. No raczej dobry wieczór. Ja mam...
1: Może właściwie dzień dobry za chwilę będzie.
2: No właśnie, straciłam poczucie czasu słuchając Państwa. Mam takie pytanie, które mnie nurtuje. Czy jest możliwość jakiegoś złego wpływu poprzez po prostu zwykły, codzienny kontakt z osobą, która się zajmuje bioenergoterapią? Mam tutaj na myśli panią, która pomaga mi przy dziecku. Ta pani przychodzi do nas 2 razy w tygodniu i pomaga mi w opiece nad moim młodszym synkiem. I od jakiegoś czasu nurtuje mnie to pytanie, bo też zasięgałam porad koleżanek, które troszkę więcej na temat bioenergoterapii wiedziały i one nie przestrzegały przed tym.
1: Ja będę również przestrzegał, dlatego tak. że może nawiązać się relacja między dzieckiem a tą osobą.
2: Aha.
1: I ta osoba w absolutnie dobrej wierze, bo nie wszyscy bioenergoterapeuci są osobami...
2: No właśnie, bo to jest pani niezwykle
1: złej woli. To w ogóle nie w tym rzeczy jest, prawda?
2: No właśnie.
1: New Age jest taką sferą, gdzie zwiedzeni zwodzą. Tych, którzy już wiedzą na pewno, co robią, to naprawdę jest niewielu. To jest już taka elita w cudzysłowie największym, że oni już wiedzą po prostu, że a niektórzy w nich popadli w rozpacz. Natomiast wiele osób myśli, ja kiedy modliłem się o to, żeby Pan Bóg zabrał mi te rzeczy, ponieważ sam byłem bioenergoterapeutą, modliłem się, no Panie Boże, no to oczywiście niemożliwe, no bo jak zabieranie chorób może być czymś, no ale jeśli to nie jest od Ciebie, to zabierz te wszystkie zdolności. No i następnego dnia się obudziłem już bez nich. Więc informacja jest niestety dla pani jednoznaczna.
2: No właśnie, tym się zbiega z tym, że nasiliły się choroby synków. Wprawdzie jeden jest w przedszkolu, więc można by sobie to tłumaczyć, że te choroby przynosi do domu z przedszkola, ale praktycznie młodszy syn, który ma najwięcej kontaktów właśnie z naszą panią, no jest notorycznie chory, także dostaje 3. antybiotyk.

0: pomocy od września, także to jest takie trochę, to mnie zastanawiało, że czy to może mieć wpływ, ale...
1: Co panią doprowadzi do dobrej decyzji, to w sumie nie ma znaczenia.
0: Tak, to prawda.
1: Natomiast doświadczenie nasze jest takie. To jest doświadczenie, które jest kumulacją doświadczeń różnych osób na przestrzeni prawie 10 lat i to dotyczy kilkuset świadectw bioenergoterapeutów, że jeśli oni nie są oszustami, bo są też bioenergoterapeuci oszuści, którzy po prostu nie mają tych zdolności w cudzysłowie, czyli po prostu nie są inicjowani, a oni tylko jakby ludziom, nie wiem, zaszczepiają nadzieję, no jest to rodzaj sugestii. Jeśli ktoś jest bioenergoterapeutą, czyli realnie może inną osobę otwierać na takie stany właśnie medialne, na te stany, gdzie tam ludzie mają mrowienie, ciepło, zimno, mają jakieś odczucia, niektórzy mają jakieś odczucie subiektywne uzdrowienia, niektórzy są realnie uzdrawiani.
0: Tak.
1: To koszta duchowe tego są nieproporcjonalnie negatywne. Tak.
0: To jeszcze jedno króciutkie, szybkie pytanie, ponieważ ja miałam taką rozmowę z tą naszą panią, bo podczas którejś jej obecności u nas mój synek był chory i ona, ja jeszcze, to były początki naszej relacji i ona zaczęła właśnie nad tym moim dzieckiem wodzić rękoma. I ja spytałam, co robi. Ona powiedziała, no, że tak, rzeczywiście tutaj coś w oskrzelach czuję. I ja potem po jej wyjściu się długo zastanawiałam, to mnie zaniepokoiło i następnym razem poprosiłam, że się boję, że to jest małe dziecko, że wolałabym, żeby... Nie chciałam wprost nawet jakoś tak, nie wiem, powiedzieć jej, że z jakich względów się boję. I ona mi obiecała oczywiście, że no tak, że powinna była mnie spytać i nie będzie tego więcej robić, ale moje pytanie jest takie, czy to już mogło w jakiś sposób zaszkodzić mojemu dziecku trwale, czy ja powinnam jakoś zareagować w tej sytuacji?
1: To... Nie ma odpowiedzi na to pytanie.
0: Nie ma odpowiedzi, muszę obserwować.
1: Po prostu tak, to jest zbyt mała ilość faktów. Poza tym to są wszystko rzeczy, które wobec których stosowane jest rozeznanie, czyli tak naprawdę jest to po prostu proces powolny i taki bardzo delikatny i sfera duchowa jakby nie kieruje się prawami, tylko prawidłowościami. Także w pani sytuacji po prostu trzeba odstawić tą sferę zagrożenia, a później przyglądać się, jeśli dziecko będzie miało jakieś nadzwyczajne, będą się działy rzeczy, nie wiem, związane z emocjami, jakieś napady agresji, jakiś smutek taki nieadekwatny, prawda, czy też przedłużający się, no to wtedy trzeba po prostu szukać i prosić o modlitwę o uwolnienie. Natomiast wcale nic nie musiało się zdarzyć. Ale z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które są w relacji z takimi ludźmi mogą być po prostu duchowo dotykani i negatywnie, bardzo, bardzo dolegliwie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za to.
1: Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, niestety już jest po czasie. Nie odbierzemy tych telefonów, które teraz zapraszam za tydzień. Będzie można się dodzwonić. Szczególnie zapraszam właśnie od razu po świadectwie. Wtedy jest najłatwiej wbrew pozorom, bo pod koniec audycji tych telefonów jest dużo, dużo więcej. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Robert. Pomódlmy się teraz za wszystkich, którzy nas słuchali, za wszystkich, którzy mają problemy, za wszystkie osoby, które w tej chwili potrzebują modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzucie lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam, bawiłam się w wywoływanie duchów, jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć, tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie, to co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co Pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak tu w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: No ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie popchnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran. jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wielu uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwolniony jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle, może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo, to konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no, rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no, mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Szczęść
0: Pani?
4: Boże,
0: Szczęść
4: witam
0: Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, ona, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że ona w trakcie
2: moment,
4: myśli, tak, przekazuje,
2: bo,
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka decyzje, jest głęboko wybory... wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Tak, pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona
0: prawda?
4: Pod sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Tak. Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, tak. Że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Tak. Mhm. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy, ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. była to osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. Tu jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Taki jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja...
0: I można szukać takich usług...
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie... Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, przecież to trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej nowej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko skazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. To mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rajki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: Słuchaj, a na rzeczy dziecko, nie wiem, upośledzone dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no jest nieświadome, czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Nie, to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: No to po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, nie poparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe, prawda? I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
5: No tak, tak. I wiele, nie wiele
2: tylko.
5: Innych.
2: Nie, nie tylko, tylko,
0: tak,
2: nie
0: ale,
2: tylko.
0: Ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie, tak. Gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzie za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczyłam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
5: Rozpoznam.
2: Słucham?
5: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: A trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. No to jest straszna niestety.
5: No to jest wiele
0: konstatacja, tak. Prawda?
2: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy... No niestety nie odtworzę. Gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak. Witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
6: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień. Byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle. I przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
2: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
6: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja sama, ja się tak boję, że ja uciekam od tego. Mhm. a on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
2: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
6: U mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
2: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
6: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
2: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
6: tak, w tym, że
2: takiej
6: właśnie,
2: sytuacji.
6: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał... przy kimś, to byli przerażeni.
2: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru, jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z tobą. Wolę umrzeć z tobą, niż żyć bez ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
6: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
2: No raczej nie w psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
6: tak,
2: że nawet w takich sytuacjach kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przestępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
6: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zawierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem, ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem. Znaczy, tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
0: Dzięki serdeczne za ten telefon.
6: Ja również dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
6: Dziękuję.
0: Witamy Pani Barbaru.
7: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
2: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
7: sił? To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
2: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja, prawda, uzależnienia od swego ducha.
7: Mhm.
2: To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
7: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
2: Nie, to także są objawy, to także mogą być objawy chorobowe.
7: Tak, ja wiem.
2: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
7: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
2: To się dzieje w nocy, kiedy
7: jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
2: to znaczy
7: osoby
2: tak,
7: w kierunku tej, która
2: gdyby,
7: się modli, jest jeszcze
2: gdyby
7: większy.
2: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na to reaguje sposób.
7: Nie, bezpośrednio no. przy tej osobie.
2: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
7: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
2: Uh-huh. A
7: agresja w tym momencie nasila się.
2: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
7: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
2: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
7: Aha, czyli tutaj
2: albo,
7: raczej mamy
2: albo.
7: Do czynienia z dręczeniem, tak?
2: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma nie ma bezpośredniego takiego kontaktu, to są nie. objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
7: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
2: Proszę bardzo.
7: Szczęść Boże.
0: Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
2: może tak
0: wyjaśnień
2: dokładnie.
0: Duchowych. Tam, mm-hmm. Tutaj tak. jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy

0: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała, prawda, swoje
1: życie.
0: No, to było
1: bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza kościołem właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy no, przy dłużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
0: Spowiedź i komunię świętą.
1: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
0: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
1: Rozumiem,
0: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda. Tylko to potrzebne, nic więcej.
1: Dziękuję bardzo, proszę bardzo, że obecnie ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwono.
3: Cześć Boże.
2: Cześć Boże.
3: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
0: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
3: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
0: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na ten temat.
3: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
3: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
3: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
0: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
0: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby mi tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie nie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
0: Na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
0: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
0: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Witam. Tak?
3: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
3: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze

0: taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
1: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie marzy, marzy tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
1: Że to nie
0: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
1: Tak,
0: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
1: Ale to pewnie pytanie, do które zdaje się, że to trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda?
2: Tak.
1: Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Bo... Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę.
0: Dobrze.
2: Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
3: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co dzwoniła pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowano na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest stałym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: No, że to też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną, chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa i są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
3: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
3: Aha, bo właśnie zastanawiam się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc ale my nie jesteśmy w pierwszym.
1: To jest taka... tylko sprawdzimy i podamy
2: tak,
1: to wtedy.
2: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grefkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Dobry Panie Boże, oddajemy Ci ten czas. Prosimy Cię, żebyś Ty, Panie, dawał nam Twoje słowa, żebyśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. I Ciebie, Maryjo, tutaj też serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Marianna Gąsiorek. Witam.
1: Również witam.
2: Pani Marianno, spotkaliśmy się na rekolekcjach ignacjańskich. Który stopień to był?
1: Ja byłam wtedy na drugim stopniu.
2: Jak Pani trafiła na rekolekcje ignacjańskie? Bo to nie taka prosta rzecz.
1: Na rekolekcje ignacjańskie trafiłam z potrzeby serca, a wcześniej jeszcze będąc we wspólnocie Magnificat, przechodziłam różne stopnie, poczynając od szkoły modlitwy, poprzez szkolenia takie duchowe przez 3 czy 4 lata i ta potrzeba wewnętrzna rozwijała się bardzo jakoś tak intensywnie w moim sercu i po konsultacji z moim kierownikiem duchowym doszliśmy do wniosku, że mogę jechać i właśnie pojechałam najpierw na pierwszy, a potem na drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich.
2: Niech Pani powie, czy wiarę wyniosła Pani z domu?
1: Tak. Wiarę wyniosłam z domu, ale z domu takiego tradycyjnego i ta wiara była tradycyjna, taka jak w wielu tysiącach domów polskich. Jedynym takim mocnym argumentem u mnie był ojciec, który przekazywał mi bardzo w taki sposób dokładny i z ogromną znajomością i czułością Pismo Święte. Następnie był to ksiądz, który przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej, a był to ksiądz Zygmunt Bodrowski, który wyszedł z Dachau. Te przygotowywanie do pierwszej komunii świętej było zupełnie inne. Takie przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa Chrystusa, a nie wyuczenie się poszczególnych formułek. Potem normalnie drogi nasze z domem rozeszły się, kiedy miałam 16 lat. Wiara moja wciąż się utrzymywała na takim bardzo płytkim poziomie i nie było możliwości, nie było kateches, nie było religii. Religię miałam ostatni rok w 5. klasie szkoły podstawowej, ale miałam bardzo zakorzenione, głęboko jakoś tak w sercu wyryte tę postawę mojego ojca i tego domu. Ja jego ciągle widziałam klęczącego rano, wieczorem, odmawiającego modlitwy. Śpiewaliśmy razem kolędy, godzinki, pieśni postne. I to mi, pomimo że nie miałam już tego kontaktu potem, ale to mi bardzo tak głęboko zapadło na sercu. I tak pozostałam w tej wierze, zawierając związek małżeński. Już zamieszkaliśmy razem z mężem tutaj w Warszawie i miałam ogromne pragnienie serca, żeby tę wiarę pogłębić ją tak wystarczająco, jak ona była mi potrzebna, bo dostrzegałam, miałam trudności z modlitwą. Dostrzegałam, że tej modlitwy, które mnie nauczono w domu, to są takie drogowskazy, że to jest taka dziecięca droga, że ja muszę coś więcej, że muszę szukać tej drogi właściwej.

0: nie bardzo wiedziałam gdzie i jak, bo i możliwości, warunki na to nie sprzyjały. No i po latach tej mojej udręki, tego poszukiwania, a powiedziałabym nawet cierpienia, dlatego że ta potrzeba jakaś taka była bardzo silna, nie wystarczały mi same msze święte w kościele, homilia w kościele. Ciągle czułam, że potrzebuję czegoś więcej. Że to jest tak jakby na zasadzie, chce mi się pić i nie mogę się niczym napić, a pragnienie moje wciąż wzrasta. No i trafiłam do tej wspólnoty Magnificat. Przeżyłam w tej wspólnocie ogromny wstrząs. Zawalił mi się cały świat stary, dlatego że tam zaczęłam autentycznie poznawać Boga, przeżywać to, czego szukałam od lat, to te spotkania, te słowa, rekolekcje wspólne wyjazdy. Jakoś tak Pan Bóg bardzo mnie dotykał mojego serca, tak raptownie, gwałtownie, chociaż jest bardzo delikatne, może źle powiedziałam, ale to było intensywnie, nie gwałtownie, tylko intensywnie.
1: A proszę powiedzieć, w tym czasie takiego pragnienia niezaspokojonego, jak pani życie się toczyło? Czy to było... Jak to właśnie? No bo chodziła pani normalnie do kościoła, tak, pewnie, tak?
0: Tak. Życie toczyło się normalnie, jak u wielu rodzin katolickich. Męża dostałam też z katolickiej rodziny tradycyjnej, więc mieliśmy to zakorzenione, tak wpisane w serce, że obowiązkiem każdego katolika jest chodzenie do kościoła. I te wszystkie tradycje wyniesione z domu żeśmy podtrzymywali. Natomiast kiedy przyszło na świat dziecko, u mnie ta potrzeba taka duchowa ogromnie wzrosła. Ja w pewnym momencie uprzytomniłam sobie, że ja jako matka właściwie to nie mam co przekazać swoim dzieciom, że to wszystko jest takie płytkie, miałkie, że oni będą dorastali, bo mam dwóch synów i to jeszcze synowie, że będą dorastali zupełnie w innym świecie, w innych warunkach, że zatkną się zupełnie z innym światem, z innymi możliwościami. I my jako rodzice nie będziemy w stanie prawidłowo poprowadzić, pokierować ich na właściwą drogę życia. I ta potrzeba wewnętrzna rosła jeszcze coraz bardziej. I te poszukiwania, czytanie literatury, to wszystko, ale to wszystko nie wystarczało do momentu, dokąd nie zetknęłam się właśnie ze wspólnotą Magnificat w parafii świętego Józefa na Kole.
1: To była wspólnota parafialna, czy jakaś...
0: Parafialna, kościelna, w naszej parafii...
1: Ale jakaś konkretna formacja, czy to po prostu taka grupa modlitewna parafialna? Czy to było odnowa, czy...
0: Nie. Grupa parafialna powstająca tam się zawiązała i rozwija się do tej pory, jest do tej pory...

0: W naszej parafii jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. No i ta wspólnota Magnificat dalej trwa, bo później prowadziła studium życia chrześcijańskiego, które przeszliśmy oboje z mężem. Potem formacja uczniów była 2 lata. To już tę formację uczniów przechodziłam sama. No i tak trwam do tej pory, jeżeli chodzi, no moje życie zmieniło się diametralnie, to jest, powiedziałabym, o 180 stopni, to jest mało powiedziane. Ja zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami i czuć zupełnie innym sercem. Bóg zaczynał wpisywać w moje serce, wymazywać to zło, a wpisywać dobro do mojego serca. No i tak to trwa do tej pory. Doznałam wielu takich spotkań z Jezusem Chrystusem bezpośrednio.
1: A proszę powiedzieć, co to znaczy, że się życie zmieniło o 180 stopni?
0: Ja po prostu poznawałam Boga, bo ja nie mogłam Jego kochać, skoro Go nie znałam. Ja przez ten okres czasu bycia we wspólnocie poznawałam Jezusa Chrystusa jako swojego przyjaciela, a nie Boga, który będzie mnie tylko sądził. Ta przynależność do tej wspólnoty dała mi możliwość rozwoju duchowego. Ja weszłam w taką głębię duchową przyjaźni z Jezusem Chrystusem, w której trwam do dzisiejszego dnia. Jest to piękne.
1: I jak to się na życie przekłada?
0: Na życie, ponieważ cały czas w tej drodze wspólnej idziemy razem z mężem, więc w życiu naszym no, zmieniło się wszystko. Zmieniło się nasza postawa do Eucharystii. Codziennie uczęszczamy na Eucharystię, na mszę świętą. 20 lat adoruje Najświętszy Sakrament, mąż trochę krócej. Wychowaliśmy dwóch synów. Synowie służyli do mszy świętej, od pierwszej komunii świętej. Nie wiedziałam, co to znaczy problem z dziećmi, co to znaczy namawiać ich, żeby chodzili do spowiedzi czy do kościoła. Ten problem po prostu nie istniał. To wypływało z naszej postawy rodzicielskiej, z naszego życia i tego świadectwa dawania, przekazywania i wskazywania dzieciom drogi.

0: nas.
1: I to pani łączy z tym pogłębieniem życia duchowego.
0: Tak jest. Oczywiście.
1: No bo tego się nie da w żaden sposób, że tak powiem, załatwić.
0: Nie, bo to, żeby coś przekazać, to trzeba coś samemu wiedzieć, umieć. A przede wszystkim nie przekazać wargami, a przekazać sercem. To trzeba żyć na co dzień Ewangelią, żeby tę Ewangelię, którą się przyjmuje do swojego serca, można było przekazać innym. W ogóle forma ustna jest zbędna, jeżeli życie katolika jest prowadzone poprzez Ewangelię życia. I w tej Ewangelii życia trwamy do dzisiejszego dnia. Chłopcy skończyli, służyli do mszy przez cały czas, skończyli kursy lektorskie, oświęcenia lektorskie, otrzymali do mszy, służyli, dokąd nie wyprowadzili się od nas z domu, nie pożenili. Więc to było w sumie nie literacko zauważalne, ale zauważalne w naszym codziennym życiu. To była taka, to mogę z czystym sercem powiedzieć w tej chwili, to była taka pisana Ewangelia naszego życia w połączeniu z Jezusem Chrystusem, w którym On był Panem i Królem naszego życia. I jest.
1: No bo dzieci w domu to wszystko widzą.
0: Tak. Tak,
1: nie da się mówić co innego, a robić co innego.
0: Bardzo obserwują. Jak przypominam sobie w ogóle nasze kontakty, zwłaszcza jakoś tak ja, ze swoimi dziećmi, więc oni są bardzo dobrymi obserwatorami i żeby mieć szacunek u dzieci, to trzeba ten szacunek mieć w sobie i w swoim życiu. Swoim życiem pokazywać, jak ważny jest każdy człowiek i jak należy szanować każdego człowieka, bo tak szanuje nas Jezus Chrystus. I wtedy zbędne są wszystkie nauki, zbędne są nakazy, zakazy, bo to jest żywy obraz, to jest odbicie domowego domu, przekłada się na życie również dzieci. Dziś są żonaci, mają swoje dzieci i obydwaj wiernie trwają w wierze rzymskokatolickiej i swoje dzieci wychowują też na wzór, jakich wychowywano w domu. Jestem osobą chyba jakoś tak szczególnie umiłowaną przez Jezusa, bo Jezus mi się objawiał kilkakrotnie w moim życiu, więc ja byłam prawdopodobnie trochę takim opornym dzieckiem i dociekliwym do tego stopnia, że Jezus sam osobiście dotykał mojego serca w sposób taki namacalny, co miało odzwierciedlenie w uzdrowieniu, co miało odzwierciedlenie ujrzenie Jego na krzyżu, następnie w Kalwarii Zebrzydowskiej przy 10 stacji i ten kontakt taki osobisty z żywym Jezusem Chrystusem wpisywał się i jest głęboko w moim sercu.

To była 10. rocznica adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, rekolekcje adwentowe. Ja wtedy miałam bardzo silne krwotoki z nosa, jak również omdlenia. Byłam w szpitalu, wykonano mi bardzo wiele badań i nie znaleziono przyczyny powstania tej choroby. I w tych rekolekcjach była, to wtedy odprawiał je ksiądz z grupą Odnowy w Duchu Świętym. I w czasie tych rekolekcji była jedna msza święta poświęcona uzdrowieniu i kapłan, niosąc Najświętszy Sakrament, obchodził dookoła kościół, niemalże przystając przy każdej osobie. Ja wtedy byłam nawet, nie byłam w łasce uświęcającej, przyjechałam z drogi i było mi tak bardzo, bardzo przykro, kiedy stanął przy mnie kapłan z Najświętszym Sakramentem. Ja po prostu się rozpłakałam, mówię, no Jezu, co ja ci mam powiedzieć, jak ja nawet nie jestem w łasce uświęcającej. Ten kapłan odszedł i za chwilę słyszę, jak z tej grupy Odnowy w Duchu Świętym, bo ktoś tam mówi, że w tej chwili zostaje uzdrowiona pani, która miała krwotoki i omdlenia. A ja jeszcze to jakoś tak nie przyjęłam tego do siebie. No, na tyle ludzi to nie, na pewno nie jedna miała te same objawy, bo jeszcze tak niezbyt jasno ta pani powiedziała. Później kapłan doszedł z tym Najświętszym Sakramentem do ołtarza, postawił Najświętszy Sakrament i powtórzył po raz drugi, że w tej chwili jest uzdrowiona pani, która ma 54 lata z krwotoku, z omdleń i z nerwicy żołądka, jeszcze dodał wtedy. I ja poczułam, jak mi dreszcz od dużego palca przeszedł przez całą mnie do samego czubka głowy. I od tamtego momentu jeszcze mi kropla krwi nie pociekła i ani razu nie zemdlałam, ani nawet nie miałam takiej słabości omdlenia. To było właśnie na rekolekcjach adwentowych. I zaraz na rekolekcjach w poście, tych wielkopostnych, miałam zaplanowaną operację na torbiele, miałam torbiele na jajnikach i ta operacja była przygotowywana dosyć długo, bo nie było miejsca, ja czekałam, robiłam różne badania, było wiele badań i wreszcie nadszedł ten dzień, już była oddana krew, było zaplanowane, że mam się zgłosić na godzinę 9:00 i będzie wykonana operacja. I był to dzień mojej adoracji, właśnie w 10-lecie adoracji Najświętszego Sakramentu. I jak jechaliśmy do szpitala, wstąpiliśmy do kościoła. Ja stanęłam przed Najświętszym Sakramentem już nie klęcząc i nie byłam nawet w stanie pozbierać myśli, żeby pomodlić się jakąś specjalną modlitwą. Spojrzałam na Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ze łzami w oczach tylko powiedziałam: Jezu, ufam Tobie.

Jak wyszłam z kaplicy adoracyjnej, od dużego ołtarza szedł właśnie ojciec, który prowadził rekolekcję. I ja z tej bocznej nawy, jakaś taka siła mnie wypchała, wyrzuciła wprost do tego ojca, podbiegłam do niego i mówię: ojcze, ja w tej chwili jadę na operację, niech mi ojciec pobłogosławi. On mi położył ręce na głowę, pobłogosławił i mówi: wrócisz zaraz. I myśmy wsiadłam do samochodu, pojechaliśmy, jedziemy już w drodze, gdzieś tak w połowie drogi, ja poczułam, że takie ukłucia, ponieważ miałam już inne operacje, wiedziałam, jak to wygląda, jakby ktoś mi coś zszywał, tak jakby ukłucia i przeciąganie nitką. Takie. I od razu mówię, bo był syn nas odwoził i mąż był, i ja mówię: czuję takie ukłucia, jakby mi ktoś, mówię, zszywał po operacji. Mąż nie mówił nic, a syn to się zaraz roześmiał. Mówię: nie zdziwiłabym się, gdybym, mówię, zajechała i się okazało, że te torbiele zginęły. A syn mówi: haha, zaraz. No i zajechaliśmy do szpitala, ponieważ wszystko było zaplanowane, więc przebrałam się, poszłam na łóżko. Przyszedł anestezjolog, zrobił mi wykład, dał mi tabletki, połknęłam dwie tabletki, resztę miałam połykać co dwie godziny. I o określonej godzinie miała się odbyć operacja. I w ostatniej chwili poproszono mnie na ostatnie badania do ordynatora. On mnie właśnie do szpitala przyjmował. I ordynator mnie bada, ale patrzę, że jakoś mu się zmienia twarz. I tak zastanawia się i mówi: niech się pani jeszcze przekręci na bok. Przekręciłam się i mówi: a co się stało? Nic, mówi, tylko ja tu nie wyczuwam torbieli. Ale mówię: panie ordynatorze, pan sam mnie przyjmował ja wiem o tym, ja tu mam wszystko napisane, tylko ja nie widzę tutaj torbieli. Więc stało trzech lekarzy, wszyscy stanęli na baczność. Ordynator poprosił, żeby mnie wzięli na badanie na USG. Zaprowadzono mnie na USG, ponieważ to było w szpitalu na Inflanckiej, więc to badanie jest z monitorem takim, żeby mamy widziały swoje niemowlęta. Więc ja się tak spoglądam na ten ekran i patrzę, że tam nie ma żadnych plam, ani w ogóle czysto jest. Bada mnie, bada we wszystkie strony, to od wewnątrz. I powiem: dziękuję. Ja zeszłam, mówię: to co? On mówi: nie, tu nie ma nic. Przyszła jeszcze doktor chirurg, mówi: no i co? Mówi: tu nie ma żadnych torbieli. Mówi: tu nie ma nic, tu nie ma, mówi, nawet śladu, że były torbiele. Jak ja stamtąd wyszłam, jak ja szłam, czy ja fruwałam, nie wiem. Ja nic nie widziałam, ja tylko miałam jedną myśl. Ja zostałam cudownie uzdrowiona. Ja spośród tylu milionów ludzi, to jest niemożliwe. Wyskoczyłam stamtąd i weszłam do pokoju. Było nas siedem w pokoju i mówię: nie będę miała operacji. Te siedem pań, jak jeden mąż, podniosły się na tych łóżkach, oczy zwrócone, a szłam do szpitala, wzięłam ze sobą obrazek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. I chyba bardziej na ten obrazek, że ta Matka Boska mnie w jakiś sposób uratowała, niż na mnie. Ja jak usiadłam na tym łóżku, to tak wrosłam w to łóżko i w ogóle miałam jeden mętlik taki w głowie. Jak to jest możliwe, jak ja robiłam cztery razy badania i one rosły i teraz ich naraz nie ma.

I w tym momencie weszła właśnie ta chirurg, która była przy badaniu i ja ją pytam, wie pani doktor, niech mi pani powie tak szczerze, czy te torbiele zginęły, czy one się zmniejszają, że nie trzeba ich operować. A ona mówi, nie, proszę pani, tam nie ma nawet blizny żadnej, żadnego śladu. Jeszcze miałam tę przytomność, mówię, Boże, to ja udokumentowane uzdrowienie. Mówię, pani doktora, czy ja dostanę jakiś dokument na to? Mówi, tak, dostanie pani normalnie kartę ze szpitala informacyjną. Niech pani idzie, mówi, do statystyki po dowód osobisty. Pani już może wychodzić do domu. I ja w tym momencie, jak tak usiadłam, tak zasnęłam, że do tej statystyki nie poszłam. Nie wiem, co się ze mną stało. Jak się obudziłam, to już statystyka była zamknięta. Zadzwoniłam do domu i mąż zdążył dojść. To wszystko trwało łącznie 3 godziny, bo tam coś jeszcze na mieście załatwiał i ja mówię, usiądź, jak stoisz. A mówi, co się stało? Co wypisujecie ze szpitala? Mówię, tak, nie rozbieraj się, tylko przyjeżdżaj, bo ja idę do domu. A co się stało? Mówię, zostałam uzdrowiona. No przyjechał po mnie i najbardziej dziwna sytuacja to była właśnie w domu, bo jak mąż, wróciliśmy, to mąż za nie mówił. Ja też. Syn wrócił z Gdańska, bo był w delegacji. Jak wszedł, miał zajechać do szpitala. Ja zadzwoniłam, mówię, nie zajeżdżaj do szpitala, bo jestem w domu. Wraca, wchodzi do mieszkania i mówi, a co się stało? Ja mówię, zostałam uzdrowiona. On tak jak stał przy fotelu, tak go wbiło w ten fotel. I tak samo za nie mówił i w ogóle nie wiedzieliśmy, jak ze sobą zacząć rozmowę. No ale fakt jest faktem. Zostałam uzdrowiona. Dokumentacja jest pełna w parafii. Zaraz pobiegłam na 17 na te rekolekcje. Do tego księdza, który mnie błogosławił, mówię, proszę, ojca, ja już jestem. No mówiłem ci, że wrócisz zaraz. Ale mówi, proszę mnie tu opisać, bo to mówi, takie zdarzenie to nierzadko się trafia. Ja mówię, dobrze, opiszę to szybko i księdzu jeszcze mówię, w czasie tych rekolekcji dam. No i tak zrobiłam. Jedno dałam pełną dokumentację księdzu proboszczowi u nas w parafii, a drugą dałam właśnie temu księdzu, który był obecny jako ten świadek tego uzdrowienia.

byłam w takim dołku psychicznym, tak zwanej pustyni życia, jak to się nazywa, opuszczenia takiego całkowitego, byłam tak przygnębiona, udręczona, umęczona, takie zaczęły się robić różnego rodzaju konflikty między znajomymi, takie w ogóle nie mające związku ani z moim życiem, ani z postępowaniem. I wybraliśmy się z mężem w pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. I ja tak idąc po tych dróżkach, tą drogą krzyżową, no myślałam, że już nie dojdę. Było mi tak wszystko jedno, co się ze mną stanie. I idąc tak się mówię, Panie Jezu, ja już naprawdę nie mam siły. Tak zaczęłam mieć i problemy z mężem. I tak wchodzę na tę 10. stację, tak ostatkiem sił wchodzę takiej spuszczoną głową i raptem otwieram oczy, a tam jest te obrazy są takie duże, że ten obraz równy prawie ze mną. Otwieram oczy, a ja widzę żywego Chrystusa, któremu te rany pulsują żywą krwią. Ja normalnie się zachłysnęłam i ta żywa postać tak momentalnie się wchłonęła w te. I wewnątrz, w swoim sercu słyszę takie słowa, jak przed tym, jak mi się pokazał. Popatrz na mnie, ja Bóg. Jestem opluty, wydrwiony, wykpiony. Ja Bóg. Popatrz na mnie. Jak ja się wtedy rozpłakałam, Boże, ja myślałam, że mi się serce rozsypie, nie wiem na ile części. I ja nic nie widziałam, szłam. Tylko nikt nawet tego nie zwrócił uwagi, że pielgrzymi szli sobie, rozmawiali. Siostra zakonna jedna była, podeszła do mnie, wzięła mnie tak pod rękę i mówi, było dotknięcie. Ja mówię, tak, bardzo głębokie. To był ten jeden przypadek. A drugi, to miał miejsce znowu ten przypadek, to dotyczy poznania słodyczy cierpienia. Bo ja przyjmując słowa Jezusa Chrystusa, że moje brzemię jest słodkie, a jarzmo lekkie, nigdy nie mogłam pojąć tych słów, bo mi się wydawało, że jest to niemożliwe, żeby brzemię było lekkie, kiedy Chrystus przyjął na siebie grzechy całego świata, odpowiedzialność za każdego człowieka, zbrodniarza, pijaka, prostytutkę. Jest to niepojęte i niemożliwe, a znowu jarzmo, które ogranicza wolność poruszania się, żeby było słodkie. Ale jakoś ten fragment Ewangelii świętego Mateusza w tym wersecie 30 utkwił mi tak głęboko, ja ciągle do niego wracałam.

Znalazłam się w szpitalu w bardzo krytycznej sytuacji. Był to 2004 rok, gdzie moje życie było na granicy, na ostrzu noża, tak po prostu powiedziawszy. Zachorowałam na przepukliny, dwie przepukliny, a potem okazało się, że miałam zamknięty obieg jelitowy, przerośnięte jelita do po bliznach operacyjnych, bo byłam 6 razy operowana i groziło mi to, gdyby mi nie wykonano tej operacji tego dnia, to prawdopodobnie rana by mnie doczekała do rana. Była to dosyć długa historia, bo mnie nie chciano operować z racji tych operacji, tych blizn, które miałam. I zaczęłam walczyć po swojemu, żeby się dostać do ordynatora. Stałam pod drzwiami jednego dnia, tu miałam worek, tu miałam kroplówkę, tam miałam coś, tak z tym aparatami, z tą aparaturą pod drzwiami stanęłam i jednego dnia się nie dostałam, więc drugiego dnia poszłam, bo nie wierzyłam mężowi, nie wierzyłam synowi. Mówię, ja pójdę sama, pokażę ordynatorowi, jak to wygląda i muszą mi tę operację wykonać. I stojąc drugiego dnia, usłyszałam taki głos: co ty tutaj robisz? Czy jeszcze nie wiesz, że jestem najlepszym lekarzem? I mnie się ogarnął mnie w ogóle taki ogromny wstyd. Tak mi się zrobiło wstyd, mówię, no rzeczywiście. I zawróciłam, jeszcze nawet lekarz przechodził, mówi, to ja pani pomogę, może wejdziemy razem do tego ordynatora. Ja mówię, nie, już dziękuję. I zawróciłam, przyszłam do pokoju, weszłam do swojego łóżka i mówię, Jezu, ufam Tobie. Faktycznie, jak ja mogłam walczyć na swoją rękę, mając już doświadczenie, że Ty jesteś Bogiem żywym i możesz wszystko. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałam, Jezu, ufam Tobie, w Twoje ręce oddaję swoje życie. I zobaczyłam taki piękny, złoty krzyż, a na nim Jezusa Chrystusa żywego, okropnie zmaltretowanego. Rana na ranie, korona cierniowa osunęła się tak na oczy. Prawe oko było tak potwornie tutaj zmasakrowane, spuchnięte, że w ogóle nie było widać, jak Jezus otwierał. Otwierał usta, ale ja nie słyszałam słów, co mówił. Krew spływała po całym ciele i spod tej cierniowej korony opływała całe jego ciało. Ja jak zobaczyłam ten krzyż, to krzyknęłam na cały głos, jaki piękny złoty krzyż. Ale nikt nie zobaczył tego krzyża. Ja z tym obrazem pozostałam.

I tego samego dnia wzięto mnie na operację. Jak się obudziłam po operacji, byłam pod respiratorem, pod monitorem, pod różną aparaturą. Ja naokoło w ogóle cała byłam opięta w jakieś aparaty, których nigdy na oczy nie widziałam. Znalazłam się na OIOM-ie, jeszcze na tym łóżku, który mnie przywieźli z operacji. I poczułam taką ogromną miłość. Było mi tak cudownie, było mi tak dobrze, było mi tak lekko, tak słodko. Czułam, że jestem gdzieś w jakimś niebiańskim miejscu, że ktoś mnie, jakieś ręce takie potężne trzymają mnie na ręku. Jestem trzymana na ręku, kołysana i taka słodycz niesamowita. Tak chciałam, żeby, pomimo, że nie mogłam, bo tu miałam respirator, tak chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej, żeby to się nie skończyło. To łóżko, te łóżka są bardzo niewygodne, bo one są wąskie, a one było takie dla mnie dopasowane. Tak dopasowane, że każda część mojego ciała to leżała tam, gdzie powinna należeć. Nic mnie nie uwierało, nic mnie nie bolało, nic, kompletnie nic. Czułam, jak ktoś mnie przykrywa kołdrą. Nikogo nie było, bo sala była, tylko byli chorzy. Akurat w tym momencie nie było nawet lekarza. Inni pacjenci, bo było nas czworo na tej sali, tam a to leki im podawali, a to i do mnie lekarka doszła, mówi, może pani dać zastrzyk, a ja kręciłam głową nie i byłam zła, że ona mi przeszkadza, że ona mi przerywa tę cudowną chwilę, w której ja w tej chwili jestem, której chcę, żeby ta chwila trwała nie wiem ile. To ja nie potrafię opisać tej słodyczy, ja nie potrafię wyrazić tego, co wtedy się ze mną działo. To nieważna była ta aparatura, to nieważne, lekarz przyszedł i mówi, proszę pani, no mieliśmy z panią trochę kłopotu, no ale już jest po wszystkim. Ja byłam też zła, że on mi to mówi i przeszkadza, to nieprawda, bo mi jest tak dobrze, mi jest tak słodko. Mąż przyszedł, żeby na chwilę tam go wpuścili. Też mówię, wyjdź stąd jak najszybciej, wyjdź stąd. Ręką mu pokazywałam, bo przez respirator nie mogłam mówić. Nie dostałam, nie przyjęłam ani jednego zastrzyku przeciwbólowego. Nie było żadnego problemu. Nie zrywałam aparatury. Po 2 godzinach odjęto mi tę aparaturę. Zawieziono mnie na salę. Nic mnie nie bolało, ale to do nic, kompletnie nie czułam żadnego bólu. Jeszcze nawet miałam przygotowane, jak były sale 7-osobowe, to ja dostałam sale 2-osobowe i przez 3 dni jeszcze byłam sama w tej sali. Nic. Codziennie przychodził lekarz, codziennie przychodziła parę razy pielęgniarka, może pani dać zastrzyk, może pani boli. Mówię, siostro, nic mnie nie boli. Jak mnie będzie bolało, to ja o ten zastrzyk poproszę.

0: kiedy zbliżała się godzina 12 w nocy, ja się budziłam. Ja się budziłam, albo ktoś mnie budził. Wyspana, trzeźwa, jednej nocy. I tak sobie myślę, no godzina 12, nie mogę zasnąć. Zaczęłam się modlić. I po godzinnej takiej modlitwie zasypiałam. Następnego dnia o tej samej porze to samo. Następnego dnia o tej samej porze to samo. To budzenie o godzinie 12, tak między 12 a 1, trwało chyba o długo, ze 2 lata. Regularnie o tej samej... Ja z początku nie rozumiałam, a potem zrozumiałam, że jest to czas, który po prostu Pan Jezus chce ze mną rozmawiać i potrzebuje jakiejś mojej bliskości, mojej miłości, czy odpowiedzi na Jego miłość moją miłością. Więc czyniłam to każdego dnia bez problemu, modliłam się. A jak się nie modliłam, to po prostu miałam oczy skierowane na obraz Miłosierdzia Bożego bądź Matki Bożej z otwartym sercem. I po godzinie takiego czuwania po prostu zasypiałam. Więc te żywe takie kontakty w tych miejscach, one się objawiały takiej styczności osobistej, już nie nieodczuwalnej, a widzialnej.
1: A rekolekcje ignacjańskie, czy to jest jakiś ważny etap na drodze duchowej?
0: Rekolekcje ignacjańskie dla mnie to jest tak jak dla ryby woda. Ja bardzo wiele słyszałam o rekolekcjach ignacjańskich i nie mogłam zrozumieć, dlaczego one są owiane taką tajemnicą jakąś taką. I odważnie pojechałam na te rekolekcje. Właśnie za niedługo jadę ponownie. To już na trzeci etap. Ale na tych rekolekcjach ignacjańskich to ja po prostu byłam z Jezusem. Przez całe te rekolekcje. Ja na pierwszym etapie to miałam bardzo silny taki proces oczyszczania, uzdrawiania z ran przeszłości. Przeżywałam wszystkie te etapy w moim życiu, które raniły moje serce. Jestem przecież dzieckiem wojny. Więc bardzo, bardzo to przeżywałam, ale trafiłam na bardzo takiego kierownika duchowego, który no, w mig jakoś tak rozszyfrował moją osobowość, moją wrażliwość i bardzo mi w tym pomagał. Następne pierwszego tygodnia była ta sama historia, a już na drugim tygodniu rekolekcji ignacjańskich ja autentycznie, zupełnie innymi oczami spojrzałam na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, a przede wszystkim poczułam takie wewnętrzne pragnienie bycia dokładnie z Jezusem Chrystusem.

0: bycia razem, czuwania, nawet, bo ja w nocy adoruję Najświętszy Sakrament też w piątek od zera do drugiej w nocy, więc wychodziłam na tych rekolekcjach, też nie za bardzo mile widział ten kierownik, w nocy, żeby z tym Jezusem w tej ciszy, w tej kaplicy albo w oratorium być.
1: A proszę powiedzieć, czy Pan Bóg wzywa Panią do jakiejś służby? Oprócz tej właśnie nieustającej adoracji.
0: Do służby to Pan Bóg mnie wzywał wcześniej, nim byłam w nim, z nim na etapie takiej zażyłości. Były misje u nas w parafii i jedna z homilii, ja już nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, ale w każdym bądź razie, że człowiek w życiu nie może się ograniczyć tylko do swoich potrzeb osobistych, że musi się rozejrzeć dookoła, jakie są potrzeby wobec innych ludzi. I ja pamiętam, doszłam na róg Ciołka i Wrożka, a tam jest dom dziecka na Dalibora, Dalibora 1. I tak mój wzrok został skierowany na ten dom dziecka. Ja mówię, tak właściwie to mogłabym pomóc tym dzieciom. I poszłam następnego dnia do sióstr zakonnych. Zapytałam, czy dzieci chodzą do domu z domu dziecka na lekcje religii. Ona mówi, tak, tylko mówione są takie bardzo zaniedbane. I ja mówię, to jeżeli siostra będzie miała potrzebę i będzie taka potrzeba, to proszę te dzieci przysyłać do mnie, ja siostrze pomogę przygotować ich do pierwszej komunii. I zaraz następnego dnia przyszły dwie dziewczynki z listem od siostry. No i tak się zaczęło. A jak się tak zaczęło, to się zrobił u nas w domu drugi mały dom dziecka. Ochrzciliśmy siedmioro dzieci, dziewięcioro doprowadzili do Komunii Świętej. Mieliśmy zamiar, bo przygarnęliśmy dziewczynkę taką chorą, 12 lat, i podjęliśmy już decyzję ją nie adoptować, ale przyjąć jako rodzina zastępcza. No i dom dziecka nam ją zabrał. Był to akurat stan wojenny, kiedy ona była u nas. No, bo zakomunikowano, że taka jest sytuacja, co było nieprawdą. Ona też była doprowadzana do komunii, a potem nam ją po prostu w brutalny sposób zabrano. W momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, tłumaczono jej, że my jesteśmy za biedni, że dzieci wyjeżdżają wtedy do Hiszpanii, czy za granicę, przywozili te stare ciuchy różne, te dziecko jest łakome, zrobili zbiorowy paszport, wysłali. Przeżyliśmy ogromną tragedię, bo już żeśmy się przyzwyczaili do niej. Ona jak do nas przyszła, miała same oceny niedostateczne, potem się tak pięknie rozwijała. Wszyscyśmy nad nią pracowali, synowie przecież byli, studiowali, więc bardzo szybko wyrównała poziom oceny, już nie miała ocen niedostatecznych i taka była, kwitła dosłownie i w miesiąc przed pierwszą komunią nam ją zabrali. Już miała sukienkę, wszystko, ale jeszcze później jak wróciła, to nie była Hiszpania, tylko Holandia, no to jeszcze przyszła do nas na tydzień, do komunii została doprowadzona.

mało znałam Jezusa i powiedziałabym, że tak jak dzisiaj to go prawie wcale nie znałam, bo znałam go tylko z literatury, w ogóle a dziś zupełnie w inny sposób to odbieram. To ja więcej robiłam różnych uczynków miłosierdzia, jak teraz. Teraz bym powiedziała, że Pan Bóg mnie powołuje zupełnie do... powiedziałabym inaczej. Nie żąda ode mnie uczynku, żąda ode mnie bycia przy Nim, trwania przy Nim. Co się dalej okaże, nie wiem. 5 lat bardzo broniłam się przed objęciem takiego superiora, bo u nas jest bractwo adoracyjne, superiora tego bractwa adoracyjnego, bo wydawało mi się, że nie nadaje się, nie potrafię. To jest dla mnie było tak ogromnie ważna, wielka sprawa, że ja no niegodna byłam do takiej służby, bo tak sobie to wyobrażałam. Jednak Pan Jezus nie dał, nie pozwolił mi pozostać w spokoju. Trwało to, mówię, do ubiegłego roku, do lutego, gdzie ksiądz proboszcz siłą wcisnął mi to prowadzenie, jako na razie jako pomoc. I dzisiaj śmieję się, że zostałam przymuszona, jak Cyrenejczyk, do dźwigania krzyża Jezusowego, tak ja do Bractwa Adoracyjnego, do pełnienia służby przy Bractwie Adoracyjnym. Właśnie w sobotę, w tę sobotę, zostałam oficjalnie ustanowiona superiorem Bractwa Adoracyjnego na podstawie tam specjalnego dekretu i cała odbyła się uroczystość. Także kiedy tak analizuję, jak czasami nie śpię albo zresztą bardzo często nie pracuję, więc często zastanawiam się nad swoim życiem i to tak mówię, że wtedy, kiedy nie rozumiałam, to mogłam chyba łatwiej wykonywać te doczesne, te takie czynności, pomoc, uczynki na tym świecie i dla tego świata. Natomiast dzisiaj chyba właśnie Pan Bóg potrzebuje mnie, mojego serca. Nie tyle pracy fizycznej, nie tyle nawet takie czasami otrzymuję natchnienia, że potrzebuję, abym przy Nim trwała, Jego miłości i żebym rozlewała tę miłość na ludzi, których spotykam na swojej drodze.

0: Jakiego Boga pani poznała? Kim on jest?
1: Boga poznałam, który jest moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem. Jest osobą, którą czuję. Wiem, że jest przy mnie, mało idzie przede mną. Dźwiga ze mną razem mój krzyż, którego ja bym sama nie uniosła, gdyby on przede mną nie szedł. Miałam na ostatnich rekolekcjach właśnie w ubiegłym roku we wspólnocie takie widzenie, jak nie wiedziałam, że to jest Jezus, ale szedł mężczyzna, który niósł krzyż tu, gdzie są ramiona, a ja za nim tu, gdzie jest ten koniec. I byłam wtedy w takim dołku pustynnym i wyszliśmy tak już bardzo wysoko na górę i w pewnym momencie zobaczyłam, że ten mężczyzna zostawił mnie z tym krzyżem, a sam znalazł się na szczycie tej góry i zobaczyłam, że to jest Jezus. I który mówi, zobacz, już jesteś prawie u szczytu, a ja tu jestem. Nie jesteś sama. Jest mi bardzo, nie czuję Boga jako osoby, która będzie mnie karać, która będzie mnie jakoś domagać się

0: rzeczy, których nie jestem w stanie podołać, tylko tego, który jest tak bardzo delikatny, tak bardzo wrażliwy. Przychodzi w takim w momentach, kiedy ja się najmniej spodziewam. Przychodzi wtedy, kiedy jestem zupełnie opuszczona, zupełnie sama. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Wiem, że zawsze otrzymam pomoc. A przede wszystkim wysłuchuję wszystkich moich próśb, które do niego zanoszę. Jest mi tak bardzo bliski, kochany. Takim go poznałam, takim go czuję.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Oj, pomodlimy się w intencji dwóch chłopców, których spotkałam właśnie znowu następne w sobotę, którzy wskoczyli do tramwaju i chcieli rozróbę zrobić w tramwaju. A oni, i usiadł jeden z nich i zaczęłam mu tłumaczyć. On się tak patrzył. No już nie będę, bo to za długo zajmie czasu, ale sam finał, on tak mówi, proszę pani, ja mam 20 lat, nikt ze mną jeszcze tak nie rozmawiał. Pani mi poda swoją rękę. Tak spojrzałam, ale podałam mu tę rękę. On wziął moją rękę w obydwie dłonie. Ucałował raz, spojrzał na mnie, potem pocałował drugi raz. I mówi, proszę pani, te słowa wezmę głęboko sobie do serca. I chciałabym właśnie, żebyśmy się za tych dwóch chłopców pomodlili, których chowała ulica przez 10 lat.
1: Zapraszam, drodzy państwo, Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy państwo, naszym gościem dzisiejszym była pani Marianna Gąsiorek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzucie lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak za takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego, tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Cześć Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa i po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pochnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wielu uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwolniony jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, takim, tak, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Pani? Szczęść
0: Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona powiedziałbym uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że ona w trakcie
2: moment.
4: Myśli, tak, przekazuje, bo, tak?
2: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Tak, pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka,
4: tak.
0: że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś
2: to znaczy,
4: myślę.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. była to osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Taki jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo to jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Nie, pan wie, że to pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być, trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to To ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rajki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład.
6: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.
0: Szczęść Boże.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mnóżmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Pawle, Marleno, Edyto, Danielu, Anito, Jolu, Ewelino, Tomku, Agnieszko, Sławku, Gabrielo, Pawle, Alicjo, Paulo. Dziękuję Ci Boże za wszystko, to Alicja. Dziękuję Bogu za wszystkie zdane egzaminy, to Ewelina. Gratulacje. Cały różaniec dziękczynnie Panu Jezusowi i Maryi, to Paweł. Tajemnica pierwsza, radosna. Bóg w swej niezmierzonej mądrości przygotował już w chwili stworzenia świata, przygotował plan, w którym początkiem i końcem jest raj, niebo dla ludzi. I zdał się na człowieka, na młodą dziewczynę. A ponieważ walka o ten świat toczyła się pomiędzy tak i nie Bogu. Nie powiedzieli Bogu. Część aniołów powiedziała Bogu nie. I ludzie, wszyscy ludzie, którzy grzeszą, mówią Bogu nie. Więc dziękując za Maryjne tak, dziękujmy Bogu, że ma plan. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zakonających i dusze w czystu cierpiące modli się Ewelina, a ja modlę się za Olgę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, radosna. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Dziękczynnie za wszystko modli się Anita. Gabriela za Błażeja błagam Maryję o wyrwanie go ze szponów, bezrozumnej pogoni za pieniędzmi i odzyskanie radości życia i Bożej mądrości. To Gabriela. Anna, dziękczynnie za Asię z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Marlena we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca o uwolnienie Marty. Alicja w intencji Bogu Wiadomej. Za mojego syna i Karola i za mnie modli się Ewelina. Ja modlę się za Janka w tej tajemnicy radości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. To jest tajemnica najbardziej, chyba najradośniejsza z wszystkich. Dlatego, że nie ma w niej żadnego elementu cierpienia. W pierwszej tajemnicy radosnej już jest taki element. Nie mówię to o tajemnicach chwalebnych oczywiście. Już jest taki element odpowiedzialności, perspektywy całego życia Jezusa. Choć u Maryi też na początku niepewności. Więc to właśnie w tej drugiej tajemnicy jest po prostu rozszerzone serce Maryi tak, że rozumie potrzebę, że biegnie, że się witają, że są szczęśliwe Maryja i Elżbieta. Więc to jest no wielkie i potężne uczucie radości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Modlę się i proszę o modlitwę za córkę Martę, synów Macieja i Andrzeja, męża Bogusława i za mnie, Julię, o ratunek dla rodziny. Za wszystkie osoby, które zajmują się ezoteryką, o trwałe owoce nawrócenia. Ja modlę się za Janka. Szczęść Boże, Alu. Za mojego syna Karola i za mnie modli się Ewelina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Ja modlę się za Zosię i Piotra, za naszą grupę przyjaciół niepokalanej, za grupę 5.30 modli się Ara. O liczne powołania kapłańskie zakonne modli się Marlena. O uwolnienie i łaskę wiary dla Marcela i Jakuba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zaufawszy Bogu na początku, Józef i Maryja ufali mu już przez całe swoje życie. Co w przypadku świętego Józefa było trudniejsze niż w przypadku Maryi, bo Maryja była bez grzechu pierworodnego. I Józef zabrał żonę w trzecim trymestrze, bliską rozwiązania, w bardzo daleką podróż. I wydawało się, że poród odbędzie się w jakichś potwornych warunkach. Ale zaufanie Bogu zaowocowało tym, że Maryja miała pełen komfort, chociaż komfort, tak to powiedzmy, funkcjonalny, a nie taki estetyczny, tak? Bo to nie było wspaniałe mieszkanie jej rodziców, gdzie już wszystko było przygotowane, tylko jakaś pieczara, w której stały zwierzęta, ale funkcjonalnie miała absolutnie wszystko to, co było niezbędne. Módlmy się o to, żebyśmy przyjmowali wolę Bożą i zauważali tę opiekę. O uwolnienie, łaskę, wiary dla Marcela i Jakuba. O zdrowie dla Barbary, która jest na chemii. Za moją córkę, o szczęśliwą podróż. O zdrowie dla męża Jurka, modli się Ania, o światło ducha, dary Ducha Świętego dla niego. Dziękuję Maryi za szczęśliwe narodziny Helenki. Proszę o zdrowie dla mamy Oli, modli się Małgorzata. Panie Jezu Maryjo, proszę o zdrowie dla syna Pawła, który ma chore nerki. O uzdrowienie z choroby guzów, piersi, mięśniaków Anny, o uzdrowienie z choroby wieńcowej Jerzego. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Lublina, to Andrzej.
Witaj Andrzeju. W intencji moich pacjentów i klientów o dobrą wolę względem bliźnich, za Martę Konrada i całą rodzinę. O zdrowie dla Karola, Damiana i ich córki Marysi, o zgodę, o miłość w rodzinie Karoli i Damiana, o niewtrącanie się teściów. Dziękczynnie za szczęśliwie przeżyty rok szkolny modli się Klaudia. O zgodę i miłość w rodzinie Pawła, Dominiki, o zdrowie dla nich i dla dzieci Jelki, Asi, Weroniki i Kuby. Jezu, ty się tym zajmij. W intencji tych, których mam w sercu, modli się Barbara, ja modlę się w intencji Marysi i Krzysia o wszystkie łaski. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wydź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg potwierdza to, że jest nami zainteresowany i że nawet nasze włosy są policzone. O rozwiązanie sprawy mieszkaniowej, ojcze Wenanty, wstaw się proszę, mama Mario, ty się tym zajmij, modli się Klaudia. O rozwiązanie trudnych spraw męża dzisiaj, Jezu, ty się tym zajmij, modli się Anna. O zdrowie dla Magdaleny, Piotra, Anny, Jerzego, Barbary, Sylwka, Wiesławy, Jana, Katarzyny, Marka, Martyny, Krzysztofa, Małgorzaty, Stanisławy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Tajemnica ofiarowania. To jest tajemnica podwójnie trudna. Ja modlę się za wszystkie osoby bliskie mi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O nawrócenie siostry, braci, bratowej z nałogu pijaństwa, o zdrowie dla nich i dla ich dzieci, o pokój wieczny dla świętej pamięci Barbary i Kazimierza,
o stanie wojny na świecie, na Ukrainie, nawrócenie Rosji, za Wiktorię, dobrego męża, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, o wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, o zdrowie dla mnie i męża, o uwolnienie Konrada, o pokój, cześć, wość dla Zdzisława. Dziękuję Bogu za mijający rok szkolny. Polecam opatrzności Bożej wszystkich uczniów i nauczycieli, za Marzenę i jej małżeństwo, za niepełnosprawnego syna Michała, za moją córkę Katarzynę w stanie błogosławionym, za jej męża Arka i syna Franiusia, za pana Roberta, jego rodzinę i współpracowników o potrzebne łaski, za dzieci z Różańcowej ze Stronia Świętego. Dlaczego ta tajemnica jest podwójnie trudna? No jest podwójnie trudna, ponieważ najpierw trzeba przejść tę granicę, kiedy chce się w 100% pełnić wolę Bożą, a nie jest to proste. Egoizm, utrwalone pragnienia. Nie zawsze one są dobre dla nas. Nie zawsze są dobre obiektywnie. I druga trudność to jest poddanie się woli Bożej, żeby Bóg zmienił coś, co jest bardzo trudne do zmiany. Oczywiście dla Boga to jest prosta rzecz, ale tutaj chodzi o to, żebyśmy my byli świadomi tej zmiany. To znaczy, czasami robimy rzeczy, których nie chcemy. Dlaczego? Dlatego, że nie panujemy nad całym naszym sercem. Czasami zranienia są... W psychologii to widać wyraźnie, że przeżycie czasami zranienia po prostu nas oddzielają od naszej istoty, bo nie przeżyliśmy jakiegoś cierpienia, które przekraczało możliwości przyswojenia przez dziecko. Tak? Dziecko się po prostu odcina od pewnych rzeczy. Też ten stres, który jest związany z jakąś traumą wojenną na przykład. Więc to jest druga trudność ofiarowania Panu Bogu tego, nad czym, o czym nie wiemy. I o to właśnie prośmy, by nasze serce było całkowicie zwrócone ku Bogu. Za moją siostrę, o zdrowie, aby noga się wygoiła w intencji Przenajświętszego Serca Pana Jezusa oraz Niepokalanego Serca Matki Przenajświętszej w intencji naszych serc. Za dzieci z Róży Różańcowej ze Stronia Śląskiego, za moją córeczkę Julię, o uzdrowienie duchowe i fizyczne, uwolnienie od wszelkiego zła, o zdrowe poczucie własnej wartości. Modlimy się o uzdrowienie nerek serca i tego wszystkiego, co wymaga uzdrowienia zgodnie z wolą Bożą, umstanie upałów. Modlimy się w intencji Wioli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Proszę o modlitwę za mnie w dniu urodzin, pisze Asia. Dziękuję Ci Boże za łaski, którym mnie obdarzasz. Wszystkiego dobrego. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Polski i wszystkich Polaków. Modli się Małgorzata, ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izzy, Dominika. Ja modlę się za Frankę. O wszystkie łaski sakramentalne mu potrzebne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy się nigdy nie zagubili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo.

jedność między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Bardzo proszę o kciuki, o lajki, żeby zmodliło się z nami jak najwięcej ludzi. Tajemnica pierwsza światła, o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, o żywą relację z Bogiem, modli się Marlena. O ukończenie studiów dla Jakuba, Julii i Dominika. Ja modlę się za Klarę o to, żeby zdała dzisiaj egzamin. O rozwiązanie dziś trudnej sprawy męża Jurka. Modli się Ania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O zdrowie dla księdza Włodzimierza, Pani Ewy, o zdrowie dla Ireny Krzysztofa, za chorych na raka z hospicjum. Tajemnica pierwsza światła. Te tajemnice światła, one pokazują że tym, kto jest najistotniejszy w historii zbawienia, jest Jezus. I mamy początek i koniec Jego drogi. Mamy chrzest, akt, którym On rozpoczął. On rozpoczął tę drogę. I mamy tajemnicę piątą, w której ta droga, w której po prostu zostawia swój testament. W intencji dziękczynnej za wszystkie trudne, ale piękne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I prośmy Jezusa, abyśmy rozznali swoje powołanie, abyśmy otrzymali Ducha Świętego, abyśmy wypełniali wszystkie obowiązki stanu. W intencji dziękczynnej za wszystkie łaski to Karolina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś

jedność między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Za wszystkich ludzi chorych na raka, przebywających w szpitalach i hospicjach, z prośbą o miłosierdzie Boże dla tych chorych, o bezpieczne wakacje dla dzieci, za moje dzieci Julkę i Wojtka, o żywą wiarę dobrych, wierzących małżonków, przyjaciół, światło Ducha Świętego, realizację talentów otrzymanych od Boga, o wiarę i światło Ducha Świętego dla Wiktorii, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana, o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola. W intencji dziewczyny i za żonę dzieci modli się Darek, Marzena, za nas wszystkich dzisiaj zgromadzonych na wspólnej modlitwie w naszych intencjach dziękczynno-błagalnych. Maryjo, naucz mnie, jak zaufać Bogu całkowicie. Modli się Gabriela, o trzeźwe życie dla młodych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica, którą teraz rozważamy, jest tajemnicą współpracy Maryi w dziele zbawienia. Módlmy się za rodzinę Violi, o jej zdrowie psychiczne. A tajemnica zbawienia. I to jest tajemnica, w której Maryja jakby zwieńcza swoją... Ta tajemnica jest zwieńczeniem działalności Maryi. Ona nie pojawi się już w tych naszych tajemnicach bezpośrednio. Ale tutaj pojawia się w sposób niezwykły. A Twoją duszę mieć przeniknie, tak kiedyś słyszała. I teraz świadomie czy nieświadomie prowadzi do tego, żeby Jezus okazał swoje bóstwo. Wcześniej musiała już to widzieć, wcześniej na podstawie tych wcześniejszych doświadczeń musiała wiedzieć, że Jezus jest w stanie dokonać cudu. I przepracowała to w sobie. No ale przecież podejrzewała, że to nie skończy się. Że to nie skończy, a może nie. Nie wiemy. W każdym razie jej rola w historii zbawienia jest oczywista. O nawrócenie siostry Stanisławy, braci Władysława, Janusza, Krzysztofa, Marka, o nawrócenie z nauku pijaństwa, w intencji dzieci Dominika, Darii i Domiana o potrzebne łaski, o trzeźwe życie dla młodych. Ja modlę się za Antoninę, za dzisiejszą imprezę, za osiemnastkę, aby przyszła normalnie i żeby wakacje były owocne i bezpieczne. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Światła Jezus głosi miłość Ojca i wzywa nas do nawrócenia. O nawrócenie siostry Stanisławy, braci Władysława, Janusza, Krzysztofa, Marka, o nawrócenie z nałogu pijaństwa. Za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny, o dobrą żonę dla Jakuba, ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Idźmy za Słowem Bożym. Pamiętajmy o miłości. Ojcze, naśladujmy Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. Amen. Ja modlę się teraz o nawrócenie wuja Janusza. Mirosława modli się o wiarę, mądrość, o uzdrowienie, nawrócenie jej rodziny, za duszę ze świętej pamięci, za duszę świętej pamięci Elżbiety, Wojciecha, Jana, Czesława i Józefa. Za moich dobroczyńców, wszystkich, którzy się za mnie modlą, modli się Marlena o zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, modli się Alicja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Jezus objawia tutaj swoją boskość. Pamiętając o miłości, wszechmiłości, pamiętajmy o wszechmocy Boga i zdajmy się na te dwa przymioty, na to wszystko, co z nich wynika. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, święta. O uzdrowienie z ciężkiej choroby Sławka, modli się Mirosława za chrześniaków moich i męża, za Karola, moich chrześniaków i siostrzeńców, za świętej pamięci matkę, brata i resztę rodziny. O zdrowie wszelkie łaski dla rodziców. Ja modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy modlę się, rozważam i modlę się o to, byśmy korzystali z tego, co Jezus nam zostawił. Proszę za Anitę o błogosławieństwo w pracy, w intencjach papieża na miesiąc czerwiec, za wszystkie osoby konsekrowane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice bolesne. Ja modlę się za moich chrześniaków, Alicję, za Waldemara, Żanetę i Julię, za siebie, za żonę Martę, Sławek. Proszę o zachowanie nas i naszych bliskich od nagłej i niespodziewanej śmierci. Modli się Marlena. Za Zosię, o światło Ducha Świętego, zdanie wszystkich egzaminów Aleksandra. Proszę za mnie o błogosławieństwo w pracy, to Anita, w intencjach papieża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, o uzdrowienie fizyczne oraz w intencji dziękczynnej za to uzdrowienie za przyczyną niepokalanego poczęcia, niepokalanego serca Matki Przenajświętszej, o zbawienie duszy, rodziny, Weronikę, o zdrowie, wytrwałość oraz dziękując za wszystkie otrzymane łaski, modli się Paweł, za synu i za siebie samą. Ojcze nasz, któryś jest, modli się Renata, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnice bolesne. Zaczyna się od bólu psychicznego, który jest tak potworny, to cierpienie jest tak potworne, że cierpienie zamienia się w ból. Cierpienie psychiczne zamienia się w ból fizyczny i Jezus traci świadomość, ale mimo to będzie pełnił wolę Ojca. Dziękujemy Mu za to. Za synów i za siebie samą modli się na to. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Biczowanie. Za Alicję wyjście z izolacji i wspólnotę dla niej prosiła Anna za duszę w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane. Modli się Marlena za Wojtka, Wiesię, Anię i ich rodziny, modli się Alicja. O łaskę dobrej spowiedzi modli się Andrzej. O nawrócenie, zbawienie dla Leszka, Sebastiana, Piotra i Małgorzaty. To Karolina, za moich bliskich to Marzena, za synów i za siebie samą. Ojcze nasz, ja modlę się za wszystkich. Za wszystkie osoby odpowiedzialne w grupie Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Andrzej modli się za ukochaną żonę i dzieci. Paraliżujący, ubezwładniający ból, biczowanie. Jezus w dalszym ciągu nie zmienia swojego postanowienia z Ojca. Będzie cierpiał, bo wie, że Bóg ma jakiś plan. Nie wiem, czy on wiedział o zmartwychwstaniu. Być może wiedział, ale być może nie. Popatrzmy na historię, na sytuację Abrahama. Wiedział, że Bóg nigdy nie uczynił mu nic złego, że mu błogosławił i że obiecał mu potomstwo, liczne potomstwo. I nagle Bóg powiedział, żeby zabił swojego syna, ofiarował go. I Abraham to zrobił, został powstrzymany w ostatniej chwili. I Bóg pokazał, że po pierwsze Abrahamowi, że ma wielką wiarę, po drugie, że nie chce śmierci człowieka, ale chciał, i to właśnie widzimy w tych tajemnicach, chciał, żeby Jezus cierpiał, ponieważ z tego cierpienia wyjdzie życie. I tutaj właśnie jest zaufanie Jezusowe większe jeszcze od Abrahamowego, bo tutaj chodzi o Niego po prostu. Więc Jezus ufał, że będzie szczęśliwy finał tego potwornego cierpienia. O zdrowie dla Weroniki, Mileny, Piotra, Izy i Wiesi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, bolesna, ukoronowanie korną cierniową Jezusa, drwiny, próba odebrania godności Jezusowi. On musi zostać zmiażdżony cały, abyśmy byli pewni Jego miłości do nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O cud uzdrowienia dla Jagody i opiekę nad jej bliskimi. Matko Przenajświętsza, wesprzyj tę prośbę Twoją modlitwą za koleżanki i sąsiadów, za wszystkich, których skrzywdziłem, których mam w sercu i za których odpowiadam. Dziękujmy Jezusowi za Jego wytrwałość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O łagodność i pokorę modli się Daniel. O wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana modli się Alicja. We wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, to Marlena, za kapłanów, za Madzianie, Antoniego, Jana, uzdrowienie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej, nieustającej pomoc. Jezu, ufam Tobie, modli się Renata. Za wszystkich, których skrzywdziłem, modli się Jarosław, za koleżanki i sąsiadów. Ojcze nasz, któryś, ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Droga krzyżowa. To musi się dopełnić. Jezus ostatkiem sił idzie na górę. A na tej górze mogłoby się to wszystko skończyć, ale tak jak historia Izaaka nie skończyła się śmiercią, tak tutaj ta historia też nie skończyła się śmiercią, bo z tej śmierci wyrosło życie. Oczywiście Jezus umarł, ale
ale zmartwychwstał. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Za świętej pamięci Elżbietę, za męża i córkę Amelkę, o dobry, błogosławiony dzień, aby Bóg im błogosławił, pomógł zrobić to, co zaplanowali. Z powodzeniem. Za panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża, za wszystkich członków zespołu radia i kanału. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Konsekwentnie ta historia została doprowadzona do momentu, w którym cierpienie Jezusa i ból mu zadawany dochodzi do szczytu. A mimo to Jezus z krzyża troszczy się o ludzi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W intencji Grażyny Anny, Bożeny Kamila, Adama, Mariana, Kingi, uwolnienia od wpływu złego ducha. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Uwolnienie Ani Krzysztofa od wszelkiego zła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za mojego księdza proboszcza, o zdrowie i siły i wszystkie potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękczynię za Rafała z prośbą o uzdrowienie, błogosławieństwo. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O zdrowie dla Małgosi, błogosławieństwo dla jej rodziny, za siostry i braci, za Basię i Bogdana. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Chwalebna zmartwychwstanie. O wszystkich, proszę wszystkich patronów od spraw finansowych o modlitwę wstawienniczą w intencji Radia Niepokalana FM za parafię Wianikowi. Modli się Alicja, a ja modlę się za swoich przyjaciół i członków mojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za dzieci i wnuków, za Marynię i Gabrynię oraz Lusieńkę, na którą z utęsknieniem czekamy, modli się Marzena. Abyśmy w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy już jesteśmy kuszeni ku rozpaczy, pamiętali, że zawsze jest dzień zmartwychwstania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O powrót do zdrowia Violi, o powrót do zdrowia mamy Marii, Mateusza i mój, o wytrwanie w sakramencie małżeństwa dla Ewy i Pawła, za błogosławieństwo dla naszych rodzin, za przyczyną miłosierdzia Bożego. Proszę o modlitwę za 6-letniego Stasia, którego jest dzisiaj pogrzeb, za księdza, za apostolatu Margaretek. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, postem oraz ofiarowaniem cierpienia, oraz za tych, którzy wspierają nas
finansowo. Modlę się, Panie Boże, też za zrzutkę, która idzie bardzo powoli, bo jeszcze nie zamknęliśmy miesiąca maja. Proszę Cię, Panie Boże, o ludzi z otwartym sercem. A w tej tajemnicy módlmy się za wszystkich, którzy módlmy się o to, by wszyscy otworzyli się na łaskę wiary. Za ciocię Mariolę, o powrót do zdrowia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Chwalebna, ja modlę się za wszystkich uzależnionych, zniewolonych, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych oraz za ludzi brulionu, za dzieci duchowo adoptowane, za ciocię Mariolę, powrót do zdrowia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o to, by mieć w sobie tę cierpliwość, zaufanie, jaką mieli uczniowie z Maryją, czekający na zesłanie Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Chwalebna. Ja modlę się za wszystkie osoby z mojej rodziny, które zmarły. Szczególnie za Luśkę i Andrzeja oraz za Dominikę, moją świętej pamięci asystentkę. O uwolnienie Pawła i Łukasza modli się Alicja. O nawrócenie Polaków, naszych bliskich, bliskich z naszych rodzin i znajomych. Dziękuję dziękczynnie za księdza Łukasza, za jego posługę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tutaj dotarliśmy do końca. Plan Boży właśnie się dokonuje, bo piąta tajemnica, ona dotyczy tylko Maryi i oczywiście osób, które tego nie wiemy, więc po prostu tylko Maryi, a ta tajemnica, w której jesteśmy, dotyczy każdego z nas. Możemy być przebóstwieni tutaj, już na ziemi, dzięki swojej woli, dzięki naśladowaniu Jezusa możemy dotrzeć do nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O pracę dla chrześniaka Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, chwalebna. Mamy wstawienniczkę w niebie. Za Kościół katolicki modli się Alicja o zgodę w rodzinie, potrzebne łaski dla męża i dzieci, o pracę dla chrześniaka Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za moich synów Mateusza i Łukasza, o powrót do kościoła. Za całą rodzinę Violi, o uzdrowienie jej z choroby psychicznej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. O łaskę zdrowia duszy, ciała dla męża Jarka, o Ducha Świętego, pokój serca dla niego. Pokój serca dla niego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Z Bogiem.

0: Szczęść Boże.
1: Cześć Boże, dzień dobry. 26 dzień czerwca, piątek. Serwis zaczynamy od informacji z Wenezueli. Caritas Polska rozpoczął pilną zbiórkę funduszy na rzecz ofiar dwóch potężnych trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę. Wstrząsy pochłonęły życie co najmniej 164 osób, a ponad 970 zostało rannych. Zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause określił sytuację na miejscu jako dramatyczną. Caritas regularnie wspiera Wenezuelczyków w kryzysie od 2020 roku. Do tej pory dotarła z pomocą do ponad 33,5 tysiąca osób. Warszawa. Podczas sesji Rady Warszawy prezydent miasta Rafał Trzaskowski odniósł się do afery w Szpitalu Południowym, podważając wiarygodność byłego ordynatora, który ujawnił nieprawidłowości. Trzaskowski zaprzeczył, jakoby w placówce funkcjonował tzw. salonik VIP, tłumacząc, że niektóre pomieszczenia były po prostu samowolnie wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Skrytykował też sygnalistę doktora Emila Jędrzejewskiego, zarzucając mu, że nie skorzystał z odpowiedniej ścieżki dla sygnalistów i przez wiele miesięcy milczał. Tłumaczenia prezydenta, który zapewniał, że informacje o nadużyciach w ogóle do niego nie dotarły, spotkały się z głośnym oburzeniem i skłoniły uczestników posiedzenia Rady do skandowania hasła referendum. Ostatecznie Rada Miasta udzieliła wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Prokuratura potwierdziła wszczęcie śledztwa w sprawie sfałszowania 20 kart zgonów w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Do procederu miało dochodzić przez niespełna 3 tygodnie latem ubiegłego roku. Według śledczych na razie nie ma podstaw, by bezpośrednio łączyć tę sprawę z głośnymi śledztwami dotyczącymi nieprawidłowości na tamtejszym SOR-ze. Skala zjawiska wywołała jednak ogromne oburzenie. Poseł PiS Paweł Jabłoński porównał sytuację do słynnej afery łowców skór w łódzkim pogotowiu sprzed ponad 20 lat i oskarżył obóz premiera Donalda Tuska o próby dyskredytowania sygnalistów. Senat RP poparł rządową ustawę umożliwiającą zawieranie przed notariuszem i rejestrowanie w urzędach stanu cywilnego formalnych związków osób tej samej płci. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie wspólnoty majątkowej, wzajemnego dziedziczenia oraz prawa do pochówku. Dokument trafi teraz do prezydenta Karola Nawrockiego, który już wcześniej zapowiadał zawetowanie ustawy. Władze Lwowa podpisały w Gdańsku 6 porozumień z zagranicznymi partnerami podczas wydarzenia poprzedzającego konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Wśród partnerów nie znalazły się polskie firmy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował to słowami „może to i lepiej”, przypominając, że polska spółka, która budowała we Lwowie zakład przetwarzania odpadów, od dawna czeka na zapłatę. Sprawa wywołała ostrą wymianę zdań z merem Lwowa Andrijem Sadowym. Rzecznik MSZ ocenił, że ignorowanie ustaleń międzynarodowego arbitrażu w sporze z polską firmą jest niedopuszczalne. Jeszcze jedna informacja. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział zwrot ukraińskiego orderu księcia Jarosława Mądrego w geście lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego i jako wyraz stosunku do ukraińskich elit. Decyzja polityka jest kolejnym echem sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem, wywołanego ukraińskim upamiętnieniem zbrodniarzy z UPA. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska powinna zablokować kolejne etapy negocjacji w sprawie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, dopóki tamtejsze władze nie przyznają się do winy, nie przeproszą i nie zgodzą się.

0: I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Pochodzę z małego miasta, 100 kilometrów od Warszawy. I właśnie wiary przekazywali mi rodzice, babcia. Mojej mamy siostra była w zakonie u sióstr benedyktynek sakramentek na rynku Nowego Miasta tu w Warszawie. I ona była dla nas takim wzorem, taką opoką, jak przyjeżdżała do nas. To było święto w rodzinie, no bo ktoś tak święty jeszcze z Warszawy. Moi rodzice, mama z zawodu nauczycielka, tata był rzemieślnikiem. Było nas w domu 6 rodzeństwa. I co wieczór razem klękaliśmy do pacierza, pilnowali to rodzice, a w niedzielę wszyscy razem chodziliśmy do kościoła. I tak było przez wszystkie lata, aż do kiedy skończyłam liceum. Chodziliśmy na pielgrzymki do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się tutaj u właśnie cioci naszej zakonnicy na rynku Nowego Miasta. Chodziliśmy od Paulinów. Były to takie niezapomniane chwile i my wierzyliśmy, że Matka Boża we wszystkim pomoże. Mój ojciec był bardzo surowy i pewnego razu z bratem, jak szliśmy do Częstochowy, to tak, żeśmy podpowiedzieli, może mama i tata by przyjechali. Oczywiście powiedział, że nie. Ja się bardzo modliłam o to, żeby mój tata przyjechał do Częstochowy, żeby nas zobaczył, żeby był z nas dumny. No i rzeczywiście, jak doszliśmy do Częstochowy i wchodziliśmy przed samym wejściem na Jasną Górę, usłyszałam właśnie swoje imię, imię brata i moi rodzice właśnie stali i machali do nas. To były takie cudowne rzeczy, które przeżyłam. Natomiast jeśli chodzi o Pana Boga, to Pan Bóg był dla mnie bardzo daleko. Babcia do nas często mówiła, jak tak biegaliśmy, czy coś spsociliśmy, to mówiła, bój się Boga. No i tak w takiej bojaźni Bożej byliśmy wychowani. Jest srogi, trzeba się go bać, jest daleko w niebie i jak coś źle zrobisz, to cię ukarze. I w zasadzie z takim przesłaniem weszłam w dorosłe życie. Kiedy poznałam mojego męża, to narzeczonego, znaliśmy się 3 lata. On nie chodził do kościoła, znaczy chodził ze mną. Był ochrzczony, przystępował do Komunii Świętej, ale nie chodził do kościoła tak. Jego rodzina też nie chodziła do kościoła. To były te czasy, kiedy najważniejsza była przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego rodzina właśnie należała do partii i no, nie było mile widziane. Nawet branie naszego ślubu w naszym mieście, dlatego braliśmy ślub kościelny właśnie na rynku Nowego Miasta u mojej cioci w kościele świętego Kazimierza. Ja byłam pewna, że ja wierząca, praktykująca przyciągnę mojego męża do Pana Boga. No i że po ślubie to będzie wszystko cudownie. Będziemy razem chodzili na mszę świętą, do sakramentów świętych. No po prostu tak sobie to wyobrażałam. Ale niestety od momentu, kiedy urodziłam, mąż chodził ze mną do kościoła jeszcze, kiedy byłam w ciąży i urodziłam naszą córkę, a potem już nie. Niestety nie udało mi się mojego męża przekonać, namówić do tego, żeby razem ze mną chodził do kościoła, żeby się modlił. Próbowałam to przez 18 lat i niestety nasze małżeństwo po 18 latach skończyło się rozwodem. Pewnie w tym jest trochę mojej winy, tak? No bo może byłam młoda, może nie umiałam, ale przez 18 lat nic mi się nie udało, jeśli chodzi o mojego męża. Po rozwodzie po pewnym czasie zdecydowałam się na nowy związek z mężczyzną. Oczywiście to był związek niesakramentalny. I tutaj też to było takie niezgodne z tym, co ja miałam w sercu i to, o czym pragnęłam przez całe życie w tamtym związku, żeby to było właśnie tak cudownie i z Panem Bogiem i sakramenty, żebyśmy mogli uczestniczyć. A tutaj, no niestety, ta bariera, on był po rozwodzie, ja również. I oczywiście przez wiele lat tego związku miałam świadomość, że żyjemy w grzechu. Ponieważ ja jestem związana przysięgą z innym mężczyzną i ta świadomość była dla mnie takim moim smutkiem w sercu, bo w porównaniu z tym moim ciężkim życiem przez 18 lat w pierwszym małżeństwie, tutaj byłam traktowana jak i jestem tak jak księżniczka. Zostaw, połóż, ja zrobię, ja ci zrobię herbaty. I w ogóle z takiego związku, gdzie ja musiałam o wszystko zadbać, gdzie musiałam się o wszystko martwić, tutaj został mi ten ciężar taki dnia codziennego zdjęty z moich barków. Natomiast brak Pana Boga na co dzień był taką ogromną raną w moim sercu i ja oczywiście z moim niesakramentalnym mężem chodziliśmy zawsze do kościoła na mszę świętą. I ja się tak uczepiłam szaty Pana Jezusa, tak bym to powiedziała obrazowo, żeby się nie zgubić w życiu. To polegało na tym, że prosiłam Pana Boga, żebym mogła przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej, chociaż przed śmiercią. Nie widziałam żadnego dobrego rozwiązania, wyjścia z naszej sytuacji. No bo jak można zostawić kogoś, kto tak bardzo kocha i cały czas jest i jest dobry, wspierający. Po prostu nie widziałam wyjścia, rozwiązania naszej sytuacji. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę i wymyśliłam sobie, że będę sobie jeździła, zwiedzała kościoły w Warszawie, oczywiście i w Polsce. Będę jeździła na wycieczki i będę się przygotowywała do śmierci. Taki po prostu był mój zamysł. I w 2008 roku w naszej parafii usłyszałam o rekolekcjach ewangelizacyjnych. Tak sobie pomyślałam, że może wezmę w nich udział i ponieważ były w kościele, tak, to były właśnie rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Ja nic nie wiedziałam na temat odnowy, ale to znaczy zawsze widziałam plakaty odnowy, które wzywały młodzież do spotkań. Tak się akurat składało. Ale tutaj, jak ksiądz proboszcz ogłosił, że te rekolekcje są w kościele, to sobie pomyślałam, że no z kościoła nawet jak będą młodzi, to pewnie mnie nikt nie wyrzuci. Jak przyszłam na pierwsze spotkanie, to zgłosiłam się do osoby, która wydawała mi się, że jest właśnie taką osobą organizującą te rekolekcje. I powiedziałam, że jestem niesakramentalna i że chciałabym wziąć udział w tych rekolekcjach. Powiedziała, że bardzo chętnie, że miejsce jest dla wszystkich. No i zostałam. No i tak właśnie każde słowo, które usłyszałam na tych rekolekcjach, było po prostu skierowane do mnie. Ja w tej chwili nie pamiętam osób, które uczestniczyły w tych rekolekcjach. Na pewno nie potrafiłabym poznać nikogo, ale wszystko to, co było mówione na tych rekolekcjach, wszystko rozumiałam i wiedziałam, że to jest po prostu dla mnie. I na tych rekolekcjach uwierzyłam, że Pan Jezus kocha mnie mimo tych moich grzechów, że czekał na mnie, że ja mogę z Nim rozmawiać i On mnie słucha. To było coś takiego niesamowitego i zrozumiałam, że On jest moją jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem i że On może rozwiązać moje problemy, wskazać mi drogę i po prostu mi tak po prostu pomóc. Jednym z punktów na tych rekolekcjach było nabożeństwo, w którym mieliśmy oddać swoje życie Panu Jezusowi. I tak klęczałam przed tym Najświętszym Sakramentem. U nas mamy w parafii dwa kościoły w tym maleńkim kościółku i kiedy to usłyszałam, że zapragnąłem Panu Jezusowi życie oddać od razu, natychmiast i biec. No, ale tak utworzyła się kolejka. Widocznie wszyscy chcieli spotkać Pana Jezusa. I tak się złożyło, że ja byłam ostatnia. Ale mimo tego ostatniego miejsca doświadczyłam tak ogromnej miłości Bożej. Tak jakbym była pierwsza, jedyna i jakby nikogo ani przede mną, ani za mną nie było. I tak jakbym była tylko ja i Pan Jezus, jak wspominam te chwile teraz. Przecież to wiadomo, że stał Przenajświętszy Sakrament, a ja zawsze widzę tam Pana Jezusa, normalnie osobę Pana Jezusa. Tak to zostało zakodowane w mojej pamięci. Następnym nabożeństwem było wylanie darów Ducha Świętego. I to była taka modlitwa, podczas której usłyszałam, że Pan Jezus obdarował mnie różnymi talentami. No i wtedy właśnie zrozumiałam, że te wszystkie moje zdolności to jest Jego zasługa, zasługa dobrego Boga, bo On mnie tak bardzo kocha. I mimo tego, co ja w życiu zrobiłam i przeżyłam, to na mnie czeka. I tak właściwie taki zwrot właśnie nastąpił po tych rekolekcjach, bo zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach Grupy Odnowy w Duchu Świętym. I zaczęłam się tak modlić zupełnie inaczej niż to robiłam do tej pory, że to jest pacierz, a tutaj mówimy spontaniczne modlitwy. I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże. No tak, ale w tym moim związku niesakramentalnym nie jestem sama i bardzo chciałam, żeby ten mój niesakramentalny mąż również mógł uczestniczyć w spotkaniach naszej wspólnoty. Tak po ludzku powiem, że mąż się opierał, bo zastanawiał się, co my tam robimy przez tyle godzin. Ja widziałam, że ja go nie namówię i poprosiłam Pana Jezusa, żeby mój mąż przyszedł na takie spotkanie chociaż raz. No potem jak już nie zechce, no to trudno. zaprosiłam go na takie spotkanie wigilijne. Mąż jest wysokim mężczyzną i tak popatrzył, mówi, o, bardzo mi się podoba, tak? Stoły zastawione i w ogóle taka atmosfera wigilijna. Ale tak się stało właśnie, że od tego spotkania wigilijnego zaczęliśmy razem uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i ja modliłam się cały czas o to, żeby móc przystępować do spowiedzi świętej, bo to było dla mnie najważniejsze. Miałam świadomość tego, że to się łączy z decyzją na życie w celibacie. Co prawda to jako normalny człowiek nie wyobrażałam sobie tego, że tak można żyć, ale modliłam się o to, bo widziałam, że to jest to warunek przystąpienie do spowiedzi, do Komunii Świętej. Modliłam się w grupie i ogromnym świadectwem i wsparciem dla mnie były właśnie świadectwa koleżanek w grupie. I pewnego razu nasz ksiądz, który prowadził naszą grupę, miał krótkie kazanie o spowiedzi. Takie normalne, prawda, co trzeba zrobić, 5 warunków sakramentu pokuty i że trzeba to zrobić spokojnie. I w tym momencie tak mi się wydawało, że ja krzyczę głośno, ale jak krzyczałam tylko w duchu, mówię, Panie Boże, ja bym chciała do tej spowiedzi, ale nie sama. Ja bym chciała z moim mężem, z Jaśkiem bym chciała. On jest takim dobrym człowiekiem. I to był poniedziałek. A w czwartek, Wielki Czwartek, jak wróciliśmy po Triduum, to odkręciłam się tak nie wiadomo, że tak powiem, tak nagle. Odwróciłam się do męża i zapytałam, a może byśmy poszli do spowiedzi? A mój mąż tak popatrzył na mnie i powiedział tak. I to właśnie było to najpiękniejsze tak w moim życiu. I mówiąc w skrócie, ja byłam 8 kwietnia u spowiedzi Komunii Świętej, a mój mąż, ponieważ pracował 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. Taka pamiętna data. Pamiętam po spowiedzi, byłam u Matki Bożej Łaskawej na rynku Starego Miasta. Poszłam do mojej cioci, właśnie do klasztoru i powiedziałam, co zrobiłam, że właśnie wyspowiadałam się, że podjęliśmy taką decyzję. Cioci, zakonnicy z prawie 60-letnim stażem leciały łzy z oczu. Tylko zapytałam, mówi, no sama byłaś, a gdzie Jasiek? A ja mówię, będzie. Także od 4 lat przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Uczestniczymy systematycznie w spotkaniach w naszej grupie. Przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Znaczy ja tak często, jak tylko mogę. Ja gdybym mogła, to bym robiła to codziennie. No niestety nie zawsze jest taka możliwość. Ale to jest dla mnie taka ogromna radość i wolność. Takiego surowego i karzącego. No jak ja mogłam myśleć inaczej, jak ja tyle nagrzeszyłam, to jak ja mogłam myśleć, że ktoś mnie może kochać taką właśnie z takimi grzechami strasznymi. A właśnie po tych rekolekcjach, po tym naszym nawróceniu, to jest taka, to tak czuję, wiem, jestem przekonana, że Pan Jezus mnie tak kocha, że więcej by nie mógł pewnie. I że on mi darował, i to jest najcudowniejsze, że on mi darował te wszystkie grzechy, tak jakby właśnie wrzucił gdzieś w ocean. I one mi nie ciążą, nie przeszkadzają mi w tym moim obecnym życiu. Ja po prostu dostałam od niego nowe życie, lepsze życie i nie wyobrażałam sobie, muszę tak po ludzku powiedzieć, nie wyobrażałam sobie, że to jest taka wolność. Bo tak mi się kiedyś wydawało, że no jak Pan Bóg coś zabierze, to zechce coś w zamian. A to nieprawda. Jeśli Pan Bóg, jeśli się czegoś wyrzekamy, tak jak my, prawda, żyjemy w celibacie, to Pan Bóg nas obsypuje takimi łaskami, takimi darami i taką wolnością i taką miłością, że to jest po prostu po ludzku nie do ogarnięcia. I to jest to właśnie takie nowe i wspaniałe życie. Takie nowe życie i dużo lepsze życie niż to, które prowadziliśmy. Duch Święty tak działa, Pan Bóg tak działa, że obsypuje nas tymi darami, tylko musimy je zobaczyć. Musimy je odkryć. Ale On nam w tym pomaga. To są takie dary jak miłość, radość, spokój. Ja na przykład przed tym naszym nawróceniem bardzo się martwiłam o dzieci, o wnuczki, tak? Bo moje dzieci korzystają, jednemu i córce, i synowi nie udało się małżeństwa, są po rozwodach, mają nowych partnerów, korzystają z życia, nie rozumieją mnie. Ale myślę, że ja w ich wieku też popełniałam bardzo wiele błędów. Wiem, że Pan Jezus jest miłosierny, modlę się o tę łaskę, żeby moje dzieci na swojej drodze też spotkały Pana Jezusa, ale takiego żywego, który jest miłością, który nas przygarnia. I dzięki tym darom od Pana Boga w moim sercu panuje taki spokój. Nie ma w nim lęku ani o siebie, ani o najbliższych. Mimo tego, że w naszym życiu zdarzają się różne historie normalne, jak to w życiu. Tracą pracę najbliżsi, prawda, choroby. Ale to nie burzy mojego spokoju. Tak, codziennie. Codziennie, ja to tak powiem, że ja się modlę od rana do wieczora, tak? Ja jestem na emeryturze, mam różne obowiązki, a to do wnuczków, a to trzeba coś komuś pomóc. Prowadzimy normalne życie, ale wszystko to, co robię, staram się robić jak najlepiej potrafię, bo tak jakbym to robiła właśnie dla Pana Jezusa. Po prostu. Nawet tego, czego bardzo nie lubię, tak? Nie przepadam za gotowaniem, ale zawsze gotowałam i gotuję. Ale tak sobie myślę, że ta zupa musi być przyprawiona miłością, no bo gdyby tak Pan Jezus przyszedł, prawda, i chciał spróbować, to też musi być dobre i smaczne. Także tak, takie życie z Panem Jezusem na co dzień. I modlitwa na co dzień. Więcej takiej modlitwy, takiej spontanicznej, takiej w metrze, różaniec. Takim moim małym protestem przeciwko tym protestom różnych grup innych niż katolickie na ulicach jest moje chodzenie po ulicy. Modlenie się na różańcu, bo jeżeli oni mogą mieć różne transparenty, to ja sobie myślałam, to ja mogę sobie chodzić z różańcem i modlić się. I rzeczywiście w metrze wyjmuję różaniec i modlę się na tym różańcu. I się nie wstydzę, bo Pan Jezus jest przy mnie i ja jestem z tego dumna. No to jest najważniejsza sprawa, żeby zwrócić się do Pana Jezusa. On pomoże. Trzeba mu tylko zaufać, I nie ma takiej sytuacji w życiu, której Pan Jezus by nie rozwiązał. Znaczy ja to tak powiem o sobie, że trzeba to swoje życie, takie jakie jest, na takim etapie, jakim jesteśmy. Może jesteśmy w coś uwikłani, tak jak w różne przeciwności. Po prostu trzeba je oddać Panu Jezusowi. Po prostu powiedzieć. Po prostu powiedzieć, Panie Jezu, ja Ci oddaję to moje życie takie, jakie jest i Ty bądź moim Panem. I w tym momencie Pan Jezus zacznie działać. I trzeba próbować, i trzeba się modlić. Właśnie o to, żeby Pan Jezus poukładał to wszystko. I On to zrobi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon? Bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć...
0: Fotografia. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon? Bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci, reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po powstawieniu, po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak, czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak, szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Inne kartezjanizm, to ergo sum, sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka, i chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi, to z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest powiedzmy to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia wartości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze, dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym, ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle, jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówię o sytuacji duszpasterskiej, tak, że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa, ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną.

0: człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka, szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
1: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy no, od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
0: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem no, 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, nie wiem, no, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest no, środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię, to jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia.

0: kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. Na Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
1: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Joga jest elementem soft power, oprócz Bollywood, hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejściem od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są odpowiedzialne za objawienie. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
0: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła, było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
1: Proszę cztery zdanie powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
0: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego. Wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldover, Heidegger. Chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom. Wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciało mi w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak pan Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
1: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z Twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki itd., itd. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
0: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem w dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy duszpasterze przede wszystkim powinni to podejmować, nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy, może nie to właśnie, że miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
1: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać, do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
0: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz, i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku no, stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj no, wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, że Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu, właśnie nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko, po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 1988 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatnie może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się bardzo serdecznie.

0: Ja się bardzo cieszyłem, że dostałem rozgrzeszenie. Nie mówię, kurde, to ja 16 lat żyłem, chodziłem w ciemnościach. On mi tak po prostu rozgrzeszenie dał, nie? I jakoś tak myślałem, że tu będzie jakaś łaska spłynie na mnie, nie, że wow, niebiosa się otworzą. Takie myślenie miałem na tamtą chwilę, nie? I nic takiego się nie zadziało. I w momencie wieczorem, kiedy po raz pierwszy poszedłem przyjąć komunię na mszy, się po prostu rozpłakałem jak dziecko. I to było dla mnie takie niesamowite.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Oj, większość swojego życia, bo 36 lat miałem, kiedy gdzieś tam zadziało się coś w moim życiu, że zobaczyłem, że coś jest nie tak w moim życiu. I w tym czasie myślałem, że świetnie się bawię, że świetnie sobie radzę w życiu, a tak naprawdę to wszystko, co miałem, co wszystko myślałem, że da mi szczęście, nie dawało tego i nie miałem. Będąc wśród ludzi, czułem się strasznie samotny, nie? I nie wiedziałem, czemu tak jest. No jasne, to był brak Pana Boga w moim życiu generalnie, nie? To jest tego czegoś, co wypełnia całe serce. To jest ten pokarm, którego dusza pragnie. Wiesz, ja myślałem, wychowałem się na warszawskiej Pradze, nie? I generalnie tam już od małego musiałem być twardy, nie? Mimo, że wcale może nie chciałem do końca, nie? Ale w takim środowisku się chowając, chciałem pokazać się, że ja też potrafię pić, nie? I że jak mam być w tym towarzystwie, muszę pić, nie? Zobaczyłem, że alkohol dawał mi taką namiastkę szczęścia, że dawał mi poczucie odwagi. No i to było coś, co przynajmniej przez chwilę dawało mi taką radość, nie? Ale na drugi dzień było słabo po prostu, delikatnie mówiąc. Wiesz, to było tak, że ja miałem 16 lat, kiedy poznałem swoją dziewczynę, w której się zakochałem. To była moja taka pierwsza miłość, nie? I byliśmy bardzo długo razem parą, nie? Ja myślę sobie, że ja byłem mega egoistą wtedy, nie? Że ja myślę, że ja byłem wtedy szczęśliwy, ale myślę, że kobieta, która ze mną była, czyli ta dziewczyna, że ona chyba nie. No, że na pewno nie raczej, nie? To także no, mimo, żyliśmy bez Pana Boga, o tak, no. Gdzieś w tą stronę nas nie ciągnęło. Wiesz, stało się tak, że w momencie, kiedy narodził się nasz syn, no to rodzice stwierdzili, że powinniśmy się ożenić, pobrać, ale z racji tego, że nie było nas stać na, nie mieliśmy pieniędzy, bo byliśmy jeszcze dosyć młodymi ludźmi, miałem 21 lat, moja dziewczyna miała 20 i zwyczajnie nie byliśmy, rodzice nasi nie byli majętni, nie? I to się wiązało z takim myśleniem, że jak ślub, to i wesele, nie? Że nas na to nie było stać, to rodzice stwierdzili, że weźmiemy tak zwany ślub cywilny, nie? Czyli podpiszemy papierek i będziemy rodziną. Dlaczego do tego nawiązuję? Bo zadziało się tak, że 7 lat byliśmy razem jako para, a w momencie, kiedy zamieszkaliśmy, ja zobaczyłem, że i kiedy urodził się syn, zobaczyłem, że oni mi zwyczajnie przeszkadzają w życiu, jakie prowadziłem, czyli w balowaniu zwyczajnie, nie? Ja dużo na mecze jeździłem, piłem, zaczęło się zarabianie pieniędzy, zawsze mnie gdzieś w tą stronę ciągnęło od czasy stadionu dziesięciolecia, nie? I to był czas, kiedy ja byłem młody i chciałem balować jeszcze zwyczajnie, a zobaczyłem, że po pół roku, że oni mi przeszkadzają w życiu i zwyczajnie powiedziałem, żeby się wyprowadziła do mamy swojej, nie, razem z dzieckiem, nie, żeby nikt mi nie przeszkadzał. W międzyczasie spotykaliśmy się dalej i zadziało się tak, że moja już żona, no żona, jeśli no, cywilna żona, zaszła znowu w ciążę, nie, i no i stwierdziłem, że to jest olbrzymi kłopot, nie? Dlatego, że będę musiał ponosić jakieś konsekwencje, nie? I gdzieś zadziało się tak, że pomyślałem, patrzyłem na to w kategoriach problemu, nie? Że dziecko kolejne jest problemem, nie? I postanowiłem, powstała sugestia, żeby zabić to dziecko. Nie? Ładnie się to nazywa aborcją, tak ładne słowo wymyślono, żeby sumienia nie ruszać. I wtedy to już był czas, kiedy ja zacząłem jakieś pieniądze zarabiać i nazbierałem tych pieniędzy po to, żeby dać na zabicie tego dziecka i tak się stało. Ja myślę, że to wtedy wszystko umarło, nie? Że to zabiło chyba to wszystko, co było między nami, nie? Ja bardzo wypierałem to z siebie, nie? Że to nie ja zrobiłem, nie? Że przecież ja dałem tylko pieniądze na to i te relacje między nami umierały, nie? Ja gdzieś cały czas chodziłem i szukałem nowych doznań, szukałem nowych kobiet i generalnie takiego wolnego życia, nie? Które tak naprawdę do niczego nie prowadziło. No generalnie to umarło. Mimo, że ona gdzieś tam jest cały czas głęboko w moim sercu i modlę się o to, aby gdzieś też doznała tej miłości Pana Boga i tego powrócenia, zrobienia czegoś w tą stronę, aby, jak to nazwać, po tym, co zrobiliśmy oboje, nie, gdzie żeśmy zabili naszą córcię, bo takie mam poczucie, że to była córcia, to też jest niesamowita historia, jak ja. Ale okej, pytanie było, tak, zabiło to tak naprawdę, myślę, wszystko między nami. Ja chyba słyszałeś już tę historię, ale tak, ja gdzieś daję czasami świadectwo na ten temat. Wiecie, to była bardzo trudna rzecz w moim życiu, bo ja tak myślę, że to, co zrobiłem kiedyś, że postanowiłem przyczynić się do zamordowania tej mojego dziecka, myślę, że to było taką wielką łaską, się później okazało, mojego nawrócenia, nie? Że ja przez wiele lat to wracało do mnie, że ja to zrobiłem, mimo że balowałem, starałem się wypierać to wszystko, nie? Ze swojej świadomości, to w trudnych momentach życia przychodziło to, że wracała do mnie myśl, że ja zabiłem dziecko i że nie ma dla mnie ratunku, nie? Gdzieś tam miałem jakieś takie poczucie, że jest Pan Bóg, nie? Chociaż taki jakiś bardzo odległy, surowy i karzący, nie? Tak postrzegałem kiedyś Pana Boga. I byłem w przekonaniu, że nie ma dla mnie ratunku, że ja pójdę do piekła za to, co zrobiłem, bo nikt mi za to by rozgrzeszenia nie dał, nie? To był czas, kiedy przez te kilkanaście lat, kiedy ja żyłem, chodziłem w tych ciemnościach, dźwigałem to wszystko na swoich barkach, w swoim sercu, ale miałem olbrzymie pragnienie, żeby coś z tym zrobić. Chociaż żyłem też w takim przekonaniu, że nie ma ratunku. I kiedyś w końcówce swojego starego życia, mając 36 lat, siedziałem kiedyś przed komputerem i z butelki wódki sobie z dwa drinki zrobiłem. I tak strasznie zacząłem płakać i powiedziałem: Panie Boże, zrób coś, bo ja nie chcę tak żyć, nie? Ja nawet nie wiedziałem, nie przypuszczałem, że ja mam problem z piciem, nie? Bo myślałem, że jestem bardzo normalny, bo ostatnie 10 lat mojego życia to było picie tak zwane weekendowe, nie? I jedną z pierwszych rzeczy, jaką chciałem zrobić, to zapytać się kogokolwiek, czy mogę coś zrobić z tym moim najcięższym grzechem, jaki w życiu popełniłem, nie? Czyli zabicia dziecka. I powiem tak, zacząłem szukać. Poszedłem kiedyś na mszę dziecięcą do Bazyliki na Kawęczyńską i po mszy podszedłem do młodego księdza i powiedziałem wprost, czy no jeszcze tak kombinatorsko podszedłem do tego, bo podszedłem do tego księdza, powiedziałem mu, co zrobiłem i czy ja mam szansę, jak pójdę do konfesjonału, żeby to wyspowiadać na zrobienie, na jakieś odpuszczenie tego grzechu, nie? I bo mnie to przywalało. W momencie, kiedy już przestałem pić i zacząłem myśleć o tym, bo picie dawało mi taki znieczulacz, czy po prostu powodowało, że odwalałem się od siebie, nie? Odczepiałem na jakąś chwilę, nie? Ten ksiądz powiedział, no, że jeszcze wtedy było tak, że zwykły ksiądz nie mógł odpuścić takiego grzechu, ale wtedy on powiedział, że jest, ale że może to zrobić bodajże biskup i to się nazywa jakiś takie odpuszczenie penitent. Nie pamiętam, jak on to słowo powiedział na tamtą chwilę i powstała we mnie takie światło w nadziei, takiego, że może jeszcze nie jestem stracony, może mi się uda po prostu wyjść z tego, to znaczy wyjść z tego w takim sensie, nie pójść do piekła za to, tak, nie? Mimo, że ja wcześniej nie byłem jakąś osobą specjalnie religijną, wierzącą, to gdzieś miałem jakieś tam poczucie dobra i zła, nie? I tu mi powiedział ten ksiądz, że jest taka możliwość, żeby do biskupa się udać, nie? I taka nadzieja, a później przyszło takie myślenie, no gdzie ja taki Piotruś mały pójdę do wielkiego biskupa, nie? No gdzie tam, jak to w ogóle, nie? I takie przerażenie w ogóle powstało, nie? I później zadziało się tak, że zacząłem gdzieś tam robić porządek ze swoim piciem, bo tak jak mówiłem, ostatnie 10 lat piłem w weekendy tylko, myślałem, że to jest bardzo normalne. I trafiłem kiedyś na dni skupienia do Zakroczymia, tam do ojców kapucynów. No i tak poszedłem, postanowiłem, że pójdę na rozmowę z jednym z tych ojców i powiedziałem też mu o tym swoim grzechu. On się zapytał, czy to ma być spowiedź, czy pogadać chciałeś, nie? Ja mówię, no chciałbym spowiedź, nie, ale wiem, że i tak nie dostanę z tego. On powiedział, ale my mamy to znaczy pozwolenie od papieża, żeby odpuszczać też takie grzechy, nie? Okej. Okay. I wiecie co? I to było tak, że dla mnie to było, no ja tam siedziałem u niego długo, bo to w pokoju, żeśmy siedzieli obaj na fotelach, nie? Ja tam mu całe te 16 lat swojego ciemnego życia, ten najgrubszy kaliber, który mi przeszkadzał, który był ciężarem w moim życiu, nie? I on mi na koniec tego wszystkiego powiedział, to ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie? I powiedział coś takiego, że i jeszcze no oczywiście rozgrzeszenie dały modlitwy jakieś, ale też powiedział taką rzecz, że za pokutę, żebym napisał list do tego dziecka. Żebym napisał list i przeprosił dziecko za to, że nie pozwoliłem mu się urodzić, że nie pozwoliłem mu dorosnąć, że nie mogłem się bawić z nim, patrzeć jak dorasta, chodzić na wywiadówki do szkoły, nie? I takie rzeczy. I to było dla mnie strasznie ciężkie, nie? Ja się bardzo cieszyłem, że dostałem rozgrzeszenie, nie? Mówię, kurde, to ja 16 lat żyłem, chodziłem w ciemnościach, on mi tak po prostu rozgrzeszenie dał, nie? I jakoś tak myślałem, że tu będzie jakaś łaska spłynie na mnie, nie? Że wow, niebiosa się otworzą. Takie myślenie miałem na tamtą chwilę, nie? I nic takiego się nie zadziało. I w momencie wieczorem, kiedy po raz pierwszy poszedłem przyjąć komunię na mszy, się po prostu rozpłakałem jak dziecko. I to było dla mnie takie niesamowite. Ale po jakimś czasie wróciłem stamtąd i w międzyczasie też szykowałem się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, bo zacząłem już Pana Boga szukać, nie? W momencie, kiedy przestałem pić, zacząłem szukać Pana Boga. I postanowiłem tą pokutę dopełnić. Aha, bo nie dokończyłem, nie powiedziałem co jeszcze. Ten powiedział, napiszesz ten list do tego dziecka, znajdziesz grób dzieci nienarodzonych, przeczytasz ten list nad tym grobem i spalisz go. Ja postanowiłem któregoś majowego dnia przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania, żeby tak w pełni w czysty wejść w ten sakrament, dopełnić tej pokuty. I wziąłem rower. Był piękny majowy dzień. Pojechałem tak sobie pomyślałem, no gdzie, jak gdzie, ale na cmentarzu brudnowskim znajdę taki grób, nie? I pojechałem. Pojechałem, poszedłem na zakrystię, zapytałem się tego zakrystianina, czy jakoś, nie wiem, jak się to mówi na takiego człowieka, co pomaga księdzu. Czy jest tu grób dzieci nienarodzonych? On powiedział, że nie ma takiego grobu, nie? I ja się trochę tak załamałem. Mówię, jak ja dopełnię, jak to takie pragnienie miałem wtedy zrobienia porządku z tym. I on powiedział, ale wie pan co, tutaj jest grób pierwszej osoby, która została pochowana, to jest grób małej dziewczynki. I powiedział mi tam adres, gdzie to jest, nie? Wziąłem rower, pojechałem na ten grób. Zobaczyłem, jest cudowne zdjęcie małej dziewczynki. Ona tam rok miała, jak umarła. Ma na imię Marysia. Ja wziąłem ten list, przeczytałem. On jest przy jednej z głównych alei na cmentarzu Brudnowskim i strasznie, strasznie zacząłem płakać, kiedy czytałem ten list. I poczułem takie, i nieważne było, że ludzie chodzili gdzieś tam za mną. Ja po prostu chłop 30, prawie 40-letni, ryczałem tam jak dziecko. I doznałem niesamowitej ulgi wtedy. Ja przyjąłem ten grób jako taki grób, gdzie leży moje dziecko i odwiedzam ten grób. Ale doznałem tej niesamowitej ulgi. Ja tak myślę sobie, że ona mi tak naprawdę życie uratowała. Że to, co się zadziało, kiedy byłem młodym człowiekiem, to zrobiłem i później, że dźwigałem ten kamień u swojej szyi w postaci tego, co zrobiłem, że to tak naprawdę doprowadziło mnie do nawrócenia. To było dla mnie strasznie ciężkie doświadczenie. Jasne, Bóg jest w ogóle niesamowity, nie? Jak ja próbuję rozmawiać ze swoimi znajomymi, nie? Że gdzieś tak mówię, że nie ma rzeczy, z jakiej ciemności Bóg by nie wyprowadził, to pukają się w czoło, nie? Ale ja wiem teraz, że to znaczy gdzieś mam takie poczucie, że najlepszą ewangelizacją jest mówienie świadectwa swojego, gdzie się było i co, bo to działa chyba nie wykładanie teologii, a mówienie, co Pan Bóg zrobił w moim życiu. No, nie ma takiej, myślę, trudnej sprawy po ludzku, żeby Pan Bóg tego nie mógł wyprowadzić dobro, to prawda. Nie, to znaczy ja z Jezusem to w ogóle kłopot miałem na początku, nie, bo moja wiara była... Generalnie miałem strasznie ciężko z klerem, miałem bardzo zły wizerunek Kościoła jako instytucji, nie, a Jezus był takim dla mnie kimś jeszcze wtedy takim nieznanym. Generalnie była to wiara w Boga. I do Jezusa dopiero doszedłem po jakimś czasie, nie, że dał mi się poznać poprzez notabene też kobietę, nie, która gdzieś tam, jak szukałem czegoś, co wypełni tą moją pustkę, już przestałem pić alkohol, już nie piłem chyba około roku i zacząłem szukać czegoś więcej, że samo niepicie niczego nie zmienia w moim życiu i zacząłem szukać czegoś więcej. Nie? I jedna z moich przyjaciółek, mogę ją nazwać bardziej jak siostra, mogę o niej powiedzieć. Zabrała mnie kiedyś na mszę do Dominikanów na Freta, na ostatnią mszę w mieście i szedłem tam z takim nastawieniem, że bardziej mówię, kurde, zaraz będą klepali coś o polityce, której nie trawię i byłem taki negatywnie nastawiony do tego pójścia w ogóle na mszę i kiedy zobaczyłem kościół pełen ludzi, taki w podobnym wieku do mnie i nie widziałem moherowych beretów tak zwanych, nie, do których miałem gdzieś tam też zły wizerunek miałem, złe takie tento. Zobaczyłem kościół pełen ludzi, gdzie krzesła jeszcze dostawiali. To dla mnie był szok po prostu. No, normalnie zburzył się mój obraz kościoła, mszy i wszystko, co było tam powiedziane, to była jedna wielka miłość, miłość, miłość, miłość, nie? Jezusa. Nie? I ja się zacząłem nawracać przy tym Jezusie, tam jest po prawej stronie wisi obraz Jezusa Miłosiernego. Nie? I to był ten obraz, przy którym było tak, że przychodziłem sobie i czasami w ciągu dnia, nawet czasami w czasie pracy i siedziałem sobie tam i patrzyłem i modliłem się do Pana Jezusa i to było, ale to długo mi się zeszło, zanim kolejny rok chyba, zanim zacząłem Jego tak bardziej poznawać. Właśnie te przygotowanie do bierzmowania zaczęło mi pokazywać obraz, jaki był Pan Jezus, nie? I że nie jest kimś, kto czeka, szczególnie Bóg Ojciec niektóry, że czeka tylko jak mnie ukarać, że Boga karzącego nie jakiego mi przekazano, tylko że to jest ktoś, kto mnie niesamowicie kocha i czeka czeka na to, żebym mu powiedział tak w swoim życiu, żeby mi mógł pomóc. A dokładnie, dokładnie. Ja to byłem właśnie w szoku, nie? Bo myślałem, że kościoły są wyludnione generalnie, nie? I taki obraz miałem, nie? Ze starymi, kościoły ze starymi babciami, nie? I tak sobie wyobrażałem. A tam jest naprawdę... ludzie, wtedy, ja pamiętam, jeszcze nie było bocznego wyjścia wtedy, to chyba z 10 minut się wtedy z kościoła wychodziło, nie? Bo były jedne drzwi i to było dla mnie takie bardzo niesamowite. Ja też tam przeżyłem później coś takiego, co można nazwać, nie wiem, upadkiem wiary, nie? Że tą wiarę, którą ja miałem gdzieś tam w sobie, że to zaczęło być wszystko burzone od początku i że ja przestałem wierzyć, poczułem, że taką olbrzymią pustkę w środku, nie? Teraz już chyba wiem, co to było, nie? Ale na tamten czas myślałem, że ja wiarę całkowicie straciłem, nie? I stwierdziłem, że po co mi pośrednicy do Pana Boga w postaci księdza, co gorsze Pana Jezusa. Ja takie myślenie nie miałem wtedy. Ja byłem przerażony. Ja chodziłem do tego kościoła bardziej dla tej dziewczyny tam wtedy, co tydzień, ale byłem przerażony, że ja nic nie czułem po prostu. I przyszedł taki moment, że na jednej z tych mszy, gdzie ja tak siedziałem znowu taki załamany, że o czym oni mówią w ogóle, nic nie czuję, nie rozumiem, nie? I się czułem, że tak jakby ten ojciec, który tam mszę odprawiał, że dostał telefon od Pana Boga, że tam siedzi taki Piotruś, który nic nie rozumie, trzeba mu wszystko wytłumaczyć. I na tej jednej mszy dostałem odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Po prostu oczy mi się świeciły jak 5 złotych wtedy. To ja mało nie odfrunąłem wtedy, także to było coś, to był wielki zwrot wtedy w mojej wierze. Gdzieś zapaliła się ta wiara i zacząłem szukać dalej. O rany, to był szok. Jak ja, dla mnie nie, gdzieś był czas, kiedy po okresie już tego, ja zacząłem, jak już po pierwszym roku, kiedy samo niepicie przestało mi wystarczać, nie, zacząłem szukać czegoś więcej. Ja zacząłem bardzo szukać wtedy Pana Boga, nie, i zobaczyłem, że to jest mega pokarm, który karmi duszę, który wypełnia to wszystko. To wszystko, ja całe życie wrzucałem w siebie jakieś śmieci poprzez, nie wiem, alkohol, pieniądze. Na początku też to były jakieś kradzieże, nie? Jak byłem bardzo młodym człowiekiem, nie? I zobaczyłem, że to nie to wszystko, nie? I miałem postanowienie, że mając już 30, nie wiem, tam chyba z 8 czy 9 lat, ja już przestałem szukać szczęścia w kobietach, nie? Bo ja kiedyś miałem takie wyobrażenie, że jeśli będę miał kobietę, to ja będę szczęśliwy, rodzinę i tak. Tylko że ja kilka razy próbowałem tego w swoim życiu i nigdy nie wychodziło i nie miałem pojęcia, dlaczego mi nie wychodziło, nie? Po prostu zwyczajnie dlatego, że Pana Boga do tego nie zaprosiłem. I teraz zadziało się tak, że strasznie przemieniły się moje wartości, nie? System wartości, hierarchia, że ja postanowiłem, gdzieś miałem pragnienie, w ogóle ja nie chciałem się wiązać, już mi było dobrze z Panem Bogiem, nie? Gdzieś miałem takie podejście, że dziewczyna, która jak poznawałem kogoś, nie, to ja od razu mówiłem, że ja nic nie chcę, nie, że nie chcę budować żadnych więzi, żadnych relacji, nie? I to dziewczyny strasznie zdumiewało, nie? Że jak to facet nie chce mnie do łóżka zaciągnąć, nie? I ten, że on chce posłuchać, co ja mam do powiedzenia, co ja mam w środku, nie? Dla dziewczyn to było mega takie, dla tych, które spotykałem, mega takie dziwne, nie? I gdzieś miałem też takie podejście do rzeczy, że chciałbym wytrzymać, jeśli byłbym kiedyś w związku, bo rozeznawałem swoje powołanie, że chciałbym czekać z tym do ślubu, nie? Chociaż znam, wiem, co to jest seks, nie? I gdzieś tam posmakowałem tego chleba już i to jest coś przyjemnego, ale nie na tym chciałem budować, nie? Że już na innych wartościach po prostu. Wiesz co? Ja wiem, że z tym muszę być delikatny, nie? Bo jak ja wiem, że jakbym zaczął Ewangelię wykładać i bawić się w teologię, ja wiem, jak ludzie na to patrzą i jaki ja byłem kiedyś, nie? Bardzo delikatnie dozuję to, mówiąc o Bogu. Ja generalnie chory chodzę, jakbym z kimś rozmawiał i nie nawiązał do wiary, nie? I niektórych to irytuje strasznie. Ale tak, Pan Jezus to jest jedyna droga, która może nas zaprowadzić do Taty naszego. Także mówię tak. Wiesz co, to co powiedziałem też jak całkiem niedawno, że najlepszą ewangelizacją jest świadectwo. Nie? To, co robię w tej chwili, nie? Że gdzieś tam dzielę się swoim życiem, jak w czarnym czterech literach byłem, a co się zadziało w moim życiu i gdzie jestem, co robię teraz. Ja myślę, że najlepszą formą ewangelizacji jest swoje życie, nie? Że, bo ja mogę i umiem mówić dużo i ładnie, nie? Bo gdzieś mam takie predyspozycje, byłem długi czas handlowcem, nie? I teraz mam nowego szefa, nie? Pana Jezusa, nie? To na jego chwałę mogę to przekuwać, ten talent, nie? Ale samo gadanie, no mówienie tak o Panu Jezusie jak najbardziej, ale bardziej świadczenie swoim życiem i tymi wartościami, jakimi się kieruje. To, że opowiadamy ludziom i oni widzą z boku, szczególnie rodzina, bo zdaję sobie sprawę, że patrzą na mnie jak na wariata. Teraz nie dość, że przestałem pić, to jeszcze do Pana Boga gdzieś mnie tam ciągnie, że chodzę do kościoła na mszę, nie? I to jest mówienie, nasz padre, nasz ksiądz, który się opiekuje naszą wspólnotą, powiedział, kurczę, ty potrafisz niesamowicie mówić. Mówisz bardzo dużo o wierze swojej, nie wymieniając imienia Jezus, nie? I wiesz, i to jest, mówi, to jest, kurde, to jest sztuka, żeby tak powiedzieć, nie? Ale bez tego imienia, no nie da się. Nie da się ewangelizować, także ja się kiedyś wstydziłem na początku tego, także kurde, że bardzo bałem się oceny ludzi, nie? Co oni powiedzą, nie? Że ja gdzieś mam w tą stronę, nie? Że jestem, staram się być osobą wierzącą, nie? I chociaż wiem, że jak dużo jeszcze mam do zrobienia ze sobą, no ale że w taki sposób, dając świadectwo tego, żeby ludzi zaintrygować, inaczej zmusić do myślenia po prostu. Kurde, co on bierze, nie? Co ten facet bierze, że jest taki szczęśliwy, nie? I ja mówię, ja mam najlepszego dealera na świecie. Jezus Chrystus się nazywa. No, ma najlepszy towar i za darmo, no. Także, no ja wiem, że to może przegiąłem teraz, nie? Ale chodzi o to, żeby z ludźmi rozmawiać im ich językiem, nie? Że jak ja bym im zaczął, czytam Pismo Święte, słucham codziennie czytania na dany dzień, ale jak ja bym zaczął wywalać im rzeczy takie, to oni by się popukali w czoło prawdopodobnie, nie? To znaczy, tego nie wiem, ale gdzieś na tą chwilę taki sposób przekazywania im Boga, myślę, że jest, no taki mam w tej chwili, tak. Aj, co ja bym powiedział? No tak, to jest robota czarnego generalnie, nie? Że jesteś do niczego i słuchajcie, ludzie, to, co żeśmy już powiedzieli tutaj wcześniej, nie ma takiej ciemności, z której Bóg by cię nie wyprowadził, nie? To jest kwestia wiary, nie? Moje myślenie się mega przemieniło na pozytywne. Z kogoś, kto był, bardzo miał takie negatywne myślenie o sobie. Przede wszystkim ja powiedziałem tak, siedząc przed komputerem w końcówce swojego życia i nie wiedziałem, co jest nie tak w moim życiu. Powiedziałem, Panie Boże, zrób coś, bo ja nie chcę żyć. Ja mu po prostu dałem zielone światło.

0: meetingi poprzez jest program 12 kroków, który jest programem przebudzenia duchowego. To jest niesamowita rzecz, którą mało ludzi przerabia. Nie? I to jest coś, co doprowadza ludzi do Pana Boga. Nie ma rzeczy niemożliwych. Także żebyś, jeśli tylko chcesz, jeśli nie masz siły już, powiedz Panu Bogu tak, że chcesz przestać pić. A On cię poprowadzi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Witam Państwa serdecznie. Otóż okazało się, że profesor Nalaskowski miał incydent urazowy i niestety nie będzie mógł ze mną porozmawiać dziś o godzinie 9. W związku z tym powiem o czymś, o czym chciałem powiedzieć już od momentu, kiedy nagrywałem tutaj materiał na temat wypowiedzi Justyny Steczkowskiej w wywiadzie, w którym mówi o karmie, śmierci, reinkarnacjonizmie, o wielu różnych rzeczach i między innymi tam powiedziała o metodzie Hellingera pozytywnie. Czym jest metoda Hellingera? Otóż metoda Hellingera jest czymś, co udaje naukę, terapię. Na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze kilkanaście lat temu był on wykładany jako psychologia. Nie wiem, czy miały z tym związek moje artykuły, bardzo mocne w tamtych czasach, ale ten eksperyment nie został przedłużony. I w kolejnych latach już nie widzę śladu w publicznych wypowiedziach Uniwersytetu jako instytucji, że dalej prowadzą szkolenia metody Berta Hellingera. Być może tylko nie komunikują o tym, a dalej to się dzieje. Tego nie wiemy. Dlaczego jest to rzecz całkowicie

naukowa? Otóż z tego prostego powodu, że dzieją się w trakcie seansów hellingerowskich rzeczy nadnaturalne i że one się dzieją, zaświadczają osoby niewierzące. To znaczy, zawsze opowiadam tutaj o dziennikarce Gazety Wyborczej, która poszła na seans ustawień rodzinnych metodą Berta Hellingera i potem zapisała w swoim reportażu. I nagle czuje nienawiść do nieznanego mi człowieka. Bardzo często opisywane są jakieś informacje na temat życia obcych ludzi, które te informacje ludzie nieznający tych osób w trakcie ustawień Berta Hellingera upubliczniają. Tutaj zainteresowani są zszokowani. Efekt taki jak u wróżki. Co robi wróżka, żeby zdobyć autorytet wobec ciebie? No, mówi ci pewne rzeczy, których wiedzieć nie powinna. I to jest taki bardzo prosty sposób na zyskiwanie autorytetu. I teraz najpierw powiedzmy o Bercie Hellingerze. Bert Hellinger był zakonnikiem. Ewangelizował w Afryce, jednak został zewangelizowany przez jeden z ludów wyznających spirytualizm. I Bert Hellinger po powrocie porzucił oczywiście kapłaństwo. Jak się wchodzi w relacje z demonami, nie ma możliwości picia z dwóch kielichów naraz. Nie można pić z kielicha Chrystusa i z kielicha demonów. I oczywiście zrezygnował Bert Hellinger z kapłaństwa, wrócił i stworzył metodę ustawień rodzinnych, której sednem jest forma pewnej struktury przyjętej z ustawień systemowych. Jest to w Niemczech tradycja psychologiczna dosyć mocno zakorzeniona. To środowisko naukowe absolutnie bardzo ostro odcięło się od Berta Hellingera. Oprócz tego sztafażu psychologicznego, który Bert Hellinger przyjął na użytek tych swoich ustawień, jądrem metody Hellingera jest przekonanie o tym, iż rodzina tworzy system. No on po prostu powtarza spirytualne intuicje plemion, które od tysięcy lat powtarzają pewne odkrycia duchowe, których dokonali ich przodkowie w ten czy inny sposób. I clue, zaraz opowiem, jak wyglądają ustawienia rodzinne. Clue sytuacji w cudzysłowie terapeutycznej jest wypowiedzenie tak zwanych zdań równoważących. To znaczy, że równoważymy system. Na przykład te zdania brzmią: przywracam ci miejsce w naszej rodzinie. Przywracam ci miejsce w moim sercu. Zapraszam cię do mojego serca. Tak? To jest spirytyzm. Ustawienia hellingerowskie odtwarzają strukturę spirytystyczną, seansu spirytystycznego. Jest to również ideowo spirytyzm. Z domieszkami oczywiście różnych ideologii, które pozwalają człowiekowi XXI wieku przyjąć wierzenia starożytnych mieszkańców Afryki. I teraz, jak wygląda seans? Otóż seans wygląda w ten sposób, że przychodzi człowiek, mówi, że ma problem. Bert Hellinger zaprasza go na seans. Jest cyrk, teatr, jakaś duża przestrzeń, dużo widowni, bo Bert Hellinger nie może tych swoich ustawień w Niemczech, on oczywiście już nie żyje, ale nie mógł tych ustawień robić jako psychoterapii, więc robił jako show. I wychodzi człowiek, który ma być poddany terapii, w cudzysłowie, i Bert Hellinger pyta go o rodzinę i dobiera przedstawicieli spośród publiczności, ojca, matki, braci i tak dalej. I to, co wie ten człowiek, to ci ludzie odgrywają rolę
członków jego rodziny. Ci ludzie nie znali mu zupełnie. I Bert Hellinger ustawia te osoby, wprowadzając się w trans. Ja już będę na skróty mówił. Wprowadzając się w trans i poddając się działaniu złego ducha, posiada wiedzę, dzięki której może w zadziwiający sposób mówić na przykład, ale tutaj jeszcze było dziecko, była aborcja i nagle ktoś sobie przypomina, no rzeczywiście, matka była przez jakiś czas poza domem, choroba i tak dalej, i tak dalej. I ustawia przodem, tyłem, te osoby ojca przodem, matkę tyłem, ktoś jest leży na ziemi, zwinięty jak embrion i to są reprezentanci członków rodziny. I ta sytuacja wizualna ma odtwarzać symbolicznie sposób, w jaki ci ludzie są do siebie nastawieni. I teraz Bert Hellinger nie ogranicza się do tego, bo również zaczyna uzupełniać to drzewo genealogiczne według własnego uznania, znajdując, nie wiem, w XV wieku mordercę i tego mordercę teraz trzeba przywrócić do systemu rodzinnego, bo rodzina się go wyparła i tak dalej. Wszystko to, co się tam dzieje, zmierza ku temu, by człowiek po prostu powiedział ku nieznanemu: zapraszam cię do swojego serca, zapraszam cię do swojego życia, zapraszam cię, przywracam ci właściwe miejsce w swojej rodzinie, w mojej rodzinie, tak? I teraz tu mamy ten moment, w którym reprezentantem jednego z członków rodziny jest dziennikarka, reporterka Gazety Wyborczej i ona nagle czuje pewne rzeczy, mówi o tych rzeczach i nagle ten facet mówi, tak, rzeczywiście, wtedy zdarzyło się właśnie to i wszyscy byli smutni, albo ten nasz, wiele osób znienawidziło tego ojca i tak dalej, i tak dalej. I dziennikarka Gazety Wyborczej zapisuje to i nagle czuje nienawiść do osoby, której nigdy w oczy nie widziałam. Na oczy nie widziałam. I teraz, skąd pewność, że mamy do czynienia z seansem spirytystycznym, już pomijając całą tę strukturę i inwokację, przywoływanie, tak, czyli otwieranie się na złego ducha, na kogoś nieznanego, który ma dokonać ingerencji w nasze życie, który ma zrobić coś bardzo ważnego dla naszego losu. Tak? Oprócz tego, oprócz tej struktury, to mamy drugi przynoszący pewność, że mamy z sytuacją toksycznej duchowości do czynienia, że mamy z sytuacją inicjacyjną do czynienia. Drugi element, to znaczy informacje o rzeczach, których w porządku naturalnym nie można, nie, ludzie uczestniczący w danej sytuacji nie mogą wiedzieć. Zatem egzorcyści podają kilka takich z dużą pewnością wskazujących na to, że mamy do czynienia z opętaniem okoliczności. Jedną z nich jest poznanie rzeczy, których dana osoba znać nie może. Tak? Oprócz mówienia językami obcymi i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sytuację taką. Jest psychologia grupy, psychologia mas. Jest człowiek, który jest uznawany za guru, ten, który prowadzi ustawienia. Jest człowiek, który przychodzi po pomoc. On wyciąga ręce, no, symbolicznie, tak, prosi. I teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju performansem i zwielokrotnieniem emocji poprzez wprowadzenie tłumu w pewien określony stan. Tak? I dzięki temu na tych seansach odbywają się rzeczy czasami horrendalne. Ludzie płaczą, krzyczą i tak dalej, i tak dalej. Bert Hellinger potrafi powiedzieć do kobiety zgwałconej przez ojca: to twoja wina, że on cię zgwałcił. Musisz go przeprosić. Tak? Jest jedno samobójstwo i był proces wynikający z tego, że Bert Hellinger na tych seansach w ciągu 45 minut miał załatwiać traumy, które czasami przez 2 lata na terapii w delikatny sposób wykładane na światło pozwalały uwolnić człowieka od sytuacji, którą kiedyś w życiu przeżył, ale której nie przecierpiał. I te dwa elementy są, wydaje mi się, kluczowe. I teraz
środowisko psychologiczne. Skąd taka niesamowita popularność różnorodnych form uznawanych za terapię, których paradygmat jest pogański? Otóż stąd, że przy zaświadczeniu nawet struktury religijnej, na przykład psychologia metodą buddyjską, tak? Psychologia metodą jakiegoś radykalnego wybaczania. I tych rzeczy są dziesiątki. Chodzi o to, że jednym z takich przejawów religijności New Age w naszych czasach, oczywiście ci ludzie nie sądzą w ogóle, że jakąś religię wyznają, tak? Że to jest religia samozbawienia, religia zrób to sam. I tutaj wracamy do Justyny Steczkowskiej. Ci ludzie nie wiedzą, ale zaświadcza się, westernizuje się jogę, westernizuje się tai chi, westernizuje się aikido, westernizuje się rytuały bóstw polinezyjskich, tworzy się hunę, powstaje wicca, tak, wiedźmy, tak, i mówi się, że to jest odtworzenie jakiegoś kultu, a to jest po prostu czysta sataniczna rzecz w sztafarzu dawnej wiary. I teraz, skąd ta nieprawdopodobnie silna potrzeba środowisk psychologicznych, które łykają, nie wiem, dziesiątki różnych rzeczy, nie wiem, nawet eurytmia jest sztajnerowska stosowana jako przestrzeń terapii. Tantryczne oddziaływania dziś są tak skrajnie modne. A to odarte z tego kontekstu religii wschodu u nas jest czystym satanizmem. I ktoś kładzie rękę albo zbliża się, ty przeżywasz jakiś kryzys. Dziesiątki z tych terapeutów mówią o tym, że orgazm na zawołanie przeżyjesz, tak? Odprężysz się, wreszcie dotrzesz do własnych emocji. To wszystko jest korzystanie profaniczne z struktur religijnych, bądź politeistycznych, bądź hinduistycznych i innych jeszcze. I teraz kolejny problem. Kolejna kwestia. Otóż mamy do czynienia ze środowiskiem psychologicznym, którego terapię mają, powiedzmy sobie, ograniczoną skuteczność. I nagle przychodzi ktoś, kto wywołuje u ludzi płacz, konwulsje, gdzie ludzie przeżywają jakieś niesamowite stany, co więcej, uzyskują potężną władzę nad tymi ludźmi, którzy przychodzą po pomoc, ci, którzy to robią. Czy trudno zrozumieć, dlaczego takie wielkie ssanie jest środowiska psychologicznego na metody, których paradygmat jest pogański, które mają te metody zawartą w sobie inwokacyjną bądź transową metodologię wchodzenia w odmienne stany świadomości, to znaczy otwierania się na świat duchowy, czy to jest dziwne? Więc odsyłam do mojej rozmowy z doktorem Stępniem, autor książki Okultyzm, studia nad ezoteryką zachodnią, i on mówi, mamy trzy rzeczywistości. Autorytet pierwszej, to jest autorytet religijny, katolicki, magisterium Kościoła katolickiego. Z drugiej strony mamy autorytet nauki, przyrodoznawstwo matematyczne, tak? Z elementami matematyki, które sprawiają, że te metody empiryczne poprzez logikę rozumowanie stają się metodami pewnymi, to znaczy mamy dowód i wiemy, że jak coś podniosę, to ten ołówek, długopis spadnie. Nie
być może, tylko zawsze. Dzięki temu zbudowano kafar, bo poznano prawo. Tak? I pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, autorytetem religii i autorytetem nauki, jest przestrzeń humanizmu, który otworzył się na duchowość. I to jest tradycja ezoteryzmu, tradycja wiedzy tajemnej, tradycja okultyzmu, tradycja religijności New Age, tradycja tych wszystkich nurtów od astrologii, nekromancji, spirytyzmu. A to jest tradycja, przed którą przestrzega Kościół i nauka mówi, że to nie działa. Ale Bert Hellinger działa, metoda Berta Hellingera działa. Co to znaczy, że działa? To znaczy, że ludzie mają jakieś doznania. To znaczy, że ludzie słyszą o rzeczach, które są im podawane za prawdę i czasami te rzeczy są zgodne z tym, co jest ich doświadczeniem. Czasami demon mówiący przez prowadzącego mówi o rzeczach, o których nigdy nie mógł się dowiedzieć. Tak? Ja coś sam ze sobą gdzieś i nagle człowiek na takim seansie mi te rzeczy mówi, czy ja idę do wróżki i ta wróżka mi mówi o pewnych rzeczach, których nikt nie może wiedzieć. Jakim autorytetem obdarzone są te osoby? Tak? Jaką mają moc, żeby zmienić życie człowieka? Tylko, że zawsze ta zmiana jest na gorsze. I teraz wracamy do Justyny Steczkowskiej. Pierwszy tekst napisałem o tym jej wywiadzie i o tym, jak Onet zrobił z niej guru, nadksiędza, nadpapieża, kogoś, kto wie, ma pewność, jak wygląda świat, że reinkarnacja, że energie, że zabłąkane dusze, że i tak dalej, i tak dalej. I to był tekst, który poświęciłem mechanizmowi wykorzystywania ezoteryzmu do niszczenia wpływów Kościoła katolickiego w Polsce. Co robią media polskojęzyczne, które mają właściciela zainteresowanego tym, żeby Polska była słaba? No bo jak jest słaba wiara w narodzie, no to naród jest słaby. I pokazywałem w tym tekście i w tym, co w poprzednim tutaj wystąpieniu, pokazywałem mechanizmy takiego zastępowania wiary i nauki przez wierzenia. Ta wiedza tajemna, ten ezoteryzm, ja nazywam wierzeniami, to są wierzenia. To mogą być wierzenia nawet ideologiczne, nie tylko duchowe, ale mniejsze. I teraz, kiedy my przychodzimy do Boga i mówimy mu o poważnych sprawach i prosimy Go o pomoc i rzeczywiście się na Niego otwieramy, to na miarę naszego otwarcia, na miarę naszej wiary dostajemy łaskę i zmianę tego życia. Trzeba Boga poznać, trzeba zastosować się do Jego zasad, bo to są zasady, na których działa świat. Natomiast kiedy my przychodzimy do tych ludzi, ezoteryków, okultystów, bioenergoterapeutów, do tak zwanych terapeutów metodą Berta Hellingera, to my przechodzimy w świat wierzeń. Ale nadzieja, która stoi za wiarą, jest nadzieją pewną, a nadzieja, która stoi za wierzeniami, jest nadzieją fałszywą. I to jest mniej więcej moment, do którego doprowadziłem te rozważania poprzednie. I teraz pójdźmy dalej. Teraz zacząłem słuchać tego, co mówi Justyna Steczkowska. Wcześniej odnosiłem się tylko i wyłącznie do tego, co cytował z jej wypowiedzi Onet, polskojęzyczny portal o potężnych zasięgach, robiący z Justyny Steczkowskiej autorytet duchowy, moralny, duchowy, głównie autorytet duchowy. I tylko i wyłącznie do tego się odnosiłem, co ten portal wyjął z wywiadu, z tej wypowiedzi Justyny
Staczkowski. Teraz zajmę się tylko i wyłącznie tym fragmentem, w którym ona mówi o doświadczeniu metody Berta Hellingera. Nawet nie będę się zajmował tym, co ona mówi, a jedynie tym, że mówi to z potężną emocją i przedstawia tę metodę w pozytywnym świetle. Zastrzega się, że mogą być lepsi lub gorsi terapeuci hellingeroscy, ale ona oczywiście trafiła na tego lepszego. I teraz przyjrzyjmy się tej strukturze. Po pierwsze, skąd tak potężna emocja? Justyna Staczkowska jest osobą charyzmatyczną. Mówi z głębokiego cierpienia. Wydobywa się na powierzchnię. I to, co mówi, ma taką moc przekonywania, że to jest moc powalająca. Ktoś, kto rezonuje dobrze z nią, uwierzy w to, co ona mówi. Może machnie ręką, może ktoś, kto nie ma deficytów, w ogóle się tym nie zainteresuje, ale według mnie każdy człowiek, który ma deficyty i nagle słyszy od osoby, którą lubi, która jest przedstawiana w roli nauczyciela, przewodnika duchowego, że może te problemy rozwiązać, tylko spróbować tę metodę trzeba zrobić, tak? Otworzyć się na demony. Oczywiście Justyna Staczkowska nie mówi otworzyć się na demony. No ale metoda Berta Hellingera to jest spirytyzm. To jest otwieranie się na rzeczywistość demoniczną. Zapraszając zdaniami równoważącymi system. Zapraszając to nieznane, od którego czegoś oczekujemy, do swojego serca, do wnętrza swojej osoby. Tak? Ludzie podlegają opętaniu na przykład przy bioenergoterapii. Zatem pierwsza super ważna rzecz. Nieprawdopodobna moc przekazu. Justyna Staczkowska wyszła z jakichś potwornych dołów i doświadczyła poprawy, ja twierdzę, chwilowej, niecałkowitej. Ten problem nie został rozwiązany. I opowiada o tym w taki sposób, że czy ona tego chce, czy nie chce, będą ludzie, którzy pójdą na seansę Berta Hellingera, myśląc, że mają do czynienia z nauką, z terapią i że to jest rzecz skuteczna, o czym powiedziała mi celebrytka. I teraz powtórzę to, co w pierwszym naszym spotkaniu powiedziałem. Ja nikogo nie oceniam. Podejrzewam, że w swoim życiu zrobiłem 1000 razy gorsze rzeczy niż Justyna Staczkowska. Nie odnoszę się do niej jako osoby i nie mówię, że jest winna czemukolwiek. Mówię tylko, jakie są konsekwencje wystąpienia z taką mocą przekonywania w tematach, w których Justyna Staczkowska powtarza ezoteryczne ideologie XIX, połowy XX i końca XX wieku. Ponieważ ta przestrzeń, o której ona mówi, jest przebadana. Od mniej więcej 2000 roku ten największy nieopracowany kompleks humanistycznych dzieł, tak, czyli ezoteryka zachodnia, została poddana naukowej refleksji. Wcześniej odrzucano to jako bzdety, tak? Jako irracjonalne rzeczy, tak? Bo one takie są, tak? Na poziomie intelektualnym. Na poziomie duchowym nie są irracjonalne, tylko są sprawcze. Ale na poziomie intelektualnym nauka to po prostu odrzucała. I teraz to opisuje. No i co się okazuje? Że po pierwsze te stopnie wtajemniczenia, które tam są, one służą tylko, żeby człowiek, który wtajemnicza, zdobył władzę nad adeptem i pozwolił mu wykorzystać tego adepta. Dalej mówi o tym, że wszystkie te przekonania, które nie mają potwierdzenia w badaniach naukowych, są wykorzystywane do zaciemniania obrazu rzeczywistości. Innymi słowy, wiedza tajemna jest tajemna dlatego, że gdy wyjęta na
powierzchni jest po prostu humbugiem, jest śmieszna. Stąd te wtajemniczenia są po to, żeby zdobywać władzę, a pragnienie syntezy nauki i duchowości, które tkwi u działań bardzo wielu ezoteryków, którzy mieli dobre intencje. To są zwiedzeni zwodziciele. To są ludzie, którzy naprawdę chcieli, tak jak Steiner, Rudolf Steiner, chcieli stworzyć nowy system poznawczy. Tylko że błąd podstawowy tkwi w tym, że sfera duchowa i materialna rządzą się innymi prawami i prawidłowościami. Innymi słowy, nie można empirycznie mówić o świecie duchowym. Nie można stworzyć teorii, która będzie teorią wszystkiego, ponieważ albo będzie dotyczyła rzeczywistości przyrody, albo będzie dotyczyła rzeczywistości nadprzyrody, czyli nadprzyrodzonej. I tu się, ponieważ w rzeczywistości nadprzyrodzonej mamy do czynienia z inteligencjami, z osobowymi inteligencjami bezcielesnymi, to wszystko to, co można w nauce o przyrodzie, o świecie materialnym stwierdzić z pewnością, tutaj niczego nie można stwierdzić. Tutaj rozpoznaje owocność bądź nieowocność, czyli szkodliwość bądź owocność jakiejś praktyki duchowej, autorytet duchowy, religijny. I przed tymi praktykami, takimi jak nekromancja, czym jest spirytyzm, czym jest metoda Berta Hellingera, przestrzegają wszystkie tradycje abrahamowe i niektóre darmiczne. Czyli było wiadomo, że po tamtej stronie są istoty, które chcą nam zrobić krzywdę. A czym jest dzisiejszy świat wierzeń? Bezkarnie, tak mi się wydaje, ludzie robią warsztaty, zapraszają na różnego typu rytuały, które w zmienionej dla człowieka zachodu formie udają psychologię, medycynę, coaching, mentoring, co chcecie. Dobrze. I teraz popkultura stała się miejscem promocji różnorodnych form wiedzy tajemnej, z których większość jest sataniczna. Ja w książce Leksykon Zagrożeń Duchowych, na razie ukazał się tom od A do H, opisałem kilkanaście, jest jeszcze do opisania kilkadziesiąt, być może 100, być może 150, może 170 różnorodnych toksycznych duchowości. I znacie je z popkultury. Skoncentrujmy się na spirytyzmie, tak? Channeling. Pisma automatyczne. Wywoływanie duchów. Tablice Ouija. Charlie Challenge. To już jest internetowa forma spirytyzmu. I mamy do czynienia w tych sytuacjach z nadnaturalnymi działaniami. I kiedy pani Wanda Prątnicka podpisuje książki i wpisuje tam pismem automatycznym rzeczy, które dotykają serca tego konkretnego czytelnika, to nie jest przypadek, tylko to jest działanie demona. Kiedy ktoś po seansie wywoływania duchów następnego dnia podnosi w czasie porannych ablucji głowę i nagle widzi w lustrze inną twarz. Tak. Kiedy dziewczyna budzi się po seansie wywoływania duchów i ma zaciśnięte, odciśnięte sine plamy, tak, w kształcie rąk. I o tym mówi jej koleżanka. Bo ona jej opowiada, ta dziewczyna z tymi plamami, opowiada jej o tym, że śniło jej się coś strasznego, że broniła tabernakulum przed złym duchem i on w pewnym momencie chwycił ją za gardło i ona się obudziła.
A ta dziewczyna po prostu niemalże zemdlała, bo widzi ręce te, które się zaciskały na jej, fizycznie na niej, tak? Czyli działanie złego ducha w przestrzeni materialnej. I teraz hipnoza, bo to nie jest tylko Bert Hellinger, nie tylko te rzeczy, o których mówiłem, tak? Nękał mnie przez pewien czas wpisami i telefonami młody człowiek, który praktykował hipnozę. Ja mu powiedziałem o tym, że nad skutkami seansu hipnotycznego nie jest w stanie zapanować hipnotyzer i nie jest w stanie się obronić przed tym, co może się zdarzyć. Oczywiście są dziesiątki seansów hipnotycznych, gdzie nic się nie dzieje. Ale są takie, bo na czym polega hipnoza? Hipnoza polega na wprowadzeniu człowieka w odmienny stan świadomości, czyli na wyłączeniu ośrodka racjonalnego i wyłączeniu sumienia. I w chwili, w której informacje, które do naszego mózgu dopływają, nie są przesyłane przez filtr racjonalności i przez filtr sumienia, one się kodują w istocie szarej naszego mózgu i po prostu sprawiają, że pewne przekonania potem ze zdziwieniem na nie napotykamy. I ludzie robią czasami rzeczy po seansach hipnotycznych, których robić nie chcą, bo oni mają to wczytane. Oczywiście skuteczność tej metody jest ograniczona, ale ja tłumaczę to temu człowiekowi, że nie jest bezpieczny pacjent, że on nie jest bezpieczny, że raz na jakiś czas pokazuje się istota tego seansu hipnotycznego, czyli otwarcie się na przestrzeń duchową i 99 razy można otworzyć się i po prostu nic się nie zdarzy, bo nikt w okolicy nie będzie, ale czasami można się otworzyć i będzie po prostu dramat. Tak? I on mówi nagle, no tak, była taka sytuacja i zaleciłem jakieś działanie jakiejś osobie i ta osoba na plecach nosi, była sama w pokoju i miała trzy ślady takie zadrapania na plecach. Nie pamiętam dokładnie okoliczności, o jakich ten chłopak mówił. Pamiętam jego emocje, że rzeczywiście się tym przejął, że kobieta nie mogła sobie ręką sama zrobić tego, a miała to na plecach po seansie hipnotycznym. Ja mówię, no ale słuchaj, to jest podpis duchowy, tak? Tutaj jest działanie złego ducha na rzeczywistość materialną, ale on w to nie uwierzył. Tyle, że przestał mnie nękać, bo on chciał, żebym ja powiedział, że hipnoza jest częścią przyrodoznawstwa. Nie jest. Jest formą badań nad hipnotyzmem, nad mesmeryzmem, z których wyniknęła z jednej strony hipnoza, a z drugiej strony bioenergoterapia. I teraz, jak to wszystko ująć w taki sposób całościowy, jak na to popatrzeć? Po pierwsze, dobrzy ludzie idą do piekła, ludzie zbawieni idą do nieba. Dobrzy ludzie idą do piekła, zbawieni idą do nieba. Co to oznacza? No to są słowa skandaliczne. I teraz część dobrych ludzi idzie do nieba. Ale skandaliczność tego sformułowania jest po to, żeby przykuć waszą uwagę do faktu, iż bardzo wiele osób myśli o sobie jako o ludziach dobrych, i na przykład wyznają różnego typu samozbawienne światopoglądy. Ci ludzie myślą, że zbawią się sami. Kiedyś była to indywidualna decyzja w historii ludzi rozproszonych. Niektórzy z nich pisali, mamy jakieś ślady. Tak? Dziś te środowiska okultystyczne uznają ich za swoich prekursorów. Nie znamy historii bardzo wielu ludzi zbuntowanych, bądź ludzi, których błędne mniemania uwiodły, którzy również stwierdzili, że Bóg im do zbawienia nie jest potrzebny. Dziś samo zbawienie jest formą religijności świeckiej. I na przykład ten nurt, który reprezentuje Justyna Steczkowska, ja go nazywam selfizmem czakralnym,
No bo to jest, mowa tam jest o energiach, herezja energetyczna, tak? Wszystko tłumaczy się energiami i tak dalej, i tak dalej. W tym, co głosi Justyna Steczkowska, są idee gnostyckie, są idee pozytywnego myślenia, różnych ideologii, taki zlepek. Zrób to sam religia. I teraz jest mnóstwo osób, które utrzymują organizacje charytatywne, wpłacają datki, są naprawdę w swoim mniemaniu dobrymi ludźmi, a nie będą zbawieni. Zbawienie przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. I mogę w tej chwili ograniczyć przerażenie osób, które mi wierzą. I powiem w ten sposób. Ktoś ochrzczony, kto odrzucił Boga, ktoś, kto wie o Jezusie Chrystusie i słyszał o Jego miłości, o Jego poświęceniu i Go odrzucił, idzie na zatracenie. Słowo piekło dziś dla ludzi popkultury, wychowanych przez popkulturę, nic nie znaczy. Słowo zbawienie nie znaczy nic. Wieczna szczęśliwość to są puste słowa. Tak? To, o czym ja mówię, że niebo jest nieprawdopodobnym miejscem, mogą mi w to uwierzyć ludzie, którzy doświadczyli spotkania z Bogiem. Bo oni wiedzą, co wtedy z nimi się stało. I to było 100 tysięcy lepsze od najwspanialszych doświadczeń seksualnych. Bo ta miłość, ta jedność, ta pełnia, to światło, to ciepło jest zupełnie innego typu. Jest miłość Eros i miłość Agape. To jest właśnie ta miłość, pełna miłość. I tacy ludzie, jak im się mówi, że niebo to jest 1000 razy to, co poczułeś, oni rozumieją ideę ofiary Chrystusowej i zbawienia. Ktoś, kto mówi Bogu, nie jesteś mi do niczego potrzebny, a wychowany został w kulturze Zachodu, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Czym innym jest hinduista, który nie słyszał o Panu Bogu, ćwiczy jogę, ale odrzuca, bo coś mu mówi wewnątrz, że to jest nie tak, odrzuca akceptację sakralnej prostytucji 12-letnich dziewczyn i kobiet do końca życia, tak skazanych na przyjmowanie 1000 mężczyzn w świątyniach. Tak, to był jeden ze sposobów na przyciąganie ludzi. Dwa, odrzuca rytualne samobójstwa kobiet, które wkraczają na stosy, na których spalane jest ciało męża. Tak, czyli tę formę, w której system w Indiach nie radził sobie z utrzymaniem kobiet, które traciły mężów, którzy je utrzymywali. No to trzeba było zabić wdowy. I teraz taki człowiek, który tego nie akceptuje, bo czuje, że wewnętrznie, że nie jest okej, nie słyszał o Chrystusie, ćwiczy jogę, on się zbawi. Jeśli nie działa przeciwko sumieniu, przeciwko naturalnemu sumieniu, które jest w nas złożone. Ksiądz profesor Jan Persson mówił o tym pierwotnym objawieniu, idącym od Adama i Ewy, tak? Od tej symbolicznego momentu, w którym Bóg tchnął w nozdrza istoty bardzo podobnej do nas, sumienie. I wtedy powstał człowiek. Bo dopiero wtedy powstał człowiek. On mógł być racjonalny, mógł być jakoś rozsądny, tak? Ale dopóki nie wiedział, co jest dobre, co złe, to nie był człowiekiem. Jestem z wykształcenia, skończyłem Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mógłbym dużo na ten temat mówić, co zdarzyło się 700, a może 1 200 000, a może 450 tysięcy lat temu. Nieważne. Dobrzy ludzie idą do piekła, a zbawieni do nieba. Zbawia męka Chrystusowa. I ci, którzy nie znają Chrystusa, będą zbawieni, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy. Nie może od nich oczekiwać czegoś, czego mu dać nie mogli, czego zrobić nie mogli. Więc zawęźmy teraz, już zapomnijmy na chwilę o tej,
o tej prowokacyjnej metaforze i skoncentrujmy się na tym, co jest istotą rzeczy. To znaczy nad tym, że religie, również te religie wschodu, to są przedsięwzięcia poważne. Tam skutkom różnorodnych praktyk przyglądały się pokolenia i odrzucano rzeczy, które przynosiły złe skutki i akceptowano rzeczy, które przynosiły skutki dobre. I teraz, jak człowiek zachodu, przyjmujący na przykład karmę, tak, że istnieje koło karmiczne i tak dalej, jak on może odrzucić pesymizm hinduistycznej religii? I dokłada do tego oświeceniową ideę postępu, że zawsze będziemy inkarnowali w coraz wyższe formy. No przecież to jest absurd. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że powstała religia Jedi. Kilkaset tysięcy Australijczyków, Czechów, ludzi z Wielkiej Brytanii wpisuje ją w rubryce wyznanie. I część robi to dla beki, ale są tacy, którzy na pytania, kim jestem, jaki jest sens mojego życia, jaki jest cel mojego życia, na te pytania odpowiedzi daje im scenarzysta Gwiezdnych Wojen, który mówi o tym, że we krwi są pewne symbionty i dzięki temu możesz mieć nadnaturalne zdolności, telekineza, czytanie myśli i tak dalej, dalej. To wszystko są skutki otwarcia na demona. To, że Bert Hellinger na tych swoich ustawieniach wiedział pewne rzeczy, on je wiedział dlatego, że demon komunikował mu o nich. Po to, żeby Bert Hellinger swoją metodę rozszerzał na cały świat i żeby kolejne setki, a może tysiące osób otwierały się na złe duchy, zapraszając nieżyjącego od 500 lat mordercę przodka, który został zapomniany przez system rodzinny. I trzeba go przyjąć. Zapraszam cię do swojego serca. Więc mówimy o religii samozbawienia. I mówimy o tym, że jeśli ona dotyka ludzi zachodu, to prowadzi ich na zatracenie. A jest oparta na intelektualnie absolutnie wątpliwych przesłankach. Dzisiejsza nauka mówi, że te wszystkie obietnice wiedzy tajemnej nie są oparte na żadnych racjonalnych przesłankach. A autorytet religii mówi, że to, co działa, to, co jest skuteczne, to jest działanie demona, który oczywiście zwodzi. Kiedy ja byłem człowiekiem otwartym na demona i kiedy nakładałem ręce na człowieka, to on doznawał pocieszenia. Tak? Niektóre osoby miały poczucie, że zostały uzdrowione. Tak? Ale to wszystko był fałsz. Dlatego, że zły duch liczy. Jest sprawny w ekonomii. Tak? Ile można wydać z siebie wysiłku, żeby kogoś przyciągnąć do siebie i otworzyć go. Tak? No i wszyscy mówią, co ty taki liganarz w ogóle? Patrz, bioenergoterapeuci, jak pączek w maśle, a ty mówisz, że będzie niszczony przez demona. On nie jest niszczony przez demona do momentu, do którego służy demonowi do tego, by wchodził w inne osoby. Przecież to jest proste. Czemu demon ma niszczyć kogoś, kto mu pozwala się rozprzestrzeniać? Natomiast to, w jaki sposób umierają okultyści, nie chcecie słuchać tych opowieści. Poczytajcie sobie, jeśli macie ochotę. Jak wyglądają ich twarze, maski pośmiertne. Dobrze. I teraz zobaczmy, co jest jeszcze do powiedzenia tutaj. Ja zanotowałem sobie różne rzeczy. Tak, Hellinger to jest rzeczywistość toksyczna duchowo. Kultura przestała być miejscem bezpiecznym. Nastąpiła degradacja autorytetów. Pogańskie paradygmaty wchodzą w środowiska akademickie. Nauka przestała być
bezinteresownym szukaniem prawdy, stała się częścią ideologii. Przyrodoznawstwo matematyczne, tak, jest jednym ze źródeł autorytetów i wypowiedzi Kościoła katolickiego. Drugim, ezoteryzm głoszony z wielką mocą, napotykający na deficyty, no to jest coś, co naprawdę jest czymś naprawdę porażającym, bo Justyna Staczkowska nie zdaje sobie sprawy z tego, że wciąga ludzi w rzeczywistość demoniczną. Że mówiąc o swoim doświadczeniu, mówi prawdę o swoim doświadczeniu, tylko nie zna jeszcze finału swego życia. I to, co teraz odbiera za pozytywne, co dostała na seansie metody ustawień rodzinnych Berta Hellingera, uznaje za pozytywne, a być może nie widzi dziesiątków różnych rzeczy, które zdarzyły się równolegle w życiu jej i jej rodziny, które niszczyły tę rodzinę, rozbijały, wdeptywały w ziemię osoby. I sądzę, że Justyna Staczkowska jest osobą moralną, że bardzo zwraca uwagę na to, by nie krzywdzić, by służyć innym osobom. Dlaczego tak sądzę? Bo gdyby była osobą niemoralną, to już by widziała konsekwencje tych swoich duchowych zaangażowań. Teraz doświadczasz tego, że coś truje twoją duszę. Doświadczasz tego. Szukaj nadziei tam, gdzie jest nauka i tam, gdzie jest wiara. Nie szukaj nadziei tam, gdzie są wierzenia, gdzie są opowieści dziwnej treści, gdzie zapraszają cię ludzie, którzy stworzyli sobie religię. Tam tutaj mamy 200 pokoleń hinduistów, którzy mówią, no to jest naprawdę trudna sprawa, trzeba ciężko w życiu jakby starać się, żeby odrodzić się w tym następnym wcieleniu jako ktoś wyżej w hierarchii życiowej. Tak? A tutaj mówią, rób cokolwiek, co chcesz i tak będziesz coraz wyżej, aż się wyzwolisz. To są rzeczy po prostu szokujące. Coś truje twoją duszę i ty szukasz, łakniesz pomocy. Jeśli będziesz szukał u bioenergoterapeutów, u coachów, u ezoteryków, u ludzi, którzy w żaden sposób nawet na sobie nie przetestowali swojej metody. Ludzi, którzy nie ma żadnej tradycji mówiącej o tym, że w czwartym pokoleniu, jeśli robisz to i to, to jest dobrze. I ci ludzie mówią ci, idź na seans Berta Hellingera, opowiedz o swojej traumie i zaproś kogoś, bo na koniec zawsze jest zapraszanie. Tak? To zapraszasz demona. Niech wreszcie ta zasłona spadnie z waszych oczu. Zwiedzeni zwodziciele. Obiektywnie czynicie krzywdę nawet wierząc w to, w co wierzycie. I nie jesteście wystarczająco krytyczni, żeby przyjrzeć się owocom. A owoce życia są na jego koniec. I wy bierzecie cząstkową miarę i mówicie, że jest super. Ale przecież wiemy dobrze, że grzech na początku jest przyjemny. Smutek przychodzi później. Więc jeśli masz tę wielką potrzebę, tak, i coś truje twoją duszę, tak, to jedynym sposobem na to jest odnalezienie się w miłosiernych rękach Jezusa. O tym powiem za chwilę. I jeszcze jedną rzecz.
Jest taki autor, Rod Dreher, amerykański publicysta, który mówi o tym, że jest bardzo wielu, wielu ludzi pracujących nad wysokimi technologiami, którzy kontaktują się z istotami wyższymi. Tak? I teraz czym jest channeling? I jeśli ktoś z Was pracuje w Dolinie Krzemowej i ma kontakty z bezcielesnymi inteligencjami i one, wydaje im się, że one mu pomagają, że one ci pomagają, to one cię zniszczą. I ci ludzie mówią tak. Teraz analogia. Podróże poza ciałem. Ale jest to dokładnie ta sama spirytystyczna dziedzina. Ci ludzie mówią tak. My tutaj coś poznamy. To w ogóle jest niesamowite. Ja jestem w innej sytuacji. Tak, wychodzę z ciała. Oglądam rzeczy, których oglądać nie mógłbyś. No po prostu super. Byłem, widziałem siebie leżącego na stole operacyjnym. Już nie żyłem. Widziałem to z góry. Pielęgniarka miała pomarańczowe buty. I człowiek, który stał w drugim pokoju przy maszynie, miał czerwoną czapeczkę. No i potem okazuje się, kiedy ten człowiek wraca, że to jest prawda. Potem zaczyna podróże astralne, tak, OB, poza ciałem. I rzeczywiście dzieją się cuda. Ma wiedzę, że coś działo się gdzieś. Jednocześnie do tego dokłada mnóstwo różnych innych rzeczy, wiedzy, która jest nieprawdziwa. I teraz oni mówią tak. Cała opowieść o ideologii podróży poza ciałem jest prawdziwa, ponieważ my widzimy rzeczy, których nikt inny nie widzi i nie można było to, ja leżałem na stole, gdyby opowieść o podróżach astralnych była nieprawdziwa, to ja nie mógłbym wiedzieć, że ten człowiek ma czerwoną czapeczkę, bo nie widziałem, przyjechałem uśpiony, wyjechałem uśpiony, nie mogłem tego wiedzieć. I rzeczywiście, ale wiedział to demon. I teraz, jeśli praktykujesz podróże astralne, praktykujesz świadome śnienie, czy ekspedycję poza ciało, to musisz wiedzieć, że w pewnym momencie oprócz tych miłych doznań zaczną się doznania fatalne. I będzie na przykład taka sytuacja. Wyszedłeś poza ciało i masz wspaniałe doznania. Tutaj spotykasz jakieś istoty cieplne, świetlne, wspaniałe i nagle coś złego się pojawia. I ty uciekasz, jesteś przerażony, bo to coś na pewno chce ci zrobić krzywdę i teraz ten drugi byt inteligentny cię chroni i zaczynasz mu ufać, i zaczyna cię prowadzić i jesteś prowadzony, tak? Nie ma ani jednego odkrycia naukowego, które powstałoby dzięki podróżom poza ciałem. Nie ma ani jednego ani jednego wynalazku, który powstałby dzięki wywoływaniu duchów. Nie ma żadnego, nic w naszej cywilizacji nie zostało rozwiązany, żaden problem głodu czy choroby, czy jakiejkolwiek innej dolegliwości nie został rozwiązany dzięki tym ezoterycznym bzdurom. Nic. Zero. I jeśli prawdą jest to, co mówi ten autor, który w Ameryce porozmawiał, poznawał środowisko ludzi pracujących nad wysokimi technologiami. Jeśli ci ludzie prowadzący życie niemoralne, tak, wiedząc czy nie wiedząc, że grzeszą, nie wiem, jeśli ci ludzie otworzyli się na duchowych przewodników, mają kontakt z bezcielesnymi istotami, to zniszczą sobie życie. Ja nie odnoszę się do tego, co oni odkryją, tak? Co wyprodukują. Tego nie wiem. Natomiast wiem, że cała tradycja spirytyzmu, w tym channeling, która miała przynosić niesamowitą wiedzę o świecie, tylko, że potem okazało się w epizodzie spirytystycznym, że te informacje ze zaświatów w 50, 70, 1000, 2000 opowieści, że one są sprzeczne, że to są bajki, że to są bajendy. I że ten prawdziwy element, że ten człowiek w tej czapeczce był czerwony, czego ja jako będąc w ciele, będąc nie mogłem zobaczyć, ale gdybym wędrował tą duszą, to bym to zobaczył. To jedno prawdziwe zostało ośmieszone przez całą tą masę tych bzdur, bo
to nie ma nic wspólnego z poznaniem. To tylko i wyłącznie chodzi o to, żebyś się otworzył na tego dobrego demona, który cię

0: myślenia i niszczą kryterium prawdy w kulturze i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jeśli jesteśmy wciągani w sytuację, w której na przykład mamy powiedzieć: zapraszam cię, przyjdź, pomóż, i mówisz to do nie wiadomo kogo, albo wchodzisz w odmienne stany świadomości, ktoś ci mówi: połóż język w taki sposób, ustaw oczy pod tym kątem, weź palce w ten sposób, zrób to, zrób tamto i tak dalej, i wchodzisz w trans na koncercie, słuchając muzyki, która ma cię relaksować, wchodząc w medytację, i nagle ta pani mówi: no i proszę, tutaj piękne słońce, wspaniałe, oddaj cześć i poproś o coś, umysł kosmiczny, tak? Jeśli następuje akt woli, to już nie jest ezoteryzm, to już jest okultyzm. Rozumiecie? Czyli wszystkie te sytuacje, o których mówię, są zwiedzeniem prowadzącym do powiedzenia Bogu nie, a komuś ukrytemu tak. I nie wiem, dlaczego ludzie chcą ufać temu komuś. Serdeczne dzięki i zostawiam was. Jeśli chcesz powiedzieć, to powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli jesteś, pomóż mi. Chciałbym, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Obieram cię za swojego Pana i Zbawiciela. Zmień moje życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, także o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja na tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo, jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu przywidziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. I zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako jakiegoś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No ja też była gdzieś wewnętrznie. Czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: później szczęśliwy.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsze spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I mówią, że będzie fajnie i nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na nie wiem, wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, prawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, jak ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie powiem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakimś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać, poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku dniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Zresztą staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic robić. I wtedy, myślałam na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I Owszem, mam jeszcze różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mhm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam do domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem... Idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić, czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, co ja coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić. I nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie. Dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co robisz wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie, nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nałóg. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie mnie oaza uratowała, bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy. I normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żebyśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żebyśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Drodzy Państwo, z nami psycholog, szefowa portalu Aletea Polska, Bogna Białecka. Witaj.
1: Witam. Dobrze, że udało nam się połączyć.
0: Podzielam tę radość. Napisałaś o sobie, że fascynuje cię neuropsychologia i że walczysz z inwazją ekranów. Jakie są twarde badania? Gdybym był człowiekiem całkowicie sceptycznym wobec narzekań konserwatywnych publicystów i filozofów, którzy tak strasznie narzekają na tę nowoczesność, panie, jakie są twarde badania, które prezentuje i ktoś przechodzi do punktu następnego, mówi okej, rzeczywiście ekrany szkodzą.
1: Tych badań, to znaczy jakbym miała zacząć wymieniać, to
0: nie,
1: ich jest
0: nie, argumenty.
1: Wyjmij
0: tylko to, co widzisz człowieka, który absolutnie ci nie wierzy, przekonaj go.
1: To znaczy jedno to można argument z autorytetu. To znaczy konkretnie bardzo polecam każdemu sceptykowi, żeby zaczął od książek Manfreda Spitzera, na przykład Epidemia smartfonów, ale on napisał ich więcej. Jest to profesor psychiatrii, kierownik też czasopisma naukowego, który jak pisze książkę, to 1/3 książki to są przypisy. To znaczy, to są konkretne odniesienia do konkretnych badań naukowych. Więc to jakby ktoś chciał od razu dostać pigułkę, to niech przeczyta Epidemię smartfonów Manfreda Spitzera, profesora Manfreda Spitzera.
0: Dalej jestem przekonany.
1: Natomiast twarde argumenty. Po pierwsze, smartfony bardzo zaburzają, to znaczy smartfony, w ogóle nadmierny kontakt z elektroniką zaburza rozwój dzieci. To jest jakby potwierdzone wieloma badaniami. Jak to się dzieje? Ileś mechanizmów, taki może najbardziej podstawowy. To jest fakt, że dzieci... Ojejku, ktoś się dodzwania inny do mnie, dobra. Przepraszam. To jest fakt, że dzieci bardzo lubią filmiki takie, jak są na TikToku. To znaczy filmiki, które bardzo są angażujące, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund maksymalnie i są bardzo intensywne. I tu już niezależnie od tego, czy oglądają je na smartfonach, czy je oglądają na przykład na ekranie komputera, to jest gigantyczny problem, ponieważ za dużo dzieje się naraz. To się tak szybko zmienia, to jest taka lawina nowych bodźców, że mózg dziecka zostaje przeładowany, przebodźcowiony.
0: Czyli mówisz o tym, że oglądam jeden filmik, coś się we mnie dzieje, potem to, co się, ta chemia neurotransmiterów, która się we mnie dzieje, hormonów, etc., etc., ona nie schodzi do zera, jak w normalnym świecie, gdzie stykamy się z sytuacjami również stresującymi czy fascynującymi, tylko oglądam następny filmik i ten start tej mojej maszyny poznawczo przeżywającej świat nie zaczyna się od zera, tylko od wyższego punktu, bo to nie zdążyło zejść, te pobudzające mnie, ta pobudzająca mnie chemia. Czy dobrze rozumiem ten mechanizm?
1: Tak, dokładnie tak. I to wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund. Bo na przykład dziecko niekoniecznie ogląda następny filmik po 60 sekundach, tylko nudzi się tym pierwszym po 5 i nawet po sekundzie i przerzuca na następny, który wywołuje nową lawinę neuroprzekaźników. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina, która się wydziela normalnie, znaczy może się wydzielać w całym ciele, wtedy nas przygotowuje do ataku lub ucieczki w momencie, kiedy jest jakieś, na przykład biegnie w naszym kierunku pies, tak? I z wrogimi zamiarami to całe ciało się mobilizuje do ataku lub ucieczki przed zagrożeniem fizycznym. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek nowy bodziec niespodziewany, tak jak na przykład na filmiku TikToka, to wydziela się odrobina adrenaliny w mózgu, przyciągając naszą uwagę do nowego bodźca też po to, żeby oszacować, czy to nie jest jakieś zagrożenie, a może jakaś szansa na przeżycie. I normalnie w naszym życiu, w takim zwykłym offline, to nie dzieje się bardzo często. Nie mamy ciągłego zalewu nowych bodźców ze wszech stron, tylko to otoczenie jest dosyć przewidywalne. A kiedy pojawia się coś nowego, to rzeczywiście jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A online tych nowych sytuacji i wydzielania się w dużych ilościach adrenaliny w mózgu mamy po prostu multum.
0: I jak to szkodzi?
1: Proszę?
0: Jak to szkodzi?
1: Jak to szkodzi? To mózg nie jest przyzwyczajony do tak dużej ilości adrenaliny, żeby się co chwila wydzielała, żeby mózg działał w stanie alarmu ciągłego. I jeden z rezultatów jest taki, że kiedy mamy za dużo adrenaliny tej mózgowej, to też po pewnym czasie nam się podnosi potężnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. I to jest kolejnym poważnym zagrożeniem, bo normalnie to kortyzol wydziela się, jest podwyższony poziom kortyzolu nad ranem. On nas wybudza. Jeżeli my się budzimy bez budzika, to właśnie nas podniesiony poziom kortyzolu wybudza. Ale potem w ciągu dnia on poziom kortyzolu opada i dzięki temu wieczorem mamy obniżony poziom kortyzolu, jesteśmy zmęczeni, tam się wydziela też adenozyna. Przepraszam, że tak zarzucam tymi nazwami.
0: Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba.
1: Ale była prośba o twarde informacje. Więc adenozyna, hormon zmęczenia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, znużeni. Ale jak jest obniżony poziom kortyzolu, zaczyna się wydzielać melatonina, hormon snu. W związku z czym normalnie wieczorem jesteśmy znużeni, zmęczeni, ale jednocześnie senni. A co się dzieje, jeżeli mamy ciągle podwyższony poziom kortyzolu? Rezultat jest taki, że wieczorem człowiek jest naprawdę zmęczony, znużony, ale jednocześnie jest pobudzony.
0: Każdy z nas zna ten stan. Ja to nazywam nakręcenie.
1: Jestem
0: zmęczony, ale jestem nakręcony.
1: Amerykanie mówią wired and tired, nie? Nakręcony i zmęczony i znużony. Rezultat w ogóle tego jest taki, że na przykład wieczorem w tym momencie każdy, bo nie tylko dzieci, zastanawia się, co zrobić. No nie chce mi się spać, no to co zrobię? Na przykład obejrzę kolejne rolki albo pogram w jakąś grę, dokładając jeszcze znowu porcji adrenaliny i To jest dla mózgu dziecka, dla naszego zresztą też, ale dla mózgu dziecka to jest po prostu niszczące.
0: Rozumiem.
1: Nie jest w stanie mózg cały czas funkcjonować na podwyższonych obrotach, w stanie ciągłego napięcia.
0: Musi zrzucać tę wyrzuconą adrenalinę, a nie jest tego w stanie zrobić. Ja powiem ci tak, ja mam 6 dzieci i to jest próbkowanie takie, że najstarszy ma lat 30, najmłodszy 17, więc mogłem co 2-3 lata widzieć, jak ta sfera obrazowa, jak ekrany od VHS, bo Janek zaczynał od VHS-u, bo myśmy w pewnym momencie wyrzucili telewizję w ogóle z domu i to był duży błąd. I w pewnym momencie, i pamiętam to do dziś, kiedy moje dziecko, już nie pamiętam które, ale drugie, trzecie lub czwarte, raczej trzecie niż czwarte, patrzyło się właśnie w ten duży już ekran smartfonowy, bo wcześniej były przecież malutkie ekrany, i ja go coś do niego mówię, to dziecko podnosi na mnie oczy i jego nie ma. Jest maślany wzrok. Ten człowiek jest gdzie indziej i on coś do mnie mówi, ale tak naprawdę nie jest ze mną. Czy to jest ważna jakby obserwacja? Bo dla mnie była ważna.
1: Tak. Dlaczego? Bo ja wiem, co się neurochemicznie w tym momencie działo.
0: Powiedz.
1: To, co się dzieje na ekranie, właśnie przez tą adrenalinę przyciąga uwagę do tego, co się dzieje na ekranie, do tej zmienności. A jednocześnie, ponieważ dla organizmu to jest obiektywny stan stresu. Nam może być nawet przyjemnie, bo te bodźce, które obserwujemy na ekranie, są przyjemne. To są kolejne wiadomości, to są kolejne filmiki, tak, czy jakaś wciągająca gra, więc to jest jakby subiektywnie przyjemne, ale dla organizmu jest to stan stresu. I co się dzieje w stanie stresu? Nam się zawęża pole widzenia. Ono się zawęża i fizycznie, i psychicznie. My się koncentrujemy w stanie stresu tylko na tym, co jest przyczyną stresu. I to jest rezultat, tak? Że ja jestem tak skupiona na tym, co się dzieje na ekranie, że jak się dzieje coś dookoła mniej istotnego, bo nie jest tak gwałtowne, tak? Jakbyś krzyknął na swoje dziecko, to w tym momencie pewno by się przełączyła ta uwaga na ten bodziec silny, zewnętrzny, ale tego nie robiłeś, mówiłeś normalnie, prawda? No to przegrywa się z tymi gwałtownymi zmianami
0: ekranowymi. W pewnym momencie krzyczałem.
1: A!
0: No, toczy się normalne życie, tak? I nagle jak dziecko jest gdzieś daleko, daleko, no to trzeba go ściągnąć tutaj, bo musi coś na przykład pomóc młodszemu dziecku albo zrobić coś innego. Ja w ogóle, wiesz, w domu miałem wojnę domową, wojnę cyfrową. Zaczęliśmy od błędu, bo po nawróceniu wyrzuciliśmy telewizor z domu, przez 4 lata go nie było i nasz syn nie miał do czynienia z ekranami. I kiedy poszedł do przedszkola, nagle został wyalienowany, bo on nie miał o czym z rówieśnikami rozmawiać. Nie wiedział, kto to jest żywitek i muchomorek, czy jakieś tam inne te kreseczki biegające po ekranie. I myśmy mu zaczęli puszczać, zaczęliśmy mu puszczać z VHS-ów właśnie żwirka i muchomorka, ale jak był roomcase, to on się chował już za fotel. I boimy się, że to nie tylko jego, że to nie tylko jego była no, charakterystyka wewnętrzna, ale również wpłynęło na niego to, że został izolowany od bodźców, takich, jakie mieli rówieśnicy.
1: To znaczy, do pewnego stopnia to dobrze, do pewnego stopnia to źle, bo jak mówimy o żwirku i muchomorku, czy nie wiem, w kreciku, pszczółka Maja, jakieś takie muminki, stare te filmiki, te bajki dla dzieci, to one mają kompletnie inną dynamikę niż nowe bajki i zupełnie inny przekaz też, tak pod kątem treściowym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom pokazywać te klasyczne, piękne bajki z dobrym przekazem, z takim pokazaniem też tutaj dobro, tutaj zło, tak, z ładnie przekazywanymi też wartościami, jak na przykład, że rodzina jest wartością, że przyjaźń jest wartością. Tam, co prawda, Kubuś, teraz mi przychodzi do głowy Miś Uszatek, który teraz jak patrzę na niego, to była dziwna bajka. Ale generalnie te klasyczne bajki są bardzo, bardzo płynne. One mają wyraźnie zarysowaną fabułę i nie są aż tak gwałtowne, tak przebodźcowujące. I tutaj też na przykład psychiatrzy się zgadzają, że jak dzieciom, jeżeli pokazujemy bajki, to na dużym ekranie, położonym daleko od wzroku i raczej dłuższe, spokojniejsze, z wyraźną fabułą, żeby nie było tego przebodźcowienia. Dobrze. To jest na takim najbardziej podstawowym poziomie.
0: Dzisiaj moja szóste dziecko, córa, 17-latka, ona jest inna. I zauważyłem, że na spotkaniach, jak rozmawiam z ludźmi i zadają pytania, to inaczej zupełnie, to bardzo reagują na coś takiego, jak mówię, że dziś wychować dziecko jest zupełnie inaczej niż 5 lat temu. I ludzie na to rzeczywiście reagują i ja coraz bardziej przypuszczam, że to jest prawda, że 5, 7, może 8 lat temu wszystkie dzieci w tych środowiskach wielkomiejskich, ale przecież na wsi już dzisiaj jest dokładnie tak samo, mają ekrany, mają smartfony. Są badania, które mówią, że jednoroczne dzieci dostają ekran, tablet, żeby matka sobie mogła coś tam pogrzebać w internecie. Co się dzieje, kiedy dziecko za wcześnie jest inicjowane w toksyczny, budujący napięcie adrenalinowe, kortyzol, zalewający kortyzolem świat. Co się dzieje?
1: Od razu przejdźmy do tego, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki, że dziecko ma 4 lata i ma zdiagnozowane ADHD lub autyzm na przykład, którego by nie było, gdyby nie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, gdyby nie było tego traktowania tabletu, smartfona jako darmowej niani.
0: I ty mówisz to, absolutnie odpowiedzialnie, że...
1: Ja to mówię absolutnie odpowiedzialnie, ponieważ, i tu znowu się powołam na psychiatrę dziecięcego, dr Victoria Dunkley, Amerykanka, która na tym zjadła zęby, że tak powiem, to znaczy pracuje od 30 lat z dziećmi. I ona stwierdziła istnienie czegoś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Konkretnie zauważyła, że pojawia się u niej coraz więcej małych dzieci, które mają poważne zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim związane z koncentracją uwagi, ale też z kontaktem wzrokowym z innymi osobami i tak dalej. I to są dzieci, które teoretycznie powinny być zdrowe. Bo jak się robi wywiad rodzinny na przykład, wiele z tych rzeczy, zaburzeń jest też uwarunkowanych mocno genetycznie. Więc dzieci, które powinny być zdrowe, a nie są zdrowe, mają poważne zaburzenia, a jednocześnie były to wszystko dzieci, które przychodziły i miały problem, żeby na czas badania oderwać wzrok od tabletu czy smartfona. I w tym momencie ją to bardzo

0: ekranami. I co świadczy między innymi trochę naokoło, ale co świadczy o tym, że to rzeczywiście nie jest prawdziwe ADHD, tylko zespół stresu elektronicznego, to się okazało, że z tymi dziećmi, zdiagnozowanymi przez nią w ten sposób, wystarczyło kilka tygodni izolacji całkowitej od ekranów, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. Co się dzieje z dziećmi, które mają autentyczne zaburzenia rozwojowe i które mają też w tym momencie ekrany i to, co dzieje się na ekranach, bardzo często no, współgra z zaburzeniem, bo jakby wpisuje się dokładnie.
1: Tak, wiem, że...
0: U takich dzieci po poście elektronicznym nie będzie cofnięcia się całkowitego objawów, ale będzie ich złagodzenie. I to jest to, co zaobserwowała.
1: Tak, wiem, że istnieją w Polsce już ośrodki odwykowe dla małych dzieci, dla młodych ludzi. Mam doświadczenie takie, że przychodzą do mnie ludzie z neokatechumenatu, ze wspólnot tradycyjnych, ze wspólnot, gdzie naprawdę głęboko w rodzinie przeżywa się wiarę, a przynajmniej tak wszyscy o tym sądzą. I przychodzi facet i mówi, słuchaj, 8 godzin dziennie przy telefonie, zrób coś z tym. Ja mówię, stary, gdybyś przyszedł 6 lat temu, to bym ci pomógł. Dzisiaj to trzeba go wywieźć i takie były moje intuicje, tak? Więc są już ludzie, którzy żyją z tego, że po prostu izolują dzieci, izolują ludzi, którzy mają rodziców, rodzice przychodzą i po prostu izolują te dzieci i mówią, że je uleczą, uzdrowią, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o post.
0: Tak, post elektroniczny, który można przeprowadzić samodzielnie, tylko to jest strasznie trudne. To znaczy, dlaczego? Na przykład dlatego, że bardzo dużo szkół wykorzystuje TIKI, Technology in Education, i z rozmów, które prowadzę na przykład z dyrektorami szkół czy nauczycielami, wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób skoordynowane. To znaczy nie ma czegoś takiego, co by się aż prosiło, że jeżeli na jednej lekcji jest jakiś Kahoot czy jakaś inny quiz online...
1: Co to jest Kahoot?
0: To, że na następnej... Kahoot to jest taki no, program, jakby witryna, na której można zrobić quizy online, które są atrakcyjne, tak? Klikamy odpowiedź, a tutaj nam coś wybucha. Wow, nie?
1: Czyli znaczy, dzieci uczone, musi być to. Dzieci uczone przy pomocy elektroniki, bo są się w stanie na tym skupić, a przynajmniej treści i nawyki przynosi to dobre.
0: Takie jest założenie. Natomiast gdyby to był na przykład jeden taki quiz dziennie, spokojnie, ale jeżeli on jest, się pojawia na każdej lekcji, no to w tym momencie jest dodatkowe przebodźcowienie związane już z nauką, że tam są fajerwerki, tam są jakieś rzeczy, które się gwałtownie zmieniają na tym ekranie i tak dalej. To jest atrakcyjne, ale znowu przebodźcowiające. Więc jeżeli dziecko, które przechodzi post elektroniczny, chodzi normalnie do szkoły, w której jest mnóstwo tego typu narzędzi używanych, to i tak nie odniesie żadnych korzyści z tego, że w domu nie ma kontaktu z elektroniką, prawda? Bo i tak jest przebodźcowione w ciągu dnia w szkole.
1: I teraz powiedz...
0: To jest trudno jest po prostu przeprowadzić ten post elektroniczny w skuteczny sposób, izolując na kilka tygodni, bo to jest rzeczywiście 3 tygodnie postu elektronicznego, to jest minimum, żeby mózg dziecka zaczął wracać do normy, do normalnego funkcjonowania.
1: I teraz powiedz o innych, jeszcze negatywnych konsekwencjach inwazji ekranów.
0: Mówiliśmy przebodźcowienie, czyli adrenalina, kortyzol. Zahaczyłam o tą melatoninę nieszczęsną, bo to jest kolejny mechanizm neurologiczny. Jeżeli my wieczorem robimy różne gwałtowne rzeczy, no to cały czas nam wzrasta poziom kortyzolu, adrenaliny. Ale jeszcze jedna rzecz. Każde jasne światło, na przykład światło ekranowe wieczorem po zmroku, powoduje, że nie wydziela się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, i przez to też mamy problemy czy z zasypianiem, czy ten sen jest zbyt płytki. I to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ no, kiedy patrzy się na zalecenia, to taki nastolatek powinien na przykład spać po 8

0: 10 godzin. Oni często śpią po 4-5 godzin dziennie, bo dopiero koło drugiej nad ranem im się zaczyna chcieć ewentualnie spać, tak? I to ma też makabryczne skutki dla funkcjonowania, dla rozwoju. Tutaj akurat Matta Walkera bardzo polecam, specjalistę od snu, który mówi o tym, dlaczego sen jest naszą supermocą, dlaczego to jest kluczowa rzecz, którą możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też duchowego, to jest wysypianie się.
1: Jak w takim razie Jak w takim razie powinien wyglądać wieczór nastolatka, nad którym jeszcze mamy jakiś cień władzy, a przynajmniej i rodzice, i nastolatek udają, że mamy cień władzy?
0: Z jednej strony jest tak, że nastolatki mają przesunięty zegar biologiczny, tak trochę, to znaczy, że oni rzeczywiście powinni chodzić wstawać o 8 czy 9 i chodzić na 10 do szkoły. To się potem nam wyrównuje z powrotem po okresie dojrzewania, ale czyli i tak naturalnie mu się nie chce spać przed 11 za bardzo, nawet jakby wyeliminować ekrany.
1: 23.
0: Natomiast zalecenia generalnie są takie, żebyśmy 2 godziny, najlepiej 2 godziny przed snem, przed porą snu, czy przed momentem, gdzie się do łóżka, żeby nie mieć kontaktu z jasnym światłem. Zresztą w tej chwili urządzeń, które mogą się zasypiać. Na przykład lampki z czerwonym albo pomarańczowym światłem, albo na przykład okularki z pomarańczowymi szkłami, które izolują światło błękitne, niebieskie z naszego otoczenia, zakładane wieczorem. Ale nie trzeba aż tak bardzo kombinować, tak? Wystarczy, żeby jednak, no właśnie, optymalnie 2 godziny, ale minimum godzinę przed snem już nie mieć kontaktu z bardzo jasnym światłem. I to nie dotyczy tylko ekranów. To dotyczy też na przykład jasnych świetlówek wysoko położonych nad głową, które są w niektórych domach. Wieczór to powinien być moment, kiedy jest już światło takie wytłumione, ciepłe, przypominające trochę zachód słońca, bo do tego nasz mózg jest przyzwyczajony.
1: Ty mówisz o melatoninie teraz, bo wiem, że są takie terapie przy depresji, gdzie rano człowiek naświetlany jest takim światłem o bardzo szerokim paśmie i pod pewnym kątem trzeba ustawić oczy i patrzeć na to światło. I tu chodzi o jakby wzbudzenie tego, więc to wieczorem jest szkodliwe, tak? I ta godzina czy dwie powinny być zachowane. Jaka jest jeszcze, czy jest jeszcze jakiś inny taki masywny segment tego zagadnienia pod tytułem inwazja ekranów, szkodliwość inwazji ekranów?
0: Też jest, ale dokończmy jeszcze tą melatoninę i to światło, ponieważ akurat to jest jeden element, który jest najłatwiejszy do opanowania. W tym sensie, że można rozejrzeć się po swoim domu i poustawiać nisko stojące lampki o ciepłym zabarwieniu na wieczór, które generalnie będą w domu. Nie, to da się zrobić dosyć prosto. I można zadbać o to, żeby rano była ekspozycja na światło albo słoneczne. Ja tu mam akurat za chmurami w Poznaniu to światło, ale mam taką lampkę antydepresyjną, którą się regularnie naświetlam, używam jej osobiście, choć nie mam depresji, ale w naszym klimacie i w tym, jak często mamy zimą czy późną jesienią takie totalnie ciemne dni, to jest coś, co bardzo się przydaje każdemu z nas, nie tylko osobom z problemem depresji, prawda?
1: Ktoś, kto nie ma 64 lat jak ja, nie wie, że kiedyś były zimy, w których był śnieg i było jasno. Dziś śniegu nie ma i jest ciemno w ciągu dnia.
0: Tak, dokładnie. Tak. No, więc no właśnie, ale z drugiej strony też technologia nam daje czasami pomocę na problemy, które sama spowodowała, prawda? Czyli te lampy antydepresyjne rano, czy właśnie czerwone, czy pomarańczowe światło wieczorem, co jest w ogóle bardzo, bardzo też wskazane. Natomiast dobra, trzeci mechanizm, który jest gigantyczny i który powoduje problemy i nasze, i naszych dzieci z elektroniką, to jest niestety związany z układem nagrody, z dopaminą i z problemem realnych uzależnień od tego, co się dzieje online. Bo jeszcze x lat temu można było mówić, uzależnienia behawioralne nie są prawdziwe. Prawdziwe uzależnienie to musi być jakaś substancja, tak, od której się uzależniamy, jakiś narkotyk, alkohol, nikotyna. A teraz już od, no właśnie, od ilu? Od 14 lat mamy nowe uzależnienia, gdzie mówi się o tym, że to jest choroba mózgu spowodowana niekoniecznie substancjami dostarczanymi z zewnątrz, ale także zachowaniami, które powodują, że określone rzeczy się produkują w mózgu. Ja to strasznie zakręciłam w tej chwili, ale postaram się wytłumaczyć jaśniej. W każdym razie to, co jest ważne, to jest, że nastąpiła oficjalna zmiana definicji uzależnień, że zauważono, że te uzależnienia behawioralne, uzależnienia od zachowań są równie zagrażające i równie niszczące potencjalnie życie, jak od substancji.
1: Innymi słowy, nawalamy się od wewnątrz.
0: Tak, nawalamy się od wewnątrz. Czym my się konkretnie nawalamy? No, nawalamy się hormonami przyjemności, ale tutaj kluczową rolę ma dopamina, o której no, często się mówi hormon szczęścia. Nie? Tylko tyle, że to nie jest hormon szczęścia tak do końca. To nie dopamina nam daje przyjemność, taką prawdziwą przyjemność, to są endorfiny, ale dopamina jest hormonem pragnienia, hormonem motywacji. I ona ma bardzo konkretną funkcję w naszym życiu, to znaczy motywuje nas do podejmowania takich czynności, dzięki którym przeżyjemy. Widać to na przykład na badaniach nad szczurami, które były prowadzone wiele lat temu, bo teraz już tego typu badań się nie prowadzi, ale szczurom uszkodzono układ nagrody, czyli tą część mózgu, która produkuje dopaminę i w rezultacie co się stało? Szczury przestały jeść w ogóle. Jeżeli się szczurowi dało w tym momencie do pyszczka wsadziło jedzenie, to on je przeżuwał i to z wyraźną przyjemnością przełykał, ale sam już nie szukał jedzenia i jeżeli już to jedzenie było kilka centymetrów od pyszczka, to on go nie zjadał. Jak działa dopamina? Ona produkuje, znaczy w momencie, kiedy dopamina jest produkowana, to nas zaczyna ciągnąć do tego, żeby zrobić jakąś rzecz, dzięki której przeżyjemy. Czy indywidualnie, czy w ogóle jako ludzkość, czy jako szczurzość w wypadku szczurów. To znaczy co? Jeżeli widzimy jedzenie, to nas porcja dopaminy sprawia, że my zaczynamy jeść, czy że w ogóle zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy głodni, że trzeba się najeść. Kiedy jest jakaś szansa dodatkowa przeżycia, tak, widzimy gdzieś w oddali jakieś jagody czy coś takiego, tak, to też nas motywuje do tego, żeby tam pójść i te jagody zebrać. No jest też duży udział dopaminy w czynnościach seksualnych, ponieważ biologicznie to dzięki temu będzie przeżycie gatunku, tak? Będą dzieci, mają być dzieci ze zbliżenia intymnego, więc do tego też jesteśmy bardzo motywowani do podejmowania czynności seksualnych, jeżeli jest do nich okazja, właśnie przez potężne porcje dopaminy. I ja to czasami tłumaczę na przykładzie restauracji, akurat nie seks, tak, tylko jedzenie. Idziemy do restauracji, nie idziemy na jedzenie, no bo to bez sensu, prawda? Czekamy na, znaczy właśnie zamówiliśmy sobie jakieś dobre jedzonko i na nie czekamy. Co się zaczyna dziać? Już ten nasz układ nagrody wie, że jedzenie jest prawie w zasięgu ręki, i zaczyna być produkowana duża porcja dopaminy, która mówi, to jedzenie jest pyszne, wiemy co zamówiliśmy, prawda? To jedzenie jest pyszne, zjedz je, już je zjedz w tej chwili, zaczyna nam się dłużyć czas, zaczyna być nam przyjemnie na samą myśl o tym niesamowitym jedzonku, które za chwilę dostaniemy. I co my wtedy robimy? Albo się męczymy, bo nas właśnie tak przypila, żeby to zjeść, albo próbujemy się rozproszyć rozmową, tam przeglądaniem czegoś, prawda? To jest właśnie to działanie dopaminy. Przyjemność na myśl o tych wspaniałych rzeczach, które mnie za chwilę czekają.
1: Jak to się ma do ekranów?
0: I właśnie, bo to w naturze spełnia swoją rolę. Jestem motywowana do czynności seksualnych, jestem motywowana do jedzenia, jestem motywowana do unikania zagrożenia, jestem motywowana do odnoszenia różnych sukcesów, dzięki którym przetrwam. Ekrany, ten układ nagrody, o którym mówiłam, związany z dopaminą, z produkcją dopaminy, mamy go, on działa identycznie u nas i na przykład u szczurów, u kotów, psów, chomików. To jest bardzo prymitywna część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie. To nie jest ta część mózgu, którą rozumujemy. To nie jest nawet ta część mózgu związana z emocjami bardziej skomplikowanymi. Zupełnie nie. To jest ten najbardziej prymitywny kawałek mózgu odpowiedzialny za to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia, żebyśmy się najedli. I to jest ta część mózgu, która nie odróżnia tego, co jest na ekranie, od rzeczywistości. I to jest nasz problem. Bo w tym momencie seks na ekranie na przykład, ta część mózgu reaguje na niego, jakby to była prawdziwa okazja do tego, żeby przedłużyć gatunek. I nas motywuje potężnymi porcjami dopaminy i innych hormonów szczęścia do tego, żeby działać, żeby przedłużać ten gatunek. To jest tylko ekran, ale my to wiemy racjonalnie, ale prymitywny układ nagrody tego nie wie. I produkuje ogromne porcje dopaminy. I tak samo jest z innymi rzeczami. No, to znaczy gry na przykład komputerowe. One w moment, kiedy ja widzę przeciwnika na ekranie, którego muszę pokonać, no to dla najbardziej prymitywnej części mojego mózgu to jest dokładnie to samo, jak prawdziwy przeciwnik w prawdziwym życiu, który mnie właśnie zaatakował i przed którym muszę się obronić.
1: Jest taki mit, nie wiem czy mit, że dziecko do 6 roku życia nie odróżnia rzeczywistości od snu, od wyobraźni. I że w pewnym momencie zaczyna bajki odróżniać od rzeczywistości. Czy to jest związane właśnie z tą prymitywną częścią mózgu?
0: Znaczy tak, to jest związane z naszym rozwojem, że my musimy się uczyć właśnie dokładnego rozróżniania. Prawdy tego, co się dzieje rzeczywiście, od fikcji, fantazji, czegoś, co się dzieje tylko na ekranie. Tutaj my zaczynamy uczyć się właśnie wykorzystując bycie homo sapiens. Tak, to jest między innymi to. Mhm.
1: I teraz ten układ nagrody, ja już pójdę na skróty. Efekt jest taki, że uzależniamy się od czynności i znam ludzi uzależnionych od gier, szczególnie od strzelanek, tak?
0: Tak, tak, tak, dokładnie tak, ponieważ kiedy patrzymy na szarą rzeczywistość, a patrzymy na rzeczywistość wirtualną, to w tej rzeczywistości wirtualnej jest o wiele więcej rzeczy, które są potencjalnie sukcesem, potencjalnie właśnie zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Dokładnie tak. Zastanówmy się, jest prosta sprawa, bo to, że gry mogą uzależniać, to też już doczekało się na przykład wzmianki w poradnikach, podręcznikach klasyfikacji chorób i zaburzeń oficjalnych, czyli jest taka jednostka jak uzależnienie od gier, na którą można się leczyć, tak, na NFZ na przykład. Niektóre, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że trochę ze względów ideologicznych do tej pory się nie mówi o uzależnieniu od pornografii, mimo że pornoholizm jest realny, jest tylko seksoholizm jako jednostka, ale nie mówi się za dużo o tym, ale od samych mediów społecznościowych też można się uzależnić. Przykład w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo takiego sukcesu, ale który tak naprawdę sukcesem nie jest, bo to, że mi 100 osób polajkuje wpis, to nie jest jakiś specjalny sukces. Ale znowu dla tych prymitywnych części mózgu to jest taki sam sukces, jak gdyby prawdziwa osoba z mojego otoczenia mnie pochwaliła, powiedziała komplement.
1: A jaki jest mechanizm, że człowiek, mózg nasz nie odróżnia fejków od prawdy? Podobno jest taki mechanizm. Który to tłumaczy?
0: W jakim sensie fejków?
1: To znaczy, nie wiem, przeczytałem tylko na ten temat, że są pewne warunki, w których no, tracimy całkowicie jakby zdolność do odróżniania rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej realnej i że to przynosi też konsekwencje negatywne jakby, tak? Dla człowieka, który odchodzi od ekranu.
0: To znaczy, nie wiem do końca, na czym to by, znaczy nie jestem pewna, na czym to by miało polegać, bo jest tak, że my możemy bardzo mocno się zaangażować w to, co się dzieje na ekranie. Czyli na przykład gram w grę, która mnie wciągnęła kompletnie i na przykład mam jeszcze wirtualne gogle, w związku z czym ta gra jest jakby trójwymiarowa i mogę się poczuć bardzo mocno, jakbym była w tym świecie. Ale za każdym razem jednak mózg, znaczy racjonalna część mózgu mi działa i ja mogę sobie w każdym momencie powiedzieć, to jest tylko gra. I zdaję sobie sprawę, że to jest tylko gra. Natomiast były badania nad psychozami wywołanymi grami. To znaczy u ludzi, którzy grają po wiele godzin dziennie w jakąś grę, właśnie taką bardzo angażującą, mogą zacząć mieć halucynacje w ciągu dnia związane z tą grą. I sama rozmawiałam z jednym chłopcem, który to miał. Znaczy mówił, nikt mi nie wierzy, ale ja widzę postaci z gry jakby wśród osób, które mnie otaczają. I do końca nie wiadomo, jaki to jest mechanizm, bo od strony no właśnie takiej czysto psychologicznej, no to po prostu halucynacje związane z tym, że ileś godzin dziennie przebywam w tym alternatywnym świecie. Można potem się zastanawiać, bo ja w gruncie rzeczy to ja nie wiem, czy to dotyczy rzeczywiście wszystkich gier, czy tylko niektórych i czy tam nie ma jeszcze jakichś elementów spoza psychologii, prawda?
1: Tak, tak.
0: Jakichś rzeczy demonicznych wprost. Ale tak czy inaczej takie zjawisko może nastąpić. I halucynacje wywołane nadmierną grą.
1: Mechanizm podobny jest przy narkotykach, tak? Gdzie są flashbacki, gdzie są narkotyki działające halucynogennie i potem przeżywamy jakby rzeczywistość już bez zażycia środka, a wracamy do tego odlotu, który mieliśmy. Kortyzol, melatonina, dopamina. A powiedz mi, jak jest z IQ? Czytałem o badaniach, że co pokolenie 8 punktów IQ w dół. To za dwa pokolenia idiokracja, film stałby się realnością. Ale ja tego nie widzę u dzieci.
0: Bo może masz, dlatego że masz 17-latki.
1: Okay.
0: To jest właśnie pokolenie Z-tek tak zwanych.
1: Właśnie i to była próba prowokacji, żebyś opowiedziała o najcięższych przypadkach już u dzieci młodych, małych.
0: Jest cezura taka pokoleniowa. Ludzie mówią około 2012 roku, ale mam wrażenie, że bliżej 2010 roku, że się zmieniło pokolenie Z-tek, które już miało swoje problemy, na pokolenie Alf. Alfy to są rzeczywiście dzieci wychowywane ze smartfonami w rękach i to zastanawiam się, czy już się pojawiły badania nad kwestią ilorazu inteligencji u tego pokolenia, ale dane anegdotyczne, czyli opowieści nauczycieli nauczania początkowego i powszechne, mówią o tym, że to jest pokolenie, które ma gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi na czymkolwiek. gigantyczne problemy ze zrozumieniem czegokolwiek. Jest ta zmiana pokoleniowa bardzo duża. Czyli to możemy zaobserwować, aczkolwiek badań chyba na ten temat jeszcze nie ma. Takich porządnie zrobionych, no, publikowanych. Dobrze. O, w ten sposób.
1: Dobrze, jesteśmy w makroskopie, więc spojrzenie teraz najszersze, jakie jest możliwe, na szkody wynikające z inwazji ekranów, bo za chwilę przejdziemy do zaleceń. Jak widzisz to na tle, no, nasza cywilizacja zachodnia wyraźnie podzieliła się i jedna część jej upada, przestała się liczyć w globalnej grze. Azja zaczyna domagać się tego, żeby dominować na świecie. A z drugiej strony procesy, które zachodzą w naszej cywilizacji, czyli rozłam. Mamy barbarzyńcę wewnętrznego, czyli mamy cywilizację śmierci wewnątrz nas. To znaczy mamy kulturę, która prowadzi całe pokolenia, wyprowadza poza przestrzeń wiary, wyprowadza poza przestrzeń, zabiera im narzędzia, jakim jest prawdziwa antropologia, tak? No bo prawdziwa antropologia polega na tym, że obok człowieka jest Bóg. I to ma wielkie konsekwencje dla człowieka. Jak się rozpatruje człowieka bez tego kontekstu, no to trudno nam zrozumieć w ogóle rzeczywistość. Powiedz mi i teraz pojedź, absolutnie pojedź. Wiesz o tym, że czasami trzeba pojechać. Jesteś szefową portalu, który liczy kliki. Co tak naprawdę zdarzy się za 10-15 lat z tym pokoleniem alf i z tym wszystkim, co dziś oddziaływuje na nasze mózgi, serca, umysły? Gdzie my idziemy?
0: Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie wyciągniemy żadnych wniosków, jakie wyciągają Azjaci, bo Chiny akurat bardzo dużo robią, żeby chronić to najmłodsze pokolenie. Oni wprowadzają gigantyczne obostrzenia, jeśli chodzi na przykład o gry internetowe, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i tak dalej. A jeżeli u nas będzie tak jak do tej pory, że te smartfony są traktowane jako niania, tak, bezpłatna, że ludzie są zadowoleni, że dzieci się nie wspinają na drzewa, tylko siedzą na smartfonach, bo przynajmniej nie hałasują, nie robią niebezpiecznych rzeczy w świecie rzeczywistym, zewnętrznym. Jeżeli oni naprawdę będą tym pokoleniem przyspawanym do świata wirtualnego, no to tak, oni przestaną myśleć. Oni przestaną być homo sapiens. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dlatego, że czytałam ostatnio dużo badań związanych ze sztuczną inteligencją, ale też z rzeczami, które pomagają nam być homo sapiens. I okazuje się, że na przykład jedna z rzeczy, które nas najbardziej ćwiczą mózg, jest siłownią dla mózgu, to jest pisanie odręczne.
1: Tak.
0: Pisanie odręczne, które w tej chwili zanika. Bo jest, no, między innymi w szkole też jest, zaczynają dominować te podręczniki elektroniczne i rozwiązywanie quizów i tak dalej za pomocą tylko klikania, tak? Jest coraz mniej pisania, nie ma nawet wymagania, żeby dzieci robiły notatki odręczne, a badania, które ostatnio czytałam, pokazują, że właśnie pisanie odręczne i to wszystko, co jest z tym związane z ruchem pióra czy długopisu po kartce, rozwija nasz mózg, właśnie te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Jak przestajemy pisać odręcznie, to przestajemy, to nam zaczynają, przestają funkcjonować dobrze części mózgu związane z wyższymi funkcjami, tak zwanymi poznawczymi. Z drugiej strony mamy, to tak naprawdę się na osobny temat, na osobne spotkanie nadaje, co robi z nami sztuczna inteligencja i korzystanie z niej na przykład dosyć powszechne w tej chwili. To syn mi opowiadał, jak wygląda ostatnia ławka podczas sprawdzianów matematyki. Dzieciaki, które wpierw załadowały do czata GPT wszystkie wzory, które są potrzebne do rozwiązania, robi zdjęcie zadania matematycznego i czat GPT to zadanie rozwiązał i oni tylko przepisują odpowiedź. Tak, w ogóle nie używają w tym momencie mózgu, gdzie matematyka też bardzo mocno nam rozwija inteligencję i i myślenie, tylko mają gotowce, które przedstawiają w szkole. To jest absurd, to w ogóle nie jest nauka już w tym momencie i w ogóle nie jest myślenie. Więc za kilkanaście lat będziemy mieć ludzi, którzy po prostu oglądają TikToki, jak jest coś, czy odpowiednik TikToków za paręnaście lat, który będzie. I którzy są w gruncie rzeczy zadowoleni, nie? Takie wtórne neandertalczyki.
1: Czyli będą porozumiewać się chrząknięciami. Teraz coś ci przeczytam.
0: Tak.
1: Pod koniec XIX, przepraszam, to pomyliłem wiek, narodziło się, pod koniec pewnego wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, ignorując jednocześnie dorosłych. Co zrozumiałe, postawieni w stan alarmu rodzice zaczęli się martwić, że to nowe medium i przekazywane przez nie soczyste treści będzie zgubne dla młodych umysłów. Rodzice zamartwiali się, że młode pokolenie zmierza ku zagładzie z winy czego? Powieści.
0: Nie wiem.
1: U schyłku XIX wieku rodzice zamartwiali się, że dzieciaki zmierzają ku zagładzie z winy Jane Austen i innych popularnych powieściopisarek, ponieważ nadmierne pochłanianie przez dzieci powieści romantycznych było dla nich przerażające, dla rodziców. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii umożliwiających obniżenie kosztów druku na kupno i kieszonkowych wydań mogło sobie pozwolić również młody człowiek. Dzieci dzieliły się pikantnymi detalami treści i omdlewały z emocji. Rodzice nie byli w stanie kontrolować błyskawicznego rozprzestrzeniania się tego popularnego medium. Treści były z książek były uznawane za niecenzuralne. No, chodzi oczywiście o te książki w miękkiej oprawie, tak? A nastolatkowie, robiąc to, co robią zawsze, czyli buntując się przeciwko dorosłym, czytali tak dużo, na ile sobie mogli pozwolić. Dorośli lamentowali, tak jak my teraz lamentujemy, że nowe medium przyczynia się do bezsensownego trwonienia czasu i że młodzież, biorąc pod uwagę niepoważny charakter takiego zajęcia jak czytanie, marnuje sobie życie. Dziś powieść... dziś martwimy się, że nasze dzieci nie czytają. Że nikt już nie czyta długich form literackich. A dzieła Jane Austen zaliczane są do literatury wysokiej. Nie wiem przez kogo, no ale trudno. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że my po prostu przesadzamy i zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy myśleli, że piorun to Bóg, a nie elektryczność?
0: Nie. Nie, zupełnie nie. Bardzo polecam, to kolejna polecanka. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy, tak? Ja to polecam dlatego, że naprawdę cenię tych autorów. Anna Lempke napisała dwie książki, które wyszły po polsku. Niewolnicy dopaminy i Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Też jest psychiatrą. Szczerze polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia, ponieważ tam jest merytorycznie to samo, co w pierwszej części, a do tego są ćwiczenia, a nie ma jednej rzeczy, która jest w pierwszej części. W pierwszej części ona opowiada parę historii, w tym jedną pewnego seksoholika. Ja bym czuła się lepiej, nie wiedząc, że ludzie robią tego typu rzeczy. A jestem tak psychologiem też siedzącym w temacie uzależnienia od pornografii i po kursie seksuologii, a naprawdę wolałabym nie wiedzieć, że ludzie robią tego typu rzeczy, jak z przykładu z pierwszej części książki Anny Lempke.
1: No wystarczy poczytać książki historyczne o schyłku antyku, to naprawdę robiono wszystko z wszystkim.
0: Dobrze. No w każdym razie konkludując, polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Ale to, co ona zwraca, na co zwraca uwagę...
1: Chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że ekrany, smartfony są nowym medium, które tylko jest odrobinę inne od tych poprzednich mediów, tylko że mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Dlaczego?
0: To też, ale ona zwraca uwagę na to, że na poziomie kompletnie prymitywnym nasze mózgi są przystosowane do życia w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy w takiej rzeczywistości, gdzie przetrwanie było związane z walką i ze zdobywaniem środków do przetrwania, w związku z czym jest nastawiony na to, żeby od czasu do czasu pojawiały się jakieś rzeczy, dzięki którym przetrwamy, na przykład jedzenie i tak dalej, ale że przez resztę czasu nie ma, jest spokojnie. Jest, nie ma zbyt dużo rzeczy, które by nasz mózg sprawiały w stan właśnie takiego podniecenia, tak, że o, tutaj niesamowita sprawa. I to się nie zmieniło. To znaczy nam się wydaje, że nam się świat strasznie szybko rozwija i nam się wydaje może, że my się coraz sprawniej posługujemy różnymi zdobyczami nowych technologii, ale nasze mózgi nie ewoluują, tak? One nie zmieniają się tak szybko. One są dostosowane tak naprawdę do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. To sobie uświadommy.
1: I co z tego wynika?
0: Idealne środowisko dla człowieka to jest plemię zbieracko-łowieckie, nawet nie uprawiające jakieś hodujące zwierzęta i uprawiające pola, tylko zbieracko-łowieckie.
1: I co z tego wynika?
0: Że my najlepiej funkcjonujemy w momencie, kiedy jest dużo ruchu, aktywności fizycznej w ciągu dnia, dużo przebywania na świeżym powietrzu, dużo wody, dużo spania, tak? Niewiele zasobów. Na przykład to się przekłada na zasadę, że nie powinno się najadać do pełna. Na co się to przekłada? Że nasz mózg jest nastawiony na to, żeby wykorzystać każdą okazję, którą postrzega jako sprzyjającą przetrwaniu. I rzuca nas za pomocą dopaminy do tego, żebyśmy z każdej okazji korzystali. I co oznacza, że na przykład takie powieści, one też były przetwarzane przez nasz mózg, jakby to się działo naprawdę, i byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z okazji związanych z przetrwaniem, które tam się pojawiają. Dlatego one są tak wciągające. Co oznacza, że oni wtedy też już mieli pewną rację, że te powieści mogą człowieka na tyle zafascynować, że go odciągną od życia rzeczywistego, bo są bardziej pasjonujące niż to, co się dzieje w szarej rzeczywistości. Natomiast teraz nastąpiła rzeczywiście gigantyczna zmiana jakościowa. To znaczy, jak patrzymy na powieść, to jednak musimy skupić uwagę na słowach, przetworzyć ją. To wymaga pewnych, no właśnie, przetwarzania przez mózg literek, które widzimy. Myślenia o tym, co przeczytaliśmy, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków. Co oznacza, że mimo wszystko to nie jest aż tak niszczące, jak moment, w którym dowolne treści mam dostępne na kliknięcie w urządzeniu, które mam w ręce. Nawet w tej chwili pokolenia nowe nawet nie chowają smartfonów, tylko chodzą z nimi cały czas w rękach, prawda? I gdzie ja nawet nie muszę skupić uwagi na tym, co się dzieje, bo mózg sam zadba o to, żeby przyciągnąć uwagę do nowego bodźca właśnie tą adrenaliną. To jest różnica, jest jakościowa.
1: Chciałem zakończyć zaleceniami, ale to może za 2 tygodnie, jeśli zgodzisz się odebrać telefon. Chciałem też poczytać takie rzeczy, czy zdarzyło ci się narazić na zerwanie ważnego związku, utratę pracy albo korzyści edukacyjnych lub zawodowych z powodu aktywności w internecie. Czy pozostajesz online dłużej niż planowałeś, rozpoczynając sesję i tak dalej. Punkty, które pokazują, że człowiek jest uzależniony od internetu, ale na puentę chciałbym, żebyś podał mi jakiś szokujący przykład z życia Alf. Rocznik 2010-2012. Czego my nie wiemy o tym świecie jeszcze? Ja czego nie wiem?
0: Znaczy, chyba najbardziej szokujące to są badania sprzed roku równo, bo grudzień 2024, które mówiły o tym, co Alfy robią na smartfonach. Się okazało, że uwaga, 1/4 dzieci przed ukończeniem 10 roku życia ogląda pornografię online w sposób celowy i częsty. 25%, tak? 25% dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat, siedzi w pornografii. Ją ogląda po kilka razy nawet dziennie.
1: Z jakiego kraju to są badania?
0: Polska. Polska, to jest Polska. Dlatego, że większość rodziców, jak już daje smartfony dzieciom, to bez żadnych zabezpieczeń, tak? Dobrze. Albo się poddają na, no, że dzieci szybko obchodzą te zabezpieczenia. Mam wrażenie najbardziej szokujące.
1: Czy możemy od tego, czy od tego miejsca możemy rozmowę zacząć za 2 tygodnie?
0: Tak jest, jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Dziękuję serdecznie i zostawiasz mnie z dużą porcją kortyzolu. Wszystkiego dobrego.
0: Przykro mi, ale wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: po 3 latach zachorowali bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Byłam w szpitalu z nimi dwoma. Któregoś wieczoru lekarz, który prowadził synów, powiedział, że już dla jednego, dla Radosława nie ma ratunku. Pamiętam tą noc, byłam spokojna, modliłam się całą noc. I powiedziałam, Panie Boże, dałeś mi ich, jeżeli chcesz, to zabierz. Byłam na to przygotowana. Bardzo duże moje zdziwienie było rano, a lekarzy jeszcze większe, bowiem jedni drugich pytali, co to dziecko dostało, co się stało, dlaczego jest już zupełnie inne objawy, tak jakby ręką odjął, odchodziły.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja przychodziłam do Jezusa. Jezus był bardzo cierpliwy i oczekiwał mnie. W wieku 14 lat rozeszli, kiedy miałam 14 lat, rozeszli się moi rodzice i wtedy nastąpiło odejście od Boga. Bardzo, bardzo byłam, wręcz się z Nim kłóciłam, tak, dlaczego do tego dopuścił. Były to lata 60., prawda, więc jeszcze było dość trudno znaleźć kogoś, kto mógłby mi to wytłumaczyć. I właściwie trwało to do momentu, kiedy pojawiła się na świecie moja córka. Potem przystępowała do komunii. Ja z zawodu jestem pielęgniarką, bardzo zwykle zaangażowana we wszystkie sprawy. No też pomoc przy komunii, prawda? Po drodze spotkanie z dzisiejszym błogosławionym Jerzym Popiełuszką. I wtedy pierwsze zetknięcie, rozmowa z nim, kiedy mówił, że jestem taką osobą bardzo potrzebną ludziom i Bogu. I wtedy poczułam bardzo duży ból, że no niestety to nie jest tak, jak on mówi. To znaczy poczułam się niegodną jego słów. Mówił o osobie wierzącej, kochającej Boga, tak? A ja wiedziałam w duszy, że to nieprawda, że ja się kłócę z Bogiem dalej, tak? I to był właściwie taki moment zwrotny. Potem pierwsza komunia mojej córki. Przystępują rodzice do stołu pańskiego. I wzrok księdza, który czeka na mnie z tym, prawda, Panem Jezusem. Ja nie podchodzę. Po tygodniu wzięłam ślub kościelny i zaczął się po prostu powrót, tak, do Pana Boga, ale powolny. To nie trwało tak, że już, prawda, potem kolejne dziecko, syn, który po 2 latach kolejna komunia, tak, już było łatwiej, bo uczestniczyłam w tym w pełni, wydawało mi się, tak świadomie. Później zachorowałam, ale nie potrafiłam jeszcze oddać swojej choroby Bogu. Wydawało mi się właściwie to tak po ludzku, chciałam odejść. Nie było właściwie, nikt nie potrafił zdiagnozować mojej choroby. Byłam na ręcie. Odeszłam od łóżek pacjentów. Nie mogłam pracować. Wydawało mi się, że wszystko już w życiu osiągnęłam. Córka, która miała 17 lat, syn, który miał 14. I moja choroba postępowała. Odnalazł się mój chrzest. On był w Niemczech, mnie nie znał, ale dowiedział się o mojej chorobie i tam zaprosił mnie. Byłam leczona przez 2 tygodnie u jego znajomej pani doktor. Myślę, że bardziej leczyła moją relację właśnie dalej z Bogiem, tak? Mówiła, że jestem potrzebna, że Pan Bóg ma jakieś jeszcze zamierzenia. No i otóż miał. Urodziłam po roku bliźniaków, 2 chłopców. Ale to już było takie dotknięcie naprawdę Pana Boga, ponieważ byłam chora, przyjmowałam leki. Miałam taką świadomość, że no, ciąża w żadnym wypadku, tak, że na pewno skończy się to albo źle dla mnie, albo źle dla dziecka. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będą bliźniacy. Pani doktor mnie w tym utwierdzała, że w żadnym wypadku, ale ja miałam jakiś spokój wewnętrzny. Ja myślałam o tym, że no to chyba tak musi być, bo no miałam takie przekonanie, że nie mogę się poddać, że muszę walczyć o to dziecko, tak? Po 2 tygodniach dowiedziałam się, że jest to ciąża bliźniacza. Wtedy podziękowałam Panu Bogu, jak się dowiedziałam, że to będzie 2, że nie będą sami, prawda? Ogromny spokój, mimo że wszyscy wokół bardzo podchodzili do tego właśnie z dużym niepokojem, bo mogło być różnie, prawda? Przez cały okres, z każdym miesiącem czułam się coraz lepiej. Wtedy bardzo mocno modliłam się do Boga. Wtedy z każdym miesiącem czułam tą opiekę. Wiedziałam, że muszę jakby poddać się Jego woli. Urodzili się chłopcy o czasie, zdrowi. Po 3 latach zachorowali bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Byłam w szpitalu z nimi 2. Któregoś wieczoru lekarz, który prowadził synów, powiedział, że już dla jednego, dla Radosława nie ma ratunku. Pamiętam tą noc, byłam spokojna, modliłam się całą noc. I powiedziałam, Panie Boże, dałeś mi ich, jeżeli chcesz, to zabierz. Byłam na to przygotowana. Bardzo duże moje zdziwienie było rano, a lekarzy jeszcze większe, bowiem no, jedni drugich pytali, co to dziecko dostało, co się stało, dlaczego jest już zupełnie inne objawy, tak jakby ręką odjął, odchodziły. Oczywiście ja nie mówiłam tej rozmowy mojej z Bogiem, tak, bo to można w ten sposób nazwać. Poleciłam, oddałam go Bogu. Po tygodniu wyszłam do domu. Potem to właśnie chłopcy cały czas prowadzili mnie, nie ja ich, to oni mnie do kościoła. Coraz bardziej, coraz częściej zostali ministrantami, bardzo zaangażowanymi w życie parafii, w życie kościoła. No ja byłam zawsze przy nich. pielgrzymka do Częstochowy, kiedy mieli 12-13 lat. Tak po prostu kiedyś wracaliśmy z Częstochowy, ponieważ właśnie kiedy mieli 12 lat, wstąpiliśmy do odnowy w Duchu Świętym w Marii Magdalenie na Wawrzyszewie. Oni najmłodsi, też bardzo różnie było to przyjmowane, tak, bo jeszcze dzieci, tak, ale to oni powiedzieli, że mamo, idziemy do Częstochowy na pierwszą pielgrzymkę. Ja już miałam swoje lata, tak, troszkę schorowana. Cóż, no, powiedzieli, że idziemy. Pierwszy dzień pielgrzymki, deszcz leje, zimno. Ja mówię, i ja idę i płaczę. I mówię, Panie Boże, dostaną zapalenia płuc, znowu będą chorzy, znowu będzie źle. Jaka ja matka, tak? I tak sobie rozmawiam. I w końcu mówię, że wieczorem, że wracamy, że absolutnie nie. Radosław powiedział, że nie ma takiej możliwości, idziemy dalej. Właściwie od tamtej pory minęły wszystkie bóle, minęły choroby. To kolejny taki dotyk Pana Boga. Obecnie bliźniacy moi mają już po 20 lat. Jeden jest w seminarium na drugim roku. Właśnie ten, którego oddałam Panu Bogu, kiedy miał 3 lata. Myślę, że to takie... To był jego wybór. Ja nigdy nie rozmawiałam na ten temat, ale myślę, że to jest jego droga. Drugi jest na drugim roku politologii. Prowadzi w parafii zespół w Hiloi. W sąsiedniej parafii raz w miesiącu jest przepiękny Denius, gdzie też właśnie jest syn ze swoim zespołem. I moja wiara w tej chwili jest tak mocna i tak silna, że no, oczywiście proszę Pana Boga cały czas, żeby prowadził i czuwał, prawda? Ale myślę, że to już, że zawsze będzie lepiej, że już nie powinno być żadnego zwątpienia. Tak, to znaczy może ja mieszkałam pod Warszawą, tak? Byłam sama z mamą. Nie było takiej możliwości, tak, żeby nie wiem, znaczy może taka możliwość była, tylko akurat no, ja nie natrafiłam na taką osobę, na takiego księdza, tak, który mógłby mi w jakiś sposób wytłumaczyć. Wyjeżdżałam wiele razy z ministrantami, z lektorami na obozy jako pielęgniarka. I zawsze na zakończenie obozu był taki krąg doświadczeń. I zawsze wtedy mówiłam do tych młodych chłopców, że są szczęśliwi, że powinni to szanować i rozumieć, że mają wokół siebie tylu przyjaznych osób, prawda, że mają księży, którzy jeżeli będą słuchali, jeżeli będą rozmawiali, będą potrafili im wytłumaczyć pewne rzeczy, gdzie no, my już w takim wieku to sobie, to jest nam prościej, prawda, a z młodymi trzeba rozmawiać, trzeba z nimi być. Ja no, nie miałam takiej osoby. To był powolny proces. Punktem takim zwrotnym na pewno była bardzo krótka rozmowa właśnie z księdzem Jerzym. Myślę, że no, Pan Bóg postawił go na mojej drodze. Była to osoba, od której coś emanowało, gdzie no, pierwszy raz doznałam takiego odczucia, tak? Że to nie tak, że bez Pana Boga nie da rady. Obecnie no, pielęgniarką jestem, ale pracuję w szkole w tej chwili po 16 latach bycia na rencie. Pracuję w szkole, w której uczyli się moi synowie. Prowadzę tam wolontariat. Wiele rzeczy związanych właśnie z pomocą ludziom. Staram się być z dziećmi, tak? Uczyć ich, że im więcej damy z siebie innym, tym więcej radości będziemy mieć. I jest to droga, jaką Pan Bóg od nas, wydaje się, oczekuje, prawda? Żebyśmy przynosili radość, szczęście innym i pokazywali swoją postawą, tak? Nie głosząc o tym, że należy tak czy tak, prawda? Że przykazania, że to, tylko swoją postawą no, powinniśmy pokazywać, że tak należy żyć, prawda? No cóż, no i jestem z synami dalej. Mam też starsze dzieci, córkę, prawda? I syna, córka. Urodziła już 3 chłopców, jeden ma 18 lat, więc jestem babcią. I też staram się być z nimi. No, z młodzieżą teraz jest na pewno troszkę ciężko. Właśnie jest wielki bunt. Na przykład u mojego najstarszego wnuka. Modlę się o nich wszystkich, prawda, za nich. I myślę, że no, staram się w jakiś sposób prowadzić tak do Pana Boga. Cały czas jestem w odnowie w Duchu Świętym i staram codziennie, tak, codziennie, może nie zaglądam do Pisma Świętego, ale że mam taką książkę Życie Ewangelią i codziennie to słowo przyswajam, tak, staram się jak najczęściej być w kościele. Wiem, że ta relacja musi być codziennie, tak, że trzeba dalej walczyć, trzeba walczyć o to, żeby o Pana Boga, tak, żeby no jakoś nie odejść w którymś momencie, bo pokusy tego świata są bardzo różne, bardzo duże, tak, i trzeba być i trwać przy Bogu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, także w tym trójkącie takie znane, to pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje i chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była i myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali, ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo duże uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły i gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie

0: takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem widząc nasze błędy, grzechy, to że nas jakoś tego będzie po prostu bardzo surowo karał, rozliczał. Może nie patrzyłam na niego jako na jakiego okrutnego władcę, ale na pewno miałam taką świadomość, że jeśli coś źle zrobię, to że będzie kara. To pewnie też było przeniesienie z jakichś takich domowych sytuacji. Tak, no więc tak myślę, że to poszło w taką stronę. No a potem uczyłam się modlitw. Właśnie miałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładu w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła. Nie miałam takich wzorców w najbliższej rodzinie, więc nie miałam się od kogo uczyć tak bezpośrednio. I był taki czas, kiedy ja zaczęłam właśnie nie chodziłam do kościoła z przyjemności. Raczej powiedziałabym, że chodziłam trochę z obowiązku, bo tak właśnie ukształtowała mnie religia, katechizacja, że to jest grzech i nie mogę nie iść. Ale nie było tam takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem, więc trochę tak. I był taki moment, kiedy miałam świadomość, że Bóg jest, bo nigdy nie negowałam Jego istnienia, tak jak też wcześniej powiedziałam, to gdzieś dostałam taką, myślę, że łaskę, ale nie odczuwałam, nie przeżywałam Jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić z wolności, tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, tak? Mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jest coś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie że muszą sobie sami nad coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz, jak się zapytałeś o to, to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Mają 20, ile miał lat? 20 chyba 6, tak? Czy tam 7. Znaczy, może nie to, że stary, no ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia. Zdecydował się na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po szkole średniej, tylko mając 20 chyba 6 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości, czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje, i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania. To jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejną jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakaś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo, nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako dwudziestoparoletnia studentka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam nad tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, w jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność taką. Próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. Nawet mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod. Bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i to bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła, przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować i gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, że żeby on był, żeby on się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia. Taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja to zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca, bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością, i kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji i tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie. Znaczy, to były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w kościele, to już zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w kościele, bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Znaczy musiałam, chciałam. Chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo teraz się nie boję chodzić do spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, znaczy nie pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę, właśnie chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że zakopany naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w kościele, Chrystus jest w kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki głównie cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił, moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, znaczy nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak całkiem, oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie jest po prostu zadaniem na całe życie. Z takim trochę też zmaganiem, żeby się nie poddać tym wszystkim. Bo nie jest łatwo być dobrym chrześcijaninem. Jest to wyzwanie. Więc tym bardziej, że odpowiedzialność za relacje z Panem Bogiem też jest po naszej stronie, więc każde lenistwo, jakiś kompromis z tym, co świat proponuje, no wymaga potem, żeby się nawracać znowu i znowu i znowu. Całe szczęście Pan Bóg się nigdy nie nudzi i zawsze ma dla nas otwarte serce.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, przez zawiść diabła i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć, nawet wywiedziona troszeczkę z obserwacji innych kultur, gwarancja, że człowiek jest stworzony, jest przeznaczony do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, pisze autor Księgi Mądrości, że w tym momencie właściwie wszystkie kultury, które poznaliśmy, choćby poprzez archeologię, poprzez wykopaliska, poprzez zabytki, pochówki, formy pożegnania, uroczystego celebrowania pogrzebów, to one wszystkie przewidują, są pewne, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe i nie jest to konstrukcja człowieka, ponieważ gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe.
0: Ale z tego quasi dowodu, tak, że większość religii, a tym samym kultur, ma intuicję, że życie nie kończy się na śmierci ciała, można temu zaprzeczyć. Nowożytność jest takim czasem, kiedy powstały takie wierzenia, ateizm, tak, czy agnostycyzm, ateizm, tak, czyli wiara w nieistnienie Boga. I teraz ci ludzie muszą sobie skonstruować sens życia, sens śmierci, najczęściej przez po prostu zaprzeczenie jej, tak? To znaczy, że skoro ona jest, to już nas nie ma, więc śmierci nie ma, tak? Czy my nie jesteśmy, mówię, katolicy, chrześcijanie, czy my nie jesteśmy, czy nie urościliśmy sobie prawa do tego, żeby rozpoznać, że śmierć ma sens, a być może to jest tylko i wyłącznie efekt lęku przed tym, że nie ma później nic, powie ateista.
1: Tak, ale jeżeli sięgniemy do źródeł chrześcijaństwa, to znajdziemy nieludzkie intuicje i pragnienie nieśmiertelności, nie tylko jakąś niezgodę na śmiertelność, na koniec, na beznadzieję, byśmy powiedzieli, i definitywne ustanie istnienia ludzkiego, osoby ludzkiej w chwili śmierci, ale znajdziemy objawiającego się, interesującego się światem Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, który się objawia. I cały problem w kulturze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do stoików, do pewnych nurtów filozofii greckiej. Oni nie znali Bożego objawienia, oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można powiedzieć, podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie, jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II Święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właściwie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu, jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, Wieśkowej, Herowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka. Budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. I jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami, I potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość, mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych. Ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można tu rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie, ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem szło przez kolejne kultury, przez kolejne tysiąclecia, było zniekształcane, było zapominane, było rekonstruowane, było przeinaczane, ale ono w pewien sposób na lepszy należy do, można by powiedzieć, tej pamięci rodzaju ludzkiego, obojętnie w jakim miejscu globu się znajdziemy i jakąkolwiek kulturę zechcemy rozpoznawać, choćby po pozostałościach archeologicznych. I dlatego myślę, że Pana Boga za nogi chwycić się nie da, ale jeżeli odrzucimy, jeżeli ktoś zamknie oczy na Chrystusa, na Jego pełnię objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia, Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Milcze
0: Eliady. Tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
1: Po kaszubsku to na co? Miesa widzi, że nie ma. Że to fundamentalny że nie ma. Nie, kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksiądz je ksiądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymyśli, fundamentalni teologii, ale tylko z akcentem. Tutaj nie dałoby się prawdopodobnie niczego opracować oryginalnego. W każdym razie ja w literaturze, a mamy słowniki kaszubsko-polskie, polsko-kaszubskie, współczesne, takie trochę starsze, pierwsze. Najbardziej wybitny słownik to jest oczywiście twórca księdza doktora Bernarda Sychty, siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich. On zbierał przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed II wojną światową na tych polskich Kaszubach, a więc nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie. Niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią. Właśnie. Także sporo rzeczy zanotował.
0: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni. I ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych Obcowani czy Spirytyzm, Świat Duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, dziesięciominutowy przedstawić tamtego świata?
1: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli, bo dla nich świat nas przyrodzony, świat duchowy był realny, albo jeszcze bardziej realny niż ten, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób. To były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział, ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od końca XIX, początku XX wieku właściwie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić. I dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił, to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelatorka Żywego Różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam trzeba pójść czy podjechać. Ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym to, ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też sam tego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka, i dla nich to, że ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy łóżku, o ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka i kolega, koleżanka. Co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy byli zza światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego, wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czystowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórkach mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki i krowy i owce i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski, tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem, trumnę wieziono zaprzęgiem konnym i oni, ci mężczyźni, kobiety, rodzina, czasami 100-150 osób szło pieszo przez te 3-4-5 kilometrów, śpiewając donośnie pieśni przygodnej. Myśmy to słyszeli, widzieli jako dzieci, byliśmy świadkami i bawiliśmy się w pogrzeb. I po prostu ktoś tam robił za księdza, ubierał jakiś koc, zarzucał sobie jakiś stary plet i żeśmy szli, robili procesję. Dla nas śmierć, dla dzieci, dla moich koleżanek, kolegów tam przez płot, przez sąsiadów, ta śmierć była oswojona. Krótko mówiąc, jest coś takiego, że człowiek umiera i że on się śpiewa, czyli modlimy się. I oczywiście nie znaliśmy tych tekstów na pamięć, tam zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że dane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili when warsiafteje zdesiama, zdesiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem, do tych staruszków czy staruszek, ludzi, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakaś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie. Oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni byli, oni czytali, oni modlili się, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele, jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiapsku powtarzacie, tak jak na Śląsku, górnym Spiwok, kolna Spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy mieli, widzieli duszę. Opowiadała mi pani, która miała wtedy 80 parę lat, o swoim tacie właśnie z Karwi nad Bałtykiem, o rybaku. Ona była najstarsza z domu i ona z tym tatą, ich tam było chyba szóstka w domu, ona mi opowiadała, że ten ojciec pływał, kiedy tylko nie było sztormu, łódką w morze, no bo trzeba łowić. I nasz tatk, on wiadne z tym Adasia ma wersja w towu. I ona mówi, że on właściwie, kiedy był na sam, czy z pomocnikiem, tą łódką po tym Bałtyku, gdzieś tam łowili te ryby, to on całe godziny, dziesiątki godzin nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał i on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zaduszym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany. I on mówi, tutaj się zacznie, po kaszubsku mówi, tule, tere, kleknie, kleknie, już mówi meruziańc, gotuje full Jasiu, to jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich. On mówił, ich nie zna, ja, ale jeden, ale tu nie leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest
0: ale jak mamy, jak możemy, ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, co, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
1: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Story Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią i on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy, przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mieli po 13 lat, oni się nie spodziewali. Ona też go widzi, on stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie, on musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje, zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria. Tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić. Tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej. Myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził na Kaszubach jest znane, chodzić na pokutę. I nie tylko starsi ludzie, no ja jestem, teraz już pewnie uchodziłbym za starszych. Mianowicie oni są przekonani, że takie sytuacje się zdarzają, ponieważ ktoś, kto zginął przedwcześnie, zginął w wypadku, zginął, umarł niepojednany z Bogiem, nie ma pokoju duszy. A więc nie dochodzi bezpośrednio tam, gdzie powinien po śmierci.

spotkań, przy różnych okazjach. Oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się lachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców. Ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku zażycie, grisają błega, pozdrawiają Boga. Czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła. Ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli o proboszcz, pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz Boży człowiek był w jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka, ale idzie na śmierć. Jest rozstrzeliwany w Piaśnicy, jest powieszony, jest bity, jest torturowany w Sudhofie, w Dachau, w Sachsenhausen-Rolaniu. Oni wszyscy zdali egzamin. Oni wszyscy, ci przedwojenni, o których możemy powiedzieć, że czasami żyli ponad stan albo klerykalizm jakiś. Nie, oni żyli Ewangelią. I ludzie, którzy mieli księdza przez 20, 30, 40 lat, to byli fantastyczni księża społecznicy. O tym można by zrobić całą serię audycji, ale oni też przekazywali taką głęboką, prostą duchowość, której ja jeszcze wyrastałem, jak byłem wikariuszem w Tczewie u księdza brata Stanisława Ciemiewicza. On był z domu, gdzie on się urodził w wojnie, gdzie ta mama, gdzie ten tato, gdzie ich czwórka rodzeństwa, gdzie oni w prostej modlitwie, w różańcowej, w jakiejś tam gazecie katolickiej, w jakiejś przyjaźni z księżmi, z parafią, bo to Gdynia, tam Kack mały był przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są... Nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie bardzo wielu osób. Proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że nie tylko na Kaszubach, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuję, bo tam mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła.

0: się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając uspokajali swoich parafian, czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie w innych miejscach, innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo to na pewno takie rzeczy się zdarzają. I młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium, ja je otrzymałem. W seminarium w ogóle, żeśmy o tym nie rozmawiali. Nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjnej książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło. No dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, bo troszkę po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej się ze świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę. I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości nie chciałem znaleźć taki klucz, który nazwał Kościół Powszechny, zweryfikował. Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził. Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym. Jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz. Z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd, tu jest coś, co się z wielką tradycją wielkiego kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, te świętych obcowanie czy spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali skonsultowani także z biskupem. A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim. A więc
1: tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji.
0: Więc również
1: ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo, po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
0: Tak, i jedno z takich rzeczy, które mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja inicjuję te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty z zaświatów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę w poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do miary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. I pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik, w ogóle nikt o tym nie słyszał. A natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi autochtoni, którzy tam od 200-300 lat, niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykałem takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria. Przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
1: Tak, ojcze, ale to nazywamy. Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny zupełnie wart tak, poświęcenia tak, większej.
0: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
1: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to jest tak, zawsze ale Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz. To umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
0: tak, ja myślę, że panie redaktorze, spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200, i warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział, antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim, i równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci albo jej powrót do dzikości. Tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa, to jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii, Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre w XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej dzisiejszej Polski, taka głębsza, taka paracialna właśnie, taka stabilna już chrystianizacja całej mentalności. O tym można by, i pewnie będziemy próbowali, ale to był bardzo długi proces oswajania tej dzikości, tego okrucieństwa, tych jeszcze przedchrześcijańskich obyczajów, wendety, zemsty, wszystkiego, właściwie stopniowe wnikanie Ewangelii, przemienianie mentalności, także oswajanie śmierci poprzez napełnianie jej chrystologicznym, pasyjnym i rezurekcyjnym zmartwychwstaniem Chrystusa. I jeżeli to zaczyna kruszyć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec, w połowie czy na pokoju XVII wieku, to ten proces powoduje skutki. A jednym z tych skutków jest brak, ja już nie myślę jako człowiek o śmierci jako o przejściu, jako o transitus, o życiu jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt. Może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam. A może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko. Nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zdziczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, dekrucyfikacja, to ten brak spojrzenia na siebie, to tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz te procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj, chrześcijaninie, godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
1: tak, będziemy,
0: trochę w żart obrócić. Bo,
1: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej, tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej w związku z protestantyzacją większą tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zeświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm, ten Madame Fox i tak dalej. To to też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili, w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień, do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił tych intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka, to też dopełnienie tej całej... człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z Kościołem, tym Kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
0: Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, bo pracowałem przecież na Kulu. Byłem w Tatrach w zimie. Chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w kościelisku Gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy mnie za chwilkę mszę świętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studentki, studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na Kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie tknął wewnętrznie, przyjedź na mój pogrzeb. I ja jechałem. Szukałem telegramu.
1: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na to, na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Z Bogiem, wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego z Panem dobrego. Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Z Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzucie lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak za takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego, tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pochnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran. jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wielu uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia. A tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwolniony jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, takim, tak, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Pani?
0: Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Zaraz tutaj,
4: że ona w trakcie
2: moment.
4: Myśli, tak, przekazuje,
2: bo,
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Tak, pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka,
4: tak.
0: że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Tak. Mhm. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś
2: to znaczy,
4: myślę.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. była to osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To już zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Taki jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, kiedy to trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko skazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. To mogą być, trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to To ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rajki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem
5: rodzaju.
0: Polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
5: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
5: A na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że jest nieświadome,
2: bardziej,
5: czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
5: Jest to straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce Pan Bóg dał to dziecko.
5: To jest,
2: proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
5: To po prostu.
2: I też cierpi.
5: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, nie poparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
5: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda? I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje inicjacyjną metodę, jaką jest reiki.
5: No tak, tak. I wiele innych.
0: Nie tylko, ale mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
5: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
0: wiedzą.
5: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczyłam kilka razy takiej sytuacji. Byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy. Ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda? I dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to. No i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
5: rozpoznam.
2: Słucham?
5: Tak? A jeżeli nie rozpoznam?
2: No trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. No to jest straszna niestety konstatacja, prawda?
2: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
2: Tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
2: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
2: Właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy... No niestety nie odtworzę. Gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak. Witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
6: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień. Byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle. I przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy, rozłożył.

0: I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja sama, ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
1: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
0: U mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
1: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
0: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
1: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy,
0: tak, z tym, że
1: w takiej sytuacji.
0: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
1: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru, jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny, to już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
0: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda?

0: prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
1: A raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
0: tak,
1: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
0: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem, ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem. Znaczy, tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
2: Dzięki serdeczne za ten telefon.
0: Ja również dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
0: Dziękuję.
2: Witamy Pani Barbaru.
3: Szczęść Boże.
1: Cześć Boże.
3: Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem, i czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
1: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
3: sił? To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
1: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja, prawda, no, uzależnienia od swego ducha.
3: Mhm.
1: To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
3: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
1: Nie, to także są objawy, to także mogą być objawy chorobowe.
3: Tak, ja wiem.
1: I często przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
3: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
1: To też nie
3: to
1: są.
3: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
1: to znaczy
3: osoby
1: tak,
3: w kierunku tej, która
1: gdyby,
3: się modli, jest jeszcze
1: gdyby
3: większa.
1: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
3: nie,
1: to reaguje w sposób...
3: Nie, bezpośrednio no, przy tej osobie.
1: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
3: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka aha, cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
1: A, to już,
3: a agresja to w tym momencie nasila się.
1: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
3: Ale zakresu, czy tak, mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
1: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
3: Aha, czyli tutaj
1: albo,
3: raczej mamy
1: albo
3: do czynienia z dręczeniem, tak?
1: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma
3: obok,
1: tego
3: bezpośredniego
1: takiego kontaktu, to są
3: nie,
1: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
3: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: Szczęść Boże. Strasznie trudne sytuacje i dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
1: może tak wyjaśnień dokładnie
2: duchowych. Tak, mm-hmm. Tutaj tak, jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
4: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
2: A za jej życia była...
4: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione z dobrej woli.
1: Nie ma potrzeby.
4: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
1: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
2: doczesności.
1: Naszej
2: tak,
1: doczesności.
2: Nic
1: prawda?
2: Ze zbawieniem.
1: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała prawda, swoje życie.
4: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
1: Komunię spowiedź na komunię chorych. Święta.
4: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
1: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
4: Rozumiem,
1: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z tak, mszami zamawianymi,
4: tak,
1: czy gregorianką, prawda?
4: Tak.
1: Tylko to potrzebne, nic więcej.
4: Dziękuję bardzo,
2: proszę
4: księdza,
2: bardzo,
4: że aby ktoś się ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
2: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Tak. Witamy Pani Iwona.
5: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
5: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach. O
1: Bogu niech będą dzięki.
2: No ale to jest stan normalny.
5: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że się byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
1: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
2: Stary Testament bardzo często na ten temat.
5: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie, że...
2: No ale jakie to wyzwanie jest?
5: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
2: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
5: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
1: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
2: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
1: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie jest w stanie zagrozić.
2: Nie koncentrować się na ciemności.
1: Na zagrożeniach.
2: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
1: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
2: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
1: Ale na budowanie wiary.
2: Tak. Tak?
5: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
2: Tak, ostatnie.
5: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
1: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
2: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
1: To nie
5: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
1: Tak,
5: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
2: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
1: To pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
2: Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
6: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że no to w odpowiedzi jakby na to, co dzwoniła pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowano na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest całym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
2: To też jest rzecz na następną audycję, bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań. I akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
6: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
2: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
6: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
2: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc ale my nie jesteśmy w pierwszym.
1: Sprawdzimy i podamy
2: tak,
1: to wtedy.
2: Tak. Ostatnie mm-hmm. poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
2: Ojcze nasz,
1: któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak, ponieważ jak wspomniałeś, to rzeczywiście właśnie już niedługo w czerwcu minie 4 lata we wspólnocie Przymierza Miłosierdzia. I absolutnie tak, miłosierdzie Boże bardzo w moim życiu żyje, gości i bardzo mnie Pan Bóg tak prowadzi. Myślę, że na pewno ta obecność Pana Boga w moim życiu, bo bardzo, no właśnie to bycie moje we wspólnocie od tych 4 lat bardzo mi to pokazuje, że ja bez Boga naprawdę nie mogę żyć, że Jego pomoc, Jego kierowanie, prowadzenie mnie przez różne rzeczy jest naprawdę dla mnie najważniejsze. Więc budowanie tej relacji z Nim i to, jak On mi pokazuje wiele rzeczy, myślę, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, a radość też daje mi to, że właśnie mogę też wypełniać Jego wolę. No i też myślę, że z pasją żyć i też wykonywać taką pracę, która też jest tą pasją i misją. Myślę, że tak i też to takie wlewanie też przez Pana Boga tych pragnień w moje serce naprawdę, no bardzo to czuję, nie? Że jakby On mi pokazuje też, co dla mnie jest dobre i też tak mnie prowadzi, więc absolutnie to jest w zgodzie z Nim i z tym, no co czuję też, że jest zgodne z Jego wolą. Przychodziło różne ewolucje. Tak wracając troszeczkę do wcześniejszych lat, to faktycznie gdzieś ta droga się rodziła od gdzieś tam po części właśnie w oazie, w ruchu Światło Życie. To jeszcze lata takie gimnazjum mojego. No i były różne etapy. To było takie, myślę, że fundamentalne rozpoczęcie relacji też z Maryją. I do dnia dzisiejszego też Maryja w moim życiu jest i funkcjonuje. A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem. Więc jak była właśnie oaza, później była taka przerwa dłuższa od Boga. No i też jeszcze później byłam w jednej wspólnocie, a już w takim momencie takiej totalnej bezsilności i trudnego czasu właśnie dla mnie w życiu, to się pojawiła wspólnota Przymierza Miłosierdzia. No i ja tak naprawdę miałam zawsze wolną wolę, więc myślę, że to generalnie była moja decyzja, chociaż taka pogubiona i zagubiona jakby w decyzyjności. Ja tak do końca chyba nie miałam takiego czasu, żeby Boga o coś obwiniać, chociaż myślę, że taka trudność relacji z moim tatą spowodowała, że chyba też nie za bardzo też potrafiłam może szukać tej relacji z Bogiem i raczej chyba miałam duży dystans. Więc obwiniać mnie, ale chyba rzeczywiście było tak, że nie umiałam też go za bardzo szukać i szukałam gdzieś indziej, poza nim. Absolutnie tak. Wielokrotnie o tym słyszałam i teraz też Ostatnio też właśnie chodzę teraz na 12 kroków, na drugi obrót i po raz kolejny ten temat się gdzieś odzywa. Co prawda mi się wydawało, że właśnie skoro nie miałam takiego standardowego obrazu, czy właśnie Boga Ojca jako policjanta, czy sędziego, czy innego, to że ja nie wchodzę w, jakby w to podejście. Ale jednak, jak teraz to obserwuję i też to widzę, to jednak widzę też to, że jakaś trudność w relacji z moim tatą, w sumie jego trochę brak, to jednak powoduje to, że mi do Boga też jakoś ciężej jest się zbliżyć. Chociaż ta relacja się buduje, ale widzę odniesienie jak najbardziej. Tak, tak. Wtedy była generalnie przerwa. W międzyczasie się jeszcze jedna wspólnota, chyba już po studiach, już nie pamiętam. Tak, to już musiało być po studiach, jeszcze na chwilę tam na rok. Wspólnota, która też mi pomogła na krótki czas, ale ogólnie miałam taki czas posuchy od wspólnot. Nie myślałam, żeby do wspólnoty wchodzić do czasu. Ja do wspólnoty nie zamierzałam wstępować. Jakoś tak nie myślałam o tym, ale myślę, że taki czas już właśnie trudnej też jednej relacji z jednym z kolegów, powiedzmy, spowodowała, że ja już byłam bardzo tym zmęczona i bezsilna. Myślę, że musiałam tą bezsilność swoją określić i nazwać. I koleżanka z pracy, która się okazała, że jest właśnie ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, poinformowała mnie, a wręcz zaprosiła na Facebooku na takie warsztaty, rekolekcje Talita Kum, organizowane przez Przymierza Miłosierdzia. No i w takiej bezsilności stwierdziłam, że może warto iść i no i poszłam. I to, no to zmieniło bardzo moje życie. Tak, myślę, że to było takie i wewnętrzne, i zewnętrzne doznanie takiej naprawdę prawdziwej miłości Bożej, ale też i ludzkiej. Miałam kilka takich momentów ważnych dla mnie podczas warsztatów, gdzie mogłam wybaczyć różnym osobom i to było dla mnie szalenie ważne, ale też właśnie poczuć taką spływającą na mnie łaskę też od Ducha Świętego na pewno, ale też od Boga, że właśnie, że On mnie tak kocha tą miłością bezwarunkową, pomimo moich grzechów, pomimo jakiegoś takiego pogubienia się. Tym bardziej, że ja często czułam w moim życiu, że tak Pan Bóg mnie przyciąga do siebie, że ja się odsuwam, odchodzę, ale On ze mnie nie rezygnuje. No i wtedy to się wydarzyło. Bardzo to było piękne doświadczenie. Właśnie przede wszystkim poczucia tej miłości, że On mnie tak uprzyjmuje i że walczy o mnie. I doznałam tej miłości właśnie z tej takiej duchowej, niesamowitego przyjęcia przez Boga, ale też bardzo mnie poruszyły te zachowania, bądź po prostu prowadzenie tych warsztatów przez ludzi z ich miłością. No i to było naprawdę piękne doświadczenie. Tak, tam byli ludzie w ogóle młodzi, gdzieś tam w wieku zbliżonym do mnie, ale ksiądz oczywiście występował, ale głównie jakby odprawiał msze i przy spowiedzi, ewentualnie przy innych momentach krótkich. Ale tak, ludzie świeccy, tacy normalni, otwarci i właśnie tacy przyciągający tą swoją postawą miłości. Takiej miłości między nimi, ale też do uczestników, takiego uśmiechu, radości. To były dwa pełne dni, gdzie oni, to przygotowanie, cała organizacja, piękne śpiewy i to wszystko i tak dużo się tam działo. No to było niesamowite, że to jest tak zorganizowane. W każdym calu no było właśnie czuć taką miłość, w tym taką też bezinteresowną od ludzi. Tak, dokładnie. To właśnie jest pełne dwa dni, plus oczywiście jak teraz jestem świadoma, to wiele przygotowań wcześniej, sprzątnięcie po i wiele rzeczy do zrobienia w tym temacie. I absolutnie nikt im za to nie płaci. Oni tam są z własnej woli, ale ja teraz właśnie, ja uwielbiam, kocham wręcz właśnie posługiwać na Talita Kum, na tego typu właśnie warsztatach, rekolekcjach, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy, łaski. I mam poczucie, że właśnie Pan Bóg posługującym daje taką też piękną łaskę tej miłości i to napełnia. Pomimo tego, że można być bardzo zmęczonym, bo to czasu jest dużo, ale coś się tam takiego pięknego dzieje, że naprawdę chce się ten czas przeznaczyć, pomimo, że można byłoby zrobić coś innego, ale to jest zupełnie coś bardziej takiego duchowego i, no i piękny czas zawsze. To ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. Bardzo, bardzo też to czuję. I właśnie jak dajemy, to też jeszcze więcej potrafimy dostawać, chociaż to nie jest może motywacją, ale faktycznie radość z dawania jest ogromna i jak widać, jak ludzie się przemieniają, czy jak czerpią, czy w ogóle coś przeżywają, to jest no, piękne owoce i chce się to dalej robić. Oj, to bardzo dużo. To jest raptem 4 lata, a Pan Bóg mnie przeprowadził przez wiele rzeczy, od posługi w muzycznych, po właśnie posługę na rekolekcjach, na warsztatach. W międzyczasie, bo też Przymierze Miłosierdzia ma charyzmat posługiwania ubogim, bezdomnym. Ja miałam z tym tak z początku troszeczkę jakąś taką trudność. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to złapać i jak to rozpocząć, ale tak trafiłam do jednego z takich domów, dom Betlejem, do bezdomnych na stałe mieszkającym w takim domu. Przez taką trochę śmieszną sytuację, bo kończył się już karnawał i bardzo chciałam gdzieś iść potańczyć. No i akurat się tak trafiło, że nie było z kim gdzieś iść, jakoś nikomu nie pasowało. Ale się okazało, że w domu Betlejem był organizowany bal karnawałowy i ja tam trafiłam. No i to była przefantastyczna zabawa i jak zobaczyłam tych bezdomnych i te wszystkie osoby, które naprawdę też bardzo potrzebują Boga, to już zostałam. Później też koordynowałam tą grupą. W międzyczasie też jeszcze wielka, niesamowita podróż do Medjugorje autostopem. No i przez wiele, naprawdę wiele doświadczeń. No i teraz też jestem bardzo związana ze wspólnotą, więc nie wyobrażam sobie życia bez niej. Sama bym na to nie wpadła. To jest właśnie ten element, gdzie to Pan Bóg, gdzie tam Duch Święty prowadzi, a przede wszystkim Maryja, bo tak też myślę. Mieliśmy jedno ze spotkań takich, znaczy ja wcześniej słyszałam faktycznie już o Medjugorje i o tym, że czasami zdarza się, że ktoś autostopem jedzie, a było takie jedno spotkanie właśnie wspólnoty, gdzie różne osoby mówiły o różnych grupach, gdzie posługują i też takie od nas dwie dziewczyny powiedziały o ich doświadczeniach w Medjugorje podczas podróży autostopem. I mnie bardzo to poruszyło, jakoś ta forma i że takie cuda się działy. I jak wyszłam ze spotkania, to na metrze spotkałam koleżankę Ulę, która akurat przypadkiem tak zwanym była na metrze również, bo miałyśmy wracać. No i ona się podzieliła właśnie też tym poruszeniem, tym autostopem, że w ogóle to fajnie byłoby pojechać. Zaczęłyśmy chwilę rozmawiać, no i tam już się działo, jeśli chodzi o organizację. I tak to powstało, więc tak naprawdę poruszenie jakieś takie obustronne z Ulą, gdzie... No i później udało się zorganizować to wszystko. Droga do Maryi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo Ewa, która była właśnie jedną z osób, która też zakochana bardzo w Maryi, prowadziła wcześniej taki blog. I to też było takie poruszenie, żeby właśnie dzielić się tymi doświadczeniami z tej podróży autostopem, bo jakby główną zasadą tej podróży, tej pielgrzymki było to, że jedziemy bez pieniędzy i bez jedzenia. Na początku jakieś takie drobne rzeczy, ale ogólnie w opatrzności Bożej, więc ona nas wspierała, prowadziła razem z Maryją, tak się czułyśmy i to dalej już było prowadzone. Przez świętych, przez Maryję i wszystkich. No właśnie tak po czasie to stwierdziłyśmy, że nie byłyśmy pewne, czy było to odpowiedzialne, ale poruszone pięknym świadectwem i tym, że no wiedziałyśmy, że to się dzieje i jest to możliwe, to nie bardzo się bałyśmy. Rzeczywiście też uważałyśmy, bywały sytuacje, że któraś z nas tak delikatnie gdzieś tam dawałyśmy sobie znać, że no z tą osobą może niekoniecznie. Były momenty trasy gdzieś tam, gdzie nie byłyśmy pewne, gdzie miałyśmy jakiś taki kryzys już wyczerpania i nieprzespanych nocy. Ale nie, jeśli chodzi o takie banie się, żeby zrezygnować czy coś takiego, to nie, ale doświadczenia były różne, tak. Pan Bóg przeprowadzał przez różne sytuacje. Ale zaufanie było stuprocentowe. Oj, wielkiej, bo jak dla mnie To była podróż naprawdę życia i pamiętam, często sobie wspominam takie momenty, gdzie totalnie nie wiedziałyśmy, co robić. Czy napisać to miasto na kartce, czy już Medjugorje, czy jeszcze nie. Czy stanąć tutaj w tym miejscu, czy nie. Czy iść za pragnieniami, co byśmy chciały. I to zaufanie takie naprawdę bezgraniczne, bo byłyśmy zdane totalnie na łaskę Bożą. Było niesamowite. A no i tak, no i jakby zawsze tą modlitwą próbowałyśmy się kierować. I były takie działania też, znaczy takie sytuacje istotne, że też jakby nasze działanie było potrzebne. I to kilka razy się wydarzyło, że jakby modlitwa modlitwą, modliłyśmy się nawet długo, ale był taki moment, no dobra, ale no coś nie idzie, to może jednak podejmijmy jakąś decyzję. I jak ją podejmowałyśmy, że na przykład wstawałyśmy, to nagle samochód przyjeżdżał i ktoś chciał nas zabrać, więc... Zaufanie szalenie ważne, modlitwa absolutnie ważna, ale też no, poczynanie jakichś kroków, żeby próbować dalej zbliżać się do Medjugorje, do celu. Absolutnie tak. Tak, no oparta też na, no, na takim myśleniu, ale też właśnie na bezpieczeństwie, tak? Bo były sytuacje, że analizowałyśmy, tak? Czy lepiej już zostać, czy lepiej jeszcze gdzieś przejść, czy wybrać właśnie takie miejsce, gdzie będziemy się czuły bezpiecznie, więc to tak różne nasze takie poziomy świadomości, że tak powiem, działały. No można. Czemu? No świadectwo Ewy i Karoliny było dla nas takim poruszeniem wielkim. Tak naprawdę to myślę, że taka duchowa ta przestrzeń tej pielgrzymki, właśnie zaufania, że to właśnie nie ma być po naszemu, tylko że to ma być prowadzenie Boże, tak jak Pan Bóg chce i tak jak Maryja by tego chciała, to myślę, że było takim naszym odgórnym myśleniem, bo no myślę, że na pewno gdybyśmy miały pieniądze z założenia, to ta podróż zupełnie inaczej by wyglądała. A doświadczenia, które miałyśmy, były tak niesamowite, że no nie da się tego powtórzyć. I w Chorwacji właśnie, jak byłyśmy w Zagrzebiu, to pamiętam, że bo ludzie nam czasami dawali jedzenie czy właśnie pieniądze, się zdarzało i miałyśmy tam trochę tych pieniędzy. I Ula się tak właśnie, podejmowałyśmy też razem decyzję, jeśli chodzi o ewentualny wydatek. I było takie chyba pytanie od Uli, czy ewentualnie jakąś taką pamiątkę byśmy mogły sobie wziąć z Chorwacji, a obie tam byłyśmy pierwszy raz. Mówi, nie, no to wiesz co, jak tak czujesz, czy jak tak czujemy, no to tak, nie? I faktycznie się zdecydowałyśmy i ona sobie wzięła jakiś taki kubek fajne. Ja wzięłam taki magnes z puzelków ułożonych chorwackich i to było coś niesamowite właśnie, że to nie były nasze pieniądze, ale że to tak się potoczyło i ta radość z kilku tam euro była tak niesamowita. I naprawdę, gdybyśmy miały pieniądze, to ta podróż na pewno by zupełnie inaczej wyglądała. No to tam się dzieją cuda. Cuda, tak, bo dalej nie mamy pieniędzy takich z założenia. Miałyśmy jakieś takie drobne pieniądze, ale no dalej nie miałyśmy żadnego noclegu, dalej nie miałyśmy w zasadzie nic. I oczywiście nawet nasze marzenia się spełniały, bo na przykład Ula chciała się napić kawy. Spotkałyśmy w takim z jednych hoteli rodzinę taką polską i ktoś zaproponował kawę. Więc to było niesamowite też doświadczenie. Miałyśmy jeden nocleg też w hotelu dzięki poleceniu przez znajomą też ze wspólnoty, że może nas tam przyjmą. Więc te noclegi się trafiały. A cuda i właśnie osoby, które spotykałyśmy, się okazywały tak ważnymi osobami, tak ważne te rozmowy były, że no one również nie odbyły się, gdybyśmy chciały po swojemu tą podróż zaplanować. Tak, to było dużym zaskoczeniem, bardzo dużym i właśnie też piękne to, że ludzie naprawdę, jakby my nie prosiłyśmy, jak ktoś pytał, no to wtedy odpowiadałyśmy, że faktycznie w opatrzności Bożej. To był taki szok, ale jak to, ale to się nie boicie, ale w ogóle po co? No to tłumaczyłyśmy, tak? Ale to też było niesamowite doświadczenie, że wtedy ludzie chcieli dawać coś i tak dzielić się czymś i faktycznie tak się działo, że mieli taką potrzebę i to było piękne. Czy właśnie raz mieszkałyśmy w Chorwacji u takiego małżeństwa i to też tam właśnie wszystkie te puzzle wcześniejsze z podróży, różne sytuacje się układały. a radość była niesamowita właśnie spędzić z tymi osobami czas. Tak naprawdę to 7 dni, mniej więcej tydzień jechałyśmy do samego Medjugorje i tam bodajże byłyśmy, całość chyba było około 12 dni, więc tam jeszcze spędziłyśmy kilka dni. Też ciekawa tam była historia, bo my dosyć szybko planowałyśmy wracać z Medjugorje, jeszcze nas przyjęła taka Polka na kilka nocy. W każdym razie tak każdego dnia ogłaszałyśmy przez polskiego księdza na mszach, że gdyby ktoś wracał, to my chętnie się zabierzemy. A ta Polka tak nas się któregoś dnia spytała, czy my byłyśmy u spowiedzi, a my mówimy, że nie. A ona odpowiada, no ale jak to wiecie, co to jakby tutaj trzeba w Medjugorje być u spowiedzi, więc jak nie byłyście, no to idźcie, bo to jest bardzo ważne. I faktycznie jak poszłyśmy do spowiedzi, to następnego dnia już po ogłoszeniu tam się zgłosiło jedno małżeństwo, które nas już tak podwiozło duży kawał drogi. Więc łącznie tak około 12 dni. Jakoś tam za ule nie chcę mówić, ale tak, było to piękne doświadczenie. Też tak myślę, że podsumowujące, bądź po prostu tak na podsumowujące i takie zaznaczające, jeśli chodzi o mnie, to taki moment mojego życia też, gdzie myślę, że dostałam też odpowiedzi i takie pomoc i taką wsparcie, gdzie wiedziałam jeszcze w jakim kierunku iść dalej. Tak, ludzie byli generalnie w dużym szoku i właśnie często były pytania, czy się nie bałyśmy, ale po co i tak dalej, więc owoce absolutnie są. Ja często sobie wspominam i tych ludzi i to, co się działo i naprawdę na mnie to wywarło ogromne wrażenie, ale też ogromny wpływ tego, że to była taka droga nadziei, którą przeżyłam. Więc był to piękny czas i ludzie też się dziwili. I jakby to jest świadectwo właśnie takiego zaufania Panu Bogu i tak, więc to było niesamowite doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielę, bo pomimo, że bez pieniędzy, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że najpiękniejsza taka podróż Boża w opatrzności i z pomocą. Dalej widziałam na wielu momentach swojego życia, jak właśnie jest mi potrzebne to zaufanie i w wielu momentach, jak potrzebowałam tego wsparcia Bożego, to sobie nieraz przypominałam, że stałam na rozstoju dróg i tak naprawdę nie wiedziałam, co robić. Więc to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, które bardzo wzmocniło to właśnie poczucie takiego bezpieczeństwa z Bogiem, że nic mi się nie stanie, bo nam naprawdę dużo się mogło wydarzyć na tej trasie. Więc ufność i zaufanie bardzo u mnie się zwiększyło i taka wdzięczność, że w ogóle miałam taką możliwość i też kilka osób poznałam, też Polaków, więc to było niesamowite. No i dalsze działanie w przymierzu na pewno, tym bardziej właśnie podparte tym, że takie rzeczy się mogą dziać. No bo to było tak naprawdę dzięki byciu we wspólnocie i to tak się potoczyło wszystko. Na pewno relacja z Bogiem jest taką przestrzenią, która bardzo mnie przyciąga do Niego samego i dzięki czemu trwam w ogóle. Ale też ta relacja, ona się tworzy i się rozwija też bardzo dzięki ludziom. Ja to bardzo czuję dzięki różnym sytuacjom, łatwiejszym czy trudniejszym. Ale widzę, jak tu mogę dużo mówić o wspólnocie, ale bardzo duży rozwój dzięki niej czuję. I to jak Pan Bóg naprawdę w takich słabościach, w wielu słabościach rozwija, to jest dla mnie też niesamowite, że On tak to prowadzi. Więc to jest takie najważniejsze też właśnie wsparcie ludzi. I jeszcze tak, jeśli chodzi o to Medjugorje, troszeczkę wracając, to ludzie się bardzo modlili o tą naszą podróż. I to było niesamowite, jak czułam z Ulą tą modlitwę. I oni się dzielili, więc myślę, że wsparcie ludzi jest też dla mnie bardzo ważne. I to też bardzo prowadzi. I świadectwa też innych. To zawsze tak często potrafi też podnosić na duchu. Tak, tak, już teraz bardziej, znaczy tak, była ulica potrzebna, teraz jest, to się nazywa przy ulicy Gniewkowskiej. Tak, tak, jako wspólnota wychodzimy tam systematycznie do tego miejsca, do tej wspólnoty i tam właśnie bezdomni mieszkają na stałe. Piękne, piękne doświadczenia, ponieważ właśnie w takim ubóstwie ta obecność Pana Boga jest zawsze, tym bardziej, że oni tam mają swoją kaplicę i Najświętszy Sakrament, to jest wielką łaską, no bo to jest ta największa prostota. I tam my nieraz, jak posługiwaliśmy, to naprawdę mieliśmy takie poczucie, że tam wystarczy po prostu być. I tam wiele nie trzeba. I jakby też Pan Bóg też tym prowadzi, ale to dzielenie się w ogóle tym Bogiem, że w ogóle On jest, i dawanie tym ludziom też nadziei i bycie dla nich. Po prostu bycie, że oni czują, że właśnie my jesteśmy tam dla nich. To naprawdę wystarcza. Można tak powiedzieć, oczywiście. Tylko, że my właśnie chcemy mówić o tym Bogu i chcemy, żeby ludzie mieli zawsze tą nadzieję, bo potrafimy być czasami jedynymi osobami, które powiedzą o Bogu, czy jak chodzimy na ewangelizację, czy jak w tym domu Betlejem, ale albo na ulicy. To są piękne doświadczenia, kiedy jedno słowo, że Bóg cię kocha, albo zapytanie się o imię tej osoby, która jest bardzo samotna i czuje się opuszczona, to naprawdę może dać im nadzieję. I myślę, że to jest dla nich bardzo wspierające i no niejednokrotnie też miałam takie doświadczenie, że potrafiło to naprawdę nawet zmieniać ich życie. Tak, to ja bardzo chętnie zapraszam na warsztaty Talita Kum. Jest to wyjątkowy czas, bo można wziąć w nich jeden raz w życiu, więc bardzo warto je przeżyć. Też Przymierzu Miłosierdzia w Warszawie można śledzić fanpage'a, więc serdecznie zapraszam. To ma spowodować, żeby ludzie, którzy, przede wszystkim ludzie, którzy nie wierzą, albo może odeszli od kościoła, może są zagubieni, żeby jednak usłyszeli o tym Bogu, bo może nie być im po drodze kościół, żeby do kościoła wejść. Mogą mieć różne etapy w życiu, a my chcemy tą miłość właśnie nieść, tą, którą sami doświadczyliśmy. Czy przez przymierze miłosierdzia, czy może przez inne jakieś elementy życia, ale chcemy ją nieść i chcemy o Bogu mówić. Tak naprawdę po to, żeby oni również mieli tą możliwość bycia bliżej Boga i żeby mogli zbliżać się do zbawienia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15, wita się z Państwem Barbara Andrianicz, 26 czerwca, w piątek. Zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego i jak codziennie najpierw do wysłuchania fragmentu lub całości Ewangelii z dnia oraz krótkiego komentarza właśnie do dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy, a oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Czasem to, co miałby uczynić dla nas Jezus, wydaje nam się tak bardzo nierealne, że nawet o to nie prosimy. Zaskakuje mnie w dzisiejszej scenie jej prostota. Ten, kto prosi, otrzymuje. Od razu, natychmiast. Zapewne w tym człowieku już dokonała się wewnętrzna przemiana. Choroba przeorała jego serce i ciało, ale nie tak, żeby go zniszczyć, ale tak, żeby go przygotować do przyjęcia pełni uzdrowienia. Jak przeżywasz swoje choroby? Czy mówisz o nich Jezusowi? Może jesteś dręczony przez lęk? Jeśli tak, to czy powierzyłeś go Jezusowi? Trędowaty niczego nie wymusza na Jezusie. Jeśli chcesz, a ja? Czy zostawiam Bogu wolność działania w moim życiu? Módlmy się. Módlmy się z wiarą o przyjęcie wszystkiego, co Bóg nam daje, o odwagę w przyjmowaniu trudności, ale też o odwagę w proszeniu o rzeczy niemożliwe, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Z pełną świadomością i takim zaufaniem Panu Bogu, że jeżeli zechce, możemy zostać uzdrowieni. To jest prośba dziecka i wydaje mi się, że właśnie dzieci, o których dzisiaj myślimy, które kończą rok szkolny, jeśli przychodzą do mamy i taty i proszą, wierzą, że zostaną wysłuchane. Podchodźmy do modlitwy właśnie z taką wiarą i z takim zaufaniem. Dziecka, które wie, że jeżeli prosi o rzecz dobrą, rodzic na pewno mu jej nie odmówi. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba.

Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci patroni i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za dzisiejszą piątkową koronkę do miłosierdzia Bożego. Spotykamy się w poniedziałek, w pierwszy dzień wakacji, pierwszy tydzień wakacji, kiedy będziemy modlić się za nasze wyjazdy, za nasze dzieci, o szczęśliwe i spokojne wakacje, o dobry odpoczynek. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na tym prześwięte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę. Człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka no, powaga tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodzinę uchwękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem 4 siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba 3 próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później jako atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę, no i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawrzeć związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że byłem, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać. Że takie to było chodzenie na siłę, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia zapamiętam, to co ja mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że poczułem, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skwarcińskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża 4 dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za nasze dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie. Jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak, pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no, żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić, i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie, i nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco. I jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu, trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu. I jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie, co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no to trenował sport, tak naprawdę, ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach. Także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł. To też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził. I jakby w tym szedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby, wiesz. Poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak, że się można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest, ani ja w małżeństwie się, w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie, na to wszystko. I mówię, i dopiero jak już miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak. I to samo przyszło w internecie, grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie, tych objawień. I ja wam powiem, i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich. I to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, no to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie, jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga, i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie. I że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz, człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiałem, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności, takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa. I jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jedne, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem, i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o dar z Bożego Skarbca, no bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć, a tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca, no i dostaliśmy z Bożego Skarbca, wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak, jak nie masz nic, no to się modlisz do Boga: Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł jakby finansowe środki, chodzi, wiesz, żeby Bóg mi jakiś jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka, i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić: Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no to, i powiem Ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć się hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy. Myślę, Boże, jedyny. Toż my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale, ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawia, coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i no mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje. Tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim. I co jest najważniejsze, wołać razem. Czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam, wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi całego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć, przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak, raz byłem dwa razy u spowiedzi z całego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z całego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra, i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła, moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest, coś sprawy niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź jakby jest, jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcysta w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie. No, i mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje. I zacząłem w internecie szukać. I podkierował mnie do pewnej kobiety. Nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka. On mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów. Ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte jakby ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to i on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i no i ona mi te msze święte załatwiła, ja tam swoje ofiary wniosłem za tę mszę. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówię, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mi wymieniła, ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy, ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie, jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniakala, Stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. Mówi, on tam jeździ po całym świecie. i on na różnych rekolekcjach, ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przez nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko, nic cię nie interesuje w życiu. Po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić i nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać, to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy, bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to wiem, co właśnie w boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś te mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia, ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak. Chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał. Każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią. Jesteś wolnym człowiekiem. Nic, nie ma siły teraz na ciebie po prostu jakby... możesz wszystko, jakby to można powiedzieć. Jesteś wolny, po prostu jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, że teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu to trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. No nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego. Stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu, no wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak, 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co, ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmutowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz, rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażę sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, to będzie to. Trafia do mnie syn, słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. I wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w razie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek, byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaję cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem. Ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać. Ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał o 6:30. I pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, 8-ryglowe drzwi, tru, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. On mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków, ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo ja szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówi pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Mówię, pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna, ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam, zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary, tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski z moją dziewczyną byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. I dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczko, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5 czy 6 dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta i ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy. Ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa. Strasznie psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj to dla ciebie. To dla ciebie. Ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mu wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki. Mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. Ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica. Kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem. On do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś. Ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale. Z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy. Codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co? Żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec. Dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer. Mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, dlaczego on służył. Wijałem sobie go wokół ręki. Miałem to Pismo Święte. Chodzę sobie do tej kaplicy. Nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Nie, ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, ty szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak? A ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, buszmanią, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. No, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co? Pan nic nie robi, żadnych głupot. Ja pana błagam. Ja się rozłączyłem. Ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1. Do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była... Ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy. Tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak. Ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, to też świeżo po operacji. Ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie. W ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu. Po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna, napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tę chustę. Słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec, i taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonów. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie zdają, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Wkładam sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, no, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia, no to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra w Zniczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, Od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. I mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, trykniętych, nie, że tak powiem, wściekłych, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc

słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada. Stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza. Słuchajcie, podchodzę, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? O, handlowałem narkotykami, taki byłem. Ja, o, ale już się zdziwiłem. Słuchajcie, otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem, tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić. Naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem się Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z Przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im. Modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały. Boże święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maryja, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko.

0: blisko od mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Samą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie.
1: Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie.
0: Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
2: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Cuda, oczywiście. One się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów.
1: Problem polega na tym, że lekarze, którzy diagnozują nieuleczalną wadę płodu czy dziecka, oni nie mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicjum perinatalne w pakiecie NFZ-u. Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach.
0: Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia.
1: Witamy serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Aleksandra Marciniak, rzecznik prasowy i wicedyrektor działu obsługi darczyńcy Fundacji Gajusz.
0: Dzień dobry.
1: Pani Aleksandro, ja muszę przyznać, że mój pierwszy kontakt z Fundacją Gajusz był bardzo emocjonalny, ponieważ ja się spotkałam z fundacją zupełnie przypadkowo, przeglądając Facebook, i to był taki kontakt tylko internetowy. I zainteresowało mnie wszystko. Od waszej grafiki, od tego, jak zbudowaliście swoją stronę internetową, a tak najbardziej poruszyły mnie historie, które regularnie opisujecie na swoich stronach. To są takie historie, które moim zdaniem poruszą najtwardsze serce. I podejrzewam, że, to znaczy gratuluję po pierwsze osobie, która wpadła na pomysł, żeby w taki sposób opisywać tę historię. I nie chodzi mi o to, żeby, i nie widzę w tym takiego celu, żeby wywołać łzy u słuchacza i żeby doprowadzić go tylko do takiego chwilowego wzruszenia, tylko widzę w tym taki materiał, który ma zmobilizować do działania.
0: Bardzo dziękuję za te słowa docenienia, bo zależy nam na tym, żeby właśnie wszystko było spójne. Czyli po pierwsze piękne historie i za ten styl gajuszowy, tak, czasami ja mówię Gaju Style, odpowiada nasza założycielka i prezeska Tisa Żabrocka-Kwiatkowska. Zaczęło się od tego, że jej syn bardzo ciężko zachorował jako kilkudniowe niemowlę i właściwie to oni bardzo długie miesiące spędzili w szpitalu. I Tisa wtedy zawarła taki pakt z siłą najwyższą, jak to opowiada, że jeśli moje dziecko zostanie ocalone, ja sprawię, żeby żadne dziecko nie chorowało samotnie. I właśnie w naszych opowieściach widać to serce matki. My czasami o Tisie mówimy multimatka, bo jest matką czworga dzieci. Więc mam nadzieję, że widać to serce matki, ale też, że widać szacunek dla rodziców. Dlatego, że my dotykamy najtrudniejszych scenariuszy. Czasami rodzice, kiedy rodzi się chore dziecko, decydują, że go nie wychowają. I jak tu oceniać? Przecież tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Nie wiemy, jakbyśmy się zachowali w tej sytuacji. Informacja o chorobie dziecka, perspektywa, że na przykład przez wiele lat trzeba będzie czuwać przy jego łóżeczku, może kogoś przerazić, więc my dokładamy starań, by w tych opowieściach przede wszystkim był szacunek. Szacunek dla każdego życia, szacunek dla każdej osoby. Nigdy nam nie przechodzi przez gardło ocenianie rodziców biologicznych, nawet jeśli później dla dziecka szukamy rodziny zastępczej, bo tak w życiu bywa. Podejmujemy różne decyzje i każda decyzja zwykle jest po prostu tą najlepszą możliwą w danym momencie. Więc my mówimy, kim my jesteśmy, żeby oceniać czyjeś decyzje. Jeśli ktoś w ciąży dowiaduje się, że urodzi śmiertelnie chore dziecko, zdarzają się takie osoby, które mówią, ja się bardzo długo zastanawiałam, czy ja chcę w ogóle zachować to dziecko. Czy my mamy prawo odmówić tego zastanawiania się? No nie, każdy ma swoje sumienie, jeśli jest w danej wierze, no to zna też przykazania, więc my nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, żeby podpowiadać, żeby dawać rozwiązania. My jesteśmy po prostu od tego, żeby pomagać. Pomagać też w sposób piękny i to też pani zauważyła na naszej stronie, bardzo dbamy o to, żeby również zdjęcia były piękne, z poszanowaniem intymności rodziny, dziecka. Robimy też zdjęcia naszych dzieci, dzieci śmiertelnie chorych z hospicjum, dlatego że proszę mi wierzyć, że część dzieci po prostu to uwielbia. Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia. I naprawdę to sprawia nam mnóstwo radości, że my później publikujemy te zdjęcia i ludzie po prostu wysyłają mnóstwo ciepłych myśli i słów do tych dzieci, które często na świecie nie mają nikogo bliskiego. To my jesteśmy dla nich mamą, tatą, całym światem.
1: Piszecie, że hospicjum to ludzie. Wspomniała Pani o 170 osobach, które są pracownikami hospicjum. I ja sobie tak myślę, że to hospicjum, które tworzą ludzie, to musi być tak naprawdę jeden doskonale skonstruowany, działający organizm. To jest ogromna praca logistyczna, ale też świetnie zorganizowana, bo z tego, co też wyczytałam u Was na stronie, wspieracie siebie nawzajem.
0: Ja tylko jedną rzecz sprostuję. Fundacja Gajusz zatrudnia ponad 170 osób, ale to nie tylko pracownicy hospicjów. My prowadzimy również centrum terapii, głównie dla rodzin zastępczych, adopcyjnych, dla rodzin, które znalazły się w jakiejś kryzysowej sytuacji. Prowadzimy też interwencyjny ośrodek preadopcyjny o ślicznej nazwie Tuli Luli. Tam trafiają niemowlęta, które z bardzo ważnych przyczyn rodzice pozostawili tuż po narodzinach w szpitalu. I my jesteśmy z tymi niemowlętami do czasu, gdy znajdą się kandydaci na rodzinę adopcyjną albo zastępczą. Prowadzimy też program dla rodzeństw dzieci chorych, czyli tych dzieci, które są w hospicjum i tych dzieci, które chorują na nowotwór. I wreszcie jesteśmy na dziecięcych oddziałach onkologicznych. Tam jesteśmy od 28 lat, bo właśnie tam fundacja zaczęła działać. Na dziecięcych oddziałach onkologicznych dbamy o to, żeby nie zapomnieć, że dzieciństwo trwa tu i teraz. Że jest choroba, ale powinna być też zabawa, powinna być troska o emocje i o dobre dzieciństwo. I wreszcie mamy taki program, który jest skierowany dla dzieci, które pokonały raka. Ale po kilku miesiącach, czasami kilkunastu, a czasem nawet latach, potrzebują powrócić do zwyczajności. To jest bardzo trudne. My to zdiagnozowaliśmy dość niedawno, bo od kilku lat ten program Okno istnieje i tam zapewniamy opiekę głównie terapeutyczną, tak żeby przywrócić normalność. Są rodziny, które same sobie z tym nie poradzą. Ale rzeczywiście, jako Fundacja Gajusz najbardziej jesteśmy kojarzeni z hospicjami. Prowadzimy trzy hospicja, trzy formy. Jest hospicjum stacjonarne, nazywamy je pałacem. Jest hospicjum domowe, czyli taki szpital na kółkach. Nasi lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci każdego dnia wyruszają w podróż po całym województwie łódzkim, żeby nieść pomoc dzieciom, które są u siebie w domu. I dzięki temu, że jesteśmy my, nie muszą być w szpitalu. I wreszcie to hospicjum, które wywołuje najwięcej emocji, czyli hospicjum perinatalne. To jest to hospicjum, do którego trafiają rodzice w momencie, kiedy w trakcie ciąży dowiadują się, że ich dziecko jest śmiertelnie chore. Te trzy hospicja zatrudniają mniej więcej 50 osób. Do tego są wolontariusze, którzy uzupełniają naszą pracę. Natomiast chciałabym mocno podkreślić, że nie da się profesjonalnie prowadzić hospicjum wyłącznie w oparciu o pracę wolontaryjną. My tak naprawdę potrzebujemy zatrudniać najlepszych specjalistów. No bo medycy, oni się wcale nie kształcą po to, żeby pomagać umierać. Oni są uczeni w toku swojej edukacji, że mają za wszelką cenę dbać o życie. A tutaj nagle opieka paliatywna w ogóle nie jest o tym. Więc dlatego my potrzebujemy wybitnych specjalistów, że to są osoby, które mają w sobie taką otwartość emocjonalną, mnóstwo empatii. Osoby, które będą też dbały o swoje emocje, no bo łatwo sobie wyobrazić, że tutaj wypalenie zawodowe, oj, to jest ogromne zagrożenie. No bo jeżeli mamy, a bywają takie miesiące, że umiera 3-4 pacjentów w hospicjum domowym, to naprawdę my jako zespół to przeżywamy, dlatego też bardzo dbamy o naszych pracowników. Wspomniała Pani, że my musimy być taką strukturą bardzo sprawną, naoliwioną. Tak, bo to nie wystarczy zatrudnić tych pracowników, nie wystarczy pozyskać wolontariuszy, którzy wesprą ich pracę, ale o tych wszystkich ludzi trzeba zadbać. Więc my mamy też superwizję, czyli takie przestrzenie, w których opowiadamy o swoich emocjach. Mówimy o tym, co było trudne, zastanawiamy się, co powinno się w przyszłości stać, żeby na przykład jakaś sytuacja się nie powtórzyła, co możemy zrobić lepiej, inaczej, ale też dajemy sobie przestrzeń zwyczajnie na to, żeby powiedzieć, to mnie rozbiło, potrzebuję wsparcia. Możemy też jako pracownicy całego Gajusza poprosić o indywidualne wsparcie doraźne. Nasi specjaliści wspierają właśnie specjalistów, czyli psycholog, psychoterapeuta może na przykład spotkać się z opiekunem medycznym, który doświadczył śmierci podopiecznego, bo często to jest naprawdę moment taki, w którym czujemy, jakbyśmy stracili swoje dziecko. Dlatego, że jeżeli to dziecko mieszka z nami w hospicjum stacjonarnym, jesteśmy dla niego całym światem, tą ciocią główną, która trzymała za rączkę, kiedy dziecko umierało, a wcześniej na przykład przez 3-4 lata prawie codziennie towarzyszyła dziecku w chorobie, no to właśnie my czujemy, jakbyśmy stracili członka swojej rodziny. Więc najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to wyprzeć swoje emocje. Dlatego to jest ekstremalnie ważne, żeby w takich miejscach, w organizacjach pozarządowych, które pracują na najtrudniejszych ludzkich scenariuszach, zapewniać wsparcie pracownikom. Więc my też wydajemy całkiem spore pieniądze na programy dokształcania pracowników, na programy wsparcia emocjonalnego, bo bez tego byśmy mieli cały czas wymianę kadry. A przecież my potrzebujemy, żeby ci opiekunowie, pielęgniarki byli stałym elementem życia dzieci, szczególnie tych dzieci właśnie z hospicjum stacjonarnego, no bo przy nich nie ma mamy i taty, oni na ogół mieszkają sami u nas, to my tworzymy dla nich dom, więc to jest ogromna odpowiedzialność tworzyć dom w tej chwili dla 15 dzieci. My nie mamy takiej możliwości, że powiedzmy przestaną do nas wpływać darowizny, nie mamy pieniędzy na działanie, no to z dnia na dzień się zamkniemy. Jak? Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach. To są niemowlęta ogólnie zdrowe, chociaż wiele z nich na przykład boryka się z syndromem poalkoholowym, wiele z nich ma jakieś wady genetyczne. To są choroby, które nie są śmiertelne, niemniej czasami zdarza się, że absolutnie nie ma kandydatów na rodziców adopcyjnych. Więc znowu, oni mają tylko nas. Gdybyśmy my nie szukali dla nich rodzin zastępczych, to te dzieci trafiłyby do domu dziecka. A naszą dumą i absolutną największą radością jest to, że żadne z ponad 200 dzieci, które trafiły do naszego ośrodka Tuliluli, nie trafiło do domu dziecka. Tego w Polsce nikt nie robi. Właściwie znalezienie rodziny dla chorego dziecka w Polsce graniczy z cudem, a my takich cudów mamy już na koncie 40. Te 40 rodzin dla chorych dzieci to jest 28 lat, ale 200 to nie. 200 to jest niecałe 10 lat, dlatego że w ośrodku Tuliluli mieliśmy właśnie przez 10 lat działania ponad 200 dzieci. Około 160 dzieci mieszkało w naszym hospicjum stacjonarnym. Natomiast wszystkich pacjentów przez te 28 lat, bo 20 lutego Fundacja Gajusz ma urodzinki 20 lutego, 28, to naprawdę liczymy w dziesiątkach tysięcy naszych podopiecznych, dlatego że my też mamy taką historię rozrostu, czyli zaczęło się tylko od oddziałów onkologicznych, później pojawiły się hospicja, pojawił się ośrodek Tuliluli dla opuszczonych niemowląt, Centrum Terapii Cukinia i te programy dla rodzeństw i dla dzieci, które pokonały nowotwór. To daje nam właśnie rocznie ponad 1000 dzieci. Więc no 28 lat to jednak robią się liczby ogromne.
1: Nie mieliście takiego pomysłu, żeby Gajusz pojawił się też w innych miejscowościach w Polsce? Ponieważ musimy też wspomnieć o tym, że hospicja perinatalne to nie jest temat, który po pierwsze jest popularny w mediach. Ja tak jak wspomniałam, ja się dowiedziałam o tym jakimiś własnymi kanałami z internetu, ale jak patrzę na informacje z kanałów takich publicznych, telewizja publiczna, w ogóle media publiczne, o tym się mówi bardzo mało. Natomiast niestety z wielkim smutkiem słucham o tym, że w momencie, kiedy rodzice wywiadują się o chorobie dziecka, jedyną propozycją, jaką otrzymują ze środowisk bardzo głośnych, jest propozycja pozbycia się problemy. Pytanie, dlaczego jest o was słychać tak mało?
0: No to ja mam dla pani twarde dane. Rok 2025. W mediach ogólnie ukazało się o hospicjum perinatalnym 1837 materiałów. Zapamiętajmy, 1800. Ile ukazało się o aborcji? 352 244. Czyli mamy 1800 kontra 352 tysiące. Tak to wygląda w mediach. Oczywiście ma pani absolutną rację, że mamy przeogromną dysproporcję w dyskusji społecznej. Co należy zrobić, gdy zapada informacja państwa dziecko nie dożyje porodu albo państwa dziecko umrze tuż po porodzie? I rzeczywiście, doskonale tutaj pani wyczuła nastrój, często rodzice słyszą od specjalistów, żeby pozbyć się problemu. Tylko tego problemu się nie da pozbyć. To nie jest problem, na który jest proste rozwiązanie. I od razu tutaj mocno zaznaczyć, my naprawdę nie oceniamy. Jeśli jakaś kobieta zastanawia się, czy powinna usunąć ciążę, to niech ona do nas przyjdzie. Niech o tym pogada, a my jej zostawiamy pełną dowolność, jaką podejmie decyzję, bo to jest jej decyzja, jej życie, jej po prostu prawo do zdecydowania, ale my podzielimy się profesjonalną wiedzą i naszym doświadczeniem, bo nie ma magicznej różdżki, która nagle sprawi, że tego nie było. Zawsze wydarzenie utraty dziecka, czy w wyniku aborcji, czy w wyniku narodzin i na przykład to dziecko umiera po paru minutach, to jest po prostu strata. A po stracie należy przeżyć żałobę. I jeżeli lekarz powie, pozbędzie się pani problemu, szybko pani zapomnik, to ten lekarz po prostu nie wie, o czym mówi. Do nas trafiają też kobiety, które zdecydowały się na aborcję i trafiają do nas, bo mówią, ja sobie nie potrafię z tym poradzić. I my im też pomagamy, bo to nie ma żadnego magicznego przełącznika. To są naprawdę tygodnie, a czasami miesiące pracy terapeutycznej, żeby uporać się z tą sytuacją. Jednocześnie jest jeden ogromny problem w Polsce. Problem polega na tym, że lekarze, którzy diagnozują nieuleczalną wadę płodu czy dziecka, oni nie mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicjum perinatalne w pakiecie NFZ-u. To znaczy, to jest normalna usługa medyczna. Więc jeżeli idziemy do lekarza i lekarz stwierdza, że mamy wadę serca, to co robi? Wypisuje skierowanie do kardiologa. A jeżeli lekarz diagnozuje śmiertelną wadę u naszego nienarodzonego dziecka, to dlaczego on nie wystawia skierowania do hospicjum perinatalnego? My tego naprawdę nie rozumiemy. My rozmawiamy z lekarzami i zrobiliśmy ogromną robotę w Łodzi, bo szpitale łódzkie po prostu doskonale to zrozumiały, że tak naprawdę hospicjum perinatalne to jest pomoc również dla medyków. Bo co my robimy? Po pierwsze, przejmujemy opiekę nad pacjentką. Dlaczego? Bo medycznie lekarz już nie jest w stanie pomóc tym pacjentom. To, co możemy zrobić, to spokojnie porozmawiać o tym, z czym wiąże się ta wada. Czy na przykład zwykle przy tej wadzie dziecko umiera już w brzuchu mamy? Czy być może ono się urodzi, ale będzie żyło 3 dni, a być może będzie żyło 3 minuty, a może będzie żyło 3 lata? I co wtedy? Więc lekarze nie mają czasu przede wszystkim, żeby o tym rozmawiać. Wizyta trwa 10 minut, 15 minut. Wizyta u naszego lekarza trwa 2 godziny, 3 godziny, tyle ile rodzina potrzebuje i mogą przychodzić tyle razy ile chcą. Ale przede wszystkim lekarz medycyny zwykle niewiele może zrobić w kategorii emocji, dlatego my zapewniamy pomoc terapeutyczną, psychologów, psychoterapeutów. I to jest naprawdę ekstremalnie ważne, czy ta pacjentka od razu po diagnozie dostanie skierowanie. Bo jeżeli ona go nie dostanie, wróci do domu i w tej rozpaczy będzie googlować, Dlatego mamy petycję, lekarz, nie doktor Google, bo ona nie może googlować w poszukiwaniu rozwiązania. Ona nie powinna pisać do nas takich wiadomości, jak dostajemy. Drogi administratorze Gajuszowy, ratunku, nie wiem co robić, dostałam taką diagnozę, lekarz mi nic nie powiedział, co dalej. Naprawdę do obcej osoby kobieta powinna tak pisać? No nie, ona powinna dostać skierowanie od lekarza i informacje, najbliższe hospicjum perinatalne jest tu. I ten lekarz też ma ulgę, bo on już nic nie musi dalej robić. My przejmujemy opiekę, później spotykamy się w szpitalu, w którym ma nastąpić poród, bo to też jest bardzo ważne. Hospicjum perinatalne to nie jest miejsce, to nie jest jakieś hospicjum, tak jak my sobie wyobrażamy, w którym są łóżka i leżą kobiety i czekają na rozwiązanie, bo naprawdę takie koszmarne bzdury były w mediach w roku 2020 przy zmianie ustawy właśnie aborcyjnej. Wtedy mówiono o tym, że właśnie getta dla ciężarnych. Co to w ogóle jest za sformułowanie? To w ogóle nie jest miejsce, to jest forma pomocy, to są wizyty lekarskie, terapia psychologiczna, przygotowanie do porodu razem ze szpitalem, w którym ten poród się odbędzie. My bardzo lobbujemy za takim rozwiązaniem, żeby w każdym szpitalu było specjalne miejsce do porodu. Żeby to nie była ta sama porodówka, na której przychodzą na świat zdrowe dzieci. Bo to już nawet nie chodzi o tę matkę, która właśnie rodzi to śmiertelnie chore dziecko i ono za chwilę umrze. Ale pomyślmy też o tych matkach, które urodziły zdrowe dzieci. Co one czują, widząc obok siebie tę kobietę w rozpaczy? No to naprawdę nie trzeba być ekstremalnie empatycznym, żeby zrozumieć, że to jest problem. Więc to jest kluczowe, żeby lekarz, diagnozując wadę dziecka, powiedział, proszę pani, jest miejsce, w którym są profesjonaliści. Wystawiam skierowanie. Może pani skorzystać, może pani nie skorzystać, tak samo jak z pomocy każdego specjalisty, ale proszę, to jest skierowanie. Pytała pani, czy my się na całą Polskę byśmy nie chcieli. Pewnie, żebyśmy chcieli. Tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. W tej chwili ponad 20 milionów złotych wydajemy na naszą działalność w województwie łódzkim. Tak jak już wspominałam, 1109 pacjentów, 170 pracowników, 200 wolontariuszy. My nie dalibyśmy rady na kolejne województwo. Rozważaliśmy to, ale w tej chwili mamy mocne postanowienie. Nie rozwijamy się obszarowo. Nie tworzymy kolejnej jednostki, bo mamy ich 8, ale ekstremalnie dbamy o jakość tego, co już robimy. Więc wyznaczamy standardy, tworzymy procedury. Oczywiście to nie chodzi o to, że my się chcemy stać korporacją, jak A to B. No nie, bo my pracujemy z ludźmi. Ale jeśli nie ma procedur, jeśli nie ma standardów, to nie ma jakości. Więc Fundacja Gajusz ma ogromną potrzebę robienia wszystkiego najlepiej, jak się da. Dlatego właśnie tylko województwo łódzkie, dlatego dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi hospicjami. Hospicjów perinatalnych w Polsce jest 19. Zdarzało nam się, że na przykład ktoś dzwonił do nas i pytał, a chciałabym założyć hospicjum perinatalne, podpowiedzcie. Podpowiadaliśmy, bo jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę. Niemniej mówimy sobie, jeżeli chodzi o obszar, województwo łódzkie.
1: No właśnie, bo mówi pani o tym, że zgłaszają się osoby, które pytają, co zrobić, jak założyć takie hospicjum perinatalne. Czy myśleliście o tym, żeby rozszerzyć działkę o taki element szkoleniowy, po to, żeby nie wy, tylko inna osoba, która poczuje, że ma takie możliwości, spróbowała zająć się tym tematem na innym obszarze?
0: Tak, tak, absolutnie tak. Jesteśmy w procesie przygotowywania się do tego, jak szerzyć naszą wiedzę, tak powiem po angielsku know-how, no bo faktycznie jest to potencjał zgromadzony przez lata. My hospicjum domowe prowadzimy od 21 lat, hospicjum perinatalne powstało w 2013, w tym samym roku hospicjum stacjonarne. I faktycznie mamy zespół ekspercki, niektórzy są z nami od początku, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, którzy doskonale wiedzą, co jest najważniejsze w opiece nad śmiertelnie chorymi dziećmi. I taka bazowa informacja, żeby prowadzić hospicjum perinatalne w ramach NFZ-u, to niestety trzeba prowadzić hospicjum domowe, bo to jest rozliczane w jednym koszyku NFZ-owskim. Więc stąd też ta bariera na rozwój, no bo już założyć hospicjum domowe to naprawdę czasami jest wyczyn. Są takie czarne dziury na mapie Polski, na przykład województwo świętokrzyskie, gdzie nie ma nigdzie w okolicy hospicjum domowego. Dlatego my te dziury też łatamy troszkę naszym hospicjum stacjonarnym. Mieliśmy takich pacjentów, którzy mimo, że bardzo chcieli zajmować się swoim dzieckiem w domu, no to niestety uznali, że bez pomocy profesjonalistów, bez lekarzy, pielęgniarek, którzy by przyjeżdżali, dajmy na to, no bo takie minimum to jest 2 razy w tygodniu, ale byli po prostu pod telefonem na każde wezwanie, bo tak działa hospicjum domowe, że bez tej pomocy oni się swoim dzieckiem nie zajmą. I to są decyzje, które naprawdę rozdzierają serce. Mama, która urodziła córeczkę, będąc już w dość mocno zaawansowanym wieku, no myślę oczywiście o wieku rozrodczym, czyli będąc po 40 roku życia, no niestety dziecko urodziło się z poważną wadą genetyczną w niewielkiej miejscowości. Szpital też niewielki, w którym przyjmowano poród, nieprzygotowany do właśnie pomocy rodzicom śmiertelnie chorych dzieci, więc no niby próbowali nauczyć mamę opieki nad Marysią, ale absolutnie mama nie poczuła się na siłach, by samodzielnie, tylko na przykład w oparciu o POZ czy o pogotowie zajmować się córką w domu. Więc naprawdę to była decyzja łamiąca serce, że oddała ją pod opiekę naszego hospicjum stacjonarnego. Marysia mieszkała z nami przez ponad roczek, zmarła niestety bez obecności rodziców, bo nie zdążyli przyjechać, ponad 300 kilometrów mieli do nas. I to są takie chwile, w których no, robimy co możemy, ale tak, terytorialnie jest wciąż w Polsce za mało. Prawdopodobnie też z tego powodu, że to finansowanie NFZ-owskie, ono jest coraz lepsze, naprawdę trzeba przyznać, że jest coraz lepsze, ale no, nie pozwala na takie duże inwestowanie, czyli właśnie zakładanie od podstaw. Nie mamy kadry lekarzy, nie mamy miejsca, w którym możemy działać. Hospicjum domowe to tak naprawdę głównie samochody, bo to po prostu trzeba dojeżdżać do tych pacjentów. Samochody to benzyna, więc to są naprawdę ogromne koszty. I jeśli organizacja chciałaby powstać od zera, czyli nie tak jak Fundacja Gajusz, że małymi krokami od onkologii poprzez pomoc psychologiczną i pierwszy kontrakt z NFZ-em i dopiero hospicja. Tylko od zera dzisiaj wpadam na pomysł, chcę stworzyć hospicjum perinatalne, ale jednocześnie okazuje się, że muszę stworzyć hospicjum domowe. Zrobienie tego od zera to jest naprawdę wyczyn, ogromne pieniądze. Gdyby to było opłacalne, no to przecież byśmy mieli... właściwie myślę, że w każdym powiecie hospicjum, no bo jakby to był dobry biznes, no to przecież firmy by komercyjnie to zakładały. Więc to nie są proste rozwiązania. My, tak jak mówię, też mierzymy siły na zamiary, bo przede wszystkim chcemy zadbać o jakość, ale absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. I mamy nadzieję, że po prostu ta idea się będzie upowszechniać, chociaż te 19 hospicjów perinatalnych w Polsce to jest naprawdę dobra liczba. To jest więcej niż jedno w województwie. Więc ta dostępność, jeśli tylko lekarze by wystawiali skierowania, ona jest w porządku.
1: Ja też mam wrażenie, że ten temat ratowania życia w Polsce jednak wciąż mamy się czym pochwalić. Z jednej strony hospicja perinatalne, których, jak pani wspomniała, jest aż 19. Z drugiej strony okna życia, o których rozmawiałyśmy wczoraj przed tym wywiadem, które w jakimś sensie są takim ratunkiem nagłym i być może nawet, mam takie wrażenie, że jest większa wiedza na temat takich okien życia niż istnienie hospicjów perinatalnych. One oczywiście nie rozwiązują sytuacji. Ja chciałam zapytać o inną rzecz.
0: Ale ja potrzebuję się odnieść do tego okna życia, bo ja to teraz powiem, będzie prawdopodobnie bardzo kontrowersyjne i być może niezrozumiałe, więc postaram się w prostych słowach wytłumaczyć. Okna życia nie są dobrym rozwiązaniem. Okna życia pozbawiają dziecko prawa do dowiedzenia się o tym, skąd pochodzę. Okna życia to tak naprawdę bardzo zła informacja dla mamy, taty, bo tutaj mówimy oczywiście o rodzicach, dlatego że jak zostawimy dziecko w oknie życia, to właściwie nie mamy już szans na odtwierdzenie swojej decyzji, bo zostawiamy je anonimowo. Polska ma bardzo zły system wspierania osób w kryzysie. Są inne rozwiązania, które również ratują życie, bo nam się wydaje, że okna życia ratują życie. No nie, okna życia są jakąś graniczną ostatecznością. Co się musiało wydarzyć w tej rodzinie, że oni się zdecydowali nagle po prostu anonimowo z ukrycia oddać swoje dziecko? Tam się wydarzyła tragedia. Ta tragedia się nie wydarzyła w tej minucie. Ona trwała od tygodni, ona trwała od miesięcy. Dlaczego nikt nie zareagował? Gdzie byli sąsiedzi, gdzie była rodzina, gdzie były wreszcie instytucje typu ośrodki pomocy społecznej? Więc ja tylko może to tak domknę, że są lepsze rozwiązania, które chronią życie, bo nam się wydaje, że jak ta mama nie odda dziecka do okna życia, to je wyrzuci na śmietnik. No nie, ta mama powinna czuć się bezpiecznie, że może na przykład pójść do szpitala i powiedzieć pracownikowi socjalnemu szpitala: ja nie daję rady. A pracownik szpitala powinien zapytać: co się dzieje? Jak możemy pani pomóc? My to robimy. Fundacja Gajusz prawdopodobnie jako jedna z niewielu organizacji w Polsce to robi. Ratuje rodzinę. Przyjęliśmy do ośrodka Tuliluli ponad 200 dzieci. 14 razy wydarzył się cud. Tak, cud się wydarzył, bo te dzieci wróciły do rodzin biologicznych. Ale on się nie wydarzył sam. On się wydarzył dzięki naszej pracy, że my pytamy, jak możemy pomóc. Czasami się okazuje, że mama ma depresję. Czasami się okazuje, że jest ona ofiarą przemocy. A dzięki naszym staraniom ona odzyskuje to dziecko i to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Adopcja, rodzina zastępcza to są piękne formy dawania dziecku nowego domu, ale korzenie i rodzina biologiczna to jest coś absolutnie niezastępowalnego.
1: Czy mieliście państwo kiedyś kontakt z jakąś organizacją rządową, która zgłosiła się do was z prośbą o bycie ekspertem w przygotowaniu na przykład jakiegoś projektu dotyczącego rodziny?
0: Tak, włączamy się w takie działania. W tej chwili na przykład współpracujemy z Ministerstwem Rodziny w zakresie nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej, więc naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni, że jesteśmy, że daje się organizacjom pozarządowym z takim doświadczeniem szansę na wypowiedzenie swojego zdania. Na razie mamy takie zapewnienie, że wszystko, o czym mówimy, będzie włączone w nowelizację ustawy. Bardzo czekamy na ten moment, kiedy ustawa zostanie przekazana do konsultacji społecznych. Powinno to się stać właściwie lada moment, bo ustawa powinna być już wiosną znowelizowana. I tak absolutnie uważamy, że organizacje pozarządowe, które się nazywa trzecim sektorem, to nie powinny być na trzecim miejscu. My naprawdę się znamy na tym, co robimy i no cóż, powiem to otwarcie, robimy to lepiej niż instytucje publiczne, więc absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się naszym doświadczeniem, by pokazywać, co nie działa, ale też wspierać, bo właśnie czym jest organizacja pozarządowa? Organizacja pozarządowa daje możliwość społeczeństwu, żeby rozwiązać ważne problemy społeczne. Jak? Dzięki temu, że stajemy się darczyńcami i na przykład regularnie co miesiąc wpłacamy 50-100 zł dla tej organizacji. Bo co? Ja sama indywidualnie nie rozwiążę tego problemu, że dzieci śmiertelnie chore nie mają gdzie mieszkać. Ale wpłacę na konto Fundacji Gajusz i każdego miesiąca oni będą wiedzieli, że mogą na mnie liczyć. Ja będę rozliczać PIT. 1,5% podatku przekażę dla organizacji pozarządowej, czyli z tego wielkiego wora pod tytułem podatek, wyjmę chociaż te 1,5% i niech on trafi tam, gdzie ja mogę rozwiązać ważny dla mnie problem społeczny. Organizacje pozarządowe to jest doskonały partner dla samorządów, właśnie nawet dla rządu do konsultacji społecznych. Nie traktujmy organizacji pozarządowych jako takiego ubogiego, trzeciego, bo właśnie trzeci sektor, więc trzeci z kolei konsultant. No nie, bo nasza wiedza i doświadczenie są absolutnie unikatowe i my patrzymy sercem, ale absolutnie z zachowaniem rozumu, więc tak, mamy tych ekspertów, którzy mogą podpowiadać.
1: Ja to świetnie rozumiem, ale cały czas mam z tyłu głowy taki zarzut do rządzących, bez względu na to, która to jest strona, że do tej pory nie zauważyłam, żeby pojawiła się w przestrzeni publicznej duża kampania społeczna, prorodzinna, która miałaby taki realny wpływ na to, żeby dowartościować rodzinę, pełną rodzinę, żeby mówić o tym, że życie jest ważne, że dzieci są ważne.
0: No właśnie, no i znowu, co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę oczywiście, że są podejmowane jakieś pojedyncze działania. Była taka kampania Ministerstwa Rodziny, która miała na celu pozyskać kandydatów na rodziców zastępczych. Czy była zrobiona dobrze? Nie. Dlaczego nie była zrobiona dobrze? Bo nie była realistyczna, nie była skonsultowana. Pokazywała rodziców zastępczych jako superbohaterów. No nie tędy droga. Jeżeli będziemy mówić, szukamy ciebie, superbohaterze, no to ja się nie czuję superbohaterką, ale jakby ktoś powiedział, szukamy ciebie, bo jest kilka tysięcy dzieci, które potrzebują domu, a ty możesz je stworzyć. Damy ci profesjonalne wsparcie, damy ci wynagrodzenie. Zmień swoje życie. No to realistycznie ja bym się mogła nad tym zastanawiać, ale ja nie chcę być supermenką. Więc te kampanie społeczne, rządowe, nie mówię, że wszystkie, ale rzeczywiście część jest w ogóle nietrafionych. No i tutaj znowu można by przecież współpracować z sektorem pozarządowym, który ma duże doświadczenie w dialogu społecznym, bo my słuchamy tego, co mówią ludzie, wiemy, jakie są problemy i wiemy, jak je rozwiązywać. Czy ja mam jakiś problem, czy Fundacja Kajsz ma jakiś problem ze zmianami na przykład legislacyjnymi? No pewnie. Rozporządzenie o hospicjach nie było aktualizowane od lat. 4 lata temu zaczęły się poważne prace i miało być natychmiast rok, dwa zmieniane. 2 lata temu byliśmy w Senacie. Absolutna obietnica, że to już w ogóle na dniach. No to było 2 lata temu. Czy coś się stało? Nic. Dlaczego to ważne? Bo w świetle prawa, uwaga, hospicje stacjonarne dla dzieci nie istnieją. Nie ma w zapisie rozporządzenia, że istnieje coś takiego jak hospicjum stacjonarne dla dzieci, bo w momencie, kiedy to rozporządzenie powstawało, one faktycznie nie istniały. Ale jesteśmy kilkanaście lat później i istnieje IK6. No to co, my istniejemy poza prawem? Trochę tak. My istniejemy jako hospicja dla dorosłych, dlatego musimy mieć na stanie na przykład wózki, kule i balkoniki. Czy nasze dzieci z tego korzystają? No nie korzystają. Czy nasze dzieci potrzebują kuchni? Nie, ale nasze dzieci bardzo potrzebują cioci i wujka, opiekunów profesjonalnych, którzy się nimi zajmują. Czy to obejmuje rozporządzenie? No nie, bo w hospicjach dla dorosłych to nie jest potrzebne. Jakie to ma przełożenie? Ano to ma przełożenie na kontrakt z NFZ-em. Dlatego on jest zdaniżony, bo tam po prostu nie ma tego sparametryzowanego, co jest potrzebne dzieciom. No i mogłabym o tym i godzinę mówić. Więc tak, jesteśmy rozczarowani spowolnioną legislacją, tym, że jak się zmienia rząd, to właściwie wszystko upada. Nawet wcale się nie musi zmieniać rząd, żeby zostały zerwane dyskusje. Odwołano pełnomocnika do spraw hospicjów. Uznano, że w momencie, kiedy zostały zniesione limity na opiekę hospicyjną, to, że problem się rozwiązał. No fajnie, ten się rozwiązał i to rzeczywiście szacunek za ten gest, ale jeszcze kilkanaście albo i kilkadziesiąt się nie rozwiązało i się nie rozwiąże, bo nikt o to nie dba. Mieliśmy taką petycję dość oszczędzania na śmiertelnie chorych dzieciach. Pojechaliśmy z nią do NFZ-u. No i faktycznie wywołaliśmy tym fajny skutek, no bo chyba doszło do świadomości, że jest tyle luk w tym finansowaniu hospicjów dziecięcych, że nie może być dłużej ta stawka na hospicje zamrożona, więc ona sukcesywnie rośnie, no ale to naprawdę wymaga naszego ogromnego zaangażowania, sprawy, które powinny właściwie być ułożone, a my powinniśmy tylko dbać o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze, a my właściwie czasami musimy o nie walczyć. No to jest taka smutna konstatacja rzeczywistości.
1: Proszę trochę opowiedzieć o cudach, bo mówi pani o tym, że wy dajecie dzieciom takie wytchnienie na to krótkie dzieciństwo, które tak naprawdę nie wiadomo ile potrwa, ale mam świadomość i takie mam takie wrażenie, że pracownicy mający kontakt z tymi śmiertelnie chorymi dziećmi dostają od nich nie wiem czy nie więcej.
0: Cuda. Oczywiście one się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów. Mamy taki plakat przygotowany przez artystę bardzo znanego, pana Pąkowskiego, który właśnie namalował dla nas plakat Fabryka Cudów. No właśnie, bo te małe, wielkie cuda dzieją się każdego dnia. Jednym z takich właściwie ogromnych cudów jest Jagódka. Ona się urodziła z taką diagnozą, że będzie żyła parę dni, może parę tygodni i że będzie absolutnie dzieckiem bez kontaktu. Nigdy się nie uśmiechnie, nigdy nie będzie wodzić wzrokiem za swoimi opiekunami. No po prostu będzie właściwie tylko leżała w łóżeczku i ta śmierć przyjdzie bardzo szybko. Ale czy Jagodzianka sobie coś z tego zrobiła? No nic. Jagodzianka skończyła właśnie 4-latka. Jest największą flirciarą, trzeba tak to o niej powiedzieć. Jak wchodzimy do pałacu się z nią przywitać, to ona kusi swoim wzrokiem, macha, uśmiecha się, a jak wchodzi mężczyzna, to ona wręcz wychodzi z siebie, żeby go oczarować, więc naprawdę nic sobie nie zrobiła z wyroków medycyny, oszukała los, no i co, i sprawia nam właśnie mnóstwo radości i uśmiechu, no bo po prostu no nie sposób się nie śmiać, nie uśmiechać, nie bawić razem z jego dzianką, która naprawdę powiedziała medycynie, sprawdzam i powiedziała, miałam mieć kilka tygodni, mam właśnie ponad 4-latka. Podobnego psikusa zrobił książę, bo tak książę i książęta to mieszkańcy naszego hospicjum. Książę Piotruś, jego jeszcze nazywamy prezesikiem, bo to najstarszy facet u nas w hospicjum. I prezesik ma bardzo rzadką chorobę genetyczną, to jest zespół Menkesa. On powoduje bardzo duże zmiany w organizmie, dlatego że ciałko sobie nie radzi z przetwarzaniem miedzi. W związku z czym, no właściwie te dzieci z tym zespołem to żyją bardzo krótko. Całe rodzeństwo Piotrusia, czyli wcześniejsze dzieci mamy, zmarły bardzo szybko. I mama, jak się Piotruś urodził, zdecydowała, że odda go pod opiekę hospicjum stacjonarnego, bo ona zwyczajnie tego nie może jeszcze raz przeżywać. Czy można oceniać taką mamę? Więc Piotruś z nami zamieszkał. Piotruś sobie żył spokojnie. No myśleliśmy, że no pożyje może 2-3 lata, no ale chcieliśmy, żeby w jak największej jakości oczywiście to życie przebiegało. Ponieważ mógł jeść normalnie buzią i bardzo dużo radości mu sprawiało to jedzonko, to dobieraliśmy wszystkie frykasy, ale oczywiście zgodnie z zaleceniami lekarza, to była specjalna dieta dobrana dla Piotrusia. A właśnie większość dzieci zupełnie nie je w hospicjum buzią, tylko mają na przykład pegi albo sondy, no więc my tego Piotrusia to tak rozpuszczaliśmy tym jedzonkiem. Każdy właściwie chciał dla niego coś ugotować. No i co? I Piotruś to już jest w ogóle oszust wielki, bo skończył 10 lat. To jest niemożliwe, to jest prawdopodobnie jedyne dziecko na świecie z tą chorobą, które tyle żyje. No i my się czasami zastanawiamy, ale dlaczego te dzieci tak długo żyją? Asia skończyła 13 lat. Jak to jest możliwe z taką chorobą? I tak sobie myślimy, że no właśnie, raz fabryka cudów, dwa czułość, bo naprawdę chcemy, żeby te dzieci czuły, że one są dla nas po prostu bardzo, bardzo ważne. Mamy procedurę rozpuszczania jak dziadowski bicz. To jest najważniejsza procedura. Te dzieci mają po prostu czuć, że one są w najlepszym miejscu na świecie. Są dla nas najważniejsze, najtenniejsze. No i wreszcie oczywiście czujna, uważna opieka medyczna 24-godzinna. To ma znaczenie, tylko pamiętajmy, że w opiece paliatywnej my nie ratujemy życia, my go nie przedłużamy. My oczywiście dbamy o jakość życia do ostatniej chwili, więc ta opieka medyczna jest czujna, jest troskliwa, ale chyba jest jakiś inny pierwiastek, który powoduje, że te nasze dzieciaki tak oszukują los i medycynę. One po prostu chcą żyć, to po prostu widać, tę wolę życia, wolę spędzenia kolejnego dnia w pałacu, obudzenia się w pięknych komnatach. Zachęcam, żeby podejrzeć, jak u nas to wszystko wygląda, bo to nie jest szpital. To są łóżeczka, które dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. To są tapety w każdym pokoju inne, zgodnie z preferencjami maluchów. Wiemy, że ktoś lubi sarenki, a komuś innemu się podoba motyw, dajmy na to laleczki. Więc naprawdę dopasowujemy to do potrzeb naszych podopiecznych. W tej chwili tworzymy nowe komnaty pałacowe i będzie to kosztowało około 100 tysięcy złotych, więc uruchomiliśmy zbiórkę. I to kosztuje, bo jakość kosztuje, bo my chcemy, żeby naprawdę te dzieci również poprzez to, jak ten pałac wygląda, czuły, że my chcemy, żeby one miały wszystko co najlepsze, bo one nie mają zdrowia, często nie mają rodziny, większość z naszych dzieci została opuszczona przez rodziców biologicznych, to my jesteśmy opiekunami prawnymi, więc chcemy, żeby miały takie poczucie, tak, jesteśmy najważniejsi na świecie tu i teraz, niezależnie od tego, ile nam dni zostało, to my każdy ten dzień wypełnimy czułością, troską i pięknem. Mniej więcej połowa naszego budżetu właśnie pochodzi od darczyńców, czyli ten NFZ czy inne organy państwowe, samorządowe. No, nie zapewniłyby opieki na takim poziomie, na którym my w tej chwili działamy. Więc tutaj też wdzięczność i ogromny szacunek dla naszych darczyńców. Niemniej to nie jest tak, że my już tak sobie spokojnie myślimy o tym. Cały czas z tyłu głowy mamy właśnie to, że system nie jest idealny. I jeśli coś się stanie z naszym budżetem od darczyńców, na przykład COVID był takim zagrożeniem, na przykład wojna w Ukrainie, w momencie kiedy no, wszyscy chcieliśmy pomagać Ukraińcom, no to wiadomo, że no to już mogło nam nie wystarczyć na pomoc dzieciom. I wtedy no, my mamy ogromny problem, no bo na czym tutaj przyoszczędzić? No nie ma na czym. No, no właściwie no to musielibyśmy, nie wiem, jakie koszty ciąć, no, no światła mniej włączać, no bo przecież nie zwolnimy specjalistów, bo to są specjaliści, którzy dbają o te dzieci, niektórzy 24 godziny na dobę. No nie obniżymy ich im pensji, bo przede wszystkim one są racjonalne, dostosowane do kompetencji, regulowane na przykład pensje medyczne zewnętrznymi aktami prawnymi, więc nie mamy tutaj pola manewru. Więc tak naprawdę to darczyńcy sprawiają, że ta fabryka cudów działa, że ona się rozkręca i że możemy dbać o jakość.
1: Nie ma pani wrażenia, że nad waszą fabryką cudów czuwa jeszcze jakaś siła wyższa, która po prostu nie pozwala, żeby to wszystko się skończyło po tych 28 latach?
0: No tak o tym opowiada nasza prezes, Tisa Żebrowska-Kwiatkowska, że tutaj nie ma jakiegoś przypadku. Nawet jak coś zaczyna iść w złym kierunku, to pojawia się jakiś punkt zwrotny, właśnie jakby jakaś ręka czuwała i my tego nie definiujemy, bo też bardzo nam zależy na tym, żeby być neutralnym światopoglądowo i każda religia oraz jej brak jest dla nas w porządku, ale ta siła wyższa, czyli jest coś więcej niż tylko my tutaj w Fundacji Gajusz, rzeczywiście bywa to nawet czasami dość mocno wyczuwalne, no a właściwie to jest wyczuwalne od początku działania fundacji, no bo przecież właśnie to, że nastąpiło cudowne uleczenie Gajusza, syna, spowodowało, że powstała Fundacja Gajusz.
1: Jak przygotować się na odejście?
0: No profesjonalnie, sam rodzic zwykle sobie z tym nie poradzi, dlatego właśnie bardzo ważną rolą zespołu hospicjum domowego, w szczególności perinatalnego, jest przygotowanie rodziców do tej chwili, której trzeba będzie pozwolić dziecku odejść. I właśnie tutaj ogromne znaczenie ma czas, czyli jeżeli rodzice trafiają z diagnozą, że ich dziecko będzie żyło bardzo krótko po porodzie, no to jeśli my mamy te kilkanaście tygodni na spokojne rozmowy z psychoterapeutą, na przygotowanie się do dnia powitania, który pewnie będzie też dniem pożegnania, to jest szansa na wypracowanie najlepszego możliwego scenariusza. I my nie obiecujemy nic typu nie będzie wam przykro, nie będziecie płakać. Nie, emocje są bardzo ważne, ale my obiecujemy, że będziemy dla was tak, jak wy będziecie sobie tego życzyć. Jeśli będziecie chcieli opiekę duchownego, to właściwie każdego wyznania duchownego możemy wam zapewnić. Jeżeli będziecie chcieli sesję zdjęciową, mamy fotografkę, która robi przepiękne, pamiątkowe zdjęcia i my wiemy, że to jest ważne, dlatego że rodzice są w takim stresie, że czasami zupełnie nie pamiętają, jak wyglądało dziecko. Była jedna mama, która powiedziała, nie, nie, w ogóle ta sesja zdjęciowa to nie jest dla mnie. Więc koordynatorka hospicjum umówiła się z nią, że zrobi fotografka bardzo dyskretną sesję, także prawie nie będzie widoczna fotografka na sali porodowej. I my te zdjęcia przechowamy przez tydzień. I jeśli po tygodniu mama podtrzyma decyzję, że nie chce zdjęć, to po prostu je usuniemy. Nie minęły 24 godziny, mama napisała, proszę mi natychmiast przysłać zdjęcia. To są bardzo ważne pamiątki i my po prostu to, co oferujemy, to nasze doświadczenie. Kiedyś pewna babcia powiedziała, niech mi pani nie mówi, co się teraz będzie działo. Niech pani to po prostu robi. Przecież mi po raz pierwszy w życiu umiera wnuk. To pani wie, co trzeba zrobić. No i to jest właśnie kwintesencja. Przecież nikt z nas nie jest przygotowany do żegnania swojego dziecka. To jest w ogóle zachwianie kolejności zdarzeń. Mieliśmy taką kampanię, że szczęśliwa rodzina to ta, której śmierć przychodzi według starszeństwa, ale nie wszystkie rodziny mają to szczęście. No właśnie, no bo też w hospicjum domowym mamy około 60 pacjentów rocznie. To są dzieci, które mieszkają ze swoimi rodzicami, a my tylko do nich dojeżdżamy z opieką medyczną, fizjoterapeutyczną, psychologiczną. Te rodziny czasami latami opiekują się swoim dzieckiem i my nie możemy na każdą wizytę przyjeżdżać i przypominać im o śmierci, bo oni żyją i to jest ekstremalnie trudne. Dlatego, że trzeba znaleźć taki złoty środek między tym, że jest życie tu i teraz, a jednocześnie przygotowywać do pożegnania. Bo to, co się może najgorszego wydarzyć, to takie sytuacje, no, które czasami na przykład, kiedy dziecko jest chore onkologicznie i bardzo krótko jest pod naszą opieką, dajmy na to 2 tygodnie, no bo tylko na ten ostatni okres życia do nas trafia i rodzic nie jest przygotowany na takie pożegnanie, to zdarzają się takie sceny, gdzie rodzic krzyczy, nie zostawiaj mnie, nie poradzę sobie bez ciebie. I to dziecko umiera bez zgody, w wewnętrznej rozpaczy. To jest naprawdę najgorszy scenariusz. Dlatego no właśnie choroby onkologiczne na szczęście stanowią w hospicjach bardzo mały ułamek, bo właściwie 80-90% nowotworów jest uleczalnych w tej chwili dziecięcych. Ale jednak, jak ci pacjenci się do nas zgłaszają na tej ostatniej linii życia, to to jest bardzo trudne przygotowanie, bo oni do tej pory cały czas żyli w nadziei. Oni cały czas poszukiwali nowych rozwiązań, nowych terapii, często wyjeżdżali za granicę, ale jednak przyszedł ten moment, w którym lekarze powiedzieli, nic więcej medycyna dla was nie zrobi. No i wtedy pozostaje tylko hospicjum, które po prostu dba o jakość życia do ostatniej chwili, ale w emocjach potrzebny jest czas, więc jeśli mamy go bardzo mało, to czasami zdarza się, że rzeczywiście ta rozpacz pozostaje nieukojona. No bo właśnie, czy można przygotować się na śmierć swojego dziecka, na sytuację, w której zachwiany jest porządek świata?
1: Częściowo tak.
0: Aha, się. O właśnie, brata, siostry, tak.
1: O rodzeństwach. To jest dla mnie taka... Taka część waszej pracy, która już też zupełnie gdzieś no, stoi obok. Jak pomyślimy o chore dziecko, no to rodzic. A dat aż gostra?
0: No my kiedyś usłyszeliśmy takie zdanie dziewczynki, która powiedziała, moje życie zacznie się dopiero wtedy, jak mój brat umrze. Bo ona żyła przez lata w cieniu choroby. Ona wiedziała, że jej potrzeby dla rodziców nie są tak ważne, jak potrzeby chorego brata. I czy my możemy oceniać tych rodziców? No pewnie, że nie. Przecież oni swój czas i energię potrzebowali przeznaczyć na ratowanie życia najpierw, no bo w chorobie onkologicznej no to taki jest przebieg, a później na dbanie o to, żeby nic nie bolało, żeby dziecko czuło się bezpieczne. I wtedy to zdrowe rodzeństwo absolutnie czuje się zepchnięte na drugi plan. Nawet więcej, ono samo decyduje, że nie będzie sprawiać problemów. Więc my stwierdziliśmy, że tak być nie może. Trzeba wyciągnąć je z cienia choroby, trzeba dać im wsparcie emocjonalne, zatrudniamy psychologów, ale przede wszystkim to, co my im zapewniamy, to jest grupa wsparcia rówieśnicza. Bo jak oni nagle trafiają w środowisko, gdzie w podziale

0: Braliśmy udział w zajęciach karate. Finansujemy nawet kurs prawa jazdy, bo jak te dzieciaki osiągają pełnoletność, to niby z naszego programu już nie mogą korzystać, bo za starzy, ale jednak my zostajemy przy nich, przy tych rodzinach. Więc czasami jest tak, że rodzina mówi, nie stać nas na kurs prawa jazdy, bo dziecko jest drugie chore i tam idą wszystkie pieniądze. To my mówimy, okej, to my to sfinansujemy. Czy kursy językowe. To chodzi o to, żeby patrzeć na rodzinę jako na całość, bo jeżeli my byśmy tylko bardzo mocno zajmowali się tym śmiertelnie chorym dzieckiem, no to zapomnielibyśmy o tym, że rodzina to system. Też takie piękne zdanie kiedyś powiedziała mama jednego z naszych podopiecznych. Kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina. No i to jest kwintesencja. Jeżeli nie zobaczymy rodzeństwa, nie zobaczymy dziadków w tym wszystkim, to system rodzinny jako całość wymaga wsparcia. Więc nasi terapeuci bardzo zwracają na to uwagę. No, wiadomo, że w pierwszej kolejności przy chorym dziecku to najbardziej cierpią rodzice, ale trzeba zerknąć dalej, trzeba sprawdzić, jakie są ich prawdziwe potrzeby. No i właśnie tak się rozwijała Fundacja Gajusz. Podążanie za kolejnymi potrzebami, które sami podopieczni nam sygnalizowali.
1: Ostatnie pytanie. W jaki sposób można Was wspierać?
0: Najcenniejszą formą pomocy jest dla nas regularne, comiesięczne wsparcie, więc to, co można zrobić, wejść na stronę gajusz.org.pl i kliknąć pomagam. Tam są opisane różne formy wsparcia. Najcenniejsze to właśnie na przykład polecenie zapłaty albo zlecenie stałe z banku comiesięczne, ale jak ktoś nie może, to też jest w porządku. Zbliża się okres rozliczeń podatku, więc to 1,5% podatku dla Fundacji Gajusz trzeba wpisać nasz KRS. Można się zgłosić jako wolontariusz, szkolenie najbliższe już w marcu. Wreszcie mamy taką listę potrzeb rzeczowych, więc być może coś z tych rzeczy, ktoś może coś kupić. Można nas zaprosić na ślub i na przykład poprosić, żeby goście nie przynieśli kwiatków, tylko przynieśli pieniądze do puszki. Można, to się często zdarza, organizując swoje urodziny albo rocznicę ślubu, też zdecydować, że chcemy podarować pieniądze dla gajuszątek, a nie prezenty. Bardzo nas wzrusza, jak taką decyzję podejmują dzieci z okazji pierwszej komunii świętej. To jest cudowne i to są gratulacje dla rodziców, bo jeżeli dziecko podejmuje decyzję, ja nie chcę prezentów, te kopertki przekażemy dla chorych dzieci, no to nie ma piękniejszego świadectwa o tym, że zdaliście egzamin z rodzicielstwa.
1: Pięknie Pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę wszystkiego dobrego Fundacji, wszystkim hospicjom perinatalnym w Polsce, ale Waszemu szczególnie. Naszym gościem dzisiaj była Aleksandra Marciniak, rzecznik prasowy Fundacji Gajusz.
0: Bardzo dziękuję.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też Go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie. I po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też, że właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak się raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi. A ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego i też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i będą rekolekcje Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki. I on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia. Potem mnie zapraszał do siebie na działkę. I tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki. No i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagała mi przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło. A poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczy się z Bogiem dzięki Komunii Świętej. I znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca. I dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, chcą was słuchać jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistem, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem, drodzy Państwo, jest Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, były żołnierz orientalnej struktury przestępczej, wysokiej klasy specjalista Microsoftu do spraw manipulacji, to też przeszłość. A dzisiaj kim jesteś, Roman Zięba?
1: Kim jestem? Myślę, że jestem ojcem, dziadkiem, no i nadal poszukującym człowiekiem, to znaczy kimś w drodze, kto cały czas odkrywa ten najważniejszy cel człowieka. Ja pamiętam, już po tej stronie będąc, tak mówię, po tej stronie nawrócenia, odkryłem takie słowa Wiktora Frankla, który pisał, że każdego człowieka może nagle w życiu dosięgnąć odkrycie, że to odkrycie, które poeci i filozofowie powtarzali od wieku, że miłość jest najwyższym i najczystszym celem ludzkiego życia. On uważał, że nawet ktoś, komu odebrano wszystko, ktoś, kto upadł na dno albo jest w sytuacji tragicznej, nawet ktoś taki może doświadczyć prawdziwego szczęścia, choćby na krótką chwilę, jeśli tylko potrafi skupić serce i myśli na kimś, kogo kocha. A więc tu chodzi o relacje z osobą. Ja długo to odkrywałem w życiu. Właściwie cały czas jest dla mnie rodzaj tajemnicy, że prawdziwe szczęście to jest relacja i Bóg to jest relacja.
0: Zastanawiałem się teraz, kiedy to mówiłeś, nad tym, dlaczego czuję takie, wiesz, przyciąganie. Mam ochotę z tobą rozmawiać, tak? I to nie chodzi o antenę, tylko w ogóle, jak się poznaliśmy, tak? I ty piszesz co jakiś czas na Facebooku czy gdzieś tam, ja sobie to czytam. I to mnie frapuje. I w tej chwili dotarło do mnie, pewnie jedna z warstw, ale dotarło do mnie, że ja potraktowałem znalezienie się wewnątrz Kościoła i wewnątrz serca Jezusa Chrystusa jako już ten moment boom, a mam od ciebie nauczyć się tego, że absolutnie tak, to był ten moment boom, tylko że z każdym dniem jesteśmy w drodze. I jak czytam, jak piszesz o Japonii, o sprzedawczyni o niezwykle jasnej skórze, o tym, w jaki sposób pakuje twój zakup, powściągliwość, w której nie ma teatralności, to ja tak opisujesz Japonię, tak?
1: No właśnie.
0: Widzę taką apetyt na to, co jest u ciebie.
1: Tak, tak. Ja prawdziwe życie odkrywam ciągle. Mam chyba tą radość, tą łaskę, tak mówią chrześcijanie, od tych dziecięcych odkryć. Ktoś to nazwał kiedyś radykalnym zdumiewaniem się. To jest łaska, dar radykalnego zdumiewania się. Dzieci to mają. Ale tam, w tym fragmencie, który przytoczyłeś z tą sprzedawczynią, faktycznie ja zauważyłem, że Japończycy mają w sobie taką subtelność, takie badanie rzeczywistości z poziomu wysokiej wrażliwości. Natomiast oni właśnie, tam nie ma teatralności. Ta teatralność zawsze była dla mnie pewnym balastem. To znaczy ja, jako dawny przemytnik, ktoś, kto używał kłamstwa, manipulacji, no, profesjonalnie po to, żeby przetrwać. Ja dzisiaj bardzo badam, szukam, pragnę doświadczać świata ludzi w sposób autentyczny, uczciwy. Znaczy ta uczciwość się pojawia jako ważne słowo w moim życiu. Ja bardzo szukam ciągle kontaktów z osobami czy takich sytuacji w życiu, kiedy mogę być prawdziwy i mogę doświadczać kogoś prawdziwego na tym poziomie tego najgłębszego kontaktu, żeby usunąć wszelki wszelką nadmiarowość tych naszych relacji. Nawet chyba Husserl, ja tak znowu przytoczę mądrą głowę, podeprę się jakimś mądrym. Husserl, czyli ten nauczyciel, mentor Edyty Stein i nauczyciel, profesor filozofii, odkrywca tej metody szukania prawdy, czyli fenomenologii, on takie zdanie kiedyś powiedział, że między bodźcem a odpowiedzią na ten bodziec znajduje się przestrzeń wolności i wzrostu. Wolności i wzrostu między bodźcem a odpowiedzią. Czyli mamy zawsze szansę, zatrzymując się na chwilę przed taką szybką reakcją, coś w sobie zatrzymać, powstrzymać się przed szybką reakcją, po to, żeby nie była ona mechanicznym, jakby mechaniczną odpowiedzią, tylko żeby ta odpowiedź była, no, powiedzielibyśmy, z głębi duszy, prawda? I wtedy zresztą jego uczennica Edyta Stein, wielka święta i patronka Europy, ona to zdanie, myślę, rozwinęła nawet to jego wypowiedź w swoim odkrywaniu już później chrześcijaństwa, w takie zdanie, że prawdziwe spotkanie między dwoma osobami może się odbyć dopiero na poziomie dusz. Bardzo mnie to zastanowiło, co to znaczy na poziomie dusz. To znaczy, że czy ja na co dzień w kontakcie z kimś będąc, mówiąc do niego, patrząc na niego, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja cały czas nawet podświadomie realizuję program jakiejś ukrytej mojej korzyści. I dopiero na poziomie dusz ta nasza relacja będzie pozbawiona tej interesowności. Ja myślę, że moim marzeniem, wielkim pragnieniem jest również przeżyć tak relację z Bogiem, abym ja nie zwracał się do Niego w jakichś moich biznesach, powiedzmy. Bo ilekroć stoję przed ikoną na początku drogi, bo na początku drogi ikony jest zawsze biała deska albo biała ściana, gdy jest polichromia w kościele. I pamiętam z tej bieli, z tej czystości tego pierwszego etapu, zanim dotknę ją ołówkiem, rylcem tej bieli, to z tej bieli dochodzi do mnie takie pytanie, ono właśnie do mojej duszy dociera. Co widzisz? Co widzisz? I dalej, co będziesz teraz robił? Dokąd ty pójdziesz? Bo ja już siebie dobrze znam i moje z dawnych czasów nawyki, tendencje, że chciałbym odruchowo coś dla siebie uzyskać, jakiś rezultat. Chciałbym pewnie, no to można by wyjaśnić tak, że to jest potem, zaczynam tworzyć obraz na własne podobieństwo, prawda? Czyli
0: ale to jest nie...
1: coś dla siebie. Tymczasem mam oddać dłoń Duchowi Świętemu. Taka jest zasada ikonografa. Ikonograf najpierw modli się o wierność przedstawienia i czystość intencji, właśnie po to, żeby dać się poprowadzić na drugą stronę. Czyli żeby dotknąć tej prawdy w czystej postaci, spotkać się z Bogiem, a nie ze swoimi wyobrażeniami na jego temat. I te iluzje wchodzą w nas bardzo podstępnie. Stajemy się tymi, którzy tworzą Boga na własny obraz.
0: Ale to jest nieuniknione w życiu człowieka. Nie ma takiej możliwości, żeby on, spotykając Boga następnego dnia, był już świętym.
1: Dlatego mówię o tym marzeniu. Dlatego mówię o marzeniu, podkorzeniu tym białym. A to jest ciągła droga.
0: Proces oczyszczenia jest dość dobrze opisany przez ojców duchowości naszych największych, tak? I Wielka Teresa na ten temat mówi bardzo dużo i inni. Ignacy z Loyoli mniej mówi, ale daje narzędzia do tego, żeby w tej drodze uczestniczyć i na sobie te narzędzia człowiek, żeby mógł stosować. Więc to jest mała Tereska mówi tak, że oddając istotę rozwoju duchowego, że ja ciągle podnoszę nogę, ale na następny stopień to ją Pan Bóg wkłada, więc udział łaski. Tylko z jednej strony to jest oczywiste, tak, a z drugiej strony jak zderzasz się w życiu, no, masz jakiś swój obraz, tak, no i zawsze ten obraz jest lepszy niż jest w rzeczywistości. I kiedy nagle zderzasz się z tym, że wszystko to, co zrobiłeś w życiu, tak naprawdę było zaspokojeniem jakiejś tam swojej potrzeby, tak? I to widzisz. Możesz się załamać, możesz po prostu stwierdzić fakt, oddać to Panu Bogu i iść dalej, tak? Po to, żeby to zmienić. Ale chodzi mi o to, że ten proces, o którym mówi mała Tereska, on właśnie jest taki, że jest 0000100. 0000100. Że,
1: tak,
0: że
1: tak.
0: My jesteśmy, że jakby te skoki, w tych skokach nie ma postępu, tylko jest akt. Jeśli ten akt pogodzenia się ze sobą i przyznania się do jakiejś ciemności, on musi być 1:0. 100%.
1: Dziękuję. Tak, dziękuję ci za to, że mi to przypomniałeś. Właśnie to. Ja pamiętam, jak to już kilka lat minęło, miałem okazję wykonywać dużą polichromię tej słynnej ikony Rublowa. 3,5 metra, nawet chyba 4 metry miała wysokość ta ikona na ołtarzu Nowej Świątyni, niedaleko koło brzegu. Pamiętam, konsultowałem tą pracę z biskupami szczecińsko-kołobrzeskimi. To był biskup Dajczak, wtedy tym głównym biskupem, tym metropolitą. Nie wiem, czy dobrze mówię metropolitą. W każdym razie był biskupem szczecińsko-koszalińsko-kołobrzeskim. I to była taka praca, którą on jakby wziął pod swoją taką duchową opiekę. Modlił się, pamiętam, za mnie. To już była któraś taka duża ikona, którą wykonywałem. To jest szczególna ikona, bo Rublow w swoim geniuszu potrafił w tym przedstawieniu zawrzeć, to się mówi, najlepszą syntezę. To jest najlepsza obrazowa synteza teologiczna w chrześcijaństwie. Tam Bóg w trzech osobach jest najlepszym obrazem tego, czym jest relacja między osobami. Tam chodzi o dawanie jeden drugiemu miłości i w to miejsce tego daru tam nie ma pustki, tam nie ma ubytku, tam jest właśnie nadmiar nowy, że ta miłość, którą się daje, ona się powiększa. To jest wielki paradoks i chyba istota doświadczenia chrześcijańskiego. Natomiast ja pamiętam, jak przystępując do tej pracy, miałem taki... No, nie bardzo wierzyłem w siebie, że czy ja podołam. Nie wiem, czy to była prawdziwa pokora, czy może próba... Ja próbowałem zmierzyć się z moimi własnymi siłami. Chciałem bardzo swoim to ogarnąć talentem, jakimś sposobem to wszystko wykonać, zamiast zrobić to, co zawsze uczę na zajęciach, gdy prowadzę warsztaty z ikon. Mówię, pozwólcie Bogu się poprowadzić. Czyli uznajcie swoją niedoskonałość i oddajcie dłoń duchowi, wtedy on was poprowadzi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o roztropności czy o talentach, przygotowaniach, natomiast to jest bardzo ważny moment, żeby w chwili tej najważniejszej nie próbować wyrażać czegoś ze szczytów własnego, z własnych nawet pragnień najlepszych, prawda? Że to jest za mało ciągle. I pamiętam, jak miałem taki moment, kiedy ta ikona zaczęła się już mi przede mną pojawiać. Jest taka zasada, żeby ikonę dużą zawsze na polichromii wykonywać równocześnie we wszystkich elementach, czyli jakby to jest z początku chaos. To jest niedopracowana forma, ale ona musi taka być wszędzie. To znaczy nie można sobie na przykład rzeźbić rękawa Boga Ojca po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiło dobrze i ma się już kolejny krok, czyli nie ma doprowadzić mnie moim szlakiem, tylko właśnie mam trochę wbrew sobie robić na całej powierzchni równolegle ten chaos, jakby wydobywać się z tego chaosu, czyli pozwalać się cały czas przemieniać. I teraz ja zrobiłem błąd, o którym sam uczę, żeby go nie popełniać. I pamiętam, jak zabrnąłem w takie wyspy, które sobie wyrzeźbiłem, żeby mieć poczucie, że coś mi się udało, że jednak mam jakąś kontrolę. I pamiętam, załamałem się, bo stwierdziłem, że ja nigdy tych wysp nie zharmonizuję, że ten obraz, nigdy go nie uzyskam tego, co bym chciał. Nigdy nie będę w stanie tej trójcy oddać tak, jak ona naprawdę się przedstawia. I do tego stopnia przeżyłem taką noc, taką ciemność, że pamiętam półtora dnia w ogóle nie wchodziłem do tej kaplicy ze strachu, bo ten obraz, widząc te moje błędy, te moje niedoskonałości, to, że ja nigdy tego nie zrobię, byłem przerażony. Ja nawet już myślałem o tym, żeby, nie wiem, oddać zaliczkę, uciec, jakoś się wytłumaczyć, przeprosić, że jestem chory, no cokolwiek. Już taka panika była we mnie. I wtedy pamiętam, był taki moment, ja chodziłem, bo sztorm, pamiętam, wtedy to była zima, pod Kołobrzegiem, Pleśna to się nazywa ta miejscowość, z tą kaplicą, z tą świątynią. Ona się dzisiaj nazywa świątynią właśnie Trójcy Świętej. I pamiętam, byłem w rozpaczy, chodziłem po plaży, kiedy te fale biły o brzeg, i tłukło się coś we mnie strasznie i nie miałem jakby wyjścia, byłem w jakimś zamknięciu. I wtedy pamiętam, leżałem w tym pokoju ze wzrokiem w sufit, sam w tym ośrodku, tam pod tym, przy tej kaplicy. I wtedy pamiętam, zapukał do mnie człowiek, to był biskup Dajczak, który przyjechał tak zupełnie nieoczekiwanie. Byliśmy sami w tym dużym ośrodku, ten szum tego sztormowego Bałtyku w tle cały czas. I pamiętam, jak on stanął w drzwiach i ja po twarzy się domyśliłem, że on cierpi. To znaczy, on się borykał wcześniej z depresją, to były te okolice jego rezygnacji. To był chyba pierwszy biskup, który jakby, nie wiem, tak miał odwagę powiedzieć, że boryka się z ciężką depresją. I on w takim stanie do mnie przyjechał, chyba po to, żeby pokrzepić się jakoś duchowo tą ikoną. Pomyślał, że przyjedzie, zobaczy Trójcę, która powstaje i coś w nim się poruszy, jakoś się coś w nim poprawi. Tymczasem źle trafił, bo ten obraz był w ruinie, ja byłem w katastrofie wewnętrznej. Także spotkały się dwa deficyty i to skrajne, powiedzmy tak. Natomiast Jan pyta się, czy możemy pójść do kaplicy, chciałby zobaczyć anioły. Ścisnęło mi za gardło, no bo myślę sobie, on teraz zobaczy katastrofę i którego jeszcze bardziej pogrąży, jeszcze mnie pogrąży i gdzieś spadniemy na ten samo dno tego wszystkiego. I wtedy stało się coś właśnie, o czym powiedziałeś przed chwilą, że są takie momenty, w których z zera robi się 100. Ja tego się nie mogłem spodziewać, bo szedłem tam jak na stracenie. Ale gdy on stanął przed tą ścianą, na której zaczęły się pojawiać te takie niezbyt udane formy według mnie, ja po jego oczach, stary przemytnik we mnie się obudził. Badanie twarzy, badanie gestów, badanie odruchów, żeby to była prawda, co ja usłyszę, bo ja nie chcę już być zwodzony czymś pozorem, jakimś gestem takim teatralnym, ale on wyraził to w oczach całą głębię siebie. On był, tam był zachwyt. On doświadczył na widok tych aniołów czegoś bardzo uwieślającego. Ja się potem od razu spojrzałem na tą ścianę, na te anioły i myślę sobie, co on widzi, na co on patrzy. Przecież to jest katastrofa. I po chwili dopiero, gdy spojrzałem na dłoń Boga Ojca, gdy spojrzałem na wzrok Syna i to pokorne pochylenie głowy Ducha, ja nagle zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego niż wcześniej. Jakby przed moimi oczami otworzył się nowy świat, już nie świat, który powstaje właśnie z mojego pragnienia wyrażenia najlepiej pewnych zjawisk, tylko to był świat, który sam się objawił, jakaś wewnętrzna epifania. I pamiętam, on się na mnie spojrzał wtedy z taką wdzięcznością, że ja już nie miałem wątpliwości, że oto stoimy przed przemienionym obrazem, przed czymś, co nas przerasta, przekracza. I wtedy nagle zrozumiałem, że przecież ja dam radę. Przecież to jest już teraz, chyba wiem nawet, jak to zrobić. Ja już wiem, jak te dziury załatać, połączyć te przestrzenie, które mi się kompletnie rozjechały wcześniej. Nagle ten pomysł do mnie wszedł. Ja pamiętam, jak poprosiłem go o modlitwę nade mną. Uklęknąłem przed nim w tym pustym kościele. To morze ciągle huczało, bo słychać było przez ściany nawet tego kościoła. Tą walkę fal z brzegiem. Pamiętam, jak delikatnie mu ręce drżały na mojej głowie. To były ciepłe, ciepłe, dobre dłonie. I powiedział krótką modlitwę. Ale ta modlitwa sprawiła, że poczuliśmy obaj, chyba ja na pewno, że stoimy w jakimś słupie światła, które się rozpoczyna gdzieś tam wysoko na górze i nas to obejmuje swoim takim ciepłym przytuleniem. I pamiętam wtedy, gdy się pożegnaliśmy, zrozumiałem, że śmiertelnik spotkał śmiertelnika. To zupełnie tak, jak w tej scenie, którą przedstawia Trójca Święta, bo to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham ma 98 lat, jest tydzień po obrzezaniu, siedzi w najgorętszej porze dnia przed namiotem i widzi trzech wędrowców, pielgrzymów właśnie, z laskami. Oni mają zakurzone sandały i oni są zmęczeni tak jak on. On jest w takim etapie życia, kiedy wie, że jest zmęczony, że jego życie się nie powiodło. To znaczy ta obietnica wielka tych pokoleń, które będą liczyć jak gwiazdy na niebie, się nie spełnia, bo on nawet nie ma potomka ze swojej krwi. I pamiętam, widząc tych trzech, i tam autor natchniony w hebrajskim używa słowa kenosz. To się tłumaczy różnie. Widzi trzech mężów, widzi trzech wędrowców. Natomiast słowo kenosz, ja to niedawno przeczytałem chyba u Marcina Majewskiego, że kenosz to znaczy śmiertelnik, jedno ze znaczeń tego słowa. Czyli on zobaczy trzech śmiertelnych. Trzech śmiertelnie znużonych drogą tak jak on. I on nazywa ich najpierw w liczbie mnogiej, mówi do nich, ugoszczę was, podam wam potrawę, a po chwili mówi do nich jak do jednego. Czyli trzech sprowadza się do jednego. I to właśnie wyraża Trójca. To wyraża ta ikona, przed którą wtedy staliśmy z biskupem Dajczakiem, który był tak samo jak ja w stanie deficytu, pewnego nawet powiedziałbym bólu, czy jakiegoś nawet no, załamania, lęku. My byliśmy w takim stanie złym i psychicznie, i pewnie nie wiem, jak to nazwać nawet, ale i nagle to wszystko się odmienia. Nagle stajemy w obliczu czystego światła, czystej łaski, niewyrażalnej słowami, ale to do serc naszych weszło i to było z nami. Potem nawet na uroczystości, kilka miesięcy później, na uroczystości poświęcenia tej kaplicy i tej polichromii, tam była już wtedy, pamiętam, było dwóch biskupów właśnie, biskup Zieliński, który obecnie jest metropolitą poznańskim, był biskup Dajczak, wtedy już biskup emeryt, biskup senior, to chyba się mówi, byli też księża w dużej koncelebrze i też pełna sala, pełna świątynia wiernych. I pamiętam, jak ksiądz, który przedstawiał te wszystkie sytuacje, opowiadał o tej budowie, o tej inwestycji, o tej ikonie, nawiązał do tego momentu, kiedy właśnie przeżyliśmy razem z biskupem przed tą ikoną ten rodzaj dotknięcia miłością, która ratuje, grzesznika. I to było, bardzo dla mnie ważne, bo ja tą ikonę w Pleśnej pod Kołobrzegiem, tą Trójcę Wielką, malowałem rok po tym, jak bardzo podobną polichromię, tej samej właśnie wielkości, mogłem malować na ścianie kaplicy w Kikongoro, niedaleko Kibeho w Rwandzie, na zaproszenie sióstr ze zgromadzenia Świętej Rodziny z Bordeaux. To jest takie francuskie zgromadzenie. Tam była taka Polka też, która mnie znalazła w Polsce, zaprosiła mnie do Rwandy, żebym taką ikonę stworzył. Wtedy się zastanawiałem, dlaczego ta ikona, być może największa polichromia ikony Trójcy Świętej w całej Afryce. Nie wiem, nie słyszałem o większej, tam badałem to w internecie. Dlaczego akurat ta ikona Trójcy, czyli przedstawienie tej miłości między trzema osobami, dlaczego ta ikona zaproszona jest do miejsca, które doświadczyło być może największej po II wojnie światowej katastrofy człowieczeństwa. W latach 90., w latach 80. ludobójstwo, które pochłonęło prawie 800 tysięcy ofiar. Dlaczego ta miłość, która przemawia przez tą ikonę, miała się właśnie tam pojawić? I pomyślałem sobie o moim życiu, że doświadczam w pielgrzymkach też po różnych krajach tego, że ja idę, ja wędruję, ja czegoś szukam, ale tak naprawdę to miłość ciągle szuka mnie, grzesznika, i pragnie mnie przemienić, pragnie dać mi tą czystą nadzieję. I wtedy to tak było dla mnie wtedy nagle jasne, że dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę.
0: O rzeczywistości piszesz z czułością, tak? I tak sobie pomyślałem, manipulant widzi więcej. Ile?
1: Manipulant, tak, dlatego że on już wie, że to, co widzą jego oczy, może być tylko pozorem.
0: Tak, ile komunikatów mowy...
1: sami tworzymy.
0: Ile komunikatów mowy ciała przyswajasz świadomie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że... Ja powiem tak, ja mam jakby ciągle włączone dwie kamery. Nawet nie mogę wyłączyć żadnej z nich. One się ciągle dwie pracują. Jedna kamera to jest ta, która obserwuje świat ten zewnętrzny. Na przykład jak kogoś mam przed sobą, albo jak słucham na YouTubie jakiejś homilii, jakiegoś księdza, który coś do mnie mówi, bo lubię niektórych słuchać, no to ta kamera rejestruje ten przekaz zewnętrzny. Słowa, gesty, jego zewnętrze. I to dociera do mnie na poziomie jakby tego odbioru tego intelektualnego. Natomiast ta druga kamera ciągle jest włączona i ona patrzy głębiej. Ona już jakby rejestruje to, co ten człowiek ma w środku. Ona próbuje uchwycić, odpowiedź na pytanie, dlaczego on to mówi, tak? Co jest jego prawdziwą intencją, albo nawet czy on jest świadkiem tego, co mówi. I teraz, gdy obrazy tych dwóch kamer nałożą się i stworzą jeden spójny obraz ostry. Wtedy ja wiem, że ten, kogo mam przed sobą, jest dla mnie ważny i go słucham całym sercem. Natomiast te obrazy się bardzo rzadko pokrywają. Ja wiem, że to jest moja taka ocena prywatna i to jest... Ja nie mogę sobie człowieka gdzieś tam oceniać do końca, bo nie znam tajemnicy człowieka, nie znam jego relacji z Bogiem, więc to mogą być oczywiście błędy moje w ocenie. Natomiast tak jak mówię, no nie mogę tych kamer wyłączyć i na podstawie własnych jakichś tam przesłanek sobie tak szukam ludzi, którzy, czy próbuję bardziej słuchać tych, których obraz jest tak bardzo spójny wewnętrznie. To są świadkowie, oni po prostu żyją tak, jak wierzą. Wierzą tak, jak żyją.
0: Wiesz, jaki był punkt, jeden z celów Fundacji Brulionu, które w 91 roku zapisaliśmy w statucie fundacji, o tym, że będziemy zwalczali przepaść pomiędzy słowem publicznym i słowem prywatnym. I ja wtedy nie wiedziałem, że to jest taki proroczy zapis, że w jakiś sposób moje życie całe, tak, od 35 lat jakby wokół tego się jakoś przewija, bo prawdziwie autentyczni i szczerzy, ale autentyczni są tylko święci, którzy,
1: tak.
0: których serce jest po prostu takie, jakie jest. To znaczy nie ma przepaści pomiędzy tym, co oni mówią i tym, co robią, ponieważ nie ma już tej przepaści pomiędzy uświadomionym i tym, co jest zakryte przed nimi w ich sercu. Tak? Oni się zderzyli z taką prawdą o sobie i ją poddali Bożej mocy oczyszczającej, że oni są po prostu autentyczni. Jedyni autentyczni ludzie na świecie to są święci i dzieci, tak? I choroby, i matki, które wyją przed ołtarzem, bo umiera syn narkoman, tak? Do Boga i ta modlitwa jest wysłuchana.
1: Tak.
0: Ale moje pytanie było bardzo konkretne, bo stoisz, patrzysz, tak? Widzisz, w jaki sposób człowiek ma ułożone kąciki ust, widzisz, w jakim stanie są jego włosy. Tak? Tutaj chodzi o ten poziom matu, który mówi o...
1: Tak. Stanach... Ale też poziom na przykład spocenia czoła.
0: Tak.
1: Tak, to wszystko, te drgnięcia różnych mięśni. Tak, to wszystko jest obrazem.
0: Ramiona, sposób, jaki trzyma się ręce.
1: Tak, jak najbardziej. Szyja, kark, ściągnięta postawa.
0: Stopy.
1: Wszystko mówi o całej drodze człowieka. Tak.
0: Jakie jeszcze rzeczy widzisz? Na co jeszcze patrzysz?
1: Taki przykład, znaczy na co patrzę, no to tak się dzieje pewnie jakoś tam na poziomie pewnej też podświadomości już nawet u mnie, bo ja 5 lat musiałem czytać całego człowieka, barwę jego głosu na przykład, intonację, to jakich słów używa, to jak zawiesza głos, kiedy zawiesza głos. I to było tak, że ci celnicy i oficerowie migraliczni, tajniacy wiedzieli, że jest przemysł. My wiedzieliśmy, że oni wiedzą, więc to była taka gra, kto kogo wyśledzi. Tam były oczywiście ukryte kamery, były różne sztuczki, które stosowano wobec nas. Ludzi, którzy mieli złoto przy sobie, a w powrotnej drodze pieniądze, więc cały czas było ryzyko. I chodziło o to, żeby nie pokazać prawdziwego siebie, ukrywać się zawsze. I kto kogo przeczyta, kto kogo wyprzedzi. W tej analizie jak szachiści, którzy im więcej ruchów naprzód przeciwnika przewidzisz, tym masz przewagę większą. Ale coś innego teraz chciałem powiedzieć, bo pamiętam przed tą pleśną, przed tą Trójcą Świętą, przed tym wielkim, przed tą wielką ikoną, do której tak się chciałem przygotować dobrze, pamiętam, wymyśliłem taki sobie pomysł, żeby odbyć rekolekcję w milczeniu, w poście, po to, żeby no, duchowo się przygotować. Wiedziałem, że to nie będzie tylko i wyłącznie praca malarska, to będzie przede wszystkim wielkie zmaganie duchowe. Nie pomyliłem się przecież. I zrobiłem sobie listę, chyba nawet 50 w Polsce miejsc, pustyni, domów rekolekcyjnych, miejsc odosobnienia. Pomogli mi w tym przyjaciele. Ja tą 50 zafiltrowałem do 20, potem miałem 10 takich najciekawszych miejsc, potem 5, 3 i w końcu miałem jeden najlepszy taki. No tak jak project management się to robi, zarządzanie projektami, tą selekcję, czyli użyłem tych moich dawnych, profesjonalnych metod, żeby jakby wyekstrahować to meritum. No i właśnie to byli kameduli pod Krakowem. Mi najbardziej pasowali wtedy. Mówię sobie, tydzień milczenia przed tą ikoną życia, jak myślałem, że to jest taka moja praca życia, ta ikona Trójcy w Pleśnej. I pamiętam tego dnia, kiedy już miałem robić rezerwację, kiedy już miałem wszystko z nimi praktycznie uzgodnione, z tymi komodułami, to dzwoniła córka, która była wtedy w 9 miesiącu ciąży. drugim dzieckiem, pierwsze miało już ponad roczek i było w takiej fazie takiej wzmożonej motoryki. Dzieci roczne mają, one uchodzą dopiero, ale wszystkie szuflady, szafki, wszędzie się dostaną, są nieswoje, nie do upilnowania. I moja córka mówi tak: tato, przyjedź proszę do mnie, do nas, pomożesz mi przy dziecku, bo ja z tą ciążą nie mogę się schylić, to bardzo posprzątać. A ja wiedziałem, że akurat chodziło o tydzień z tym dzieckiem, więc że tydzień w takich warunkach, to jestem wtedy przez 7 dni w rękach małego rocznego tyrana, bo te dzieci tyranizują kompletnie, nie wiedząc o tym nawet swoje otoczenie. I wiedziałem, że zniknie wszystko. Cały mój plan na te rekolekcje milczenia, że ja właściwie zamiast wypocząć, czy w jakiś sposób się przygotować duchowo, będę w kieracie codziennym, kiedy nawet ja to wiedziałem, ja zawsze nie bywałem u mojej córki. Kiedy nawet do toalety idę, nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy to dziecko mi pozwala. No i te kaszki, te przewijania, to wszystko. Więc jakby, i pamiętam, taki byłem z siebie dumny, bo na to jej zapytanie, czy przyjadę, moje serce odpowiedziało tak. Czyli od razu byłem gotowy. Potem sobie myślę, no to straciłem szansę na rekolekcję, nie wiem, co będzie z tą ikoną, no ale robię to, co do mnie należy tu i teraz. Tak pomyślałem. Przyjechałem do tej mojej córki, ten tydzień był bardzo dla mnie trudny, ale miałem w ciągu dnia, w ciągu tych 7 dni z moją córką, Janina ma teraz 4 lata, ten miaroczek. I pamiętam, jak jedyna taka godzina spokoju to była w lesie, kiedy miałem ją na spacerze w wózku. I ona zasypiała na tą godzinę. I wtedy mogłem spokojnie pomyśleć, spokojnie się pomodlić. I pamiętam, jak prowadziłem ją w wózeczku i obserwowałem jej twarz. Twarz dziecka śpiącego. I rysując... szkicując ikony, bo ikona zaczyna się od szkicu, zawsze muszę odbywać oblicze na podstawie pewnego wzorca. To jest pewna technika malowania twarzy. To wszystko jest świętą geometrią. Tu jest najpierw krzyż, potem podział na 3. Ten trójpodział w twarzy polega na tym, że od nasady włosów u góry do nasady nosa jest jeden odcinek, potem od cały nos to jest drugi i nos od końcówki tej dolnej aż do brody tej anatomicznej to jest trzeci, więc te odcinki 3 są równe. I to nadaje twarz do harmonii, więc mamy w obliczu naszym trójpodział. Ja odkrywałem kiedyś, że właśnie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest trójcą, więc ten trójpodział mamy też w sobie jako jego obraz. I teraz widziałem tą trójcę w dziecku. Odkrywałem to, czego chciałem odkryć wcześniej w tych zaprojektowanych przeze mnie rekolekcjach milczenia. Odkrywałem teraz w warunkach, których nie wymyśliłem przecież. Które mi się jakby objawiły, które się pojawiły, gdy poszedłem drogą miłości, gdy zgodziłem się na plan, który nie był planem moim, tylko był planem miłości. I pamiętam w twarzy dziecka właśnie widziałem doskonały obraz. I pamiętam, finał tego jest dość żartobliwy, bo gdy Janina otwierała oczka, pamiętam po tym śnie w lesie, i szliśmy tą takim korytarzem z drzew i był taki prześwit u góry na niebo niebieskie. Ja uwielbiałem wtedy zadawać jej pytanie. No tak, nawet nie mogłem się powstrzymać nierzadko. Pytam się Janinki, Janina, gdzie jest niebo? Bo gdy dziecku rocznemu zadaje się pytanie, jakiś obiekt, ona już rozumie pewne słowa, jak szklanka, ołówek do rysowania, może jeszcze ołówek nie, ale łyżka, szklanka, to ona wie. To jest obiekt, przedmiot, na którym ogniskuje spojrzenie, on jest tutaj przede mną. Słowo ma odpowiednik w obrazie. Natomiast jak pytałem ją wtedy o niebo, i to jeszcze chwilkę po przebudzeniu, to pamiętam, no niebo jest czymś nieobjętym, nieogarnionym. Nie ma tam punktu zaczepienia żadnego dla dziecka. Pamiętam, ona na to pytanie już wiedziała, gdzie skierować wzrok. I nie zapomnę tego jej paluszka tak jakby do góry podniesionego. I pamiętam, kilka tygodni później, gdy już byłem na rusztowaniu i malowałem te wielkie anioły w Pleśnej na tej ścianie ołtarzowej, tej kaplicy nad Bałtykiem, to miałem telefon ściszony oczywiście, ale odbierałem tylko telefon od córki. I pamiętam, raz zadzwoniła, gdy byłem właśnie wysoko tam gdzieś z cyrklem, z ołówkami, chyba szkicowałem te oblicza właśnie wtedy, był początek pracy. I pamiętam, ona mi zadała pytanie takie: tato, co ty nagadałeś Janinie o niebie? Ja tak myślałem, ale co ja mogłem dziecku rocznemu nagadać? Przecież ona nic nie rozumie, no to... Ale o co chodzi, się pytam. Przecież nic jej nie mówiłem. A córka na to: bo gdy jestem z nią na spacerze w lesie i ona się obudzi ze snu i widzi samolot, który leci tam wysoko, to ona podnosi paluszek i mówi: dziadzia. I po prostu mam taką taki zapis w sobie bardzo głęboko tego wydarzenia, jako pewnie dla mnie znak, że gdy w tej naszej drodze

0: Chciałem zapytać o wspólnotę, o pielgrzymkę. Jesteś w takiej wspólnocie z ludźmi o bardzo drastycznych niekiedy historiach. Poznałem jednego z nich tak odrobinkę bliżej i on opowiedział historię, zabił człowieka, tak? Dziś chodzi na pielgrzymki pokutne po kilkaset kilometrów w naprawdę trudnych warunkach. Pewnie parę słów o tym też powiesz, ale i dotarło do mnie, kiedy z nim się komunikowałem, bo były momenty, gdzie jeździliśmy gdzieś razem, coś robiliśmy, że jakiejś części jego w środku nie ma. Że coś zostało amputowane przez historię jego życia. I sobie pomyślałem, że w takiej wspólnocie będąc, to wspólna przestrzeń, którą znajdujecie, musi być bardzo konkretna, a jednocześnie musi być absolutnie transcendentna, mistyczna, żebyście wy znajdowali jeden język. Czy to jest słuszna obserwacja?
1: Tak, myślę, że to, co oczywiście ty widzisz z zewnątrz, patrząc na naszą wspólnotę, jest czymś innym niż ja widzę od środka, no bo gdy jest się blisko pewnych zjawisk, to po prostu przyjmuje się je i się nimi żyje i nie ma tego oglądu jakby z zewnątrz. Natomiast gdy teraz mnie tak trochę oddaliłeś, że mogę z innej perspektywy na to spojrzeć, dalszej trochę, no to Marka dobrze znam. Jesteśmy w drodze od lat razem, bo to w różnych konfiguracjach te pielgrzymki się odbywają od 15 już lat. Na zasadzie 25 jest w tej wspólnocie. Marek jest jednym z nas, bo to o nim mówisz. Marek, ktoś mówi w świadectwach o tej swojej historii, to nie jest coś, co ukrywa. To faktycznie jest drastyczna historia, drastyczny bardzo życiorys też. On był bardzo źle traktowany, no to małe słowo, on był objęty przemocą bardzo silną w dzieciństwie, dlatego no nie chcę tłumaczyć wszystkiego dzieciństwem, natomiast oczywiście ja z Markiem wędrowałem przez Szwecję całą, akurat przez Szwecję, kraj tych legendarnych wolności i swobód, tego legendarnego humanizmu, który jednak z bliska ma też inne oblicze, się okazuje, zwłaszcza północ Szwecji, czyli prześladowanie Lapończyków, wysiedlania, ich brutalność. I pamiętam, jak idąc, to był 23 lipca, pamiętam, przyszliśmy z południa na północ, aż za koło podbiegunowe. We dwóch. Znaczy najpierw było nas czwórka, potem trójka, potem dwójka. I pamiętam, jak to była Vadstena. 23 lipca to jest święto Brygidy Szwedzkiej, wielkiej świętej katolickiej, która obecnie spoczywa, jej szczątki spoczywają w świątyni, która jest luterańskim kościołem. To jest wielka katedra właśnie w Vadstenie. I akurat 23 byliśmy tam, w tej Vadstenie. To jest moment, kiedy się zjeżdżają do Vadsteny przedstawiciele kościoła luterańskiego z wielu krajów, a więc są tam Szwedzi, Finowie, Niemcy i tak dalej. I pamiętam, my idziemy z krzyżami zawsze, mamy kostury w Starej Krzyży. Także widać z daleka, że to są pielgrzymi i raczej nie protestanci, no bo protestanci takich znaków tak nie pokazują. I my, pamiętam, przy tym grobie uklęknęliśmy wtedy, oni też tego nie robią. Więc byliśmy takim trochę, no, taką ciekawostką. Podchodzili, ktoś robił zdjęcia, jak się potem okazało, zdjęcie trzech, wtedy byliśmy pielgrzymów z krzyżami klęczących przy grobie Brygidy, trafiło na pierwszą stronę takiego grudniowego wydania takiej ogólnopolskiej luterańskiej gazety w Szwecji. Ja dostałem nawet wtedy, pamiętam, ten artykuł, bo tego dziennikarza poznaliśmy właśnie wtedy. On, to był człowiek, który zaprosił nas w tej katedrze, zaprosił nas na grilla, bo w domu pielgrzyma, gdzie notowaliśmy, oni też byli, ci pielgrzymi z różnych krajów, i poprosili nas o świadectwo. Poprosili, żebyśmy powiedzieli im o naszej drodze, dlaczego idziemy, dlaczego przez Szwecję, kim my w ogóle jesteśmy i tak dalej. I wtedy pamiętam, Marek mówił po polsku, ja tłumaczyłem go na angielski,

0: kilkadziesiąt osób słuchało, tych luteran z różnych krajów Europy. I pamiętam, Marek mówił o swoim dzieciństwie brutalnym, kiedy był katowany i był bardzo brutalny, bardzo dzieciństwo, a był człowiekiem bardzo religijnym jako dziecko, był też takim bardzo delikatnym, potem musiał się uzbroić wiele takich właśnie cech twardych. Potem założył gang złodziei, potem rabował Niemcy, niemieckie miasta, sklepy, jubilerów i tak dalej, mając gromadę żołnierzy. I potem to następuje, on to wszystko mówi w tym świadectwie, to tłumaczę. I on potem dostaje wiadomość, że jeden z jego żołnierzy ma romans z jego żoną, czego Marek nie potrafi wybaczyć. I postanawia go zabić, idąc z nożem wykonać wyrok na zdrajcy, który odebrał mu wszystko. Zastępuje mu na ulicy w Szczecinie, bo było drogę jego przyjaciel. Ktoś, kto nigdy nie miał wspólnego nic z przestępstwami, bo inni uciekli, widząc Marka z tymi demonicznymi oczami, jak potem było w wyznaniach. A ten jeden człowiek powiedział, że Marka nie zostawi, no bo jak się Marek będzie czuł, gdy zostanie sam w takiej chwili. I gdy Marek szedł rozjuszony wykonać wyrok na innym, ten człowiek, ten czysty człowiek zastąpił mu drogę i wyciągnął rękę na powitanie. Marek mi powiedział, że nie wie, co wtedy w nim zadecydowało. Do końca tego już pewnie nigdy nie będzie wiedział, ale on chwycił go za gardło właśnie i drugą ręką bił mu nóż serca. Ale potem, gdy ochłonął, gdy doszło do niego, co się stało, to wydobył się z niego szloch, bo on zrozumiał, że zniszczył czyste dobro. Nie to zło, do którego szedł, tego swojego krzywdziciela, tylko kogoś, kto był na drugim biegunie. I to było czymś, co Marka już na zawsze zostawiło z takim ciężarem, bo jednak on jest mordercą i to ten stygmat będzie z nim nadal przez życie. Natomiast później jest więzienie, długoletni wyrok i Marek, który chce umrzeć, bo wie, że nie przeżyje w więzieniu 15 lat. Nie da rady wytrzymać takiego czasu w zamknięciu. Postanawia, że odbierze sobie życie, ale zanim odbierze sobie życie, chciał jeszcze zrobić coś jeszcze gorszego. Po prostu wykonać wyrok największą oprawcy w więzieniu, czyli jakby chciał uwolnić więźniów od największego bandyty, który ich terroryzował, żeby w ten sposób jakby siebie jeszcze postawić po stronie dobra, tak rozumianego, jak on wtedy rozumiał. Czyli coś dobrego zrobi dla innych i odejdzie. I wtedy właśnie szedł w tym pomarańczowym kombinezonie, w tych spalonych kajdankach, prowadzony przez dwóch ochroniarzy, po schodach w dół, klatką schodową na bloku gdzieś tam. I pod górkę, w drugą stronę, szedł ksiądz. I ten ksiądz, Marek powiedział mi to wszystko na świadectwie. Marek mówi, że ten ksiądz spojrzał na niego, na Marka, bez uprzedzenia, bez lęku i bez pogardy. Marek wychwycił od razu spojrzenie. Wiedział, tak patrzą tylko ludzie bardzo odważni. I ten ksiądz zapytał, czy chce porozmawiać. No dziwna scena, no bo on prowadzony jest gdzieś tam i on się pyta, czy chce porozmawiać ten ksiądz. No i Marek kiwnął głową. Wtedy oddziałowy wychowek zgodził się, więc zamknęli ich dwóch, księdza i Marka, w tych kajdankach, w celi, która była pusta, tylko prycza. Wszystko w niej było przykręcone do ścian. Względu bezpieczeństwa i właśnie tam był mały krzyżyk na ścianie, Marek mówił. Mały krzyżyk wisiał. I Marek nie mówił do księdza, tylko mówił do krzyżyka. Całą swoją historię. Mówi, że wtedy wylało się z niego wszystko, całe swoje życie. Być może po raz pierwszy był szczery. I wtedy mówi mi, że ta rozmowa, ta jego słowa się musiały zmienić w spowiedź, bo nagle Marek usłyszał słowo, zdanie: ja odpuszczam tobie grzechy. I tego wszystkiego słuchają na tym dziedzińcu domu pielgrzymaci luteranie. Ja zrozumiałem, że Marek mówi im o najważniejszych rzeczach, a najważniejszą rzeczą w tej historii jest sakrament. Ta spowiedź, ten moment, kiedy Marek został uwolniony, była początkiem w ogóle jego nowego życia. Niewolnego od tego ciężaru, bo ten ciężar z nim już jest. Natomiast nowego w tym sensie, że Markowi się otworzyło światło na nowy kierunek. On uwierzył w sens. On wierzył, że istnieje przebaczenie i istnieje miłość, która sięga nawet tu, nawet do takich jak on, tych najgorszych, tych odrzuconych, tych stygmatyzowanych. Teraz, bo ja wracam teraz do pytania, które zadałeś, o tą pustkę, którą Marek niesie. Pewnie nigdy ani on sam, ani my nie będziemy tym bardziej wiedzieli, skąd ta pustka się bierze, czy jest gdzieś pewnie na styku cech jakichś psychofizycznych, dziedziczonych, bo to jest zresztą też geny. Marek był diagnozowany wtedy w więzieniu i miał jakiś tam spektrum psychopatii. Jest też alkoholikiem i narkomanem, obecnie od wielu lat już trzeźwym. Jest sponsorem w terapii 12 kroków. Jest terapeutą uzależnień, który prowadzi zajęcia w więzieniach, więc wykonuje pracę odpowiedzialnej osoby. Ze mną prowadzi zajęcia z ikon dla młodych ludzi, bo ja Marka wprowadziłem w ikony i Marek pomaga mi rokrocznie w Niepokalanowie prowadzić rekolekcje dla 7-8 klas szkoły podstawowej. Co roku trafiamy na nowe roczniki tych 7-8 klas, 40 osób, Marek bierze 20-20. Ja to ogarniam w całości, Marek mi pomaga po prostu, natomiast no, rodzice tych dzieci musieli wyrazić zgodę na to, że ich dzieci prowadzi na rekolekcjach i to w Niepokalanowie ktoś taki jak Marek. Ja też mam swoją historię dość mroczną, więc tu ich też zaufanie, też przez katechetów, też przez nauczycieli, którzy już wiedzą, że są owoce tych zajęć. Oni, ale to jest jakby też no, pewna odwaga, myślę. Natomiast co do tej dziury w sercu, do tej dziury takiej, tej pustki, wiesz, nie do końca potrafię tam wniknąć. Marek jest świadom swojego deficytu. I może nawet to, że jest świadom, tak jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, prawda? I to mu pomaga zaczynać dzień zawsze od kolan i od słów: Panie Jezu, poprowadź mnie przez ten dzień, bo ja sam nie potrafię znaleźć kierunku. Może jest jakaś pokora w tych ludziach, którzy wiedzą, że są niewystarczalni. Wiedzą, że sami zginą. Ja wiem, że brzmi to dla niektórych tak pewnie trochę mechanicznie, no, bo jednak jesteśmy przywiązani do jakiejś swojej autonomii, do pewnego, no, do wolności, tak, wyborów. A tu się wydaje, że to jest jakiś taki rodzaj, no, taka mechaniczna trochę historia, że ja się zmuszam do czegoś, tak, ale jednak
1: pokora nie jest
0: w przypadku Czernakolu, myślę, działa ten mechanizm, że oni, ja mam przyjaciela po Czernakolu po 6 latach we Włoszech, narkomana, który obecnie ma 6 dzieci, jest dobrym ojcem, mężem. Tam maturę skończył studia, kiedyś był na ulicy tak najgorszym, no, degeneratem tak naprawdę. I on mi mówi, że jak trafił do Czernakolu, no to oni tam chodzili na te nocne adoracje, mówi, no, klęczeli, więc on z nimi chodził, bo tak trzeba było. No ale mówi do nich, że przecież ja nie wierzę w to, co wy wierzycie, ja was szanuję, wszystko dobrze, tylko że ja lepiej się wyśpię, to będę lepiej pracował w lesie, bo tam ciężka praca. A oni mówią do niego, ale nie, ty nie masz wierzyć, to nikt nie zmusza do tego, żebyś wierzył czy nie wierzył, tylko gdy jesteś z nami, masz robić to wszystko, to jest wspólnota. I on tak chodził na tę adorację mechanicznie, tak mówi, bujałem się na tych kolanach bez nadziei, w takim poczuciu, że tracę czas, jestem zaspany, zdenerwowany, zły, ale po miesiącu, dwóch tego bujania się w nocy na kolanach stwierdził, że wchodzi w niego jakiś pokój. Nagle stwierdził, że coś w nim odchodzi, myśli o narkotykach, że zaczyna się lepiej czuć i po pół roku nastąpiła euforia. Nagle odkrył sobie, że doświadcza czegoś, jakiegoś światła z drugiej strony, że nagle jest lekki, że lepiej się czuje fizycznie, psychicznie, że coś w niego wchodzi, jakaś radość z życia. I to był moment, który ludzie w Czernakolu dobrze znają. Ta euforia, którą czuje człowiek, jest tym momentem, w którym trzeba go wysłać na trudniejszy odcinek. I wtedy z Polski, on najpierw był w Polsce, w Jaskowie, pod Koszalinem. Wtedy go wysłali do Włoch. Gdzieś musiał nauczyć się nowego języka, nowa praca, nowa wspólnota. Dlatego, że to chwilowe takie poczucie triumfu, taka ekstaza, którą on czuł, była jednak na poziomie emocji. Jest ważny etap zdrowienia, ale jednak tylko etap. Natomiast później chodziło o ugruntowanie tego uzdrowienia u narkomanów, ludzi uzależnionych. Ten nieuświadomiony schemat zachowań jest bardzo głęboki i, no i trwa całe życie tak naprawdę, natomiast trzeba go tam oczyszczać bardzo, bardzo głęboko. Dlatego u Marka być może ten proces nadal trwa. On na pielgrzymkach nieraz mówił mi, szliśmy razem, o swoich trudnościach, o tym, jak często jest na granicy, jak boi się, że wybuchnie gniewem, że wrócą stare demony. Ta walka w nim ciągle jest. To nie jest tak, że Bóg nam wymienia atomy, dając nam nowe życie, nową drogę. Stary człowiek jest. Tylko on już jest doświadczony miłością, która daje całkowicie nową perspektywę. Ja powiem to tak, że my w naszej wspólnocie, to nas właśnie łączy. Nas łączy więzy przyjaźni, mogę powiedzieć. Przyjaźń to jest taka jedna definicja, to jest akceptowanie drugiego ze wszystkim, z całym jego balastem. Kiedy się nie brzydzę tym. Ale my mogliśmy tak się ze sobą zaprzyjaźnić, chyba dlatego, że poczuliśmy się kochani. To znaczy, jak się spotykamy raz w miesiącu, staramy się na takim spotkaniu spotykać u Salezjanów w Szczecinie, to wymieniamy się między sobą. Oczywiście każdy miał inne historie, innymi drogami też przez życie dzisiaj idziemy. Łączą nas pielgrzymki, ale pamiętam, że doświadczenie nas wszystkich jest coś wspólnego. My przeżyliśmy na pewnym etapie naszego życia, doświadczyliśmy takiej miłości i my wiemy, że ona kochała nas, nie wtedy, kiedy zaczęliśmy się zmieniać, kiedy zaczęliśmy się nawracać. Nie, ta miłość, my to wiemy, była z nami wtedy, kiedy byliśmy najgorsi. Ktoś, kto zrozumie, że taka miłość istnieje, nie brzydzi się człowiekiem i towarzyszy mu w najgorszych chwilach. Kiedy my ją ranimy, kiedy my ją odrzucamy, kiedy my od niej uciekamy. Ktoś, kto pozna taką miłość, nie będzie już, już jej nie zostawi. Bo ta miłość zmienia wszystko. I ona posyła w drogę, bo ktoś, kto poczuł taki skarb, nie może się nim przestać dzielić. I tak dlatego my idziemy, dlatego wyruszamy w świat. Od 15 lat do różnych krajów, na 4 kontynentach już byliśmy. To są dalekie drogi, często w krajach egzotycznych, ale my idziemy z dwóch powodów. Pierwsze, żeby dziękować właśnie za tą szansę, za nowe życie. A po drugie, żeby błogosławić ziemię. I my nie przegadujemy tego. Znaczy, my, jak jesteśmy zapraszani, no to mówimy, ale tak to chodzi o to, żeby w tej pokornej modlitwie stóp przejść po prostu dany kraj, nakreślić szlak. A te szlaki często się krzyżują. Znaczy, robimy tak podwójny szlak, pionową i poziomą linię, to jest znak krzyża. Takim krzyżem chcemy pobłogosławić ziemię. To nie jest od nas, to chcemy zostawić w tym kraju. To jest raczej łaska, która przez nas przechodzi. My tylko ją oddajemy dalej. To, co kiedyś doświadczyliśmy, gdy byliśmy w ciemności. To miłość, która zmienia grzesznika.
1: Wieczorem udaje mi się znaleźć miejsce na nocleg w niedrogim pensjonacie. Pokój jest mały, niemal pusty. Maty tatami, niska lampka, okno. Nie ma tu nic zbędnego, żadnego nadmiaru, ale niczego mi nie brakuje. Nie chcąc burzyć tej harmonii, moje rzeczy układam równo obok plecaka. Atmosfera lekkości i porządku sprawia, że mój wewnętrzny świat uspokaja się, jakby wreszcie odnalazł właściwy fundament. Zanim zasnę, uświadamiam sobie, że przez cały dzień nikt nie próbował mnie przekonać, że powinienem pragnąć więcej. I wtedy nagle zrozumiałem, że na tym polega japońskie samoograniczenie. Nie jest ono zakazem, ani żadną formą zachodniej ascezy, lecz cichą, prostą umową między człowiekiem a światem, w której obie strony zgadzają się, że wystarczy nie oznacza utraty, ale staje się początkiem wielkich odkryć.
0: No właśnie, ten fragment, który zacytowałeś, ja czasami publikuję na Facebooku, fragment nowo powstającej książki, bo tak się składa, że pielgrzymka przez Amerykę, Krzyż Ameryki w 2018 roku, kiedy moja droga prowadziła przez 6 miesięcy, to było 5000 kilometrów od Pacyfiku do Atlantyku. Wojtek szedł, mój przyjaciel, 15 lat w więzieniu, obecnie inny człowiek, szedł z Edmonton w Kanadzie do Meksyku i to był krzyż. Przeciął się w Denver w górach skalistych z Colorado i to było błogosławieństwo dla Ameryki. To był 18 rok, już trochę czasu minęło. Potem były inne kraje też w znaku krzyża. A rok temu była Japonia. Właśnie i tą Japonię teraz opisuję. I to jest fragment z tej książki. Tytuł Pęknięte naczynie. Dziennik z drogi szlakiem japońskich męczenników. Bo właśnie ta zdolność do samoograniczenia jest pewną cechą japońskiej natury. Że to jest chyba odważna trochę teza. Ja nie jestem antropologiem, badaczem kultury, natomiast wydaje mi się z moich doświadczeń, z tego punktu, w jakim teraz znalazł się Zachód, w ogóle mówię o zachodniej cywilizacji, mówimy o pewnym kryzysie i chyba i to słowo kryzys ma swoje podstawy, to chyba się wszyscy zgadzamy, że Zachód w przeciwieństwie do Japonii, no to jest moja taka teza, to ktoś może z tym pewnie dyskutować, ale Ja mam takie wewnętrzne poczucie, jakbyśmy my w tej naszej wielkiej, wielkiej drodze przebudowaliśmy zręby cywilizacji globalnej, bo można powiedzieć, że świat jest ukształtowany w dużej mierze przez wzorce zachodnie, cały świat, cała Ziemia. Że jednak w tej naszej wielkiej drodze od Greków, Rzymian, wcześniej judeochrześcijaństwo, judaizm, że to wszystko, że brakuje nam właśnie tej cechy samoograniczenia. To znaczy wejścia w głąb czasami. Oczywiście nie mówię tu o tej części mistycznej naszego doświadczenia duchowego jako chrześcijan. Ja mówię o tym, że nasz świat od oświecenia zaczął się coraz bardziej przechylać w stronę pewnego determinizmu materialistycznego, że wyjaśniamy rzeczywistość w oparciu o pewne paradygmaty intelektualno-doświadczalne, zapominając o tym właśnie zachwycie dziecięcym, o tej głębszej warstwie rzeczywistości. Postawa wiary staje się powoli postawą dziwną, czasami wyśmiewaną, jako ta nie dzisiejsza. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym ten nadmiar, dzisiaj jesteśmy w bogactwie w Europie Wielkim, mamy nadmiar wszystkiego. Inni chcą z tego korzystać, wdzierają się przez granice, bo świat się zmienia i też te naczynia połączone tak działają pewnie, że każdy chce skorzystać z tego, co widzi na reklamie daleko stąd. Natomiast my mamy taką cechę, uważam, to dzisiaj widać wyraźnie właśnie, chyba to moja taka teza odważna, że trudno jest się nam ograniczyć. Znaczy, to widać po tych ilości willi, które mają aktorzy w Hollywood, czy ilości samochodów, prawda? No nie możemy się zatrzymać w tym rozszerzaniu stanu posiadania. I idziemy gdzieś na jakieś zderzenie z rzeczywistością, która nam w końcu postawi ściany. I wypala się ta nasza historia, ta nasza rzeczywistość. Nigdy nie mogę zrozumieć, nigdy nie znalazłem człowieka, który by merytorycznie wytłumaczył takie pytanie mi odpowiedział, czy to musi tak być, że kraje rozwinięte, mówię bogate, tak? Tak osiągnęły sukces. I to jest od Nowej Zelandii po Kanadę. Że te kraje wykazują dwie cechy. Sekularyzację i depopulację. Po prostu odchodzenie od Boga i odchodzenie od rodziny. Nie ma dzieci. One wymierają po prostu.
1: I od tego zaczniemy rozmowę za 2-3 tygodnie. Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, ojciec, dziadek, ktoś w drodze. Dzięki za rozmowę. Z Bogiem.
0: Dzięki, z Panem Bogiem.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
1: Dba. No, On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że ja jestem Jego dzieckiem. Że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach. I w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak. I naprawdę było wiele razy takie były takie sytuacje. Chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja, no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Święty prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało też zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak, tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy, Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana. Dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie i zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie wiem, się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: To było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, bo mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40-50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się.
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę. Mąż mnie zaczął wyrzucać z domu. Oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy. Wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne, bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: Od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go zdradzi, że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: sens.
1: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w moim życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną i oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
2: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
1: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
2: Czego oczekuje?
1: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
2: Jak?
1: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie jakby, co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie, do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radio Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, i że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No, Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, we wspólnocie Szymon Nef i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić o 15, szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb, o może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Nef, to była taka grupa modlitwy wstawienniczej, to naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny taki przypadek, bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, mówię, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy, zaczepiłam ją, ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćpam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta, ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski.

jej, ona jeszcze miała brata, brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą, z siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego. Jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cyrograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym, a miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność i po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i no to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem, a ja po prostu no modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

no nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Ja gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na Eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerografu, ta duszę diabłu była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była, nie była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też i potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam jeszcze i takie dwie osoby. I on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

0: tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takich rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I był też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało. I to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, który się zmieni, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Ryby w oceanie można łowić na wędkę. Wielu łowi je siecią, ale mało komu przyszło do głowy, że można wymienić wodę w oceanie, bo jak myśleliśmy sobie, że w stawie, to wodę wymienić można. Ale okazało się, że w oceanie kultury europejskiej, zachodniej, można było wymienić całą wodę, czyli kulturę. Dziś oddychamy zupełnie innym kulturowym powietrzem niż przez te kilkaset lat, jeśli patrzymy na to szerzej, to przez kilka tysięcy lat, myśląc o Jerozolimie, o Atenach i o Rzymie, tak? I teraz to odwrócenie języka, to odejście od mądrości objawienia. Pan, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, pokazał proces odchodzenia kultury zachodniej, odchodzenia w ogóle myśli zachodniej od realności.
1: Od realizmu, tak. I ja cały czas podtrzymuję i uważam, że to jest fundamentalna sprawa.
0: Tak, i o tym chciałbym rozmawiać. Tylko Bronek Wildstein mówi o tym, że to, na co choruje nasza kultura, to jest ten proces emancypacyjny, tak? Że wszyscy chcą być wolni od wszystkiego, tak? Od języka, od zobowiązań, od relacji, od więzi i tak dalej. Ja nieskromnie mówię o tym, że istotą nowożytności jest odrzucenie, instytucjonalizacja grzechu, czyli odrzucenie prawa, tak to powiedzmy najkrócej. Pan mówi o metafizycznym kłamstwie, o odrzuceniu obiektywnej rzeczywistości. Czy w skrócie mógłby pan przedstawić ten proces, ale naprawdę w skrócie i
1: pewnie,
0: potem
1: tak.
0: Rozwinąć
1: pewnie,
0: to, tak. Czego nie udało się nam czas jakiś temu powiedzieć.
1: Tak, znaczy myślę, że te trzy jakby punkty, które pan w tej chwili wymienił, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Że ta emancypacja, o której mówi pan Bronisław Wildstein, one ma swoje źródło, że ta instytucjonalizacja grzechu, o którym pan mówi, też jest powiązane właśnie z tym kłamstwem metafizycznym. A kłamstwo metafizyczne polega na tym, że oderwano nas od rzeczywistości. To jest ten moment, o którym się mówi jako o przewrocie kopernikańskim właśnie w kulturze, o Kartezjuszu, który przedmiotem naszego poznania czyni myśl ludzką, a nie rzeczywistość. To jest fundamentalna rzecz. Kiedy Kartezjusz, też żyjąc w takim kulturowym zamęcie, kiedy szaleje sceptycyzm i on poszukuje pewności i mówi tak, pewne to jest to, że ja myślę. Moja myśl jest pewna. I od tej pory bardzo szybko na kontynencie, potem w Wielkiej Brytanii pojawiają się idealizmy, czyli to czczenie ludzkiej myśli. To ja jestem punktem odniesienia. Nie rzeczywistość mnie wiąże, tylko moje myśli. I tak się rodzą ideologie, które kształtują rzeczywistość polityczną, kształtują rzeczywistość prawną, kształtują rzeczywistość pedagogiczną. I to jest właśnie to metafizyczne oszustwo, o którym mówię. Oderwanie naszego poznania, naszego życia, naszego zobowiązania od prawa naturalnego, od rzeczywistości, ukształtowanie naszego języka też w oderwaniu od rzeczywistości, kiedy język ma fundamentalne znaczenie, to jak nazywam rzeczy, nie? Bo jest różnica, czy ja powiem embrion, czy powiem człowiek, nie? Czy powiem płód, czy powiem człowiek. No to są takie rzeczy bardzo kształtujące nasze również życie moralne, nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy. I kultura została zatruta. Kultura została zatruta. I dzisiaj mówi się o końcu historii. bardzo często, prawda, że już się pewne rzeczy wyczerpały, że możemy żyć w taki sposób, w jaki chcemy. To jest mit, to jest ogromne szaleństwo, które może doprowadzić tylko do katastrofy. I ja stawiam taką tezę, że jesteśmy w takim momencie, że albo odpowiemy sobie na pytanie, znaczy, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje nasze życie, albo nasze wyobrażenia i nasze myśli, albo rzeczywistość. I od tego zależy przyszłość, od tego zależy los nas, poszczególnych osób i los całej ludzkości.
0: Ale przecież ci ludzie, którzy byli autorami idealizmów, z których urodziły się ideologie, które nas dręczą dziś. Ci filozofowie byli, to były wybitne umysły. Jak to się stało, że nagle przestaliśmy myśleć o tym, że język, czy filozofia, czy w ogóle myślenie, tak, ma opisywać rzeczywistość. Odrzuciliśmy to i nagle zapragnęliśmy mieć wiele kryteriów prawdy, no bo okazało się, że żadne z tych nowych kryteriów prawdy nie zadowala wszystkich, tak? No, nie wiem, mnie najbardziej rozśmiesza kryterium spójności, tak? Że jeśli coś jest spójne, to jest prawdziwe, tak? No, paranoik jest wtedy największym odkrywcą prawdy o rzeczywistości. W paranoję nie da się wbić szpilki, tak? Potem ktoś mówi, że najmniejszy, że opis zawierający najmniej orzeczeń, tak? To jest opis prawdziwy rzeczywistości, że
1: tak, no to jest...
0: obcinamy byty i wybieramy.
1: To są takie próby ratowania się. Owszem, i one występują, no, ale to one prowadzą donikąd. Nie?
0: Tak, ale ja pytam o to, jak to się stało, że ludzie naprawdę o wybitnych umysłowościach, bo ja do niektórych tych filozofów nie jestem w stanie doskoczyć, do Spinozy czy
1: ależ do... oczywiście, że tak, to są wielkie, genialne umysły, nie? Z których to tak jak pan mówi, to są wielkie, genialne umysły. Mało tego, nie? No, ja wspominam Kartezjusza jako ojca nowożytności, któremu trudno odmówić dobrej woli, bo to, co on robił, on właśnie chciał ocalić kulturę, filozofię, naukę przed sceptycyzmem, przed takim powszechnym wątpieniem, które było powszechne w jego czasach. Nie? To wspominamy tutaj Les Essais, próby Michela de Montaigne, gdzie jest zakwestionowane no właśnie możliwość poznania rzeczywistości i wpędzenie w taki instytucjonalny, radykalny sceptycyzm. Kartezjusz przeciwko temu protestuje, ale wprowadza nas w zupełnie ślepą uliczkę. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Istnieje takie sformułowanie, takie pojęcie mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości, że to się w ten sposób odbyło. Bardzo ciekawie te rzeczy ustawia Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, kiedy on w takim skrócie opisuje ten proces właśnie tak emancypacji człowieka od rzeczywistości, od norm, które są w rzeczywistości, a nie są jakimś arbitralnym wyrazem woli czy to filozofów, czy władcy. I on tam pokazuje, Benedykt XVI, i to myślę, że jest jakiś trop, którym można podążać, że postęp techniczny pozwolił człowiekowi poczuć się pewnie. Bo wcześniej człowiek wiedział, że jest poddany prawom natury, że są pory roku, które się zmieniają, że zimą musi zgromadzić opał, że żeby mieć w spichrzu jedzenie, to musi wyjść w pole, zaorać, wysiać, potem zebrać. A kiedy nastąpił postęp techniczny, kiedy rozwinęły się miasta, człowiek utracił tę naturalną więź z naturą. To jest jedno z wyjaśnień, które podpowiada Benedykt XVI, które myślę, że jest jakoś trafne, nie? Że ta urbanizacja i technicyzacja życia doprowadziła do zerwania więzi z naturą, i przez to pokazała człowiekowi, że może żyć jakby niezależnie, samemu tworząc prawa, samemu organizując niezależnie od rzeczywistości życie społeczne i swoje własne życie. I na tym tle powstały właśnie ideologie, nie? Oderwania od rzeczywistości, a to oderwanie od rzeczywistości zostało umożliwione przez postęp techniczny, krótko mówiąc, przez rewolucje naukowe, przez rozwój narzędzi.
0: Czyli przez rzeczy dobre.
1: Tak, tak, tylko że właśnie myślę, że to tutaj znowu, nie, no można się jakby odwołać do tej ewangelicznej pychy tego żywota, nie, że to jest to, co nas gubi, nie, kiedy tracimy to odniesienie do rzeczywistości, tak, przez takie uwielbienie siebie, nie? To jest bardzo łatwe w każdym człowieku, nie? To stracenie pewnego napięcia, czujności.
0: Uwielbienie siebie i decyzja o tym, że ja sam się zbawię. Jeśli my patrzymy, i to nawet w mitologii inteligencji polskiej, jest ten mit Bacy, tak? Jeśli ktoś ma oczy do patrzenia, to widzi, że ludzie, którzy łowią na morzu, tak? Którzy wypływają i mogą nie wrócić, oni są inni. I są ludźmi średniowiecza. Dla mnie to jest wielki komplement. Tak? Górale są takimi ludźmi, bo popatrzą na coś, o czym wiedzą, że ich całkowicie przerasta. Rolnicy są kimś takim, bo jeden moment, jeden szkodnik, jakaś potężna burza może sprawić, że cały... praca kilku miesięcy idzie na marne, więc to są ludzie, którzy są zależni od natury, od przyrody, a tym samym mają intuicję Boga, no bo wiedzą, że...
1: Dokładnie tak. No to natura jest to dobrze wiedzieli starożytni filozofowie, którzy poszukiwali tej prazasady rzeczywistości. Nie? Jak się przyglądali rzeczywistości tej, którą starali się wyjaśnić, to widzieli, że ona sama się nie wyjaśnia, nie? Że trzeba sięgnąć poza rzeczywistość. My w filozofii mówimy o transcendencji, nie? Że to transcendencja wyjaśnia to, co nas otacza. Czyli musimy wyjść poza, musimy dostrzec coś, co przekracza rzeczywistość. Ale wtedy, kiedy tę rzeczywistość bierzemy, jak gdyby tak powiem, heavy metalowo, nie, z takim heavy metalowym realizmem, nie, kiedy bierzemy ją pełną garścią, nie, i wtedy widzimy, że ona się sama nie wyjaśnia i dochodzimy do istnienia Boga. To jest cała myśl starożytna, nie? Arystoteles, który patrzy, że rzeczy się zmieniają. Dlaczego? I pyta, dlaczego się zmieniają? No, ruch sam siebie nie wyjaśnia. I Arystoteles mówi, musi istnieć pierwszy nieruchomy poruszyciel, który wprawia wszystko w ruch. I potem to, co mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, ten pierwszy nieruchomy poruszyciel w myśli chrześcijańskiej dostaje cechy osobowe, że jest miłością, że stwarza świat z miłości. Ale to są te wielkie intuicje, które my porzuciliśmy wskutek tego, o czym mówimy. I myślę, że warto jest postawić pytanie, co zrobić, czy w ogóle jest szansa.
0: Ale to jeszcze,
1: żeby się z tego wyzwolić.
0: To jeszcze chwilę. Teraz proszę powiedzieć mi, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Jaki udział w tym nieszczęściu, jakim mówimy, czyli że nasza cywilizacja została zaatakowana przez barbarzyńcę wewnętrznego, także nie tyle grozi nam barbarzyńca z zewnątrz, chociaż grozi nam, tak? Ale gdybyśmy byli silni, to byśmy mogli sobie na niego...
1: To by nie groził, tak.
0: Nawet może by nie podszedł pod mury. Jaki udział w tym ma no, radykalna chyba przemiana, która filozoficzna, myśli filozoficznej, która zmieniła metafizykę na ontologię. To znaczy, że nagle Bóg stał się jednym z bytów, że jest porównywalny do stworzenia. My wiemy, że Bóg, gdyby przestał na sekundkę myśleć o rzeczywistości czy o mnie, ja bym zniknął, dlatego że Bóg mnie stworzył i podtrzymuje moje istnienie, dlatego że mnie kocha i że o mnie myśli. Oczywiście myśli jest w cudzysłowie, ale jakby przeżywa mnie. tak, jestem w nim zakorzeniony. I nagle przychodzi moment, i to też jest nowożytność, kiedy filozofowie mówią, Bóg jest jednym z bytów. No jak jest jednym z bytów, to go można po pewnym czasie odsunąć i zapomnieć.
1: Tak, to jest to, że właśnie metafizyka była jedna, a jak się pojawiają inne próby wyjaśnienia rzeczywistości, ontologie, one się rzeczywiście mnożą. Nie jest metafizyka i są ontologie. Czyli tak mówiąc w dużym uproszczeniu, te próby jakiegoś immanentnego wyjaśniania rzeczywistości. Kiedy Kartezjusz przeprowadza swój słynny dowód na istnienie Boga, on się nie odwołuje do rzeczywistości, tylko odwołuje się do swojej własnej myśli. To jest właśnie tak zwany dowód ontologiczny, nie? Kiedy Kartezjusz mówi, no mam pojęcie istoty doskonałej, ale ona nie jest powiązana ze światem tymi więzami, o których Pan wspomniał, więzami stwórczymi, czyli więzami miłości. To jest po prostu jedno z pojęć, które ja sobie wytwarzam, które posiadam w myśli. I potem jest wielka ontologia i to Teodycea Leibnica czy Christiana Wolfa. I rzeczywiście my w tym żyjemy. Bóg staje się pojęciem, a nie zasadą, do której, już tak mówiąc też filozoficznie, nie, uciekając od objawienia, a nie zasadą, przyczyną, racją tłumaczącą rzeczywistość. Nie? To jest zupełnie radykalne przesunięcie rozumienia tego, kim jest Bóg. Nie wchodząc tutaj w to, co objawienie mówi o Bogu, tylko filozoficznie. I to niestety potem bardzo mocno rzutuje też na teologię katolicką. Nie? To Sobór Watykański I musi jakby ogłaszać, potwierdzać, że Bóg jest transcendentny wobec świata, że przekracza ten świat. Czyli Sobór Watykański I potwierdza to, co było intuicją starożytnych i co bardzo mocno rozwinęła średniowieczna scholastyka. Bo musi to potwierdzać, dlatego że gubimy tę myśl. A jeżeli gubimy tę myśl, jeżeli gubimy tę prawdę, jeżeli gubimy to odniesienie, świat zaczyna się walić, nie? I właśnie człowiek staje się Bogiem, tak jak Pan powiedział, tak jak Pan wspomniał. I to człowiek staje się autorem prawodawstwa i też decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Nie rzeczywistość, nie natura, która jest stworzona przez Boga i Bóg jest ostateczną jej racją, tylko rzeczywistość. I dzisiaj dochodzimy do tego, nie, że to parlamenty poprzez głosowanie rozstrzygają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy jeżeli prawo ma stać na straży dobra człowieka, tutaj jeszcze jakaś tam zgoda występuje, ale to parlamenty rozstrzygają wolitywnie. Przegłosujmy, nie? Czy chronić życie dzieci, które jeszcze się nie narodziły, czy nie chronić. Nie ma odniesienia do rzeczywistości. Jest odniesienie do woli człowieka, która może kształtować prawo, nie? W oderwaniu od rzeczywistości.
0: Czyli mamy tak, jest metafizyka i są ontologie. I twórcy tych ontologii, już wchodząc w pewnym momencie w myślenie, rodzą się, dojrzewają intelektualnie i wchodzą w jakiś bardzo konkretny świat odniesień. I oni tworzą już ontologie, w których, tak jak Pan powiedział, odrzucenie obiektywnej rzeczywistości i podążanie tylko i wyłącznie za wnętrzem człowieka.
1: Tak, i konsekwencją tego jest życie tak, jakby Bóg nie istniał. Sideus non daretur. Jakby Bóg, bo jeżeli on jest konstruktem ludzkiej myśli, jeżeli nie jest koniecznym punktem dojścia w wyjaśnianiu rzeczywistości, jest produktem ludzkiego umysłu. I od tego jest krok właśnie do życia takiego, najpierw Nietzsche mówi poza dobrem i złem, a później powtarzamy to, jakby Bóg nie istniał. Bo Bóg jest wielkim, staje się wielkim nieobecnym, bo jakby ten system, który człowiek skonstruował, nie wymaga Boga.
0: I teraz schodzimy kolejny krok w dół, czyli od tych ontologii przez wielkie umysły tworzonych ludzi jakoś obdarzonych intelektualnie, schodzimy do ideologii. I tutaj wraca moja intuicja, instytucjonalizacja grzechu, bo jak widzę wszystkich twórców ideologii, od Jana Jakuba Rousseau po Marksa, czy już nie mówiąc o postmodernistach, którzy dotykają już granic wyobraźni, tak? Mamy aferę Epsteina czy Epsteina, tak?
1: I nagle
0: okazało się, że nawet noworodek nie jest tabu, tak? No ale to już w postmodernizmie jest w postawach pewnych konkretnych filozofów już mieliśmy takie lekceważenie tych norm, tak? Ale o co mi chodzi, że te ideologie jest taki, ja to nazywam nowożytny intelektualizm, tak? Czyli to są ludzie, którzy uważają, że oni nie muszą poświadczyć życiem idei, które głoszą. To znaczy, ja mogę być jako Jan Jakub Rousseau geniuszem pedagogiki, napisać najważniejszą książkę o wychowaniu, ale swoje dzieci oddałem do przytułka, bo mi przeszkadzały w pisaniu książek, tak? I tak dalej. Młody Marx satanizował i to wprost, tam nie było żadnych omówień, tylko pisał wiersze do Lucyfera, przynajmniej dwa znamy. I teraz schodzimy na poziom ideologii i ta tajemnica grzechu chyba tutaj najsilniej widać jej oddziaływanie, że te ideologie mają potwierdzić...
1: To jest ciekawe sformułowanie. Instytucjonalizacja grzechu. Albo nie wiem, czy ja trafnie podążam za tą pańską intuicją, że takie usprawiedliwienie grzechu w sposób bardzo radykalny.
0: Tak.
1: Że no właśnie, nie ma rzeczywistości, nie ma płynącego z rzeczywistości prawa naturalnego. Bo jeżeli my mówimy o prawie naturalnym, to nie mówimy o niczym innym, o jakimś abstrakcyjnym bycie, tylko o prawach, które są zawarte w naszej naturze. Natura wyznacza i sposób działania, i cel. Oderwanie od prawa naturalnego likwiduje te normy, które rodzi natura. Likwiduje jakby to zobowiązanie wobec natury, wobec prawdy o sobie samym. I wtedy rzeczywiście, no, znowu się odwołuję do tego ewangelicznego, z jednej strony pycha tego żywota, a z drugiej strony pożądliwość, znaczy, a obok tego, nie, z drugiej strony pożądliwość działania. I wtedy te rzeczywistości wkraczają na miejsce rzeczywistości i one organizują rzeczywistość. One organizują rzeczywistość naszego życia indywidualnego, a przez to też rzeczywistość życia społecznego. Tak, nie? Jeżeli odejdziemy, znowu uparcie to powtarzam, bo uważam, że to jest ważne. Jeżeli odejdziemy od rzeczywistości i norm, które ona wytwarza, prawa naturalnego, wówczas wolno już wszystko i tak, i dochodzi do instytucjonalizacji, bo człowiek musi jakoś usprawiedliwić. Musi z tego powodu usprawiedliwić, że tak jest skonstruowany, że to, co znowu odwołuje się do Arystotelesa, że człowiek z natury pragnie dobra. A ponieważ dobro jest trudne, bonum arduum est, więc żeby usprawiedliwić przed sobą swoje złe dążenia, złe skłonności, złe działania, to, co jest złe, nazywa dobrem. To jest ta, tak mi się wydaje, instytucjonalizacja grzechu.
0: Dokładnie tak. Ja buduję teorię, buduję system pojęciowy, buduję wszechogarniającą, samowyjaśniającą się rzeczywistość pojęć po to, żebym mógł robić to, co robię i nie czuć wyrzutów sumienia.
1: Tak, to jest to, co Max Scheler skądinąd, też można by o nim parę słów powiedzieć, ale on to nazywał resentymentem moralnym, nie? Że że i tam przytaczę tę opowieść chyba La Fontaine'a, bajkę o kwaśnych winogronach. Nie? Jeżeli widzę słodkie winogrona, do których żeby sięgnąć, muszę się wysilić. Widzę dorodne, piękne winogrona. Żeby do nich sięgnąć, muszę się wysilić, muszę podjąć jakiś trud, ale niżej rosną także winogrona. Przepraszam, pomarszczone, kwaśne, ale ja mówię, nie, te, które rosną wysoko, to one są pomarszczone i kwaśne, a te, które mam na wyciągnięcie ręki, one, to jest prawdziwa słodycz i soczystość. To jest ten resentyment moralny, który my praktykujemy stale i który jest obecny.
0: Napisał pan w pewnym miejscu, że zaszczepiono w nas wstręt lub przynajmniej pogardę do starożytności, do średniowiecza, wskazując na konieczność zastąpienia tych epok tym, co przyniosła nowożytność.
1: Tak? Nowożytność.
0: I teraz, tak. To jest całkowicie PR-owski zabieg. Tak? To znaczy, filozofowie oświecenia zrozumieli, że muszą napisać encyklopedię, w której całkowicie zmienią wizerunek świata, no bo świata zmienić nie mogą, ale zmienią jego wizerunek. I my żyjemy w jakiejś takiej właśnie encyklopedycznej paranoi, gdzie czujemy pogardę do wieków, w których nasza cywilizacja sięgała szczytów. Myślę o szczytach intelektualnych, moralnych, czyli o tym, o idei, że wartości duchowe są ważniejsze. Tak? No przecież do dziś wszyscy cenią nauczycielkę, która weszła w ogień po to, żeby wyciągnąć swoje dzieci. Tak? Więc są dobra ważniejsze od tych, które zwykle uważamy za ostatecznie ważne. Tak? Jeśli ktoś umiera, bo chroni swoją kobietę, swoje dzieci i ojczyznę, no to umiera dla dóbr wyższych, tak? No i mieliśmy taki przypadek i też mamy takie przypadki w naszych czasach, jak święty Maksymilian, gdzie ktoś oddaje życie za drugą osobę i my to cenimy. Tego się nie udało zabić w ludziach. Ludzie mają pewność, że to są heroiczne postawy. My do nich nie dorastamy, ale je bardzo cenimy. Jak ten wstręt, jak ten zabieg PR-owski, tak, wzbudzenie pogardy dla starożytności do średniowiecza rzutuje na dzisiejsze czasy w pana perspektywie?
1: No właśnie, no bo znowu cały czas wracamy, ja uparcie się tego trzymam, odwrót od rzeczywistości, bo jeżeli mówimy o dobrach, nie, to starożytność właśnie, to Platon, zanim jeszcze mocniej Arystoteles, wprowadził tę hierarchię dóbr, które możemy wybierać w życiu, nie? I podzielił jakby na takie trzy kategorie, trzy grupy. Jest dobro użytecznościowe, takie, które prowadzi nas do jakiegoś celu, czyni nasze życie przyjemniejszym, wygodniejszym i to jest jakieś dobro. Jest dobro przyjemnościowe, bonum delectabile, które zaspokaja to pragnienie przyjemności, które jest w każdym człowieku i które też jest dobre. To święty Tomasz z Akwinu mówi, że żaden człowiek nie może żyć przepraszam, bez zmysłowej przyjemności. Tak, to jest prawda. Ale nad tym wszystkim jest dobro godziwe, które przekracza te dwie pierwsze kategorie dóbr i przekracza też takie naturalne determinizmy biologiczne w człowieku. I to jest to dobro najwyższe, dla którego człowiek żyje i musi transcendować, przekraczać siebie, żeby je osiągać. I to są właśnie te dobra duchowe. Ostatecznie tym dobrem jest Bóg. Bonum honestum. Dobro, które jest chciane ze względu na nie samo, nawet wtedy, kiedy trzeba jakby przekreślić te dwie pierwsze kategorie, dobro przyjemnościowe i dobro użytecznościowe, dobro godziwe. Nie? I tutaj, ale ta hierarchia dóbr nie jest narzucona a priori, to nie jest jakiś wymysł. My to odczytujemy w rzeczywistości, odczytujemy w naturze ludzkiej, że człowiek, żeby żyć po ludzku, musi przekraczać siebie. musi transcendować siebie. Nie tu Karol Wojtyła takie zdanie sformułował. Być sobą, żyć w zgodzie ze sobą, to przekraczać siebie. Przekraczać ku czemuś, co jest większe od nas. Nie? Nawet wtedy, kiedy jakby aż po te przypadki, o których pan wspominał.
0: I jak patrzymy na... Jak patrzymy na popkulturę, która w tej chwili formuje, tak? Nie Kościół jest miejscem formacji, nie szkoła. Popkultura formuje młode pokolenie. To ta wyjściowa moja metafora, to ten zużyty już wielokrotnie przykład stawu, tak? Gdzie na wędkę kiedyś się łowiło...
1: To jest świetna metafora. Tak.
0: Łowiło kłamstwami. Potem łowiło się siecią, czyli ideologiami, a dzisiaj po prostu wymienia się wodę w stawie, czyli całą kulturę odwraca się ten język, odwrócenie języka, wymieniono wodę, tylko że nie w stawie, tylko w oceanie. To jest coś, co wydawało się niewyobrażalne, a jednak stało się realne. Jak patrzę na akta Epsteina, jak patrzę na popkulturę, jak widzę artystów, którzy bez żadnych ogródek opatrują swoją twórczość symbolami satanistycznymi, gdzie patrzę na jakieś wielkie imprezy typu olimpiady, typu otwarcie jakichś wielkich tuneli, gdzie
1: wszędzie jest obecne właśnie tak ta duchowa korupcja.
0: Ale zaprzeczenie, tak, bo ja rozumiem korupcję, że my się obsuwamy jako ludzkość, no bo dobro jest trudne, tak? Zło jest łatwiejsze. Ale czym innym jest się osuwać, a czym innym jest wybrać zło i to zło promować.
1: Instytucjonalizować, tak.
0: Tak, to jest szokujące, że jakbyśmy tego nie zauważyli, jakby te środowiska rewolucji kulturowej lat 60., 68. roku, jakby dążąc do tych swoich celów nie widziało, jakby ci ludzie nie widzieli, że są powodowani przez złego ducha wręcz, że ten grzech indywidualny, no to, że ktoś nie wierzy w pojęcie grzechu, nie używa go, no to nie znaczy, że nie zbiera na siebie konsekwencji przekroczenia prawa naturalnego, tak? No zbiera i jest coraz człowiekiem gorszym, tak? Antropologia chrześcijańska o tym mówi jasno i to jest, potwierdza ją to te nurty psychologii, które są terapeutyczne, czyli oparte na prawdzie, a nie na jakichś wymysłach czy paradygmatach pogańskich, bo mamy kilka różnych form takich psychologicznych, które są oparte na zupełnie obcych nam paradygmatach i też są ucieczką od prawdy. Ale chodzi mi o to, że nagle ta afera, która się toczy i ona jeszcze nawet nie wybuchła, bo w tych 3 milionach rekordów, w tych 3 milionach stron, czy tam nie wiem jak to nazwać, ale tam nie wiem, czy cywilizacji liberalnej, czy tej rewolucji 68 roku, która przejęła władzę nad cywilizacją zachodnią, czy uda się ponownie to zakopać pod dywan. Wydaje mi się, że tego się nie da.
1: Miejmy nadzieję, że już nie.
0: A ludzie widzą, że za tym stoi szatan po prostu. To, i teraz coś, co jeszcze rok temu byłoby przejawem jakiegoś obskurantyzmu, tak byśmy byli przedstawiani. Tak? No, ale ja mówię jasno, jest syndykat śmierci i to jest korporacja, w której współpracują ze sobą ludzie, którzy wybrali zło i pierwiastki zła na wyżynach niebieskich, tak? Że to tak, jest tylko... coś, co jest efektem współdziałania zła.
1: Tak, tylko że właśnie, bo mówimy o rewolucji 68 roku, która oczywiście jest jakąś bardzo znaczącą cezurą i tak trzeba ją traktować. Natomiast rewolucja 68 roku nie wzięła się znikąd. O tym musimy pamiętać, nie, że to ma swoje źródła w jakimś, w tej próbie jakby właśnie zawłaszczenia prawdy, która nie płynie z rzeczywistości, tylko płynie z ludzkiego umysłu. To były te ideologie, ideologia komunistyczna, ideologia narodowego socjalizmu. A rewolucja 68 roku jest próbą zrzucenia tego jarzma i traumy, którą wywołało to, ta próba narzucania ideologii, tylko że jest to próba nie w kierunku powrotu do rzeczywistości, tylko odrzucenia już wszelkich norm z tego powodu, że były one narzucane jakby a priorycznie, arbitralnie. I tak trzeba na to patrzeć. I znowu, no tutaj daje o sobie znać to, co jest ewangelicznie opisane, nie, pycha tego żywota i pożądliwość ciała. Jeżeli nie jesteśmy wiązani przez rzeczywistość, jeżeli nie przychodzimy, metafizyka ze swoimi wielkimi pytaniami i odpowiedziami o prawdę i fałsz, o dobro i zło, o piękno i szpetotę, jeżeli ona nie stanie się punktem odniesienia, no to właśnie będziemy mieli do czynienia to co było opisywane, chyba Cezary Michalski pisał, człowiek bez właściwości. I to dzisiaj się dzieje.
0: Ale ci ludzie mają właściwości, bo Daniel Cohn-Bendit, jeden z proroków tej rewolucji, maoista, a dziś Europa bardzo by chciała, ta rządzona przez właśnie potomków rewolucji 68 roku, bardzo by chciała sojuszu z Chinami przeciwko Stanom, gdzie rządzą jacyś ciemniacy. Ten Daniel Cohn-Bendit nie jest człowiekiem bez właściwości. To jest człowiek, który w 73 roku czy drugim roku w telewizji francuskiej opowiadał o tym, jak on seksualizuje noworodki. On mówił o tym, jak wspaniałą rzeczą jest, kiedy 5-latka rozpina ci rozporek. On to mówił w telewizji, wywoływał rechot. Rechot to jest dźwięk, który jest bardzo charakterystyczny dla pewnej
1: rechot, tak.
0: degeneracji moralnej i intelektualnej. Tak?
1: Dla pewnej kondycji duchowej. Tak.
0: Dla pewnej kondycji duchowej. Rechot to jest narzędzie, można go użyć jako do diagnozy tych ludzi. I on opowiadał o tym, że

0: to jest książka wydana w języku polskim, w legalnym wydawnictwie. Książki, która rozeszła się w dziesiątkach, chyba jeśli nie w setkach tysięcy egzemplarzy. Wydana, mówię, w pierwszej połowie lat 90. I on tam pisze o tym, jak powinniśmy traktować seksualne odniesienia dzieci. Jeżeli dziecko jest gotowe wejść z dorosłym w relację seksualną, nie ma w tym nic zdrożnego i tak trzeba traktować, nawet wspomagać dzieci w ich dążeniu do jakby rozwoju swojego instynktu, swoich skłonności seksualnych. Ja o tym opowiadałem w jakiejś szkole, ostrzegając przed tym, pokazując, co się odbywa w tej chwili. I właśnie wtedy spotkał mnie taki rechot, kiedy o tym mówiłem. To co, to pan by chciał narzucać normy? To pan by chciał dzieci zniewalać? Jeżeli one mają takie pragnienia, trzeba to wzmacniać. I to mówiły, bo to w dużej mierze były nauczycielki w jakiejś szkole. Tak, wyjechałem, pamiętam, jak wsiadałem do samochodu stamtąd z takim poczuciem jakiegoś wielkiego przygnębienia, że nawet nie ma do kogo o tym mówić, bo umysły są tak jakby zdeprawowane przez ideologię, przez odejście od rzeczywistości. Że to jakby oddanie hołdu temu, co jest w człowieku wolne od norm, wolne od jakiegoś uporządkowania, że to się odbywa w sposób instytucjonalny.
1: No, te nauczycielki były przecież ukształtowane na uniwersytetach, które odeszły od poszukiwania prawdy uniwersalnej, a stały się rozsadnikami ideologii. Ja mogę się z panem...
0: Bo to było na początku lat 90. Od tamtego czasu, jak to się mówi, nastąpił postęp. I dzisiaj mamy te afery pedofilskie i jakiś tam sprzeciw wobec jednak wykorzystywania seksualnego, czy nie wiem jak to nazwać, seksualizacji dzieci, ale ta seksualizacja się odbywa przecież, nie? Tak. Ona się odbywa. Nie?
1: Ja podzielę się z panem moim doświadczeniem, bo jeździłem przez prawie 25 lat po szkołach również, po liceach, szkołach artystycznych i tak dalej. I w dobrych szkołach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku. Kto był najbardziej agresywny, kiedy mówiłem o czystości przedmałżeńskiej, o tym, że nauka pokazuje, na czym polegają te mechanizmy, dlaczego nie można osiągnąć satysfakcji, jak ten partner nie jest tym pierwszym, który jest tam takim mechanizmem imprintu i tak dalej. No i są to rzeczy opisane dość już precyzyjnie. I kto był najgorliwszym obrońcą wolności seksualnej? 16-letnie, 17-letnie dziewczyny. Nie chłopcy. Chłopcy siedzieli i patrzyli na mnie pewnie z pogardą, czy tam, a niektórzy w ogóle bez zainteresowania. Ale ja się spotykałem z agresją właśnie tych osób. I to znowu mamy ten resentyment moralny, tak? Czyli ludzie, którzy nagle są w środowisku, gdzie jest przyzwolenie na grzech i nagle słyszą, że nie ma przyzwolenia na grzech. No to co oni muszą? No mogą tylko zaatakować. Ale nie chciałbym już ciągnąć tego wątku, bo jesteśmy w miejscu, kiedy będę prosił o propozycję pozytywną, tak? Bo najbardziej uderzyło mnie w czasie ostatniej, pierwszej naszej rozmowy sformułowanie kultywowanie natury ludzkiej. To jest coś dla człowieka ukształtowanego przez rewolucję niesamowitego. Że do mnie dotarło, że istnieją cnoty, że istnieje jakiś porządek wewnętrzny, że człowiek może zacząć pracę nad sobą. I ta praca, ponieważ cnota to jest zdolność utrwalona, zdolność do czynienia dobra.
0: Dobra, tak.
1: To jest po prostu tak jak ćwiczenie.
0: Ja jeszcze bym, jak już mówimy o cnocie, to jest jeszcze, i mówiliśmy tutaj o naturze, mówimy o naturze, o prawie naturalnym. Jest to kapitalne sformułowanie Tomasza Sakwinu. On ma kilka określeń czy definicji, jakbyśmy dzisiaj

0: dzieli cnoty, ale jednym, które jest takie bardzo deskryptywne i istotne, to jest, co to jest cnota? Cnota to jest taka sprawność, która pozwala człowiekowi działać w zgodzie z jego naturą. Kapitalna rzecz. Kapitalna rzecz. Więc znowu jesteśmy przy konieczności powrotu do natury.
1: Tak, do natury
0: nie w takim znaczeniu właśnie Rousseau, że tam strumyczek nam szumi i drzewa nad tym strumyczkiem, a my się nago opalamy, tylko do tej natury jako wewnętrznej zasady działania, jako wewnętrznej struktury rzeczywistości, struktury każdego bytu.
1: I na czym polegałoby kultywowanie natury ludzkiej? Co nasi słuchacze mogliby zacząć robić?
0: Ja nie wiem, czy w czasie naszej poprzedniej rozmowy przytaczałem taką bardzo bliską mi historię analogiczną w odniesieniu do rzeczywistości, w której jesteśmy, a odwołuje się tutaj do VI wieku po narodzeniu Chrystusa i do Rzymu, który upada. Też mamy tam ówczesnych Epsteinów na różnych dworach, w różnych willach patrycjuszy. To się odbywa i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Rzym jest zalewany przez barbarzyńców, najpierw przez Gotów, Wizygotów, Longobardów i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Jeden to jest Boecjusz, wspaniały myśliciel, ten, który jakby był mostem między starożytnością a średniowieczem, i jest Benedykt.
1: Mówił pan o tym.
0: Ja do tego wracam, bo myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, musimy się stać Benedyktami. Jak mówimy o upadku uniwersytetu, ja stawiam tezę, że trzeba budować uniwersytet poza uniwersytetem. Czyli budować małe wspólnoty ludzi, którzy będą, tak jak to się zaczęło dziać tam w jakimś procesie w klasztorach, stawiać te wielkie metafizyczne pytania o prawdę, fałsz, dobro, zło, piękno, szpetotę i szukać na nie na nowo odpowiedzi i w ten sposób siebie kształtować. I tak jak klasztory, które zrazu pozostawały w ciszy i gdzieś w ukryciu, w pewnym momencie, oczywiście była też wielka reforma karolińska, kiedy Karol Wielki docenił jakby rolę edukacji i wspierał ją instytucjonalnie, ale to się narodziło w klasztorach. Myślę, że dzisiaj analogicznie musimy budować coś na kształt klasztorów. Ja nie mówię o życiu monastycznym, ale o takich środowiskach, takich miejscach, gdzie będzie się stawiać te wielkie metafizyczne pytania. Wtedy w średniowieczu jeszcze przekupki dyskutowały na targu i spierały się o homo usios. Dzisiaj nie ma już przekupek, nie ma targów, są handlowe galerie, ale może właśnie ta zmiana epoki, w której jesteśmy, to jest ten moment, w którym żyjemy, będzie momentem powrotu do tych pytań najważniejszych o prawdę, o sens, o dobro, o fundament dla spraw, dla których warto żyć. Że właśnie to rozchwianie wszystkiego, to jakby królowanie absurdu skłoni nas do tego, żeby ten świat absurdów porzucić i powrócić do używania rozumu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odczytywaniem sensu, prawdy, dobra, piękna w świecie. Do tego jest potrzebne środowisko. Tak jak były klasztory, które się potem przekształciły w szkoły katedralne, a potem w uniwersytety. Myślę, że dzisiaj coś analogicznego trzeba robić. Musimy być takimi benedyktami. Nie chodzi tutaj o ucieczkę od rzeczywistości, bo jesteśmy w tym świecie i mamy być w tym świecie. Nie chodzi o jakiś eskapizm, tylko chodzi o świadomą obecność w tym świecie. O świadome podjęcie tych zadań, które wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy osobami ludzkimi. To rodzi w nas zobowiązanie.
1: Ale przyciągnąć do takiej rzeczywistości...
0: Musi być pewna niezgoda na to, co się odbywa, co się toczy, a ta niezgoda nie ma się wyrażać w jakimś destrukcyjnym buncie, tylko właśnie organicznym powrocie do szukania odpowiedzi na te wielkie pytania, które ukształtowały naszą cywilizację.
1: Ale...
0: I od których potem odeszliśmy albo zaczęliśmy fałszywie na nie odpowiadać.
1: Tak, ale obietnica, która kryłaby się za przeniesieniem się do takiego miejsca, musi być obietnicą wielką. Dlatego, że tam była cisza i tam człowiek miał kontakt ze sobą. Jeśli mielibyśmy nie wychodzić z tego świata, to mielibyśmy smartfony. Mając smartfony, jesteśmy poddani ekspozycja na przyjemność i na manipulację naszym behawiorem, naszym wnętrzem, nad którym nie panujemy, jest taka, że ludzie dla zarabiania pieniędzy człowieka traktują jak bydle. Tak? Ja pierwsza metafora, jaką sobie ukułem, to jest taka, bo myśmy robili program Alter na TV w 93, 4 czy 5 roku. I kiedy zrobiliśmy pierwszy program w Polsce o polepszaczach, o tym, co kryje się w pieczywie, to zostaliśmy zaatakowani przez zwykłych ludzi, nie przez cukierników.
0: Korporacje.
1: Wtedy w ogóle korporacje to takie pojęcie nie istniało. To myśmy po prostu zacytowali pismo cukierników, które na którejś tam stronie, taka broszurka czarno-biała A4, i tam na której stronie było wymienione, wtedy to było ich 80 czy tam 120 tych polepszaczy, między innymi Szczecina Świńska, Gips i tak dalej. I kiedy myśmy to ludziom pokazali, to ludzie nas zaatakowali. Więc pytanie jest takie, co musiałoby być poza Bogiem, tym ośrodkiem ciężkości? Ja nie widzę świeckich klasztorów możliwości. Jeśli to rzeczywiście klasztory, w których jedyną przeciwwagą dla tego świata, dla przyjemności, może być obcowanie intymne z Chrystusem. Nie widzę żadnego innego dobra, które mogłoby człowieka przeciągnąć z tego świata przyjemności, hedonizmu, wierzeń, ideologii i przekroczeń w rzeczywistość ciszy.
0: To jest na pewno bardzo trudna rzecz i w średniowieczu było takie powiedzenie, jak się ludzie spotykali ze sobą, mówili: Bóg styka, Bóg styka, Bóg nas spotyka. I może to jest jakiś trop, za którym powinniśmy podążać, bo jednak są ludzie, którzy myślą podobnie, którzy bardzo dogłębnie i bardzo w taki ostry sposób odczytują tę rzeczywistość i źródła tego zepsucia, które się dzisiaj odbywa. I myślę, że to jest jakaś droga wyjścia, żeby w oparciu o te spotkania budować, wspólnoty, nie? Tak jak klasztory były wspólnotami, tak jak uniwersytety potem były wspólnotami, tak dzisiaj trzeba to robić. No, uniwersytety zrodziły się też z pewnego kryzysu, nie? Z pewnego załamania się kultury. Z tego się to zrodziło. Nie? Kiedy właśnie ludzie byli tacy, którzy powiedzieli: nie, dość, nie? Alcuin, właśnie Karol Wielki, nie może tak być, że barbarzyństwo organizuje życie społeczne, a jeżeli nie barbarzyństwo, no to trzeba realizować ludzką naturę, a ludzka natura jest taka, że to, co jest naszą naturą, to jest intelekt, przedmiotem intelektu jest prawda i wola, przedmiotem woli jest dobro. A dobro to jest prawda przyporządkowana do woli, do działania. I to jest, myślę, coś sine qua non, jeżeli chcemy mówić o ratowaniu następnych pokoleń.
1: Ale takim środowiskiem, taką wspólnotą jest rodzina.
0: Tak, owszem, ale to za mało. Rodzina, która pozostaje jakoś w osamotnieniu i myślę dlatego, że trzeba jakby tak odczytywać to, co mówię w tym, co było w tym średniowieczu, Bóg styka i rozszerzać to, co jest w rodzinie. Żeby to się jakoś tam odbywa, tylko że to odbywa się często po omacku z jakimś, na przykład w kościele katolickim dzisiaj mamy antyintelektualizm, nie? To jest, o tym pewnie też moglibyśmy porozmawiać, bo jest to jakaś plaga, nie? Jakieś zagrożenie, że się próbuje odnajdować sens, odnajdować prawdę poza intelektem. Nie? No to tak się nie da, bo nigdy tego w kulturze nie było. Zawsze to, co święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu, przez co jesteśmy obrazem Boga, przez intelekt. I dlatego to intelekt musi być uprawiany i to uprawa intelektu musi rodzić żyzną glebę dla wzrostu innych cnót i porządku społecznego, no bo tak jesteśmy skonstruowani.
1: Więc o tym porozmawiamy za 3-4 tygodnie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję panu Bogiem. Redaktorowi i dziękuję słuchaczom. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione. O Pani nasz, orędowniczko nasz,
1: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: I Ojcu i Synowi, Duchu Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia?
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
0: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to wszyscy w rodzinie jest, że...
1: Muranów.
0: A sąsiedzi mama... wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak... Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja tak sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowiem.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. Bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko, i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią. I pojawiła się chęć, to pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje... To jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja byłem, zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie, i to cały czas to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie i tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje to się poważnie tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
0: No właśnie, najciekawsze są te
1: i
0: takie
1: to jest
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu, On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co też ja robię, albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas. I to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy. I to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Je są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna, i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tego, tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to niosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj, mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone, to trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba.
1: I ja codzienności... to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem. Nie? Potem już od projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek. Wszystko
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnota Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i to nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły potem, ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70., tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80., pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiera jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem
0: kolegę. Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum, Krzysztof Broszkowski, on w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę czterech prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu. I to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba dwie, trzy osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w odnowie było, czyli jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. W zasadzie odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, pani Jackowska-Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek i potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień. Czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony? Tak.
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem.
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo, niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić. Ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie, i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa? Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę. I żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje, jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia

0: że teraz będę jakiś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie, nie, nie, nie, jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakiś tam rządzy różnych własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się, zaczynasz po prostu sam wymawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
1: W takim razie On jest jak... z tej opowieści wynika, że On cały czas o ciebie zabiega, że tak... A może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
0: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako Ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto... Że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam, nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest... No, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że ty mnie zbawiasz, to znaczy on po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny i tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle On stoi i czeka, nie? Czyli Znaczy inicjatywa jest

0: ważna moja, ale, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować ten, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce. Żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił. To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
1: W jaki intent się pomodlimy teraz?
0: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy no, trzeba ich wspierać i w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Fudała-Jantz. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mi też jest bardzo przyjemnie, że jestem z państwem dzisiaj.
0: Czemu mówimy o depresji męskiej? Czym ona różni się od kobiecej?
1: Oj, no to otworzył pan wielką księgę. Proszę pana, dlatego, że mężczyźni cierpią inaczej. Z pozoru takim spokojem, które nie zdradza nic, a w środku tak naprawdę, jak to każdy waleczny, może rycerz, a może nie rycerz, ale wy macie taką walkę w sobie, no toczy się walka, prawda? Ale ta walka o co? O taki sens, o sprawczość, o prawo do słabości swojej, tak? No i panowie, wy naprawdę, a to już się zmienia, ja muszę powiedzieć, że to się zmienia, bo wy nie prosicie o pomoc. Dlaczego? Może dlatego, że tak trochę byliście wychowywani, że słyszeliście na przykład weź się w garść, albo ogarnij się, albo prawdziwy facet nie płacze, prawda? No, no, niech podniesie rękę ten, kto nie słyszał takiego sloganu. No i tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, dlaczego wy nie prosicie o pomoc, no to chyba dlatego, że to słyszycie i zamiast takiego lęku to zaciskacie zęby, zamiast płakać to trenujecie, a zamiast prosić, no to po prostu idziecie właśnie.
0: Wie pani, tak. Dlaczego mężczyźni, ci wychowani jeszcze przez tę kulturę, o której takich trywialnych przejawach pani mówi, chłopaki nie płaczą, tak? To jest karykatura oczywiście. Mm-hmm, tak jak filmy Pasikowskiego są karykaturą męskości. Mężczyźni nie ujawniają swoich słabości, ponieważ kiedy oni je ujawniają, to cała rodzina cierpi. I trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby mężczyźni nie niszczyli siebie, kiedy są w sytuacji, w której już ich ciało nie daje rady, tak? I dały im sygnał taki przez depresję. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko rozumiem. To jest moja opowieść. Pani ją sprostuje jako człowiek, który uczył się akademicko na temat, o którym mówię. I mężczyźni nie potrafią znaleźć tej granicy, w której powinni poszukać najpierw pomocy u żony, tak? To jest bardzo trudne, dlatego że żona może stracić poczucie bezpieczeństwa. No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i idziemy razem przez życie, więc w pewnym momencie już trzeba szukać pomocy żony. Ja widzę to w ten sposób, tak? Że męskość ma w sobie zakodowane ochrona rodziny, tak? Mężczyzna nie zareaguje na płacz dziecka, ale na liście, które się za oknem poruszą, zareaguje i się wybudzi. Kobietę wybudzi wysoki dźwięk płaczu dziecka, tak? Więc jakoś jesteśmy przez biologię, przez ten czas, kiedy nas setki, tysiące lat jakoś tam socjalizowały, czy nie wiem, jak to nazwać w każdym razie.
1: Może ewolucja, może to tak, ewolucja, tak, że do czegoś innego jesteśmy. Ale jakby pan, wie pan, nie zapisałam sobie tego zdania, którym pan rozpoczął tą rozmowę, trochę tak zabrzmiało dla mnie niepokojąco, jeśli pan by sobie przypomniał, mianowicie powiedział pan, bo jeżeli mężczyzna okaże słabość, cierpi dom, coś takiego było.
0: Tak.
1: Jak to pan nazwał?
0: Chodzi mi o to, że mężczyzna jest tym, który daje bezpieczeństwo dzieciom i żonie. I w chwili, w której okazuje słabość, ja nie mówię, że to jest dobre, ja po prostu mówię, jak ludzie wychowani w takich czasach, w jakich ja byłem wychowywany, tak socjalizacja w latach 60. i 70., jak to rozumieją. I też jest podział ról, jest też zmienność biologiczna między mężczyzną i kobietą. I teraz chodzi o to, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że w pewnym momencie te problemy mogą zajść tak daleko, że to ciało już człowiekowi, mężczyźnie mówi, zaszedłeś za daleko. Ty już wcześniej potrzebowałeś rozmowy na temat tego, co się w tobie dzieje.
1: I bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo to pan mówi, to co pan obserwuje, a ja to właśnie też opisuję. Ma pan rację. Absolutnie jest tak, że no panowie, no nie umiecie powiedzieć, potrzebuje pomocy z tego być może lęku, o którym pan powiedział, tak? Tylko wtedy mówicie, tak, dam radę, ale wtedy być może już jest za późno. I u państw, u panów, no, znaczy dlaczego jest za późno? Właśnie z różnych takich właśnie wyobrażeń albo mask, albo no, które są przypisane roli, prawda? Znaczy, że no, to, co rozmawialiśmy przed chwileczką, że to, co pan powiedział, że nie można być słabym, bo to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Więc ja mówię, absolutnie nie, absolutnie nie. My jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie tutaj komunikacja, to też ewolucyjnie poszło, prawda? No, jakbyśmy spojrzeli ewolucyjnie, do czego zostaliśmy tam stworzeni, no to możemy rozmawiać, prawda? Ale my jesteśmy już naście pokoleń dalej. I tu jest komunikacja. I dlaczego, proszę pana, i zaraz odpowiadając o tej depresji męskiej, ale dlaczego psychiatria zbiera żniwo? Ja, taka dygresja tylko. Ja pamiętam, jak mój tata zadawał pytania, jak skończyłam studia, Madziu, co sobie wybierasz? A ja mówię, tato, chyba czuję psychiatrię. A mój tata powiedział, Ola, Boga, z tego chleba nie będzie. Tak? No to... A ja jestem po prostu od 15 lat w gabinecie codziennie. I jest full pacjentów. Ja te 25 lat temu nie spodziewałam się, że to tak będzie, bo ja chciałam być psychiatrą pracującym absolutnie w szpitalach, ale my jako ludzie zgotowaliśmy sobie taki los, tak? Ludzie ludziom zgotowali sobie taki los, ale to już ja po prostu zbieram tylko efekt tego, nazywam i próbuję zatrzymać coś, uświadomić, wyedukować, no żeby było zdrowie, żeby był dobrostan psychiczny. I nawiązując do tego, co pan powiedział, że właśnie mężczyźni za późno mówią sami sobie, potrzebuję pomocy, tylko sobie zapieram się i mówię, dobra, dam radę, ale tak naprawdę już jest za późno. I wtedy, i powiem pan tak, depresja u mężczyzn wygląda inaczej. Ona jest często maskowana, tak? Maskowana. I nieraz mam takie poczucie, że dobrze, że jestem psychiatrą z doświadczeniem, bo rzeczywiście, no, jak mężczyzna też przychodzi do gabinetu, do kobiety, tak, no, tak, ja jestem też seksuologiem, no to wy chcecie bardzo dobrze się pokazać, po prostu naprawdę bardzo dobrze, bo to jest lęk przed oceną, prawda? Lęk przed oceną. To proszę pamiętać, że psychiatra nie ocenia, tak? On tylko nazywa, zbiera fakty i później nazywa to coś. Właśnie cała sztuka to jest tak poprowadzić wywiad, żeby wyłapać to, co jest najważniejsze, bo wy macie te maski, tak? A te maski depresji u mężczyzn, no to głównie ciało odpowiada. Przede wszystkim sen, że mamy zaburzenie snu. Może to być kłopot z zasypianiem, czyli taki natłuk myśli o tym, jak mi minął dzień, albo co mam do zrobienia, a jeżeli już uda mi się zasnąć, no to wybudzanie się, niekoniecznie za potrzebą fizjologiczną. I trzecim takim elementem w tym śnie, o które ja pytam, no to są poranki, jak się pani, tak, bo budzi. Czy to jest w lęku i niepokoju, czy z kolei łóżko ciągnie i wcale nie mam ochoty aktywizować się, no czy z kolei cieszę się, że jest nowy dzień, prawda, i wstaję. Czyli pierwszym takim elementem to jest sen. Nie wiem, czy mogę teraz mówić, czy mam jakieś pytanie.
0: Tak, czekamy. Mamy pierwszy sygnał. Kiedy ciało mówi, musisz się zatroszczyć o siebie, musisz z kimś porozmawiać, najlepiej z osobą, która cię kocha, bo ona też widzi ciebie inaczej i można zobiektywizować, a przynajmniej zintersubiektywizować to, co się w tobie dzieje. Co dalej po śnie?
1: Dobra, a to tylko jeszcze powiem, nawiązując do tego, tak, proszę pana, mężczyźni, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często mówią, zapisała mnie partnerka, bo widzi, że coś się ze mną dzieje, tak? Mężczyzna sam siebie nie wchodzi i nie zapisuje się, to bardziej kobieta, ta czujna, tak, która widzi różne rzeczy, tak jak pan mówi, wy słyszycie liście, taka kobieta widzi po prostu tutaj i tą mimikę i zmianę zachowania i ona z troski, że niekoniecznie ona potrafi pomóc, tak? Bo są takie zaburzenia, no, że oczywiście pierwsze co to rozmowa, rozmowa, poczucie bezpieczeństwa. Nie ocenianie, prawda, tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Ale jeżeli to nie wystarcza, no to mądra żona, a wszystkie są mądre, mówi: kochanie, po prostu widzę, że coś się dzieje, tak? Pozwól, że zapiszę cię do specjalisty albo zapisz się do specjalisty. Mężczyźni mają opór, tak? No to zazwyczaj to kobieta robi, mówi: wtorek, godzina 16, jesteś zapisany. No dobra, to jeżeli...
0: Czy można zdefiniować, tylko jedno pytanie takie dodatkowe, czy można zdefiniować depresję jako przedłużający się smutek?
1: Proszę pana, depresja, jak gdyby przedłużający się smutek, no to można też anhedonię, dystymię. Jeżeli pan pyta o definicję depresji, no to depresja, trzeba spełnić parę elementów i musi być warunek czasu, czyli taki obniżony smutek, kłopoty ze snem, zaburzenie odżywiania, być w postaci albo nie jem, albo za dużo jem, bo zajadam emocje, kłopoty z koncentracją, obniżony nastrój i to, jeżeli trwa powyżej 4 tygodni, warunek czasu jest ważny, tak, to już rozpoznajemy epizod depresyjny. No i teraz pytanie, ktoś, kto nas słucha: o Boże, to ja, tak, to ja. Ale tego proszę się nie bać, bo w ogóle depresja u mężczyzn bardzo dobrze się leczy, ona jest odwracalna. Ale jeżeli mogę jeszcze kontynuować, jakie są objawy, powiedziałam o tym śnie, prawda, że jednym z pierwszych rzeczy. Inną taką delikatną rzeczą, chociaż nie flagową, bo dobrze, powiem o tych flagowych, no to te flagowe, no to zaburzenie odżywiania. Odżywianie w postaci tego, że nie mam apetytu i tracę wagę, albo odwrotnie, mam za duży apetyt, zajadam emocje, zwłaszcza słodyczami albo wieczorem, nieraz kompulsywne jedzenie. To jest to. Kłopoty z koncentracją uwagi, tak? No byłem kiedyś żyletą intelektualną, wszystko było takie łatwiejsze, a teraz często panowie mówią: dobra, PESEL. Nie PESEL. To często jest przemęczenie, lęki i tym podobne, że te funkcje nasze poznawcze są zmniejszone, tak? I to nam też bardzo doskwiera. No z czasem dostajemy jakieś tam informacje od przełożonych i to nie jest fajne, prawda? Ale ta koncentracja i pamięć też. Obniżony nastrój. Tak, nastrój obniżony. To, co kiedyś cieszyło i sprawiało relaks, na przykład muzyka czy jakieś hobby, nie, to przestaje cieszyć. Kiedyś być może spotkania ze znajomymi, teraz się wycofuję, jest mi bezpiecznie w domu. No i tutaj u mężczyzn obniżone libido, tak? A jak idzie obniżone libido, co powiedziałam, że to niekoniecznie jest takie flagowe, co to jest libido, jak psychiatra i seksuolog to rozumie, to jest pojęcie takiej bliskości i przyjemności, tak? Czyli taka nasza energia do myślenia o przyjemności, o bliskości i przyjemności. Kiedy to jest obniżone, no to po prostu idzie po całości, jeżeli chodzi o taką samoocenę mężczyzny, tak? No to jeżeli spełnimy te warunki, o których mówię, i to potrwa 4 tygodnie, no to panowie, to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty. I uwaga, kim może być specjalista? Specjalistą jest psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, tak? Bo my mamy w depresji, mamy epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki, i łagodne epizody można leczyć niefarmakologicznie. No, jeżeli będzie przestrzeń i pan będzie zainteresowany, to może później też o tym powiem, ale być może coś innego pan redaktor ma ochotę zapytać, o coś innego.
0: Jesteśmy w momencie, w którym już wiemy na pewno, że sami sobie nie damy z tym rady. 4 tygodnie przedłużonego, obniżonego nastroju, do tego jakieś kompulsywne jedzenie, do tego problemy.
1: Sen,
0: kłopoty ze snem. I idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Ja radziłbym, żeby chodzić do specjalistów, którzy mają ten sam światopogląd. Dlatego, że czasami bywa bardzo różnie, ale to jest już na koniec naszej rozmowy być może temat.
1: I to może
0: gdzie jest granica pomiędzy tym, co da się zrobić bez leków? Bo to jest też taka bariera lęku u ludzi. Jak już mam wziąć jakiś środek chemiczny, który ma mi zmienić moją psychikę, no to jest naprawdę trudno przekroczyć ten próg.
1: Dobrze, i dziękuję, że pan, bardzo dziękuję za te pytania, bo to są takie pytania rzeczywiście, które stygmatyzują moją specjalizację. Właśnie taki lęk, że zmieni się moja psychika. proszę to wygumkować. Leki nie zmieniają osobowości. Leki przywracają biochemię neurotransmiterów. Serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, która została zachwiana w wyniku na przykład przewlekłego stresu. Bardzo chętnie Państwu opowiem, zaraz wrócę do tego, co pan redaktor pyta, ale chciałabym naprawdę, żebyście Państwo zapamiętali, leki nie zmieniają mojego mózgu, to chyba tak pan redaktor powiedział, leki nie zmieniają osobowości, leki przywracają biochemię mózgu, biochemię. I pozwalają nam wrócić do siebie takiego, jakiego pamiętaliśmy. Czy brzmi to atrakcyjnie? Tak, brzmi atrakcyjnie. Po dobrze dobranym leku, po moim zapytaniu, jak się pani czuje, pacjenci odpowiadają i to jest jeden wyraz taki, który mi mówi, jestem na dobrej ścieżce. Mówią, wie pani co, tak normalnie. Ja się czuję w końcu tak normalnie. I słowo normalnie, no to definiuje mi... Tak, o to chodzi, że ja nie zabieram, ja nie powoduję, że pacjent będzie spowolniały, że będzie hipomaniakalny, że bardzo będzie mu się chciało, że będzie odhamowany, czyli odważniejszy, odhamowany tutaj od kora przedczołowa, nie od słowa chamstwo, tylko takie hamowanie. Te leki nie powodują czegoś takiego, tylko powodują, że jestem sobą.
0: Ale jak pani rozumie, cała historia psychiatrii kładzie się dziś cieniem na tym, w jaki sposób psychiatrzy są postrzegani. Bo to nie jest tak, że ludzie źle postrzegają branie leków. Ludzie po prostu pamiętają, że psychiatria ma swoją również drogę dochodzenia do prawdy. Tak to powiedzmy w tej chwili. I były tam rzeczy, działy się tam rzeczy straszne, ale jesteśmy tu i teraz. Są też środki i sposoby na zmianę chemii neurotransmiterów, które nie są związane z przyjmowaniem substancji, na przykład światło rozproszone, tak?
1: I to, co powiedziałam, proszę pana, jeżeli mówimy o depresji, prawda? No bo psychiatria zajmuje się wieloma zaburzeniami. Od lęku, depresji, choroby afektywnej, dwubiegunowej, schizofrenii, etc. Wiele. Ale teraz, jeżeli pan redaktor pyta o lękach, ja też powiedziałam, że mamy zaburzenia depresyjne łagodne, umiarkowane, ciężkie, a nieraz ciężkie z objawami psychotycznymi, czyli z urojeniami. Ja jeszcze mówię to, co obowiązuje ICD-10. Taka klasyfikacja. Tak. Za chwileczkę wejdzie 11, to się troszeczkę zmieni, ale tym się posługuję. Więc proszę pana, jak najbardziej, jeżeli mamy epizod depresji umiarkowanej, to jest taki epizod, gdzie damy sobie radę. Jeżeli się zatrzymamy, jeżeli w okresie jesienno-zimowym zakupimy sobie lampę i będziemy światłoterapię uprawiać, prawda? Tam, jeżeli wrócimy do swoich rytmów, czyli będziemy bardzo świadomi tego, żeby o odpowiedniej godzinie spać, żeby nie było deprywacji nocy, prawda? Będziemy myśleć o zdrowym pożywieniu, ale po to jako o źródle energii, tak? Będziemy myśleć o relacjach społecznych, będziemy myśleć o wysiłku fizycznym, proszę pana, i będziemy mieć grupę wsparcia, o której będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest trudne. To tutaj, proszę bardzo, w taki sposób. Jeszcze są jakieś suplementy, tylko uwaga, społeczeństwo polskie bardzo się boi leków, ale kocha suplementy. Takie, które i to, co ja obserwuję, zatrucie suplementami, ale to jest oddzielny temat, bo my po prostu wierzymy w to, co jest bez recepty, tak, a boimy się bardzo to, co jest przebadane, dopuszczone. No, po prostu mamy taką, chyba my jako Polacy, taką regułę przekory.
0: Czyli jest granica pomiędzy stanami depresyjnymi, które można... No bo czy ja dobrze panią rozumiem, że jeśli do psychoterapeuty przyjdzie człowiek z depresją ciężką, to on odeśle go psychoterapeuta do psychiatry?
1: Tak, proszę pana, bo...
0: Czyli jest depresja... granica, w której branie leków jest absolutnie niezbędne.
1: Znaczy granica, może słowo granica trochę mi nie pasuje. Czy jest taki moment w samopoczuciu pacjenta, gdzie bez leków nie pójdzie? Tak, oczywiście.
0: Tak. Proszę pana, jaki to jest procent ludzi, którzy trafiają do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów?
1: To
0: rząd wielkości. Co dziesiąty?
1: Nie mam pojęcia, może urząd statystyczny to powie. Nie mam pojęcia, jak to jest. No, na pewno psychoterapeutów, psychologów jest o wiele, wiele, wiele, wiele więcej, prawda? I myślę, że pacjentów no, proporcjonalnie jest tam więcej. Tym bardziej, że tak jak mówię, stajemy się społeczeństwem bardzo świadomym swojego zdrowia psychicznego. I tak jak powiedziałam, i trochę to czuję w pana redaktora głosie, że jednak pokutuje ta stygmatyzacja psychiatry.
0: Ale to są jakby pani odczucia. Skupmy się na wie pani, psychiatria ma za sobą epizod lobotomii, więc jak mówię, nie zapominajmy o tym, że pamięć jakby funkcjonuje, tak? Psychoterapia tego nie ma. Psycholodzy tego nie mają.
1: Tak. Nie, proszę pana. No jeżeli stulecie chirurgów i poczytamy sobie, jakie były początki chirurgii, proszę pamiętać.
0: Ale zgadzamy się, że chirurgia była straszna. To, co się działo w tych gabinetach, zanim jeszcze nie było...
1: To jest historia medycyny, wie pan.
0: Ale ta historia medycyny tłumaczy recepcję zawodów różnych, psychologów i psychiatrów, proszę się temu nie dziwić. Ta stygmatyzacja, ona nie wynika z tego, że ktoś chce kogoś stygmatyzować. Ona wynika z tego po prostu, że jest pewien sposób widzenia rzeczy. On może być niesprawiedliwy.
1: Panie redaktorze, a może to wyobrażenie psychiatry to bardziej to jest oczami wyobraźni reżyserów i filmów,
0: które
1: powstały?
0: Bardzo możliwe.
1: A może przede wszystkim?
0: Nasi słuchacze to rozstrzygną.
1: No to proszę państwa, właśnie, czy wyobrażenie o psychiatrii, o psychiatrze, Boże, nie wiem, to macie właśnie z filmów, taki na przykład jak Tato, gdzie mamy tutaj bohaterkę, która, Jezu Chryste, właśnie ja przed swoją specjalizacją myślałam, że tak wygląda oddział psychiatryczny, ostry, a okazuje się, że absolutnie nie. Ale to, co się zobaczyło, przeżyło, usłyszało na filmach, no to po prostu wnosi się, tak? Więc ja tylko potwierdzę, że jak robiłam specjalizację z psychiatrii i pracowałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na ostrych oddziałach psychiatrycznych, no to absolutnie tak nie wygląda psychiatria, jak jest pokazywana w filmach oczami reżyserów czy scenarzystów. Dobrze, to trochę, żeby jednak oswoić osobę psychiatry.
0: Zrozumiałem, że większość przypadków depresji da się terapeutyzować bez środków chemicznych. Tak pani wywnioskowała, że skoro
1: epizod łagodny.
0: Tak, psychiatrów jest mniej niż psychologów i terapeutów. Tak zrozumiałem. Ale to mniejsze. Skoro nie da się tego oszacować, to się tym w ogóle nie zajmujmy. W każdym razie pierwszą nadzieją takiego kogoś, kto przychodzi, to jest to, że da się to bez leków. Ja teraz mówię od wnętrza, tak jak sobie wyobrażam człowieka, który przychodzi i on nie chce brać leków, które zmieniają mu chemię neurotransmiterów. Czy sobie to wyobraża, że to mu zmieni też osobowość, czy nie, tego nie wiem. Ale wiem, że są tacy ludzie, którzy tego po prostu nie chcą. Jednak jest taki stan, w którym wzięcie środków chemicznych jest niezbędne. I teraz kto decyduje o tym i co się dzieje w chwili, w której następuje właśnie ta decyzja, że pacjent mówi okej, to biorę.
1: No tak jak powiedzieliśmy, zakładając, że zdecydowana większość osób chodzi do terapeutów, prawda, z różnymi zaburzeniami. To może być OCD, czyli zaburzenia kompulsywno-impulsywne, to mogą być zaburzenia lękowe, etc. No tak jak powiedziałam, psychiatria, zdrowie psychiczne, no to jest nie tylko depresja, to jest po prostu cała taka gama różnych zaburzeń. No jeżeli tak spojrzymy statystycznie, no to i mamy bardzo dobrze wykształconych terapeutów z certyfikatem. Ja bardzo proszę, żeby chodzić do osób, które rzeczywiście znają się na tym zdrowiu psychicznym i mają papiery na to. Więc oni, znaczy, jeżeli zobaczą, że terapia nie idzie z różnych powodów, często mówią, proszę się skonsultować i pójść do psychiatry, tak? To tak sobie wyobrażam, bo też do mnie trafiają, nie przede wszystkim, ale też pacjenci, którzy mówią, przyszedłem tutaj z powodu tego, że pan terapeuta powiedział, proszę skonsultować się z psychiatrą. I to jest taki głos, że no, żebym ja spojrzała, tak, na to my, psychiatrzy. No, kto decyduje o włączeniu leków? Proszę pana, psychiatria od samego początku naprawdę była taką dyscypliną i jest dyscypliną dialogu. Tu nie ma takiego et cathedra autorytetu jak chirurg czy tym podobne. My rozmawiamy, my tłumaczymy, tak? Ale odpowiadając na pytanie, kto decyduje, to znaczy kto mówi, tak, to jest ten moment na leki, jakie leki, co one powodują i kto przepisuje te leki, no to przepisuje lekarz, tak? Lekarz, psychiatra jest lekarzem, który zrobił specjalizację właśnie w tym kierunku. Mhm.
0: I teraz ciało. To jest dla mnie najciekawsze, to znaczy, bo mężczyźni czasami zupełnie nie zwracają uwagi na ciało, wbrew pozorom. To znaczy nie zwracają uwagi na sygnały, które ciało im daje, że już za dużo potrzebujesz zwolnić, tak? Bo 90% ludzi dziś jest przekonanych o tym, że trzeba się spieszyć. Że żyjemy w czasach, w których musimy biegać, że ludzie stwarzają sobie taki światopogląd, w którym ucieczka przed samym sobą jest normą, tak? Mhm. I teraz jakie sygnały ciała powinny być dla nas ważne? Bo ludzie mówią o tym, że czują się jak obici kijami, budzą się rano i...
1: Mhm. Tak, tak.
0: O tych sygnałach ciała niech pani powie, jeśli mogę.
1: Dobrze. I super, że pan powiedział. Ja tylko to powiem jedną rzecz, że my zapomnieliśmy o takim spoiwie łączącym głowę i ciało. Że nieraz mam takie poczucie, że głowa zaprzęga ciało do roboty i nie słyszy, a ciało chcąc się buntować mówi, nie, teraz będzie mnie bark bolał, żeby ta głowa usłyszała, zwolnij, tak? I dokładnie to samo mówi ciało nie słyszy to, co głowa. Naprawdę brakuje nam pewnego takiego spoiwa, czyli z taką łagodnością spojrzenia na siebie, tak? Całościowo, głowa i ciało. No to proszę pana, tak na szybko, tak? I tak z głowy takie sygnały, można to powiedzieć sygnały, że twoja psychika mówi dość, tak? No, my możemy sobie tak powiedzieć. Postaram się powiedzieć o może 5-6 rzeczach, trochę, a później je trochę rozwinę. No to przede wszystkim to, co pan powiedział, ciągłe napięcie, którego nie da się rozluźnić. Często jest to napięcie w okolicach tutaj barku, karku, tak? Często. No i dobra, to jest pierwsza, później powiem, trochę rozwinę. Później na przykład u mężczyzn, ale też nie ma, złość bez powodu i bez hamulca, takie rozdrażnienie, tak wszystko drażni. Później może być brak energii mimo snu i odpoczynku. Po prostu nie mam energii, nie mam po prostu siły do życia. Może być wycofanie z relacji, unikanie ludzi. Może być ten obniżony nastrój i utrata sensu tego, co robiłam. Może być wypalenie zawodowe. No to wracając do tego pierwszego punktu, takie napięcie, którego nie da się rozluźnić, no to... Ramiona twarde jak beton, na przykład szczęka tutaj, żuchwa zaciśnięta, może być płytki oddech. I to jest taki ciało w trybie walcz lub uciekaj. I wtedy organizm mówi, nie potrzebuje już więcej bodźców, potrzebuje odpoczynku. Z przyjemnością, jeżeli pan będzie chętny, odpowiem, jak to jest oś pod wzgórze, przysadka nadnercze, dlaczego jesteśmy w takim stanie walcz lub uciekaj, ale to ewentualnie później. Drugie, ta złość bez powodu i te odhamowanie, tak? Takie, że kiedyś jeszcze trzymałeś tą impulsę, a teraz po prostu masz ten ląd taki krótki, no to wybuchowość jako pierwszy objaw przeciążenia. Proszę, pamiętajmy o tym, dobrze? Złość to często smutek taki w zbroi. To, bo panowie, wy macie problem z nazywaniem emocji, tak? Wy nie umiecie tego, ale już się to zmienia, to tak powiem. No i wtedy psychika szuka ujścia dla emocji, które nie zostały wysłuchane, tak? Czyli ta złość bez powodu, taka drażliwość, napięcie. Ten trzeci punkt, o którym mówiłam, brak tej energii, nawet jeżeli ten sen jest i nawet jeżeli odpoczywamy. No teraz były ferie, też pacjenci przychodzą, no byłem na nartach i znowuż nie mam siły, myślałam, że odpocznę. No to jest ten sygnał, że wstajesz zmęczony, nie potrafisz się zregenerować, zniknęła ciekawość świata, jakaś pasja, ta motywacja i twoje ciało mówi, nie chcę już walczyć, chcę wreszcie odetchnąć, tak? No mimo tego, że odpoczywasz, a ciągle czujesz się zmęczony, to jest red flag. Skonsultuj to ze specjalistą, skonsultuj, bo tak nie powinno być. No oczywiście możemy też, dygresja, robić różne badania, prawda? Proszę, pamiętajmy, że to jest medycyna. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma anemii. No dobra, ale to jest taka dygresja. Czwarty ten sygnał, o który pan prosił, a ja mówię, to jest wycofanie z relacji, unikanie ludzi, czyli po prostu zamykanie się w sobie i to absolutnie nie jest egoizm. Czy to jest no takie wycofanie, to mechanizm obronny. No można powiedzieć, że no co, no po prostu potrzebuję autentyczności albo ciszy, tak? Czyli ten mechanizm obronny. No i obniżony nastrój i utrata sensu tego, co się robi. I wtedy to nieraz zadaję pytanie czarnobitwo, tak? No przestaje się widzieć sens w tym, co się robi. Rzeczy, które niegdyś cieszyły, nie wywołują żadnego uczucia, żadnego. I psychika wtedy, można tak powiedzieć, że mówi, zatrzymaj się, zanim sam się zatracisz.
0: I można obiektywizować ten stan poprzez badania krwi i badania poziomu jakichś, nie wiem czego, ale wiem, że takie badania są.
1: Dobra, no to proszę pana, no niektórzy pytają się, o jeżeli pani mówi o biochemii mózgu, noradrenaliny, serotoniny i dopaminy, to sprawdźmy to z krwi. Nie, tego się nie da sprawdzić z krwi, bo to jest w synapsie. Synapsy to są dwie komórki nerwowe po prostu. Nie da się tego sprawdzić, ale zanim psychiatra wejdzie ze swoimi lekami, które tak jak już pan powiedział, pacjenci się boją, ludzie się boją, chociaż już nie, no to musimy wykluczyć choroby somatyczne. To w każdym, jeżeli mamy lęki, musimy wykluczyć, mamy depresję, musimy wykluczyć. No tymi badaniami podstawowymi, no to proszę pana, jest morfologia, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii. Bo jak jest anemia, no to po prostu, czyli za mało hemoglobiny, nie mamy siły, prawda? Oprócz morfologii, no oczywiście pamiętajmy o tarczycy, TSH FT4. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy przeciwnie, jest nadczynność tarczycy. Sprawdźmy cukier, wahania cukru, no to mogą hipoglikemia, hiperglikemia, no to są stany lękowe, różne takie objawy z ciała. To też po prostu różnicujemy. Bo proszę pana, bycie lekarzem, obojętnie jakiej specjalizacji, to oprócz tego, że my no, zbieramy wywiad, zapisujemy sobie, jakie są objawy, my różnicujemy. Różnicujemy, czyli dopasowujemy różne choroby, tak? Różnicujemy, a później decydujemy i później wybieramy leki, tak? To jest mniej więcej taki proces.
0: Tak, ale ja czytałem o badaniach przeprowadzonych w Polsce, w których jakąś grupę osób naświetlano właśnie tym światłem rozproszonym. Tam się wzrok pod pewnym kątem, o konkretnej godzinie dnia się to robiło i tak dalej. I były badania krwi przed rozpoczęciem takiego cyklu naświetleń i potem po miesiącu chyba, czy po 3 miesiącach, już nie pamiętam. I badano, nie wiem, czy można badać poziom... Jaki jest wskaźnik? Nie pamiętam tego, co badano, ale badano obecność konkretnej substancji organicznej, którą produkuje mózg, czy też produkuje nasze ciało we krwi. I w tych wynikach badań, które czytałem, to było koniec lat 90. I tam była wykazana, że jest jakaś skuteczność tych naświetleń wynikających z korelacji i ze zwiększenia się tej poziomu tego hormonu, czy nie wiem czego, we krwi pacjenta. Czyli te badania nie stały się powszechnie znane, bądź były źle przeprowadzone. Czy dobrze rozumiem?
1: Jeżeli pod koniec lat 90. ja wtedy byłam studentką, wie pan co, jakoś powiem tak, przepraszam, nie pamiętam, pewnie powinnam, ale nie, no nie, nie da rady po prostu wszystkich badań pamiętać, ale z przyjemnością sobie później po naszym wywiadzie poszukam to badanie, bo tak sobie myślę, bo naświetlanie światłem i oprócz być może melatoniny, ale to...
0: Tak, to chyba jest, chodziło o melatoninę.
1: Chodzi o sen, ale to chodzi o sen, prawda, żeby czy to wpłynie na regulację snu. No, no, absolutnie jest taki sposób leczenia światła. Jest światłoterapia po prostu. To są też takie lampy. To jest sprawdzony sposób leczenia łagodnych zaburzeń depresyjnych. Łagodnych, proszę pana, bo jeżeli pacjent jest z taką ciężką depresją, no to nie, nie
0: światło mu nie pomoże.
1: Przede wszystkim nie pomoże, tak? No tutaj trzeba zaproponować leki, bo proszę pana, jak w psychiatrii umierają ludzie? Przez samobójstwo, tak? I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre i tego nie chcemy. I to musimy być czujni, wyłapywać to. No, no tak, psychiatria ma, no ma osoby, które odchodzą, tak? Z powodu zaburzeń, ciężkich zaburzeń. A tego nie chcemy.
0: Tak. Dotarliśmy do jakiejś granicy, tak? Bo mówimy o tak ciężkich przypadkach depresji, które już no, prowadzą do tego, żeby do zakończenia istnienia. To są rzeczy straszne. Mnie zastanawia, pewnie o tym nie jesteśmy w stanie dziś niczego stwierdzić, ale też granica pomiędzy duchowością a rozumieniem świata psychicznego, chociaż tego nie chciałbym dotykać. Co jeszcze psychiatria wie z pewnością dowodu naukowego na temat depresji mężczyzn? Bo rozmawialiśmy dużo o tych kontekstach kulturowych, o tym w jaki sposób ludzie się postrzegają, mężczyźni się postrzegają, ale co jeszcze wiemy z taką pewnością, o czym warto mówić, że ludziom, mężczyznom, którzy być może rozpoznają w sobie te wskaźniki, o których pani powiedziała, że to są wskaźniki. No warto jest zapytać się specjalisty, czy nic mi nie jest.
1: Jakby to ująć? Proszę pana, to bo no, depresja to jest po prostu choroba. Żeby stwierdzić, że to jest choroba, to tak jak rozmawialiśmy, muszą być spełnione różne elementy w odpowiednim czasie. Ale często przed depresją mogą być zaburzenia lękowe, tak? I co ja bym mogła powiedzieć mężczyźnie, który być może cierpi, tak? No to żeby nie bał się pójść, to nie jest, to ja teraz cytuję Filipa Cembale, który ostatnio był Światowy Dzień tam Zdrowia, Depresji, i on świetną miał taką rolkę. I on powiedział: nie bój się pójść po moc. Pójść po pomoc, tak? Pójść po moc jako po pomoc. Chciałabym panom powiedzieć to. Wy bardzo boicie się takiej oceny, że zostaniecie ocenieni, jak każdy z nas, tak? Jak każdy, ale wy przede wszystkim. I jeżeli odczuwasz u siebie to, że to nie jesteś ty taki, jaki pamiętasz i być może sobie myślisz, dobra, to jest moja peseloza, prawda? To powiem ci tak, nie. Porozmawiaj ze swoją żoną, partnerką o tym, co się dzieje, bo tutaj mówimy i dążymy do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Tak jak my jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie ewolucji, prawda? I to, co mogę powiedzieć, że naprawdę Pan redaktor i myślę, że ja jesteśmy tym pokoleniem, gdzie w szkole nie uczono nas nazywać emocji, mówić jak się czujesz i tym podobne, albo w ogóle nazywać to. Nie, po prostu to było takie w powijakach. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, żeby być takim transparentnym, więc a to, że potrafimy rozeznać i nazwać pewną emocję, która w nas jest, czy to jest lęk, czy smutek, czy złość, czy radość, czy wdzięczność, czy tym podobne, no to po prostu pomaga nam trochę zbuforować to, co się dzieje wewnątrz. I mówimy tutaj i chcemy dążyć do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Co to znaczy, jak można powiedzieć? To pewna taka umiejętność czucia, rozumienia, działania ze sobą, nawet wtedy, gdy te emocje, które przeżywamy, są trudne. Panowie, wy macie zbroję, wy zawsze mieliście zbroję, bo wy jesteście od tego, żeby tam walczyć, chronić. I to, co pan powiedział, co bardzo wybrzmiało w moich uszach, że jeżeli mężczyzna jest chory, to poczucie bezpieczeństwa rodziny spada. Ojej, trochę mnie to zaniepokoiło, bo tak naprawdę ja bym powiedziała tak, mężczyzna zdrowy to bezpieczeństwo rodziny, a to, że będzie miał różny etap w życiu, No, to jest normalne, to jest życie, prawda? A sztuką jest umieć pójść po pomoc wtedy, kiedy zapala się ta czerwona lampka. Więc no powiedziałabym, że no właśnie, żeby partnerki, żony były po prostu wyczulone z taką łagodnością, czułością, ze zrozumieniem, a nie oceną podchodziły, ani oczekiwaniami, bo też są oczekiwania, prawda, względem być męża, no w zależności jaki to jest tam układ, no i żeby nie bać się, po prostu powiem panu tak, kiedy przychodzi pacjent do mojego gabinetu, jedne z pierwszych zdań, które ja zadaję, to jest, czy się pan boi? I zawsze się boją. A gabinet psychiatryczny to nie jest miejsce właśnie, znaczy ja sobie postawiłam za cel i każdy psychiatra ma być miejscem bezpiecznym. Tutaj przychodzą różni ludzie z różnych scen politycznych, skrajne. I bo się idzie do specjalisty. I tak jak pan redaktor zadał pytanie a propos, żeby chodzić do specjalisty, który jest podobny światopoglądowo, więc ja bym panu powiedziała, że może w psychoterapii było. Znaczy może psychoterapia na początek tak, ale psychiatra, no to ja bym chciała pójść do takiego, który jest naprawdę specjalistą, który ma doświadczenie, bo nie ma czegoś takiego, proszę mi uwierzyć, ja jestem osobą wierzącą, tak? I przychodzą no do mnie różne osoby, to nie jest miejsce ewangelizacyjne, tak? Po prostu przychodzą do mnie, ja mam w sobie miłość chrześcijańską do każdego człowieka, do każdego. Ja nie oceniam.
0: Tak, ale ja mówiłem o takiej sytuacji, gdzie kobieta idzie do terapeuty i w pierwszej rozmowie terapeutka jej mówi, to się rozwiedź.
1: A nie, no to pytanie, czy to jest terapeuta, który ma certyfikat?
0: Tak, ma certyfikat, jest buddystą, trzykrotnie rozwiedzionym człowiekiem. Także oczywiście to nie jest anegdota, brzmi anegdotycznie, ale chodzi o to, że no, taki jest trend dziś, jak pani mówi o XXI wieku, to dziś terapeuci piszą, jestem żydowskim terapeutą, jestem ateistą terapeutą, jestem katolikiem terapeutą i taka jest moda w tej chwili, przynajmniej w Nowym Jorku.
1: Rozumiem, bo ja przepraszam, że wejdę w słowo, ja jakoś nie spotkałam się z tym, ale może to jest jakiś taki trend, który no nie wiem, nie spotkałam się z tym. Proszę pana, no nas
0: A to zupełnie etyka. nie dotyczy lekarzy, tak? No bo lekarz zajmuje się zupełnie czymś innym i lekarz zajmuje się człowiekiem jako całością i pani bada inne przestrzeni i nigdy by pani nikomu nie powiedziała, że rozwiązaniem jest rozwód. Tak, ja tu w tej figurze tej osoby widzę po prostu niedojrzałość i taką próbę sprowadzenia świata do własnego poziomu. Także, ale znam kilkanaście osób, które właśnie po spotkaniach z terapeutami, psychologami głęboko cierpiały, ponieważ nastąpiło w pewnym momencie zderzenie tych wartości najwyższych, tak? I jak rozumiem, to całkowicie nieprofesjonalne były
1: znaczy, terapie. Nikt z nas, ani psychiatrów, ani terapeutów, nikt z nas nie jest po to i nie możemy, my nawet nie możemy dawać wprost rozwiązań, pytań, nie możemy. Sztuką naszą, znaczy terapeutów, jest zadawać pytanie, żeby był wgląd po prostu, to jest sztuka zadawania pytania, a nie dawania rad, absolutnie. A ja myślę, że rynek zweryfikuje, tak? No teraz też jest ustawa o tym zawodzie lekarza, nie lekarza, tylko psychologa, mówiąc szczerze, nie zagłębiłam się, ale mam taką nadzieję, że bardzo uporządkował, że kto może zajmować się terapią, no, czy zawodem tym, no, psychologa. Taką mam nadzieję, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie czytałam tej ustawy.
0: Proszę sformułować taką ostatnią radę. Może pani spróbować przekonać tę jedną osobę, która nie jest przekonana, że mężczyzna powinien iść do psychiatry i bo mimo tego, że ma te...
1: Do specjalisty,
0: tak? Mimo tego, że czuje smutek, że ma ciągłe... jest w ciągłym napięciu, że złość bez powodu wybucha, tak? Że braki energii, że utrata sensu, unikanie ludzi. Tak, mam to wszystko, ale jednak się boję pójść do specjalisty.
1: Ojejku, właśnie powiedział mi pan to, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć tak. No chciałam powiedzieć, proszę pana, jeżeli widzi, znaczy, proszę pana, który mnie teraz słucha, jeżeli widzi pan, że ucieczką jest pracoholizm, albo siłownia, albo złość, wycofanie, zmęczenie, utrata libida, czy przyjemności, to jest ten moment, żeby pójść po moc, czyli po pomoc. A kto to będzie, w zależności od tego, czy się boisz psychiatry, czy nie, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra, proszę wybierz. Pamiętaj, że w tej mojej dziedzinie zdrowia psychicznego jest przede wszystkim dialog. Nikt nie zmusi cię wziąć na siłę leki, a przed tym, jak będzie, jeżeli będzie się kwalifikował na leki, to obiecuję ci i wiem, że bardzo zostaniesz poinformowany, jak one działają, na co działają, kiedy możesz się spodziewać poprawy samopoczucia, jakie mogą być działania niepożądane na samym początku, które potrwają ewentualnie parę dni. I najważniejsza taka wiadomość jest taka, najbardziej optymistyczna, że depresję męska łatwo się leczy. Naprawdę łatwo się leczy.
0: I znamy takich ludzi, którzy po krótkim epizodzie brania leków przychodzą do psychiatry i mówią: proszę pana, proszę pani, jest jak było, jestem normalnie funkcjonującym człowiekiem. I pamiętam ten czas depresji jako jakiś sen, zły sen, który zresztą ten czas słabo pamiętam. I dzięki temu, że zastosowałem się do tego, co wie dziś nauka oparta na doświadczeniu, tak? Nauka oparta na dowodzie. Dzięki temu, że zastosowałem się do tych zaleceń, to zniknął smutek, to ciągłe napięcie, utrata sensu i mam radość życia. Ilu pani miała takich pacjentów, którzy pamiętali, żeby się podzielić z panią taką dobrą nowiną?
1: I zaskoczę pana tak. Mało mam osób, które nie zdrowieją. Wszyscy. Nie powiedzą tak pięknie jak pan, tak, że tutaj to nie. Oni powiedzą: Jezu, naprawdę tak można żyć? Naprawdę tak można żyć? Jako i życie. I mówią: pani doktor, dziękuję. A ja wtedy mam poczucie, wie pan co, takiego w ogóle sensu bycia lekarzem, bo to, co robi psychiatra, to przywraca pewną nadzieję. Wie pan, depresja to jest ból fizyczny, egzystencjonalny, wielki. I kiedy wraca się do siebie, do normalności, to jest takie W ogóle poczucie sensu tego, co ja robię, tak? Bycia lekarzem.
0: Tak. Ludzie często nie wierzą, że mogli żyć tak, jak żyli przez wiele lat, jak już są na tym, na powierzchni.
1: Chociaż pamiętają i bardzo nie chcą tak się czuć. Bardzo nie chcą. Ale ja mówię, proszę pana, to jest pan ubogacony doświadczeniem kontaktu z psychiatrą i ja byłam tylko epizodem w pana życiu.
0: Doktor Magdalena Fudała, Janc pożegnała się z państwem w ten sposób. Ja również. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wszystkiego
1: do widzenia.
0: Dobrego.

0: Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, Panie. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, Twoją obecność, za to, że jesteś w każdej chwili trudnej i dobrej, Panie. Proszę Cię teraz o Twoje światło, o to, żebyś Ty był w tej rozmowie, a nie nasza pycha i nasze emocje. Proszę Cię o to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Ja Ci oddaję moją historię, Ty sam ją układałeś od poczęcia, jest Twoją własnością. Masz prawo do niej zaglądać tak, jak chcesz, gdzie chcesz. A proszę Cię, namaść moje usta, postaw straż przy moich wargach.
0: Amen. Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, wzywamy tutaj. Otrudź nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, Syna swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Stępkowski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na wieki wieków. Jak się reaguje, będąc ojcem duchowym, na propozycję świadectwa?
1: Ja z pewnym niepokojem, bo zawsze w różnych fragmentach, skoro pytasz o spowiedź, to powiem o spowiedzi. Trochę używam swojej własnej historii, żeby obrazować to, czego jestem pewien, jak Bóg działa, patrząc na swoje własne życie, ale wtedy mówię do kogoś konkretnego, wyczuwam dokładnie, jaki fragment mojego życia jest mu konieczny. Nigdy nie jest tak, że opowiadam albo odnoszę się do całego mojego życia, więc miałem trochę niepokoju, czy cała ta historia ma prawo być usłyszana w radio, kiedy nie widzę tych, którzy słuchają.
0: I ma?
1: To nie moja sprawa. Kiedy modliliśmy się na początku, mówiłem Panu Bogu, że to jest Jego historia i jeśli On chce je używać tu czy gdzie indziej, to już On wie, czy tak ma być, czy nie. Ja nie chcę Mu stawiać oporu.
0: Jak ona się zaczyna?
1: Zaczyna się od dziecka, wiesz, od takich najtrudniejszych chwil. Pierwsze 20 lat mojego życia to jest moje przekleństwo. To jest to, co uważałem za najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć w moim życiu. I zaczęło się od dziecka, od choroby psychicznej mamy, od rozwodu rodziców, upokorzeń na osiedlu, pokazywania palcami, ucieczek z domu, ucieczek przed matką,

0: awantur w domu, nienawiści z rodzeństwem, kłopotów w szkole. Tak się zaczyna. To była historia, którą dzisiaj widzę wyraźnie bez Boga. Po prostu, dopóki on nie zainterweniował, to wszystko nabierało kształtów piekielnych w naszej rodzinie.
1: A czemu nie interweniował wcześniej?
0: Nie wiem. Może nie daliśmy mu szansy. Dzisiaj widzę, że rozwód rodziców był mocno naznaczony naszą wspólną rodzinną niewiarą. Niewiarą też rodziców, którzy mieli najszczersze chęci, żeby mieć jak najlepsze małżeństwo, wykształceni ludzie, oboje nauczyciele. Mieszkanie, praca, wszystko było. Siostra najstarsza z nas mówi, że pamięta z dzieciństwa, jak się niuniali, kochali, Misiu, Zosiu, Kasiu, przepraszam, że tak mówię, ale takie właśnie najczulsze rzeczy pamięta, ale to wszystko nie wytrzymało tych prób, które przyszły, a właśnie ich nie można wytrzymać, nie trzymając się Jezusa Chrystusa za rękę. Tak, takie mam wyraźne przekonanie. I stąd, kiedy ta historia doszła do swojego takiego apogeum, jedyne, co potrafił ojciec, to uciec, ratować w jakiś ludzki sposób nas. I rozwód wydawał się wtedy najboleśniejszym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem. Nie oceniam mojego taty. Myślę, że robił to, na co go było stać bez Jezusa Chrystusa.

0: kiedy ty zaczynasz w ogóle myśleć, to co sobie o tym wszystkim myślisz?
1: No, że to straszne. Dlaczego mnie to spotkało? Co ja jestem winien temu wszystkiemu? Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mamy jak inni? Dlaczego nie mogę mieć ojca? Dlaczego nie mogę mieć dzieciństwa? Dlaczego ja nie mogę być z kolegami? Same dlaczego? I jakim prawem? I w ogóle po co? I na co ja? Same takie, wiesz, rzeczy, no, dramatyczne dla mnie przynajmniej. I jedyny klucz, jaki interpretowałem, to przekleństwo. To jest słowo, które odzwierciedla to, co ja wtedy przeżywałem, myślałem i jak mogę zinterpretować ten czas.
0: Słowo przekleństwo dotyczy sfery duchowej, ale tej właśnie bez Boga.
1: Tak,
0: I tak to rozumiałeś wtedy?
1: taka przeklęta historia. Nie, wtedy w ogóle, wiesz, nie funkcjonowałem na takich parametrach. Dla mnie wtedy to było po prostu straszne życie, nikomu niepotrzebne. To było wszystko, co widziałem. Niemoc, wiesz, taka niemoc, że ja nic nie mogę w życiu zrobić, że ja nie potrafię. Ta choroba mamy, ona tak zaciążyła na mojej pewności siebie, że ja nie w ogóle sobie nie wyobrażałem przyszłości. Kiedy pamiętam, jak myślałem o roku 2000, to dla mnie był jakiś kosmos. Mówię, co to jest ten 2000 rok? W ogóle jaka historia się ze mną wydarzy w 2000 roku? W ogóle nie miałem wyobraźni. Myślę, nie umiałem się uczyć, nie miałem takich rzeczy, o które mógłbym się zaczepić, jak moi koledzy, że coś potrafią, coś umieją, coś im wychodzi i w związku z tym mają nadzieję. Ja nie miałem takich nadziei, tylko marzenia i książki, i takie drobiazgi.
0: I dlaczego to jest 20 lat? Co się wtedy dzieje?
1: To ważny, bardzo ważny moment. Może gdyby jeszcze powiedzieć słowo o szkole podstawowej, to ja żyłem w takim zdołowaniu samego siebie i jedyną rzeczą, którą czułem, że robię i dodawała mi poczucie wartości, to był taniec na dyskotece i koszykówka. To były dwie rzeczy, które mnie psychicznie w ogóle trzymały jakkolwiek, że są rzeczy, które robię lepiej może niż inni. A nie mając nic innego, to trzymałem się ich po prostu jak, nie wiem, jak skurczu, jakbym dostał rąk, że nie mógłbym wyprostować, nie oddałbym tych dwóch rzeczy za nic, ani koszykówki, ani dyskoteki. I tak żyłem sportem. W szkole średniej nie zdałem egzaminów, ale zostałem potem z opóźnieniem przyjęty do szkoły i jakoś tam się uczyłem. Z roku na rok, no jakoś mi tam w sumie szło na trójczyny, jakieś kiepskie, śmieszne, z wiecznymi poprawkami, dwójami, trójami najwyżej, i sportem gdzieś tam w tle. No i najgorszy moment przyszedł, kiedy cudem, dzisiaj wyraźnie to widzę, wielkim cudem zdałem maturę. To był najgorszy moment, kiedy jakby uciął się plan. Nie zdałem egzaminów na psychologię w Warszawie. W ogóle w swojej chorej wyobraźni myślałem, że ja mógłbym zdać, taki jełop jak ja, mógłby zdać egzaminy na uczelnię w stolicy. Jeszcze mój brat mi proponował, mówi, może na prawo i ja sobie to brałem pod uwagę jako coś możliwego w ogóle do zrealizowania. To było już no marzenia, tak jak dzieci, nie wiem, alkoholika marzą o rzeczach niemożliwych i ja miałem takie. No i to była ta chwila po maturze, którą cudem zdałem, że myślałem, że to już cały świat tak przypadkiem niechcący, nie wiadomo z czyją pomocą, wtedy tak myślałem, wszystko osiągnę, co tylko pomyślę. A tu przyszła porażka za porażką, skumulowana w ciągu 2 tygodni właściwie. Jakieś zrobiło się zupełnie pusto wokół mnie.

miałem tam dwóch, trzech przyjaciół. Żadnego nie było. Dziewczyna, z którą byłem, musiała wyjechać za granicę. Jakoś zostałem w tym sam. Przez dwa dni mi opowiadała o swoich problemach. Nie mogła wyjść z nich, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Widziałem, że nie jest w stanie. Ja zaczynałem się blokować zupełnie. Znaczy zapadać do środka. Zacząłem odczuwać cały bezsens tego mojego dotychczasowego życia. Strach przed przyszłością. Ten strach był potworny. Do takich paraliżujących skurczów żołądka, bólów. Teraz aż mi trudno uwierzyć, że tak było. Ale wiłem się po podłodze w takim skurczu egzystencjalnym, w pytaniu w ogóle, po co żyję, czy ja żyję, czy nie żyję, czy może lepiej umrzeć w tym momencie. I pamiętam, jak myślałem o śmierci, o samobójstwie, w ogóle bez strachu, tylko jak o tym, że to może być dobre rozwiązanie tego niekończącego się bólu. Tylko czy jeszcze chwilę go wytrzymam, czy już? Czy to już ta chwila, czy jeszcze ją odwlec? To było właściwie takie chore, zimne myślenie już się zrodziło we mnie, bo ból mnie przerósł. I ten dramatyczny moment to był taki, kiedy odprowadziłem moją dziewczynę na Dworcu Zachodnim, centralnym, to było na Centralnym, do pociągu, wyjechała, ja wsiadłem do autobusu, wracałem do domu i czułem, że jestem nikim. Były jeszcze inne okoliczności, których jakby w tej chwili nie jestem w stanie nawet sobie dokładnie przypomnieć, ale to była czarna dziura moja. Kiedy sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i odpowiedź przychodziła nikt. Co robię? Nic. Gdzie jadę? Donikąd. Kim jest facet ten, czyli mój ojciec, do którego niby wracam? Nikim. Czułem, że jest takie bariery są porobione, że ja nie jestem w stanie nic mu przekazać i nie wierzę, że on jest w stanie cokolwiek przyjąć. Po prostu nic. Odpowiedź, to najstraszniejsza odpowiedź, jaką w życiu sobie dałem, to, że jestem nikim. I wtedy stała się taka rzecz, która mnie po prostu wstrząsnęła, bo po 14 latach, po tym jak żyłem, jakby moja matka umarła, bo ja ją tak traktowałem i ona była dla mnie takim obciążeniem, że ja funkcjonowałem tak, jakby ona umarła w chwili rozwodu, wypierając ją zupełnie ze swojej historii, ze swojego życia, z pamięci, absolutnie. I po 14 latach od tamtego momentu, właśnie teraz, kiedy ja się zapadam, przyszło jedno zdanie. Zdanie, które, dzięki któremu dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jechać do matki. Ja wiedziałem, że gdzieś w domu jest jakiś adres, gdzie ona mieszka. Ale to była tak absurdalna myśl w tym momencie, w ogóle nie pasująca zupełnie do tego, co się ze mną działo, do tej historii, że ją w pierwszym momencie odrzuciłem, ale ponieważ autobus jeszcze jechał, mniej więcej godzinę się jedzie do mojego miasta z Warszawy, zaczęło do mnie to wracać, zacząłem wałkować te myśli i zobaczyłem, że w tej myśli są odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

0: Nie znam tej kobiety, która jest moją matką. Poczułem, że chciałbym. Nie zdałem na studia. Za rok mogę dopiero spróbować powtórnie. Za rok, czyli mogę jechać teraz. Bałem się okropnie wojska, widząc, co się działo z moim niedoszłym szwagrem, kiedy wrócił, jechał tam fantastyczny, świetnie psychicznie i fizycznie przygotowany, a wracał jako wrak. Więc ta myśl, że ja miałbym jeszcze słabszy o wiele niż on, pójść i wrócić zdruzgotany, to było moje przerażenie. Więc wiedziałem, że z powodu opieki nad matką może będę mógł odroczyć służbę wojskową. I tak konkretne odpowiedzi przychodziły w związku z tym zdaniem, że ja byłem wstrząśnięty, jak bardzo. I skończyło się tak, że ja wysiadłem z autobusu, poszedłem do domu, przespałem się z tą myślą, a rano się spakowałem, powiedziałem ojcu, że jadę do jego matki. I pojechałem na drugi...
1: Do swojej matki.
0: Przepraszam cię, tak, do jego żony, a do mojej matki. Był wstrząśnięty. Ja jakoś jestem zdumiony w ogóle, co ja robię. Człowiek, który nie wystawiał nosa poza własne miasto, chyba że w autobusie na mecz koszykarski, no to najwyżej. 18 lat miałem, jak pierwszy raz do Warszawy pojechałem. Spakowałem się i ruszyłem tam. Znalazłem mamę w szpitalu psychiatrycznym. Miała akurat taki szczególnie trudny moment jakiejś agresji. Bardzo było ciężko, ale pozwolili mi ją zabrać. Zacząłem z nią mieszkać. Dostałem pracę. Wszystko było dokładnie tak, jak ja pomyślałem. Wtedy widziałem te rozwiązania i one się stały wszystkie. Ja już wtedy wiedziałem, że to był Bóg. Ten Bóg, który był absolutnie poza moim zasięgiem, w ogóle mnie nie interesował. W ogóle nie miał dla mnie żadnego znaczenia, bo nie widziałem nic, co by miało związek jakikolwiek z nim. I to jedno zdanie kosmiczne, ono tak odkręciło całą tę historię, nadało jej taki kierunek, rzeczy zaczęły się układać. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, ten Pan Bóg, ale już wiedziałem, że ja chcę z nim być.
1: Ale skąd w ogóle myślisz, że to on?
0: Wiesz, dlatego, że to nie mógł być, że nikogo nie było wokół mnie, nikogo we mnie, ja sam dla siebie byłem nikim, ta myśl zupełnie spoza zasięgu moich myśli, miałem pewność. Wiedziałem, że ja bym sam na to nie wpadł i nikt mi tego nie podsunął, bo te 2 tygodnie totalnej samotności, takiej, jak to się ładnie mówi, depresji, ono tak wyczyściło teren wokół mnie, że ja, wiesz, stałem na środku pustyni sam i to i kto? Jeśli ja dla siebie już jestem nikim, to kto? Ja musiałem sobie dać na to pytanie odpowiedź właśnie, kto. I dla mnie odpowiedź była to on. Ktoś, kto zna moją historię, kto wpasował się w nią jednym zdaniem i poruszył ją, uruchomił cały ten mechanizm, który 20 lat nie działał i jednym zdaniem wprawił to wszystko w ruch. I ten ruch nie ma końca od 92 roku. To kto? No pewnie, że on. Już ja się poczułem pierwszy raz w życiu kochany. Tak precyzyjnie kochany, taki bo to było dla mnie takie istotne, że nie tylko, że on jest, ale że on zna moje życie, że przyszedł z rozwiązaniem, na które ja bym nigdy nie wpadł, uczynił je możliwym, pchnął mnie i stało się. I to dla mnie było, wiesz, tak czułe, takie nasycone miłością jak ojca, kogoś, tak bym sobie wyobrażał ojca, który, wiesz, siedzi z boku, pozwala mi żyć i błądzić, ale kiedy może mi powiedzieć, to mówi ci jedno zdanie i to jest to zdanie, które trzeba było usłyszeć.

Ja, wiesz, zakochałem się w tym Panu Bogu. To było, to dla mnie to był taki obłęd miłości. Jak wtedy był taki obłęd rozpaczy, to teraz był drugi kraniec tego, po prostu obłęd miłości. Zacząłem chodzić do kościoła, do którego wcale nie chodziłem, uczęszczać na msze, na które nie uczęszczałem, nic z tego nie rozumiałem, ale mi wystarczyło, że On tam jest, ten, który uratował moje życie. I skoro mówią, że On tutaj jest, to ja tu będę przychodził. I zaczęło się toczyć, wiesz, cała trauma się rozpoczęła też z mamą, przypominanie, bo ona się nie zmieniła przecież przez te lata, postarzała się tylko, a choroba wcale nie ustąpiła. Jakby wszystko wróciło, ale ja mogłem to akceptować, bo wiedziałem, że On jest ze mną. I skoro On jest ze mną, to ta historia już nie ma nade mną niszczącej władzy. Ja mogłem wybaczać mojej matce, modlić się, prosić Boga o siłę, żebym mógł przy niej wytrwać, żebym mógł robić to, co tam robiłem, pracować, wiesz, różne rzeczy, na 3 zmiany pracowałem i było mi ciężko. To było tak, mogę ci powiedzieć jeszcze, że w tym momencie życia też wymyśliłem tajemnice różańcowe, może nie światło, ale widziałem, że się ludzie w październiku, bo ja byłem u niej we wrześniu i w październiku ludzie się modlili w kościele na różańcach. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten różaniec, ale widziałem ten przedmiot. No jak szedłem do pracy, to brałem ten przedmiot i się modliłem na tym przedmiocie. I pamiętałem, że chyba na tych małych to się mówi Ojcze Nasz, a na tych pojedynczych, a na tych licznych to Zdrowaś Mario. No ale tam jakieś tajemnice były. Ja żadnych tajemnic nie znałem. Moja ignorancja religijna zatrzymała się na poziomie oczywiście pierwszej komunii. I, no i coś tam sobie myślałem i modliłem się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i to wszystko. I byłem bardzo szczęśliwy. To mi się podobała ta modlitwa. Ona była moja. To tak było. To był ten 21 rok mojego życia. Bardzo dla mnie przełomowy i ważny. Bóg stał się dla mnie, a ja jakoś stałem się dla Niego i dlatego to jest tak ważne.

0: Opisałeś sytuację skrajną i modelową jednocześnie. To znaczy, no ten człowiek na pustyni stojący, który tracił wszystko, no to jest tylko jedna myśl, która człowiekowi przychodzi. No demoniczna sytuacja, absolutnie. No, że no ktoś precyzyjnie cię obrobił, że tak powiem. Mm-hmm. No, tak jak można kogoś okraść z rzeczy materialnych, to okradł cię z rzeczy psychicznych. Nie miałeś duchowych, więc wszystkiego cię okradł.
1: Tak jest.
0: I to pytanie jest, powinno paść na zakończenie, ale ja już je zadam teraz, bo jeśli Bóg jest wszechmocny, no to on manipuluje szatanem.
1: Wiesz, on w tej historii dla mnie szatan nie istnieje, przepraszam. Jeśli ty tak widzisz moją historię, ja jakoś widzę, że to ma sens, co mówisz, ale dla mnie, tak jak ja widziałem moją historię do tego momentu życia, albo w tym momencie, jak ją widzę...
0: Pominijmy szatana.
1: Tak.
0: Pominijmy szatana.
1: Jakby widziałem, że ja byłem tak taki niezdolny, żeby uwierzyć, że Bóg mnie kocha po imieniu, mnie wprost Pawła, niezdolny po prostu. Moje wszystkie zmysły fizyczne i duchowe były absolutnie no, zniszczone, że gdyby ktokolwiek wtedy do mnie wyciągnął rękę, o co ja żebrałem i dlatego tak cierpiałem, to ja bym uwierzył, że to on mi pomógł. I dlatego właśnie, że to tak się przeciągało i nikogo nie było wokół, ja nie mogłem nikomu innemu tej interwencji przypisać. Choćbym chciał, nie mogłem. Wszyscy wyjechali, wszyscy mnie zostawili. I ja dzisiaj to widzę, że bez tego stanu, jak powiedziałeś, ogołocenia, ja nie byłbym w stanie uwierzyć, że on mnie kocha, moją historię, że to on.
0: Dobrze, tylko mnie chodzi o coś takiego. Gdzie jest dobroć Boga, który, no skoro jest wszechmocny, no to on to wszystko sprawił, żebyś nie miał nic. I wtedy mamy do czynienia z jakąś skrajną sytuacją, bo mamy do czynienia z manipulacją. On doprowadza do tego, że twoja dziewczyna wyjeżdża, nie masz relacji z ojcem, przyjaciele cię opuszczają, robisz coś, co sprawia, że nikogo wokół ciebie nie ma. No po prostu ja sobie wszechmoc wyobrażam w ten sposób, że Pan Bóg wie, jak historie się kończą. To znaczy, on już wie, jak świat się skończy. Bo on jest poza czasem, prawda? Więc jest w każdym miejscu. I teraz jak to jest, że on sobie niektórych wybiera do czegoś takiego? No bo patrząc na to z zewnątrz, no zrobione zostało wszystko, żebyś ty mu uwierzył.
1: Tak, ale ja nie czułem się przymuszony do tego, nie czułem się absolutnie manipulowany. Ja widziałem, że to były skutki naszego życia w rodzinie, mojego życia Pawła, mojego oddalenia, że to wszystko zaczęło owocować i skutkować w moim życiu takim zniszczeniem. Czepianie się chore ludzi, czepianie się nadziei pochodzącej od ludzi, bo nie Boga, absolutnie. Traktowanie go jako obecnego w moim życiorysie dwa razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, kiedy tato był trochę weselszy, wracał rano i spokojniejszy. To, wiesz, to życie, ono z powodu naszych decyzji zmierzało do otchłani wszystkich nas w domu.

0: Bóg wkroczył w tym momencie, jaki on uważał, że jest najlepszy, żebym ja uchwycił się koła ratunkowego, które on rzuca, żebym je dostrzegł w ogóle. Nie złapał się brzytwy czy czegokolwiek innego, tylko złapał to koło. Ja nie potrafię to, wiesz, oceniać go. Ja wiem, że ja miałem udział w doprowadzeniu do stoczenia się tego życia i widzę, że on zainterweniował w to życie. Tak to postrzegam.
1: Czyli mówisz coś takiego, że to nie była ani kara, ani manipulacja, tylko naturalne konsekwencje grzechu.
0: Tak to widzę. Gdyby powiedzieć w skrócie, to tak. Że on mi pozwalał toczyć to życie i jakby nie mógł patrzeć na śmierć, która już się zbliżała do mnie wielkimi krokami i myślę, że on zawsze, w każdym momencie był we mnie, ale ja dopiero w tak strasznym go zobaczyłem. No, to może świadczyć tylko o mojej sytuacji duchowej, a nie o jego braku miłości. Bo tak jak widzisz, to zdanie, ja wcale nie musiałem mu uwierzyć. Ja czułem to, że to jest zdanie, które mogę odrzucić. Ale ja nie chciałem go odrzucić. I zaryzykowałem, wiesz, całym swoim 20-letnim życiem, żeby się złapać tego zdania i się nie zawiodłem na tym.
1: Czyli traktuje nas poważnie, bo dał ci na prawdziwą wolność.
0: No dokładnie tak, wiesz. I dlatego ja w sposób wolny mu odpowiedziałem, wiesz, po tym chodzeniem do kościoła bez zrozumienia. Mi wystarczyło, że on tam jest, a co, już wszystkie obrzędy mnie nie interesowały. Jeśli on tam jest, to ja chcę być tam, gdzie on. I
1: nawet z tymi obrzędami.
0: Dokładnie tak, nie?
1: To fajnie. No i jak ta droga się toczy? No bo teraz się rozpoczyna zupełnie inna historia.
0: To jest ten moment. Zaczyna się wszystko odbudowywać. Piszę do ojca, z którym nie miałem kontaktu. Teraz całe jego samooskarżenie przez te lata. I teraz listy od jego syna, który jest z jego żoną i go nie potępia. Widziałem, jak on topnieje w oczach w tych listach, jak te lody wszystkie puszczają. Rodzeństwo starsze ode mnie, które również jakby przez te moje bycie z matką, oni też z nią byli, bo czuli, że to cząstka nas wszystkich jest z nią. I to po prostu we wszystkie strony poszło pojednanie i przebaczenie i miłość. We wszystkie kanały, gdzie się dało, ona zaczęła płynąć. Także rodzina ze strony mamy przecież miała pretensje uzasadnione przez tyle lat. Mąż zostawia ją samą i jeszcze, że tak powiem, na ich głowie niejako, bo oni teraz muszą się nią opiekować, a przecież ona ma męża, ma dzieci. I gdzie oni są? I te konflikty, one się ciągnęły latami. I to moje posłanie mnie tam zaczęło to wszystko prostować, na ile się dało. To jakaś nowa rzecz zaczęła powstawać.

0: Mija rok.
1: Właśnie nie rok. Właśnie nie rok. Nie, nie minął rok. Minęło 9 miesięcy. Ja to policzyłem któregoś dnia i takie mi dreszcze przeszły jak teraz, że minęło 9 miesięcy.
0: Pan Bóg lubi symbole.
1: Tak. I w ciągu tych 9 miesięcy ja naprawdę narodziłem się na nowo. Przeżyłem bycie w matce, z matką i wyjście na świat. Po 9 miesiącach jak byłem pewien, że jeśli nie sprawdzę, czy ja mam powołanie kapłańskie, to nie jestem w stanie założyć rodziny, bo to się zbyt będzie za mną ciągnęło jako niesprawdzona rzecz, nie przyjęta przeze mnie do końca, że czułem, że gdybym wszedł w związek małżeński, to kobietę, z którą bym był, byłbym w stanie oskarżać, że ja powinienem być kapłanem, a tego nie sprawdziłem i teraz tutaj męczę się z tobą, a ty ze mną. I to wyczuwałem to bardzo poważnie i dlatego nie chciałem tej myśli zignorować. I chociaż odtworzył się mój kontakt z tą dziewczyną, ona wróciła w międzyczasie do Polski, we mnie już zaczęły narastać takie te myśli, tak poważne, że któregoś dnia po prostu usiadłem i musiałem sobie powiedzieć, czy ja mam zamiar coś z tą myślą zrobić, czy chcę ją w życiu zignorować o kapłaństwie. I kiedy zacząłem sobie na to odpowiadać szczerze, pomyślałem, że ja chcę dać odpowiedź na to. Obojętnie jak ona brzmi, ja chcę ją w sobie usłyszeć. Co ja o tym myślę? O takim wariancie mojego życia. I zrobiłem taką chłodną kalkulację, bo nie umiałem inaczej. Zacząłem sobie pisać na kartce, co ja mogę w życiu robić i jak zamierzam to osiągnąć. I pierwsze napisałem miłość. I potem, jaka miałaby być ta miłość, to napisałem Bóg. A jak najbardziej z nią być? Kapłaństwo. I po tej chłodnej kalkulacji wiedziałem, że ja tak myślę, że to jest tak, że dopiero gdzieś potem znalazła się na którymś tam miejscu, a może zaraz potem relacja do tej kobiety. I ja już wiedziałem, że teraz już nie mogę tego tak zostawić. Teraz ja muszę to sprawdzić, czy to mi się tylko wydaje, czy tak jest. No i zacząłem robić kroki w tym stronę. Zwolniłem się z pracy. W międzyczasie Dominikanie mieli rekolekcje tam, gdzie pracowałem, mieszkałem, więc zobaczyłem jako wzór w ogóle życia kapłańskiego Dominikanów. I mówię, tak, to jest to, na co czekałem, to ojcostwo, to życie, tak właśnie chcę żyć. I pojechałem do nich na 3 dni do Poznania na taki rekonesans, żeby zobaczyć, jak to życie moje przyszłe wygląda, bo już byłem zdecydowany absolutnie. No i było super, w ogóle grałem tam z nimi w koszykówkę, więc ja poczułem, że ta historia ma ciąg dalszy. Świetnie się z nimi rozumiałem, z tymi chłopakami w nowicjacie w ciągu 2 dni, bardzo dobrze. I przyszła ostatnia rozmowa z tym przełożonym tamtego domu nowicjackiego. I rozmawiamy, on taki zadowolony, ja też. No i w końcu pyta o rodzinę, więc ja totalnie szczerym odpowiadam. Mama chora psychicznie i on się zmienił na twarzy w tym momencie. Ale tak lekko, nie dał po sobie poznać. Ja udałem, że też tego nie widzę, ale już swoje pomyślałem. Mówię, aha, coś tu nie gra. I oczywiście żeśmy się rozstali grzecznie i kulturalnie. Ja pojechałem do siebie, oddamy ci pisemną odpowiedź, brzmiały słowa tego ojca. No i odpowiedź przyszła. Po miesiącu, drogi Pawle, z powodu choroby twojej mamy nie możemy cię przyjąć.
0: Ale uczciwa.
1: Tak.

0: Wiesz, ale dla mnie to była straszna odpowiedź. To była odpowiedź, która mnie drugi raz postawiła nad przepaścią, wiesz, bo to przeklęte życie dla mnie, te 20 lat, to były dlatego, że ja czułem, że ta osoba mamy ciągnie się za mną jako obciążająca mnie, jakby utożsamiałem swoje porażki życiowe, wszystkie z nią. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem jakby z dna, wystawiłem głowę na drów, z tej samej strony po tej głowie dostałem. I czułem, że się zapadam znowu. To była, wiesz, to już mniej więcej było dokładnie rok po tym pierwszym dole. Widziałem, że robi się taki sam dół po raz drugi, że mogę wejść w to samo. I byłem przerażony tym zbiegiem okoliczności, że minął dokładnie rok, wiosna taka sama, lato w pełni, a ja przeżywam dokładnie to, co się wtedy stało. Ale też czułem, że ja już nie muszę tak wejść jak wtedy. Czułem, że już ta historia, już rok bycia z Bogiem, on był dla mnie ważny, że on się zna lepiej na życiu niż ja. I wtedy moja odpowiedź trochę inna już była na ten fakt. Poszedłem do spowiedzi w jakimś miasteczku, do spowiedzi, żeby się wyżalić. No i żalę się temu księdzu w konfesjonale, jak to mnie Pan Bóg odrzucił. I on mi mówi na to krótko: synu, Pan Bóg cię tam nie chciał, szukaj dalej. Myślałem, wiesz, że mu ten kiosk wyniosę z kościoła. Byłem wściekły, jak można mnie było tak potraktować w ogóle. Ja przecież to tu stół, a ty mnie, Panie Boże, tak. I jeszcze ten gość tam mnie tak potraktował. Tak.
1: No ale jak? No dobrze cię potraktował.
0: Wiesz, mówię ci, jak ja się czułem, nie? No. Bo ja wyszedłem z tego kościoła.
1: Ale jak chcę to zrozumieć, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak się czułeś właśnie?
0: Wiesz, bo w ogóle zignorowany, jakby nie wszedł w ten problem mój. Jakby w ogóle nie porozmawiał ze mną, jak się czujesz. No nie wiem, takich ludzi rzeczy. On mi dał tylko krótką piłkę, taką mi sprzedał.
1: No ale precyzyjną.
0: No, wiesz, jesteś odważny, mądry, wierzący. Ja byłem wtedy rozwalony totalnie i dlatego jak na to wszystko położyło się takie słowo, to przebrnąć przez formę do istoty było mi bardzo trudno, ale...
1: Mieliście Państwo do czynienia z paulińską złośliwością. Bardzo wysublimowany rodzaj. Myślałem, że Dominikanie w tym celują. No.
0: Wiesz, ale tak było, jak mówisz. I ja to szybko zatrybiłem, bo ja wyszedłem z tego kościoła i wkurzony po prostu. Po prostu wkurzony, wściekły.
1: No ale to już jest dobre uczucie.
0: Tak. I mówię, dobrze, Panie Boże, skoro masz takich sługusów w tych konfesjonałach, skoro oni takie rzeczy gadają i twierdzą, że to od Ciebie, to ja zrobię dokładnie tak, jak on powiedział. Będę chodził od zakonu do zakonu i pytał, gdzie mnie chcą, i zawsze będę zaczynał od tej historii z mamą. Jak mnie gdzieś zechcą, to zostanę, jak nie, to pójdę dalej. Obojętnie, ale co to będzie.
1: Wymyśliłeś to w formie zemsty.
0: Tak, ale zemsty też takiej, która czułem, że ma sens, tak, nie? Że tak. Jest formą odpowiedzi, na jaką mi było w tym momencie stać, no, na to, co usłyszałem.
1: No ale to było posłuszeństwo, dokładnie to, o co chodzi.
0: Tak to widzę dzisiaj.
1: Formalnie było to bezbłędne.
0: No, tak to widzę. I ja tak postanowiłem, że ja tak będę robił, że będę chodził od zakonu do zakonu.

0: Jeszcze dzisiaj widzę, że to mi bardzo pomogło, że ja sobie wymarzyłem tych dominikanów, zafiksowałem się po prostu na to, że ja w tym habiciku i pośród nich taki intelektualista będę błyszczał i rozrastał się duchowo we wszystkie strony. I zobaczyłem to, co powiedziałeś, że ja po prostu przestałem pytać Pana Boga, czy jemu się podoba ten zakon, tylko mi się podobał i to wystarczyło jako wystarczające, żebym ja do nich poszedł. I dlatego taki wstrząs, bo podjąłem decyzję sam, sugerując się sobą samym i swoimi własnymi przeczuciami, wyczuciami, marzeniami, pragnieniami, i za to się płaci potem w postaci takich
1: prawd.
0: Ale to jest fakt dla mnie bardzo istotny w moim życiu. Co znaczy pełnić swoją wolę, chcieć pełnić swoje marzenia.
1: Perfidia polega na tym, że właściwie kierunek dobry...
0: Tak jest.
1: Prawda? Ale jednak Pan Bóg chce, żeby o każdą najdrobniejszą rzecz...
0: No jakoś tak, wiesz.
1: Ale to w sumie nie była taka drobna. Nie była zakon, formacja,
0: nie była drobna rzecz. I wiesz, ja poszedłem wtedy na pielgrzymkę, bo trochę byłem zdruzgotany tą konfrontacją moich marzeń i faktami. I poszedłem na pielgrzymkę, żeby odpocząć i pozbierać się trochę po tym, co się stało, nabrać sił do wędrowania po Polsce i pytania. Jak doszedłem na Jasną Górę, pomyślałem, że ja bym tu nawet pewnie nie trafił drugi raz pociągiem, więc idę tam do tych, co tam są, i zapytam, czy mnie nie chcą, bo mnie nie stać na to, żeby tu przyjechać. Jestem z biednej rodziny i mnie nie stać, żeby ich pytać potem nie wiadomo kiedy, czy listownie, i miesiąc czekać na odpowiedź. To idę. No i pomijając fakt, że już cała moja grupa autokarowa czekała z półtorej godziny na mnie, ja powiedziałem, że ja się stąd nie ruszę, jak nie usłyszę odpowiedzi, bo... Po prostu nie stać mi, żeby tu drugi raz wracać. Jakiś ojciec przyszedł po półtorej godziny, szczęśliwy, pisze moje dane. No a ja mu zaczynam od choroby mamy, bo to był dla mnie papierek lakmusowy. Mówię, tak i tak. I on mówi, o synu, nie martw się, różne historie się w życiu dzieją. Damy ci odpowiedź pisemną. No to ja oczywiście, znając już ten wariant, mówię, dziękuję, będę czekał i jakbym CD mu swoje wręczył i wiesz, czekał na odpowiedź. No i wróciłem sobie do domu i za miesiąc chyba, jakoś tak, może nie miesiąc, przyszedł list, przyjeżdżaj, weź ze sobą tylko badania, takie i takie, takie, weź rzeczy takie, takie i takie, jakie ci będą potrzebne w nowicjacie. Ja byłem szczęśliwy, po prostu byłem szczęśliwy, bo ktoś mnie potraktował osobiście, czyli mówi, idź się zbadaj, bo może ty jesteś zdrowy i może ta historia się kończy już na poprzednim pokoleniu i nie musi się ciągnąć w te. Oczywiście, że wszystkie badania zrobiłem, jakie mogłem tylko, najbardziej obiektywne, i stawiłem się do tego zakonu, o którym nic nie wiedziałem, który się okazał zakonem Paulinów, a ja się zastanawiałem, co to za Paweł w ogóle i kto to jest, i czy to ten, co z Pisma Świętego, bo tu jakiś pustelnik i mi to wszystko nie grało, bo jakiś Paweł, a...
1: Parę wieków różnicy.
0: Ale ja w ogóle, wiesz, ja bym ignorant. Wiesz, ja sobie za pierwszą wypłatę dopiero kupiłem Pismo Święte i zacząłem tam do niego trochę zaglądać, więc byłem absolutnie poza obiegiem. No i się zaczęło, wiesz, życie nowicjackie, zakonne, w taki sposób.

0: I co to jest? Taka wspólnota. Tylu wieczna. Przecież Paulini mają historię 7-8 wieków, 7 chyba.
1: Tak. Co to jest? Mnie to wszystko nie interesowało. Wiesz, naprawdę, jakby ja widziałem, że on mnie tu chce i dopiero zacząłem w to wchodzić. Wszyscy już wszystko wiedzieli, a ja byłem ten, który nic nie wie i wszystko przyjmuje. Czułem się bardzo dobrze w nowicjacie. Ja, wiesz, ja byłem prawdziwym zelotą, bo ja wyciągnięty z takiej sytuacji, to po prostu szedłem na maksa. Po prostu radykalizm posunięty do absurdu. Ja chciałem wszystko zrobić, wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak, dla niego zrobię wszystko. O, kurczę, ja oblubieńca, oblubieniec mój. I w swojej gorliwości naprawdę chciałem, jak tylko potrafiłem mu służyć i tak robiłem. No. Nie było dla mnie zmiłuj się. Ja się nigdy nie kładłem na łóżko, bo było napisane w regulaminie nie kłaść się w ciągu dnia na łóżko. Ja się nie kładłem. Jak było czytać, to ja czytałem. Jak było pracować, to ja harowałem. Ja, wiesz, po prostu litera była. To było sposób na okazywanie miłości Bogu dla mnie. To było wypełnić 150% normy reguły zakonu Paulinów. I to było to.
0: Ale to nic złego chyba.
1: No nic złego, wiesz, tylko się po roku połapałem, że wiesz, zacząłem pogardzać moimi współbraćmi, którzy byli o wiele słabsi, nie mieli tyle odwagi, nie mieli tyle
0: radykalizmu.
1: Kładli się na łóżka, pili kawę po cichaczu gdzieś, wiesz, a ja czułem, nie chodzili do kaplicy tyle co ja. I ja zacząłem widzieć, no tak, to wy nie kochacie tego Pana Boga. Dopiero po 2 latach się dowiedziałem, jaką ksywkę miałem w nowicjacie. Klęczka. Nie? Bo jak gdzie Paweł jest? Klęczy w kaplicy, nie? To było miejsce, gdzie, wiesz, ja przebywałem, ale z drugiej strony też, gdzie sądziłem braci. No nie miałem rozeznania. Po prostu nikt mi nie potrafił przeprowadzić przez prawo tak, żebym kochał miłością miłosierną też moich współbraci i siebie samego. I dla mnie rzeczy były proste. Jak kochasz, to możesz i robisz i musisz, a jak nie kochasz, no to ignorujesz wszystko. I wiesz, ja przeżyłem ten nowicjat bardzo poważnie, ale też utraciłem więź z moimi braćmi. Oni się ode mnie izolowali, czuli się ze mną źle, no bo ja byłem jak wyrzut sumienia chodzący po prostu dla nich. Nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Unikali mnie zupełnie. No i gdzie tu teraz to życie wspólne, dla którego przyszedłem?
0: No to nieźle.

0: No ale tak, no zawsze jest pierwsze nawrócenie i po pierwszym nawróceniu się kaleczy ludzi.
1: To tak było, tak było. Ja, tak było, wiesz. Mój, powiem ci, obrazem mojego radykalizmu był Wielki Post. Ja, jeśli dobrze pamiętam teraz, to tak. Jadłem jeden posiłek dziennie, który się składał z chleba, jabłka i czegoś tam jeszcze. Wziąłem sobie pracę w kotłowni, bo akurat była potrzeba. Nigdy nie pracowałem w kotłowni, ale zapieprz, mówię ci, zupełny, z węglem. I jeszcze drogę krzyżową odprawiałem codziennie. Tak, codziennie. Część różańca, jedno, dwie czy trzy, to już nie pamiętam. A na rekreację wybierałem sobie przebywanie wśród braci, których najmniej lubię. Po prostu zajechałem, wiesz, z grubej rury tym Wielkim Postem. I najlepsze były owoce. Bo pamiętam, niedzielę, ja wytrzymałem to wszystko. Śmierdziałem podobno, bracia nawet siedzieć obok mnie nie chcieli, bo wracałem z tej kotłowni późno, zmęczony. Nie miałem już siły się myć, więc widziałem, jak się odsuwali ode mnie w refektarzu troszkę dalej. I przyszła ta niedziela wielkanocna. No i ja, wiesz, wszystko spełniłem. No to teraz mi wszystko puściło. I pamiętam, jak się rzuciłem na to żarcie. Dostałem rozwolnienia i wiesz, bo chciałem się cieszyć, nie? A cieszyć się dla mnie to oznaczało w końcu zacząć jeść. Przecież chłop młody, pracowaliśmy i w polu, i w tej kotłowni, i wszędzie. Ja byłem po prostu wycieńczony tym Wielkim Postem i zrobiłem wielkie żarcie. Zapłaciłem za to częstym nawiedzaniem ubikacji. I też połapałem się, że coś mi puściło, że to było jakieś przegięcie wielkie, to co zrobiłem, że ja gdzieś się pogubiłem trochę w tym i dopiero powoli zacząłem rozumieć, w jaki mechanizm się wpuściłem, że tam naprawdę nie było, jakby brakowało takiej macierzyńskiej ręki, to było takie męskie podejście, ale brakowało takiej trochę czułej, wyrozumiałej, trochę czegoś takiego brakowało. No nie wiem, to jest dobry obraz mojego nowicjatu. I bardzo ważne jest to, wiesz, że jak poszedłem do seminarium, śmieję się, bo mi się przypomniało, jak szliśmy grać w piłkę, ja poszedłem w habicie. bo ja taki byłem. No i trafiłem do spowiednika. I spowiadam się u niego do dzisiaj. Od 94 roku. I on się pierwszy był, który się w tym wszystkim połapał. Może jest znany wielu też ludziom, ojciec Stefan Rożej. Pierwszy się połapał w tym, co się ze mną dzieje, gdzie ja się zapuściłem i nie niszcząc mojego radykalizmu, poprowadził mnie w stronę miłosierdzia. Tak. I powoli zacząłem wychodzić z tego.

0: Ile lat trwa ta droga?
1: Wiesz, ona trwa do dzisiaj, ale ten taki pierwszy moment to mniej więcej rok, kiedy on zaczął mnie konfrontować z moim życiem przez Słowo Boże bardzo poważnie. Zaczął wydobywać te rzeczy z mojego życia, które w ogóle nie były oświetlone, zupełnie gdzieś jeszcze zaciemnione. To przy nim sobie uświadomiłem, że przecież ja nienawidziłem mojego brata i chciałem go zabić. I tylko dlatego chodziłem na siłownię przez kilka lat, żeby w końcu mu przylać, jak się znowu przyczepi do mnie. I tak się stało. Ja mu, wiesz...
0: Starszego.
1: No i on się nade mną znęcał, a ja ćwiczyłem. I czekałem, wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że się przeliczy. No i się przeliczył. Ale ja po tym, co zrobiłem, ja uciekłem z domu, wiesz, bo wiedziałem, że on mnie zabije teraz, jak... Ale jednak nie, nabrał dla mnie szacunku od tego momentu. I Stefan zaczął wydobywać ze mnie takie rzeczy, wyciągać je, jednać się z moją historią. To jest rzecz, którą on rozpoczął. I to był mój Mojżesz, który mnie wyprowadził bardzo konkretnie z Egiptu.
0: Doszliśmy w tej historii do miejsca, w którym zawiesimy nasze opowiadanie i za parę dni część dalsza. Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Stępakowski. Pomódlmy się za wszystkich zakonników, którzy są w tej chwili w nowicjacie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
0: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
1: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
2: ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski, jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no, katastrofa. W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: pod postacią anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne uczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwano.

0: uszy dobijać się pod, o mnie po prostu.
1: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
0: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania. Badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc
1: te rzeczy działy się w sferze duchowej.
0: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia, czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję, nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju, intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu, a jednak funkcjonuje i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres, a Bogu dzięki nie nastąpił.
1: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
0: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki, z tą osobą jakiś taki świadomy gdzieś, czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób, no, powodowane różnymi pragnieniami, ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam, po prostu nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tę osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę o tym, nie mogę wyjawić jej nazwiska i nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam, nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież no, europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie, wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publiczne, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia, nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówił mi się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? ale i tak mnie zaprasza, i tak gdzieś, no już to też są

0: bardzo. No, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z osób
1: jest... Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
0: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie, no nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie no gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, no to naprawdę choćby w samym warsztacie, no człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy no, pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
1: I, w szkole teatralnej.
0: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza w warstwach. W każdym razie to ma... No,
1: na ile jest świadom tego co
0: nie,
1: robi.
0: Tak, tego o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... No na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda, ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
1: A on musiał dokonywać wyborów. Był świadom tego.
0: Tak, tak. Skąd ty wiesz? Bo ja
1: życiowego...
0: mam podpisać cyrograf albo nie.
1: Tak,
0: określił.
1: Faustyczna sytuacja całkowicie.
0: Tak, całkowicie. Tak, jak pomyślał o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
1: jaką podjął kolega decyzję?
0: Powiedział, że... Nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
1: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
0: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na Jóżkę, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszą i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko... I faktycznie faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
1: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje, tak. Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
0: Tak.
1: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
0: Nie inaczej. No ja wtedy nie widząc w Luwrze niewolnika... niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, dostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję im strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak im się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć. Musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami, zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie, co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

0: No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie małe owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupoty. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym... była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też no człowiek no dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia, no ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie, tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców, jesteś świetna, jesteś niesamowita, jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego i te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu. No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed tym, przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei do Samnasy, no, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. No tamte warunki, to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób. I nagle też jakby nóż w plecy dostałam. Okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które no po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, jak chce cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. To sam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził, bo ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć, o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy, i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne i miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na chyba pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. I bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać. I pomysł był o filmie w Medjugorje wtedy. Widziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny, i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi. Bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film. Całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. Ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim, nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja nigdy, ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda dla wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, wstrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka, sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, i no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tego, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to no to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach. Przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i te tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałam przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo. No to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. o to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości dostałam, takie... Że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz, ja umieram z miłości za tobą, że jestem po prostu oblubieńcem boskim, ja po prostu tam czekam na mnie, po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie, teraz właśnie.
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie, mam nadzieję, że no, jak kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z wyprodukowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo. I profesjonalnie przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sam myślałam, ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mamy dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. Więc podeszłam do tego tak, bo nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej. To myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji i betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. A tu się okazuje, że...
0: Tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie i już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć.
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są...
1: Realne?
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe. To już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi. Ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół. Ja po prostu co parę godzin zastrzyk stramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja. Potem już jest niby dobrze, to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, a ty już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mi cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy, były takie momenty, że ja mam, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę... No on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła, tak. Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa, wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski i ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce. To był taki rok i ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przenajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak, mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 2011. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego. I jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok. I ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi. I poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie. Może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. A ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje. Ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie. Nieraz można słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem. I któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona. Dlatego, że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione.

w pewnym momencie ja wiedziałam, że jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuję się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. Obecność, którą jakby... Ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję, że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci. I powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak... Mówię: babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić. Ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I mama babcia mówi: natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę. I w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech. I czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już, ta relacja też szybko się zakończyła, w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co było we mnie gdzieś niepoukładane. I właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii codziennie rano i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno, jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki, absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi, ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie.

0: I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam, ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego. Że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez ten pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu... No wszystko dostawałam, no naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam, praca dostałam, mieszkanie dostałam i to było w ogóle, to było coś niesamowitego, ale cały czas byłam z Nim, wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. Zaczęłam tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę Cię, żebyś nie zabierał mi Twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z Tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie, ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie, bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może 1,5 roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje. Pamiętam chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 15 rok i były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam 2 czy 3 kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis, nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres. Znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. I zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko i no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. Na początku właśnie są takie, no ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam Jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z Nim, tej relacji osobistej. Tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba to już wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I no i tak naprawdę cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą. To było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym. Moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji. Dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo jest sporo, mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może na też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę. I dlaczego należy, powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej. Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniłam grzech, popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie, zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie. Moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów. Mamy Eucharystię. Mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać. Tylko czerpać i brać garściami. Napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz. Z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Życie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz. Z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojcze.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te 2 lata bardzo wiele się zdarzyło, a chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to były bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A no, wcale tak nie jest. I
0: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: 5 roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i beztroski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
0: I wielofunkcyjnym.
1: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I półtora roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za pół roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, że to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomaga.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska, post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam te informacje się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowski?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu, że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: Post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami?
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa, nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczało i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku, mogło być, prawda?
0: I nie, był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Ja zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nikt nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: Kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad nim.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam Ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać jakoś zawodowo, nie pozwolił, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór, to naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcia na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem Ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać, słuchając tego, że można się cieszyć, patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły?
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. Tak. Znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej...
1: Strączkowe.
0: Tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: A teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tą chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żebym ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak 100-kroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu, ja mogę się nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Wiesz, z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mnie się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma i że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie, z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie

Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, będzie Tobie chwała i cześć i wielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas. Chcemy Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. A od wszelakich złych przymód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. Z religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam

0: dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
1: A czemu nie słuchałaś?
0: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób. To ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
1: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
0: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. I zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
1: Mama chodziła?
0: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako gdzieś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrzne poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie, dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no zanim poznałam Boga, to mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety, no ja też byłam gdzieś wewnętrznie, czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
1: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
0: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: później szczęśliwy.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie takie jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam, że nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsze spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna. Bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. A znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajnie i nie potrafią mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, jak ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: To są słowa. I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I po prostu ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, nie? Na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakimś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślałam, na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tak powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało. Mm-hmm. Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, co ja coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać, moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty, poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, oddałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie, mnie oaza uratowała. Bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudno odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I z tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żebyśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żebyśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no bo tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła, że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem pacierzem, modlić się do Maryi. No, to taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania,